0: prezydent Duda w 2017 roku. Oczywiście, że nie
1: 3 maja prezydent i 3 maja pan proponuje to samo.
0: I 3 maja prezydent Duda w 2017 roku. Ja mówiłem zresztą, między innymi na piwie z Mencenem, że kiedyś się wkurzę i zacznę zbierać po prostu podpisy pod tym, żeby zmienić ten system. To było wiele miesięcy temu, byłem wtedy u pana tutaj w studio, więc to nie była oczywiście ustawka, nie mam kontaktu z prezydentem Nawrockim, uspokajam wszystkich. Natomiast...
1: No bo prezydent chce raczej ustroju prezydenckiego, to widać, chociaż też mówi, że Polacy mogą zdecydować.
0: Jeśli Polacy zdecydują, to powinien być ustrój albo prezydencki, albo kanclerski, albo... Może Polacy zdecydują, że powinien być ten system, którego chce Donald Tusk, czyli system blokowania. Myślę, że realnie jesienią. Dziś rozpoczynamy rozmowy między innymi z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z różnymi środowiskami, właśnie żeby te pytania były jak najlepsze. Timing jest taki, że najlepiej pytania pokazać jesienią, bo 30 lat tej konstytucji z 97 roku, będzie w kwietniu 2027. A pamięta pan, panie redaktorze, ile osób wzięło udział w referendum, które przyjęło konstytucję? 42%, prawie 43% Polaków, czyli jedynie 12 milionów ludzi. 6 milionów 400.
1: Skąd założenie, że teraz weźmie więcej?
0: Jeżeli to będzie w czasie wyborów parlamentarnych, to na pewno będzie więcej. A gdyby nie było, bo ja proponuję, żeby to było w dniu wyborów parlamentarnych. Uważam, że te wybory w 2027 parlamentarne powinny być o tym, czy będziemy mieli w Polsce system prezydencki, kanclerski, czy dalej politycy będą się blokowali prezydent z premierem i premier Tusk będzie mógł sobie powiedzieć, nie no, ja bym zrobił te 100 konkretów, no ale wiecie, no Nawrocki, prezydent Nawrocki.
1: Ale dlaczego premier Tusk miałby się zgodzić na to referendum? Z jego perspektywy to już widać, ona się kompletnie nie opłaca.
0: Dlatego tylko i wyłącznie premier Tusk może zgodzić się tylko i wyłącznie z takiego powodu, z jakiego zgodził się Bronisław Komorowski w 2015 roku i zgłosił referendum, które wcześniej zgłaszał Paweł Kukiz. Dlatego, że przegrywał i miał problemy. Politycy zgadzają się na coś tylko jeżeli są przymuszeni. Dlatego chcemy zebrać jak najwięcej podpisów, żeby właśnie politycy byli tak jak Bronisław Komorowski w 2015 po przegranej w pierwszej turze, przymuszeni. Ja nie jestem naiwny, chociaż może wyglądam trochę, może znaczy, wyglądam
1: rozumiem,
0: na naiwnego.
1: Nie jest pan naiwny, czyli zakłada pan, że nie musi być tego referendum. To jest raczej ruch, który ma wywołać temat, niż zwołać referendum rzeczywiście.
0: Bardzo chciałbym, żeby to referendum było, ale pamiętam, jak prezes Kaczyński zablokował referendum prezydenta Dudy w stulecie niepodległości i inni politycy zablokowali, dlatego że wie pan, partie polityczne no średnio chcą oddać głos Polakom. Ja uważam to samo, co prezydent Duda uważał wtedy i uważam to samo, co Paweł Kukiz uważał, że to ludzie powinni zdecydować, a politycy się powinni podporządkować. Czyli jest decyzja, Polacy zdecydują. Chcemy tego, co jest teraz, chcemy prezydenckiego lub kanclerskiego i wtedy ale jest
1: praca. Pan doskonale wie o tym, że jak już będzie rozpisane, jeśli w ogóle będzie rozpisane to referendum, to partie cierpliwie zaczną pracować nad tym, żeby przekonać swoich wyborców do własnej decyzji politycznej. Jedne będą przekonywać do systemu prezydenckiego, drugie do kanclerskiego, a trzecie powiedzą, ten układ, który mamy, jest optymalny, bo pozwala zablokować głupie pomysły obu stron.
0: I wtedy Polacy zdecydują, będą mogli wyciągnąć wnioski, a ja wierzę, że Polacy są mądrzy, wielokrotnie mądrze wybierali. Dziś frekwencja jest dużo większa niż 30 lat temu, wtedy kiedy było referendum właśnie konstytucyjne. Dziś do wyborów chodzi 75% Polaków. Wtedy te 40 kilka procent to była po prostu norma. I ja w ogóle nie wiem, dlaczego mielibyśmy przyjmować, że coś, co zostało 30 lat temu uchwalone, jest najmądrzejsze na świecie. Proszę mi pokazać kraj na zachodzie Europy, który ma taki system władzy jak Polska lub inne sąsiadujące z nami kraje. To jakby z dziwnym trafem, akurat po 89, po 90 roku, to w naszej części regionu zostały przyjęte konstytucje w wielu krajach, które blokują prezydenta i premiera. Czy tak jest gdzieś na zachodzie Europy?
1: No, tylko tam jakoś tylko jest są tak? Różne rozwiązania, bardzo różne i one się sprawdzają w różnych miejscach, bo i system kanclerski w Niemczech się sprawdza i system prezydencki w Stanach Zjednoczonych.
0: A ten system, który jest u nas, się nie sprawdza i to widzą wszyscy. Nie jesteśmy w stanie ani w sprawach bezpieczeństwa, ani nawet w sprawach ambasadorów, ani w najprostszej sprawie po prostu
1: się porozumieć. A może ludzie są winni, a nie system?
0: Nie, winne jest to, że nie ma jasnej odpowiedzialności. Jeśli Donald Tusk wygrywa wybory lub wygrywa prezydent Nawrocki, to powinien mieć 4 lata, pełną odpowiedzialność i powinien zostać za to rozliczony. Inaczej premier Tusk będzie w 1927 roku opowiadał, że te 100 konkretów to tak, ale niestety prezydent Nawrocki.
1: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z koczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Marcin Mastalerek, były szef gabinetu kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej. Jarosław Kaczyński podkreśla zawsze, jak się go o to pytać, że jednak system kanclerski jest lepszy, bo może zablokować dojście do władzy osoby nieodpowiedzialnej, o tak ładnie powiedzmy. Będzie konflikt między prezydentem a byłym premierem, byłym wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim.
0: Pamiętam, jak prezes Kaczyński w 2008 albo w 2009 roku przedstawił projekt konstytucji radykalnie wzmacniający.
1: Ale wtedy prezydentem był jego brat.
0: Prezydenta, więc nie wiem, jakie dziś zdanie ma prezes Kaczyński. Ja uważam, że liczyć się trzeba ze zdaniem Polaków i to oni powinni zdecydować. Natomiast wiadomo, że każdy lider partyjny, to jest oczywiste, wolałby system kanclerski, czyli parlamentarno-gabinetowy, dlatego że ten system daje partiom większą władzę i on jest na pewno lepszy niż ten, który mamy dzisiaj. Ja nie mówię, czy ja jestem za systemem prezydenckim czy kanclerskim. Ja uważam, że ten, który dziś jest zły i powinien być taki, który daje jasną odpowiedzialność i jasne rozliczenie polityków. I zarówno prezydencki, jak i kanclerski byłby lepszy. Ale jest duża grupa Polaków, która uważa, że ten system jest niezły, dlatego że blokuje jakieś nieodpowiedzialne ewentualnie pomysły. I uważam, że pytania w referendum powinny być takie, żeby uwzględniały właśnie również to, bo może się za chwilę okazać, że może większość Polaków
1: chce tego systemu,
0: bo się w takim urodzili, nie wiem, bo taki pamiętają. No tego nie wiemy, tylko musimy to po prostu
1: A jak powinien być wybierany prezydent w wyborach powszechnych, czy jednak przez Zgromadzenie Narodowe?
0: No to zależy od tego, który będzie
1: model
0: przyjęty, bo jeśli będzie model kanclerski, to wówczas nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dalej był prezydent z tak silnym mandatem, no bo tak naprawdę po co? Więc no albo w lewo, albo w prawo i tak, żeby politycy wreszcie zaczęli odpowiadać za swoje decyzje i żeby nie mogli po 4 czy 5 latach opowiadać, no że zrobiliby to, ale druga część wykonawczej władzy ich blokowała.
2: Z Marcinem Mastelarkiem, byłym szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, rozmawiał Tomasz Terlikowski. Kolejna część tej rozmowy w Faktach za godzinę, ale całości już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: o godzinie 3:00. A w studiu z najważniejszymi informacjami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
1: Mimo zapowiedzi resortu rolnictwa, Polska nie złożyła skargi przed wejściem w życie unijnej umowy z krajami Mercosuru. Straż pożarna jest także jednym z fundamentów obrony cywilnej, przekonywał podczas Dnia Strażaka wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Za maturzystami egzamin z języka polskiego podobno prosty, dziś matematyka. Polska nie złożyła skargi w terminie zapowiadanym przez ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. W miniony weekend, przypomnijmy dokładnie 1 maja, weszła w życie część handlowa unijnej umowy z krajami Mercosuru. Czy Polska ma jeszcze czas na złożenie skargi? O tym ze szczegółami w faktach nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Polska ma czas do 26 maja, żeby złożyć skargę. Z moich informacji wynika, że przyjęto już założenia do skargi, a więc jej główny zarys, a teraz prawnicy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowują jej ostateczną wersję. Wciąż Polska będzie mogła także wystąpić w ramach tej skargi o zabezpieczenie, czyli wstrzymanie części handlowej umowy, która weszła w życie 1 maja. Chociaż zdaniem moich rozmówców szanse na to, by wiceprezes TSUE zgodził się na to zabezpieczenie, są raczej niewielkie. Wciąż także Polska będzie mogła dołączyć do wniosku o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem, którą przesłał do TSUE Parlament Europejski.
1: Poza walką z ogniem i skutkami katastrof, straż pożarna stanowi też jeden z fundamentów obrony cywilnej. Tak mówił wczoraj wicepremier i minister obrony podczas obchodów Dnia Strażaka w Porębie Spytkowskiej w Małopolsce. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że finansowany przez MSWiA i MON system działa głównie właśnie dzięki strażakom.
3: Bez strażaków, ochotników, bez strażaków, zawodowców nie ma obrony cywilnej. Jesteście jej fundamentem, stanowicie jej trzon i chciałem wam za to bardzo serdecznie podziękować, że po pierwsze szkolicie, przekazujecie informacje dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa, wyznaczacie kierunki rozwoju obrony cywilnej.
1: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, przypominając, że tylko jego resort na wydatki obrony cywilnej rocznie przekazuje 5 miliardów złotych.
4: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
1: Ponad 0,5 miliarda złotych z kolei ma kosztować budowa linii kolejowej z Lublina do Łęcznej. W planie jest 14 par pociągów na dobę, a trasa ma być gotowa w 2031 roku. Tak zapowiada Szymon Młodawski z Polskich Linii Kolejowych.
5: Pociąg stanie w 6 miejscach. Łęczna, Łęczna, Szpital, Ciechanki Krzesimowskie, Krzesimów, Trzeszkowice oraz Lublin lotnisko.
6: Ile domów do wyburzenia?
5: Nie wyburzamy domów, nieruchomości zamieszkałych.
6: Potrzebna jest kolej do Łęcznej, czy nie?
7: Potrzebno.
8: Chyba niekoniecznie. Są autobusy, często.
9: Pociąg nie będzie spełniał swojego przeznaczenia.
10: Moglibyśmy już jeździć. Dobre by było.
1: Komentowali mieszkańcy Łęcznej, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Za maturzystami pierwszy dzień egzaminu dojrzałości. Arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym oceniała w RMF FM literaturoznawczyni dr Katarzyna Drost-Urbańska z Uniwersytetu Warszawskiego. Zadania wskazywał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
11: Z wiersza Antoniego Langego
12: Dusza łka.
11: Dusza łka to jaki środek wyrazu artystycznego?
12: Oczywiście personifikacja, czyli nadanie cech ludzkich istotom czy zjawiskom.
11: Jest kolejny przykład zapomniane bogi.
12: Niewątpliwie mamy do czynienia z epitetem.
11: Taki przymiotnik zapomniane.
12: Epitety to inaczej przymiotniki.
11: A jakim przymiotnikiem pani ten arkusz maturalny by określiła?
12: Łatwy.
11: Czy zgadzacie się z tą opinią? Możecie to sprawdzić na rmf24.pl. Mamy propozycję rozwiązań tych zadań, które rozwiązywali maturzyści w całej Polsce.
1: A już dziś o 9:00 kolejny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Obawiam się, że po wyborach w 2027 roku w Polsce będzie jeszcze większy polityczny chaos i dlatego należy wprowadzić zmiany. Tak mówił na antenie radia RMF FM Marcin Mastelarek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Polityk odniósł się także do sytuacji wewnątrz PiS. Posłuchajcie.
13: Obawiam się, że po 2027 roku w Polsce nie będzie można wybrać stabilnych rządów i nie będzie już żadnej odpowiedzialności. Obawiam się, że ani jedna, ani druga strona nie będzie miała...
14: Dlatego system kanclerski nie
13: będzie miała, nie będzie miała większości. No ale dziś będziemy mieli jeszcze większe zamieszanie. Będzie, jeśli by się tak wydarzyło. Jeśli by się tak wydarzyło. Natomiast zmienić to mogłaby ordynacja wyborcza, bo zmieniając system testem można zmieniać też ordynację. Proszę zwrócić uwagę, że w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość utrzymało w tych samych wyborach, utrzymało władzę w Sejmie, a straciło ją w Senacie. To od ordynacji przy tak zbliżonych wynikach do siebie zależało, kto w Polsce miałby władzę. Gdyby to Senat decydował, kto jest premierem.
7: Tylko, że przy takim...
13: przy tych samych wyborach. No jest to chyba ciekawe, przyzna pan, panie
7: to
13: redaktorze.
7: Prawda, tylko że
13: czyli, że ordynacja decyduje o tym, przy tak zbliżonych wyborach, kto ma władzę.
7: Tylko że przy tym układzie to również absolutnie o włos będzie się decydował,
13: oczywiście,
7: kto będzie prezydentem
13: jeżeli...
7: i kto będzie miał pełną władzę.
13: Tak, jeżeli pan mnie pyta, czego ja się obawiam tego, że będzie trudność z wyborem rządu, obawiam się wielkiego chaosu i dlatego uważam, że należy zmienić ten system, żebyśmy my po 2027 roku nie mieli po prostu tego samego, co teraz, tylko razy 10, czyli jednej wielkiej awantury i niemożliwości zrobienia niczego, podjęcia żadnych ważnych decyzji, ani rozwojowych, ani w sprawie bezpieczeństwa, ani zupełnie innych. I jeszcze raz podkreślę, to, że ktoś 30 lat temu przyjął jakieś rozwiązania, to nie jest żaden święty graal.
7: Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jest szansa na przekierowanie wojsk amerykańskich z Niemiec, tych 5000 żołnierzy, tej części wycofywanej z Niemiec do Polski, pana zdaniem?
13: Uważam, że sama rozmowa właśnie w tym momencie, kiedy wycofywani są żołnierze z Niemiec i kiedy o tym trwa dyskusja, jest świetnym sygnałem i to świetna robota prezydenta Nawrockiego, że właśnie taki sygnał w świat idzie, że w momencie, kiedy Stany Zjednoczone, kiedy prezydent podejmuje ważne decyzje, to prezydent Nawrocki rozmawia z prezydentem Trumpem i już sama ta rozmowa jest dobrym sygnałem dla Polski.
7: Ale ona skończy się czymś dobrym, poza sygnałem? Bo to jest dobry sygnał dla prezydenta, dobry dla Polski, ale czy skończy się decyzjami, pana zdaniem?
13: Ja mam nadzieję, że tak, że najpierw to będą decyzje o stałej obecności, a potem o zwiększeniu. To jest proces. Rozpoczął go prezydent Andrzej Duda już w 2015 roku i te zabiegi trwają do dziś. Dziś prezydent Nawrocki idzie drogą prezydenta Kaczyńskiego. Wcześniej prezydent Duda szedł drogą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i dziś jest to pewna właśnie sztafeta prezydentów proamerykańskich i bardzo mi się to podoba. Uważam, że Stany Zjednoczone są jedynym mocarstwem, które trzeba realnie traktować jako gwaranta polskiego bezpieczeństwa. Uważam, że to są mrzonki i brednie opowiadanie o bezpieczeństwie Polski w oparciu o Niemcy lub Francję. I uważam, że szkodliwe są listy czy wywiady, bo to był chyba wywiad premiera Donalda Tuska w Financial Times i to wszystko, co premier Tusk proponuje.
7: Bo
13: ważniejsze w wywiadzie premiera Tuska dla Financial Times jest to, czego premier Tusk tam nie mówi. De facto ta jego propozycja i te jego wnioski, które wysnuła Donald Tusk, mają według mnie prowadzić do federalizacji Europy. Czyli dziś establishment europejski, mainstream europejski, rękami premiera z Europy Środkowo-Wschodniej próbuje pokazać państwom, które były bardzo sceptyczne, że bezpieczeństwo może zapewnić tylko i wyłącznie federalizowana
7: Europa.
13: Donald
7: Trump bardzo pomaga w tym sygnale. To znaczy, powiedziałbym, jego polityka mocno zmienna i dynamiczna, o tak powiedzmy, bardzo wspomaga to myślenie w Europie, to znaczy także w Europie Środkowej, że przesadne zaufanie do Stanów też nie załatwia wszystkiego.
13: Przede wszystkim to Donald Trump wzmocnił NATO, bo to dzięki Donaldowi Trumpowi propozycja prezydenta Andrzeja Dudy, żeby zwiększyć w całym NATO wydatki do 3%, została przeprowadzona. Ja przypomnę, że kiedy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, dzień przed 25. rocznicą wejścia Polski do NATO, prezydent Duda powiedział, że będzie walczył na szczycie NATO i w ogóle będzie walczył o to, żeby wszystkie kraje zwiększyły wydatki, no to po prostu były kpiny ze strony premiera Tuska i mówił, że dzisiaj kraje nawet 2% nie wydają. I pamiętajmy, że jak przychodził prezydent Trump, to kraje nie wydawały 2%, dziś wydają. Więc fakty są takie, że sojusz północnoatlantycki jest mocniejszy. I oczywiście prezydent Trump zaczął rozliczać kraje Europy Zachodniej, że robi to w swoim stylu. No robi, wszyscy widzimy, jak to wygląda. Natomiast Polacy, polski premier powinien zabiegać o polskie bezpieczeństwo, a nie martwić się bardziej Europą i brukselskimi urzędnikami.
7: O dwa płuca w Prawie i Sprawiedliwości. Te dwa płuca teraz będą tak pompować ten tlen w to ciało i naprawdę teraz już będzie sprint ku zwycięstwu.
13: To jest tak, że nic nie zapowiadało zwycięstwa w 2015 roku, rok przed wyborami w 2014. W 2025 też nic nie zapowiadało zwycięstwa prezydenta Nawrockiego. Mnie też wówczas wydawało się to niemożliwe, bo wielu dziś opowiada, że tak, byli pewni, że prezydent Nawrocki wygra.
7: To jest takie
13: opowiadanie,
7: no zdarza się. Oczywiście cuda się zdarzają. Ja się pytam
13: ale
7: o
13: raz
7: to,
13: na jakiś czas, więc właśnie, czy pan się mnie pyta, czy zdarzą się drugi raz pod rząd? Wydaje mi się, że jeśli będą robili tak jak teraz, to się nie zdarzą. Także cuda to są cuda, a nie...
7: PiS dotrwa jako jedność do tych wyborów?
13: To zależy od najbardziej zależy od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego, że to prezes Kaczyński swoją decyzją o wystawieniu najbardziej niepopularnego albo jednego z dwóch najbardziej niepopularnych ministrów w rządzie premiera Morawieckiego jako kandydata na premiera doprowadził do tego, że premier Morawiecki, no trudno było mu to zaakceptować. Więc to, co robi dziś prezes Kaczyński, to jest gaszenie pożaru, który sam wywołał.
7: Otóż tak, socjalizm zupełnie. Otóż tak, rozwiązuje bohatersko problemy, które sam...
13: To prezes Kaczyński stworzył ten problem, bo przecież premier Morawiecki artykułował dość wyraźnie, że nie zaakceptuje i jest to dla niego sytuacja trudna, jeżeli najbardziej niepopularny minister w jego rządzie będzie kandydatem na premiera. Ale prezes Kaczyński szedł na ścianę i zdecydował się to zrobić, po czym zdziwiony jest, że premier Morawiecki robi swoje własne stowarzyszenie, a później jeszcze bardziej zdziwiony jest, że pomimo tego, że grozi mu publicznie, że nikt nie znajdzie się na listach, to premier Morawiecki się nie wycofuje z tego. Więc to wszystko jest gaszeniem pożaru, który prezes Kaczyński
7: Ale pytanie, czy Mateuszowi Morawieckiemu opłaca się w tej chwili wychodzić z PiSu, albo nawet za rok, do tej pory nikomu się nie udało. Wyjść z PiSu i zbudować trwałą formację na prawicy.
13: Przede wszystkim tam trwa gra, żeby wypchnąć premiera Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości, bo gdyby tak nie było, to przede wszystkim nie było żadnej przesłanki, żeby półtora roku przed wyborami już pokazywać kandydata na premiera.
7: Podobno ręka wyciągnięta do korony polskiej i Konfederacji miała być przecież.
13: Myślę, że to było bardziej skonfliktowanie się z nimi, bo jeżeli pokazuje się tak radykalnego polityka, to po to, żeby odebrać wyborców Konfederacji i koronie.
7: PiS jeżeli powiedział odzyskać.
13: No właśnie, jeżeli ktoś chce odzyskać tych wyborców, to myślę, że to nie jest ręka wyciągnięta, tylko raczej zaciśnięta pięść, więc stąd mocne napięcia i jeszcze większe między Konfederacją i koroną, a Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast ja nie sądzę, żeby Przemysław Czarnek miał szansę odzyskać tych wyborców. Do dzisiaj nie przeprosił za Lex Czarnek, za to, że chciał, żeby urzędnicy decydowali o naszych dzieciach, a nie mogli robić tego rodzice.
1: Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastelarek, był gościem Tomasza Terlikowskiego. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: RMF 24.

0: Słuchacie RMF FM, na zegarach za chwilę wybije godzina czwarta. Czas poznać nowe fakty. Przygotował je i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Co najmniej 21 osób zginęło w wyniku wybuchu pożaru w chińskim zakładzie związanym z materiałami pirotechnicznymi. Chaos w Brukseli po zapowiedzi Donalda Trumpa. USA mają zerwać część umowy handlowej z Unią Europejską. Kilkaset tysięcy osób więcej niż rok temu. Ministerstwo Finansów podsumowało, jak wielu z nas złożyło deklarację Twój e-PIT. Co najmniej 21 osób zginęło, a 61 zostało rannych w wyniku eksplozji w fabryce fajerwerków w chińskiej prowincji Hunan, podaje agencja Reuters. Władze zapowiadają dokładne śledztwo. Przywódca kraju Xi Jinping w wystąpieniu

0: wezwał do pilnego wyjaśnienia przyczyn tragedii i ukarania odpowiedzialnych osób. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, służby zabezpieczają teren. Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana. Groźba Donalda Trumpa, że zerwie część umowy handlowej z Unią Europejską i wprowadzi podwyższone 25% cła na samochody ciężarowe i osobowe z Europy, wywołała w Brukseli chaos. Unia, zgodnie z przyjętym wcześniej planem, musi jeszcze zatwierdzić umowę. Kiedy i czy w ogóle Unia przyjmie umowę, którą prezydent USA ciągle zmienia? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Unia Europejska jest podzielona w tej sprawie, co z pewnością nie przyspieszy ostatecznego uzgodnienia umowy. W Parlamencie Europejskim Europejska Partia Ludowa, do której należą Koalicja Obywatelska i PSL, chce przyspieszyć pracę nad sfinalizowaniem tej umowy w imię stabilności i niezaogniania relacji z Waszyngtonem. EPL chce głosować nad umową na sesji plenarnej w tym miesiącu. Natomiast socjaliści nie zgadzają się na szantaż i chcieliby już stosować handlową bazukę. Podziały są widoczne także wśród krajów Unii. Francja dąży do ponownego rozważenia warunków umowy, natomiast Niemcy słuchają głosu swoich firm motoryzacyjnych, które chcą złagodzić napięcie, bo obawiają się wojny handlowej.
2: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: Prawie 9 milionów deklaracji Twój e-PIT złożyli w tym roku Polacy. O kilkaset tysięcy więcej niż rok temu. To dane z Ministerstwa Finansów, które otrzymał reporter RMF FM. W resorcie trwa teraz proces automatycznej akceptacji rozliczeń tych podatników, którzy nie zrobili tego samodzielnie. A co jeśli ktoś nie zaakceptował rozliczenia i ma zaległy podatek do zapłaty? O tym w faktach Igor Skrzypek.
3: Konsekwencje mogą być poważne. Z czasem pojawią się odsetki od brakującej kwoty. Mogą sięgnąć nawet kilkunastu procent w skali roku. W ostateczności do gry włączy się komornik, jeśli fiskus nie będzie mógł skutecznie skłonić nas do uregulowania rachunku. Ale na początku urzędy skarbowe wybierają pokojowy wariant. Jeśli mamy niedopłatę podatku i nie zaakceptowaliśmy przygotowanego zeznania w systemie Twój e-PIT, fiskus nas o tym poinformuje w ciągu miesiąca. Mailowo lub pocztą, w zależności od wybranej przez nas w przeszłości opcji. Po otrzymaniu pisma z przypomnieniem będziemy mieć tydzień na zapłatę podatku.
0: Szykuje się duża przebudowa w pobliżu dworca we Władysławowie, kluczowego miejsca łączącego trasy na Heli do Trójmiasta. Wczoraj kolejarze i samorząd podpisali porozumienie w tej sprawie. Nasz reporter sprawdził, co ma się zmienić na stacji i jak odczują to podróżni.
4: To ma być przede wszystkim koniec chaosu, który zdarza się tu w sezonie letnim. Na stacji powstanie nowe przejście podziemne, które połączy dworzec kolejowy z autobusowym i obiema częściami miasta, dziś podzielonymi torowiskiem. Do tego dojdzie nowy peron i drugi tor na odcinku Władysławowo-Władysławowo.
5: Peron, który tak naprawdę umożliwi odseparowanie ruchu w kierunku Trójmiasta i w kierunku Helu.
4: Mówi mi Rafał Banaszkiewicz z PKP PLK. W praktyce oznacza to mniej czekania i sprawniejsze kursowanie pociągów, a to ważne, bo latem przewijają się tędy tysiące turystów. Dokumentacja ma być gotowa do 2028 roku, a zakończenie prac planowane jest na 2029.
0: Na plany zmian we Władysławowie sprawdzą nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: Inne oblicza sportu.
0: Z powodu kontuzji kolana stracił turnieje w Monachium, Monte Carlo, Madrycie i Rzymie. Cały czas przechodzi rehabilitację i trenuje. Patryk Serwański spotkał się z naszym tenisistą Kamilem Majchrzakiem, który w najnowszym notowaniu rankingu ATP zajmuje 76. miejsce.
6: A razem ze mną Kamil Majchrzak. Dzień dobry, Kamil.
7: Dzień dobry.
6: Niestety nie w turze, nie na turniejach, tylko na treningach. Jesteś na etapie powrotu do zdrowia po kontuzji. Gdybyś najpierw mógł opisać, co się w ogóle dzieje z tym, czy działo z tym kolanem, że ten problem się tak, nie wiem, czy on się nawarstwił, czy pojawił się w jakiejś takiej wzmocnionej formie, no że trzeba było podjąć pewnie niełatwą decyzję o tym, że kilka występów trzeba po prostu było odpuścić.
7: No zaczęło się w Miami na meczu z Kecmanowiczem, gdzie poczułem duży dyskomfort w kolanie w trakcie meczu i tam mi to zaczęło doskwierać, natomiast mimo wszystko mogłem grać na 100% i biegać normalnie, poruszać się normalnie i w Miami grałem dobry tenis, wygrałem też z Tienem w następnej rundzie mimo dyskomfortu w kolanie, więc to wszystko się powiedzmy tam zaczęło, natomiast nie wyglądało to na nic groźnego, na nic poważnego, więc też trochę pod presją bronienia punktów czy szybkiego przejścia na ziemi i pojechania do Marrakeszu, w którym de facto facto bardzo lubię grać. No pojechałem na tą ziemię i wydaje mi się, że to nie był najlepszy pomysł. No gdzieś pogorszyłem trochę tam sytuację i tak. Pierwszy mecz grałem jeszcze biegając na 80% i mówiąc brzydko wystarczyło, tak w drugiej rundzie już grałem na 50-60% i to z bólem, pomimo pracy nad tym i wszystkim, więc finalnie trzeba było zrobić tą przerwę i faktycznie jednak spauzować, żeby to wyleczyć, żeby to nie przerodziło się w zupełnie nic gorszego, co by mnie wykluczyło na kilka dobrych miesięcy, więc teraz jestem już na etapie powolnego powrotu na kort. Niestety na Rzym nie zdążyłem, ale no też wolę dać temu te dwa tygodnie więcej niż się spieszyć, więc teraz moim celem jest Hamburg, ale decyzję, czy w nim wystąpię, pewnie będziemy podejmować w tygodniu tuż przed Hamburgiem, bo to by były dla mnie eliminacje też, więc no zobaczymy, jakby chcę dać temu kolanu wystarczająco czasu i też potem sobie, żeby się ponownie przygotować, bo po ziemi zaraz trawa, więc też obciążenie na kolana, więc tak naprawdę nie będę się spieszył, ale wierzę, że na Hamburg zdążę, żeby przed Paryżem mieć chociaż jeden mecz rozegrany na ziemi dodatkowo, bo za wiele na tej ziemi nie pograłem, plus ta w Marrakeszu jest dość specyficzna.
6: Zastanawiam się, czy w ogóle jest w sezonie tenisowym lepszy, gorszy moment na taką przerwę, czy to w ogóle nie można tego rozpatrywać w taki sposób, bo ten wydaje się dosyć, jeżeli tak można powiedzieć, niefortunny. No właśnie, tych meczów na ziemi praktycznie nie rozegrałeś, no bo liczymy tutaj jakieś pojedyncze sety tak naprawdę. Docelowo wiadomo, że wszyscy myślą o French Open, no i już teraz możemy zaryzykować taką tezę, że pojedziesz tam raczej bez takiego dużego w tym sezonie doświadczenia w grze na tej nawierzchni. To jest duży problem, czy nie rozpatrujesz tego w ogóle w tych kategoriach i po prostu skupiasz się na tym, że to kolano musi być dobrze przygotowane do tego, żeby grać, a jak już będę mógł grać, to będę grał po prostu.
7: Czy jak będę zdrowy i będę się poruszał na 100%, to na pewno będę się prezentował lepiej niż w Maroku chociażby, gdzie byłem w ciągu, wszedłem na ziemię, ale mogłem się poruszać na 60%. No, tak jak powiedzmy na hardzie czy na innych nawierzchniach szybkich, może jeszcze byłbym w stanie to trochę ukryć, tak na ziemi nie ma szans. Na ziemi trzeba jeszcze więcej fizycznie z siebie dawać niż na innych nawierzchniach, więc w ostatnim czasie faktycznie spędziłem mało czasu na ziemi, ale nie będę tego traktował w kategoriach problemu, bo jednak jesteśmy z Polski, całe życie gramy na ziemi, więc umiem się na niej odnaleźć, więc wierzę, że na Paryż będę najlepiej gotowy jak to możliwe oczywiście. Może nie będę miał dużego bagażu meczów na ziemi i też tak naprawdę na ziemi rok temu skończyłem grać w lipcu, więc za wiele tych meczów w ostatnim czasie na ziemi nie rozegrałem, ale jest jak jest. Bardziej mimo wszystko ubolewam, bo dużo dużych turniejów straciłem, bo to będzie Monte Carlo, Monachium, Madryt, Rzym. To są 3000 i 500, gdzie w każdym byłem w turnieju głównym, w każdym można było powalczyć o dobry rezultat, natomiast to już było i się nie odstanie. Już jestem skoncentrowany na rehabilitacji, skoncentrowany na kolejnych celach i wyzwaniach i powoli na przejściu na moją ulubioną mimo wszystko nawierzchnię, więc przede mną dobry czas. Wierzę, że osiągnę i w Paryżu dobry wynik i potem z uśmiechem na twarzy przeniosę się na trawę, a jak nie, to też będzie okej. Byle zdrowie było.
6: Zawsze coś się zyskuje, coś się traci. Jest ten bilans zysków i strat, to gdzieś tam się wyrównuje. Z jednej strony straciłeś, okej. Te wyjazdy, szanse na potencjalne punkty do rankingu, też na jakieś pieniądze po prostu zarobione z kortu, ale z drugiej strony zyskałeś też czas, który mogłeś spędzić bardziej w domowych warunkach i zastanawiam się, czy tutaj postanowiłeś w takim razie jakoś trochę wycisnąć ten czas, żeby, nadrobić jakieś zaległości, coś porobić takiego fajnego, na co być może wiosną nie miałbyś czasu, pakując walizki z jednego turnieju na drugi. Także czy tutaj widzisz jakiś taki innego typu, ale jednak jakiś zysk z tego nieszczęśliwego zdarzenia?
7: No na pewno mogłem trochę czasu spędzić w domu, zwłaszcza, że początek roku nie za wiele w nim byłem, bo byłem w Australii, potem Doha, Dubaj, od razu Stany, i też przeniosłem się do Maroka, więc tam łącznie w domu byłem powiedzmy z kilka dni, więc na pewno miło pobyć w domu, spędzić czas z rodziną czy z psem, natomiast dni tak czy inaczej mam wypełnione, no bo to jednak jest rehabilitacja, też trening, więc te dni nawet mam pełniejsze niż jak trenuję normalnie. normalnie, więc no staram się na tyle korzystać, na ile mogę, tak samo odwiedzić rodziców, czy spotkać się ze znajomymi, więc myślę, że po prostu widzę więcej znajomych twarzy niż normalnie, bo po prostu mam na to więcej czasu i energii, natomiast no już też wróciłbym na tour, na wyjazd, tęsknię za adrenaliną, więc znowu chciałbym się przetestować i sprawdzić w boju.
6: A mógłbyś opisać w kilku słowach właśnie, jak wygląda taki dzień, kiedy musisz raz poświęcić czas na rehabilitację, dwa też na trening, rozumiem, że jeszcze w takiej nieco lżejszej formie, ale jesteś już też na korcie obecny. Jak to wygląda? Ile godzin zajmują ci te takie obowiązki związane z karierą tenisową? Czyli ile czasu zajmuje taka rehabilitacja, ewentualne do tego treningi, bo rozumiem, że też wchodzi do tego jeszcze jakaś pewnie siłownia. No dużo takich rzeczy ogólnorozwojowych, które pewnie teraz możesz robić. Ile to zajmuje czasu dziennie?
7: Tak, to mamy właśnie czasu trochę nadrobić z zaległości i popracować nad innymi partiami ciała, między innymi nad korem i nad generalnie górnymi kończynami, więc staramy się to pracować, więc teraz tak jak już wszedłem w tenis, no to z reguły rano gram tenisa, no na razie półtorej godziny pod dużą kontrolą i spokoju, ale właśnie stąd pojadę na trening przygotowania fizycznego, potem na jeden zabieg fizjoterapeutyczny, potem jeszcze praca z fizjoterapeutą, być może jakieś jeszcze, bo to zależy od dnia, dodatkowe zajęcie typu basen albo rower, albo to w zależności od dnia, no ale to tam się zmienia, więc no te dni są wypełnione, plus no wszędzie mimo wszystko trzeba dojechać, więc to zależy od godziny, gdzie i jak jadę, natomiast no jest jak jest, no chcę mieć już to z głowy, więc całą uwagę na to poświęcam i daję temu tyle czasu i zajęć, ile potrzeba.
6: Problemy zdrowotne u Huberta, teraz u ciebie, trochę nam się ta nasza tenisowa wierchuszka posypała w ostatnim czasie.
7: No taki okres, no Hubi też długo się męczył z kolanem, natomiast teraz już te największe problemy ma ze sobą, ale też przez dłuższy czas nie grał. Mam nadzieję, że mimo, że ja i Hubi się już robimy coraz starszymi zawodnikami, to jeszcze parę dobrych lat będziemy mogli być razem i podbijać światowe korty.
0: Z Kamilem Mechrzakiem rozmawiał Patryk Cerwański z redakcji sportowej RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: poranek Radia RMF 24.
1: Od samego rana jesteśmy w samym centrum wydarzeń
2: i relacjonujemy je dla Was na gorąco.
3: W poranku Radia RMF 24 mamy też fakty co pół godziny i najważniejsze publicystyczne punkty dnia. Rozmowę o 7 i poranną rozmowę o 8.
0: Poranek Radia RMF 24. Już dziś od 7.

0: czas?
1: O wschodzie słońca. Jak widzę za oknami, zapraszam na fakty. To godzina piąta na zegarach punktualnie, więc posłuchajmy Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego.
2: Stany Zjednoczone miały zaatakować dwa cywilne statki płynące w kierunku Iranu. Polska na koniec miesiąca ma podpisać traktat z Wielką Brytanią. Będzie on dotyczył przede wszystkim współpracy w zakresie obrony. W niemal wszystkich lasach w Polsce obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Według doniesień irańskich mediów cytujących źródła wojskowe, Stany Zjednoczone miały zaatakować dwa cywilne statki przewożące towary w kierunku Iranu. W przekazie podkreślono, że nie były to jednostki irańskiej gwardii rewolucyjnej, jak wcześniej sugerowały niektóre relacje. Na razie brak niezależnego potwierdzenia tych doniesień ze strony USA lub organizacji międzynarodowych. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, a strony regularnie przedstawiają sprzeczne wersje wydarzeń. 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Jak poinformował premier Donald Tusk, będzie on dotyczył przede wszystkim współpracy w zakresie obrony.
3: Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale...

0: A w tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii wyraźna większość żałuje Brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
1: Mówił premier Donald Tusk na pokładzie samolotu tuż przed wylotem z Armenii. Szef polskiego rządu w Erywaniu uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Benzyna w górę, olej napędowy bez zmian. Po majówce przyszła zmiana maksymalnych cen paliw. Minister energii zaakceptował nowe stawki. A już teraz o nich w faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
2: 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95 to o 3 grosze więcej niż przez całą majówkę. Bez zmian za to przy dystrybutorach z olejem napędowym nadal będziemy płacić 7 zł 31 groszy. Sygnały płynące z międzynarodowych rynków wskazują, że w najbliższych dniach raczej powinniśmy się spodziewać podwyżek. I to mimo, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział operację Wolność. Ma na celu ochronę statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Ropa jednak, zamiast tracić na wartości wobec takich wieści, podrożała jeszcze bardziej. Poziom powyżej $100 za baryłkę na razie z nami pozostaje, a to sugeruje dalsze podwyżki na stacjach paliw.
3: To są fakty RMF FM.
1: Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w niemal wszystkich lasach w Polsce. Podczas spacerów można natknąć się na dodatkowe patrole leśników.
4: Głównym celem strażników nie jest karanie odwiedzających lasy, tylko edukacja i kształtowanie właściwych postaw, bo na tym nam najbardziej zależy. Jeżeli jednak ktoś dopuszcza się rażących wykroczeń prawa, no to musi się liczyć z konsekwencjami.
5: To, że nie widać leśnika, to nie znaczy, że leśnik nie widzi nas.
4: Dokładnie. Strażnicy leśni są wyposażeni teraz w nowe technologie, w postaci chociażby fotopułapek czy dronów.
1: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Dominikiem Smagą Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Na jej terenie tylko od początku roku wybuchło około 50 pożarów. Miś Paddington ponownie nieobecny. Przenosimy się na wyspy, bo figurka tej znanej postaci przesiadująca na ławce w angielskim mieście Southampton znów stała się ofiarą wandali. Tym razem jednak misiowi przyszła z pomocą policja.
6: You would like a marmalade sandwich.
7: Miś Paddington wcina kanapkę z marmoladą i uśmiecha się do przechodniów. Niestety nie wszyscy mieszkańcy Southampton doceniają gest lokalnych władz, które umieściły figurkę w miejscu publicznym. Już po raz drugi miś udał się na spacer w towarzystwie wandali. Na szczęście Paddingtona znaleziono w pobliskim parku. Wezwano policję, która przypięła wykonanego z żywicy poliestrowe misia pasami i odwiozła radiowozem w bezpieczne miejsce. Miś Paddington to nie tylko postać z bajki, to symbol uprzejmości i dobrych manier. Niestety nie można tego powiedzieć o wandalach z nadmorskiego Southampton.
1: Relacjonował korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. A już teraz zapraszam na poranne wydanie faktów. W nim jeszcze więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata. Przywitają się z Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach mamy już prawie 5:30. Czas na pierwsze poranne wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Tomasz Weryński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Dramatyczne sceny w Lipsku w Niemczech. Rozpędzone auto wjechało w przechodniów na jednej z głównych ulic miasta. Dwie osoby zginęły. Incydent z udziałem agentów Secret Service w Waszyngtonie. Doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu. A w Polsce dziś na maturzystów czeka matematyka. Jest wtorek, 5 dzień maja. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. Samochód z prędkością nawet 80 km na godzinę wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska we wschodnich Niemczech. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu na ulicy Grimmaische Strasse. Co najmniej 25 osób zostało rannych. Niestety dwie z nich zginęły, dwie kolejne są poważnie ranne, a kilka innych doznało obrażeń, próbując uniknąć uderzenia. Relacjonuje rzeczniczka policji w Lipsku Susan Lübke. Sprawca został zatrzymany i według policji nie stanowi już zagrożenia. Niemieckie media podają, że kierowca miał około 35 lat i podczas zatrzymania zachowywał się w sposób mogący wskazywać na problemy psychiczne. Okoliczności i motywy zdarzenia są wyjaśniane przez służby. Strzelanina z udziałem funkcjonariuszy Secret Service nieopodal Białego Domu. W wyniku wymiany ognia ranny mężczyzna został, który w pobliżu siedziby prezydenta USA miał ze sobą broń, oraz przypadkowy nastolatek. Obaj trafili do szpitala, ich życiu nic nie grozi. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony mężczyzna. Za maturzystami egzamin podstawowy z języka polskiego. Egzamin trwał maksymalnie 240 minut i składał się z testu językowego, części historyczno-literackiej oraz wypracowania. Do wyboru były dwa tematy: wpływ pracy na człowieka i otaczająca rzeczywistość oraz pytanie o to, kiedy dla człowieka ważne jest, jak postrzegają go inni. Na rmf24.pl mamy przykładowe rozwiązania. Dziś maturzystów czeka matematyka, również na poziomie podstawowym, początek o godzinie 9. W porannych faktach będziemy sprawdzać nastroje maturzystów przed zmierzeniem się z królową nauk.
2: Ja osobiście się nie boję.
3: Wynik będzie zadowalający.
2: To jest mój najgorszy przedmiot.
1: Powiemy również o dramatycznej sytuacji w polskich lasach. Tak sucho nie było od dawna. Niemal w całej Polsce obowiązuje duże zagrożenie pożarowe. Gościem rozmowy o 7:00 będzie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. W porannej rozmowie RMF FM Tomasz Terlikowski, gościć będzie Katarzynę Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej. To już 7:58. A my zapraszamy Was na kolejne fakty punktualnie o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Greenland.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny. Już w sobotę po 12:00 w radiu RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Kłaniamy się we wtorek, 5 maja. Piotr Salak, dzień dobry, dzisiaj matematyka. No a potem już będzie z górki. O dużych sumach także za chwilę, czyli afera Zonda Krypto w naszym poranku informacyjnym. Ale zaczynamy oczywiście od faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Wereński zapraszają, jest 7.
1: Coraz więcej ofiar afery kryptowalutowej.
2: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
1: Akcja kontrterrorystów w Mińsku Mazowieckim.
2: Rozbity został gang handlarzy ludźmi.
1: 2 godziny do matur.
2: Dziś matematyka.
3: Ja się czuję pewnie.
4: To jest mój najgorszy przedmiot.
1: Gościem rozmowy o 7 wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
2: Ale fakty zaczynamy od ważnych informacji z drogi krajowej 57 na Mazowszu. Groźny wypadek na Mazowszu w pobliżu Brzezic. Na krajowej 57 samochód uderzył w drzewo.
1: 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest tam trasa łącząca Przasnysz i Chorzele.
2: Rośnie liczba pokrzywdzonych w śledztwie dotyczącym kryptowalut.
1: Sprawą zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Śledztwo toczy się w sprawie. A to oznacza, że nikt nie usłyszał jak dotąd zarzutów.
2: Reporter RMF FM Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Witamy. Marcin,
5: jestem, dzień
2: ilu
5: dobry.
2: Pokrzywdzonych już się zgłosiło?
5: To jest już ponad 1000 osób, usłyszałem w tutejszej prokuraturze regionalnej. Zawiadomienia spływają z całego kraju, zarówno z prokurator, jak i policji. Śledztwo trwa od nieco ponad 2 tygodni, kiedy je rozpoczynano. Wstępnie szkodę pokrzywdzonych szacowano na nie mniej niż 350 milionów złotych. W śledztwie przesłuchiwani są świadkowie, prowadzone są także w całym kraju przeszukania w różnych miejscach, przejmowany jest sprzęt elektroniczny i analizowane są zebrane tam dane.
1: A co z szefem Zonda Krypto?
5: Tu usłyszałem od prokuratora tylko jedno zdanie. Do tej pory nie był on przesłuchiwany.
1: Temat Zonda Krypto wróci już za moment w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
2: 9 członków gangu zajmującego się handlem ludźmi zatrzymali stołeczni policjanci.
1: Akcję z udziałem kontrterrorystów prowadzono głównie w Mińsku Mazowieckim.
2: Wśród zatrzymanych

0: Jest dwoje Polaków i siedmiu obywateli Bułgarii. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jak działali podejrzani?
1: Werbowali kobiety narodowości bułgarskiej do pracy w rolnictwie. Gdy przyjeżdżały do Polski, zabierali im paszporty i zmuszali do świadczenia usług seksualnych. Członkowie grupy uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Zyski inwestowali głównie w nieruchomości na terenie Bułgarii. Policjanci ustalili, że ta grupa do 2022 roku działała także w Koszalinie. Mundurowi wspierani przez kontrterrorystów przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję zatrzymań. W ich ręce wpadło dwoje Polaków i siedmiu Bułgarów. Usłyszeli zarzuty handlu ludźmi, zmuszania do prostytucji, rozbojów, wymuszeń i udzielania narkotyków. Sąd zdecydował, że sześciu obywateli Bułgarii oraz 36-letnia Polka trafią do aresztu.
0: Dzisiaj drugi dzień matur.
2: Za dwie godziny zacznie się obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
0: W jakich nastrojach są maturzyści?
3: Ja osobiście się nie boję.
4: Wynik będzie zadowalający.
5: Czego się spodziewasz? No raczej takie pewniaczki. Nic nie zaskoczy.
4: Podstawa na pewno, nie? Ewentualnie rozszerzenie.
6: Podstawa to formalność?
3: Czysta formalność. Czuję się dobrze przygotowana na wszystkie przedmioty, z których piszę maturę.
7: Ja się czuję pewnie.
8: To jest mój najgorszy przedmiot, ale jeśli będzie na tym samym poziomie trudności co polski, to myślę, że będzie okej.
2: Na pewno będzie okej. Okay.
0: Tak jest, a te głosy przed trzecim elo imienia Unii Lubelskiej w Lublinie zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Rozmowa oparta na faktach.
2: Witamy Piotra Selaka i jego gościa.
10: Dzień dobry, gościem rozmowy o siódmej jest wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, witam.
10: Panie ministrze, czy państwo polskie będzie pomagać poszkodowanym w aferze Zonda Krypto?
11: No, przede wszystkim śledztwo, które zostało wszczęte kilkanaście dni temu, musi wyjaśnić i doprowadzić do finału sprawę, która bulwersuje ostatnie czasy.
10: Ale ja mówię bardziej o odpowiedzialności cywilnej. Czy państwo jest odpowiedzialne za to, co się stało z Zonda Krypto, czy nie?
11: No, odpowiedzialni są właściciele Zonda Krypto i wszyscy ci, którzy obiecywali ludziom zyski i ich po prostu oszukali.
10: A gdyby nie weto prezydenta, to doszłoby do aż takich szkód, czy nie? Tak mówi Andrzej Domański, minister finansów.
11: No, jeżeli mamy sytuację, gdzie KNF i służby miałyby większy nadzór i większy wpływ na ten rynek kryptowalut, no to oczywiście skala problemu byłaby na pewno dużo mniejsza, ale dzisiaj nikt nie jest w stanie oszacować, jak bardzo byłaby mniejsza.
10: No to panie ministrze, to trochę logiki w tym nie ma, bo kodeks cywilny mówi wyraźnie, za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa. Czyli Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za działanie prezydenta?
11: Za działalność prezydenta?
10: No, za działalność władzy.
11: Za wydanie jakiegoś aktu, to mówimy tu o roszczeniach chyba z 417 z indeksem 1.
10: Tak jest, dokładnie.
11: Jeśli pan redaktor, to mówimy tu o na przykład odpowiedzialność odszkodowawczą w wyniku na przykład uchwalenia przepisów.
10: A nie które... uchwalenie, zaniechanie?
11: Tylko polski rząd doprowadził dwukrotnie do uchwalenia. Więc w takim wypadku, jeśli roszczenia można by, nie zakładajmy, nigdy tego nie analizowałem, czy można by pozywać Skarb Państwa, którego stacją w istnieniu byłby prezydent Rzeczypospolitej? Z tego tytułu, że zawetował ustawę. Wydaje mi się, dla paru prawników bardzo interesująca i karkołomna konstrukcja, ale przed polskimi sądami nie wiem, czy by się obroniła.
10: To jeszcze o innych karkołomnych konstrukcjach będziemy rozmawiać w naszym radiu internetowym. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy. To panie ministrze, w takim razie, czy jest związek przyczynowo-skutkowy między brakiem tej ustawy a szkodą ludzi, którzy ponieśli szkodę w aferze Zonda Krypto, czy nie?
11: Na pewno ustawa, która miała dopasować polski system prawny do rozporządzenia MiCA i do wymogów funkcjonowania rynku kryptowalut, w dużej mierze pewne kwestie by uporządkowała, chociażby wyposażając KNF w większe narzędzia nadzoru. I teraz sytuacja, w której kilka miesięcy temu prezydent po raz pierwszy wetuje ustawę, powoduje, że wszystkie obawy związane z rynkiem kryptowalut po prostu zaczęły się materializować. Te straty zaczęły być realne. I teraz...
10: No nie, ale to jest proste pytanie w takim razie. Czy gdyby była ustawa, czy ci ludzie ponieśliby szkodę, czy nie ponieśliby szkody?
11: No, na pewno możemy mówić o minimalizowaniu tych ryzyk. Nie wiem, czy dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć, że ani jedna osoba, czy może dwie osoby nie poniosłyby szkody. Tego pewnie wykluczyć by się nie dało. Ale nie mielibyśmy pewnie do czynienia z sytuacją, jaką mamy teraz, że już ponad 1000 osób zgłosiło się do prokuratury jako ofiary, jako poszkodowani. tego systemu stworzonego de facto przez jedną spółkę. I takiej skali na pewno można było uniknąć.
10: No to w takim razie, czy państwo będzie, to wracam do tego pierwszego pytania, czy państwo, pańskim zdaniem, powinno w jakiś sposób rekompensować straty tym ludziom, czy nie?
11: Znaczy, jeżeli państwo wkracza z odpowiedzialnością za pewien system, no to ma jakby specjalne mechanizmy, jest na przykład Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
10: Oczywiście,
11: w przypadku,
10: tak. Kiedy tutaj mamy takiej na przykład, historii nie ma.
11: Więc tutaj nie mamy takiego mechanizmu, który by uaktualniał odpowiedzialność konkretnych instytucji czy funduszy na wypadek na przykład upadłości jakiegoś dużego podmiotu. To tak mamy w przypadku systemu bankowego i obejmowanie ich działaniem bankowego funduszu. Więc tu przede wszystkim państwo musi zareagować chociażby w ten sposób, żeby, tak jak powiedziałem, wyjaśnić okoliczności, dlaczego spółka doprowadziła do takich gigantycznych szkód.
10: Panie ministrze, bo ja dostrzegam pewnego rodzaju niekonsekwencje, bo jeżeli słyszę ze strony koalicji rządzącej, że przez zaniechanie, czy przez zaniedbanie, czy przez weto prezydenckie doszło do strat, ludzie ponieśli straty, no to jest odpowiedzialność państwa także. Nieważne, czy to prezydent zaniechał, czy rząd, to już jest inna sprawa, to już jest kwestia polityczna. Natomiast jeżeli to instytucje państwowe poniosły, czy zaniechały pewnego rodzaju czynności, no to obywatele mają się prawo domagać odszkodowania. Chyba że powiemy, nie, to nie ma żadnego znaczenia, czy prezydent zawetował tą ustawę, czy nie. Ci ludzie inwestowali w ryzykowny mechanizm finansowy, oparty na prawie estońskim i generalnie można się ewentualnie odwoływać, ale w Estonii, a nie w Polsce. To w takim razie, jaka jest odpowiedź na ten dylemat?
11: No, panie redaktorze, za działania prezydenta ciężko teraz próbować obwiniać rząd.
10: To jest element państwa.
11: Nie, ja rozumiem,
10: rozumiem, że ciężko obwiniać rząd politycznie, ale to jest element funkcjonowania państwa.
11: No dobrze, ale to rozumiem, że każde roszczenie kierowane w stosunku do państwa jest zawsze kierowane w stosunku do Skarbu Państwa, które ma osobowość prawną i ponosi. Ale stąd też mamy podział w całej tej sytuacji poszczególnych instytucji. Znaczy, przykładowo, za to, że, nie wiem, komuś postawiono niesłusznie zarzut, ale został niesłusznie zatrzymany, aresztowany, nie ponosi prokuratura czy Skarb Państwa, może wszystkie prokuratury w Polsce, tylko konkretna jednostka, chociaż na końcu odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa.
10: Oczywiście.
11: Więc jeżeli dałoby radę, chociaż tego, tak jak powiedziałem, nie analizowałem, wywieźć roszczenie do Skarbu Państwa, gdzie byłby prezydent Rzeczpospolitej, no to mówię, to jest na pewno bardzo ciekawa, no przynajmniej na pewno byłaby nowa konstrukcja w naszym systemie.
10: To panie ministrze, w takim razie, dlaczego polski sąd zażalenie na areszt w przestępstwie zagrożonym wysoką karą wieloletniego więzienia będzie rozpatrywał 7 miesięcy, od lutego do września?
11: My mówimy to o przykładzie pana Zbigniewa Ziobry.
10: Oczywiście, że tak. Bo gdybyśmy mówili o przykładzie Kowalskiego czy Nowaka, to nie byłoby mowy o 7 miesiącach, tylko zdaje pan sobie sprawę, że wtedy sąd by się zajął sprawą w ciągu 2 tygodni.
11: No, powiem tak. Nie ukrywam, sam byłem zaskoczony taką informacją, jak zacząłem, że termin zażalenia, który został wyznaczony teraz, nie w lutym. W lutym wpłynęło zażalenie, a termin został wyznaczony teraz w maju.
10: Tak jest.
11: Został wyznaczony na wrzesień. Też mnie ta informacja trochę zaskoczyła.
10: To o czym to świadczy, panie ministrze?
11: Na pewno Sąd Okręgowy Warszawa jest wyjątkowym pod względem problemów organizacyjnych, wolumenu spraw, zaległości.
10: Ale my to wiemy od wielu lat, prawda? Że jest wyjątkowy i że ma wiele spraw, bo wiemy to mniej więcej od wybuchu afery frankowej, bo to od tego momentu się wszystko zaczęło.
11: No mniej więcej.
10: No dobrze, to wiemy to w takim razie, to jest jakby sprawa wiadoma. To dlaczego ten system nie zadziałał i że tutaj dlaczego trzeba czekać 7 miesięcy na rozpatrzenie zażalenia?
11: Ja tak jak powiedziałem, mnie też ta informacja zaskoczyła.
10: No, ale pan odpowiada za sądy, w pewnym zakresie.
11: Nie, ja rozumiem, dlatego ja nie mam jeszcze informacji zwrotnej, dlaczego jest tak odległy.
10: To ja panu powiem, jak pan nie wie. Dlatego, że jeden z sędziów jest na długotrwałym urlopie zdrowotnym, chociażby, jeżeli pan tego nie wie. Potem trzeba było losować po raz kolejny, przeprowadzić losowanie. Jest 6000 tomów akt, kolejny sędzia musi się wdrożyć. Takie rzeczy się zdarzają, tylko pytanie, czy system jest na to przygotowany?
11: Znaczy, system musi być przygotowany na każdą okoliczność.
10: Cieszę się, że pan to mówi.
11: Znaczy, to jakby poza dyskusją. Natomiast nie w takich sprawach. Kwestia zażalenia na stosowanie środka w postaci tymczasowego aresztowania w mojej ocenie nie powinno być historią odkładaną na kilka miesięcy.
10: No ale dobrze, to w takim razie co Ministerstwo Sprawiedliwości, czy cokolwiek Ministerstwo Sprawiedliwości może z tym faktem zrobić?
11: No to przede wszystkim Minister Sprawiedliwości jakkolwiek może podzielać, nie podzielać decyzji sądu, nie może na nią wpływać, ani jej zmienić. Tak samo na wyznaczenie terminu wokandy. Nie wiem na ile tutaj będzie jakaś inicjatywa ze strony prokuratury, która jest po prostu stroną tego postępowania, żeby w miarę możliwości, jeżeli jest taka przestrzeń, żeby ten termin po prostu wyznaczyć na inny, na wcześniejszy. Więc no, przepraszam, tutaj więcej jest pola do popisu, jeżeli chodzi o stronę postępowania, niż oczywiście niż nadzór administracyjny.
10: Czyli chce mi pan powiedzieć, że w gruncie rzeczy ma pan, czy Ministerstwo Sprawiedliwości macie związane ręce, jeśli chodzi o decyzję sądu, tak?
11: No to na tym polega nadzór administracyjny zewnętrzny Ministerstwa Sprawiedliwości, że jego uprawnienia kończą się w momencie, kiedy są podejmowane decyzje orzecznicze albo związane z zarządzaniem referatem czy wyznaczeniem terminu wokandy.
10: Czyli mecenas Zbigniewa Ziobry po prostu znakomicie wykorzystuje źle funkcjonujący system?
11: Każdy adwokat, każdy obrońca czy pełnomocnik podejmuje wszelkie działania, które z punktu widzenia jego zleceniodawcy mogą być korzystne. Nawet jeżeli wywiązałoby się to z torpedowaniem postępowania, wręcz próbą wystawiania na jakieś ośmieszenie systemu. A tutaj mieliśmy taką do czynienia z sytuacją, gdzie na przykład były kierowane pisma ewidentnie bez podpisu, tylko po to, żeby wydłużyć całe procedowanie.
10: Czyli sam pan użył tego określenia, system został ośmieszony w takim razie?
11: Nie, ja tylko mówię, że często próbują podejmować tak daleko idące działania, które czasami po prostu mogą próbować wystawiać cały funkcjonujący system na
10: ale jesteśmy w tyle trudnej sytuacji, że rozumiem, że dopóki sąd nie rozpatrzy tego zażalenia, to nie może ruszyć sprawa europejskiego nakazu aresztowania.
11: No bo europejski nakaz aresztowania jest konsekwencją zgody sądu na zastosowanie tymczasowego aresztowania.
10: Czyli będziemy czekać, rozumiem, do września, żeby znowu sąd podjął decyzję w sprawie europejskiego nakazu aresztowania.
11: Czy do września, tak jak powiedziałem, tutaj jest może będzie przestrzeń do jakiejś inicjatywy po stronie uczestników postępowania, czyli tak jak tutaj jest prokuratury, żeby wyznaczyć inny termin, co nie zmienia postaci rzeczy, że na dzisiaj mamy wyznaczony termin wrześniowy.
10: Panie ministrze, dlaczego koalicja rządząca nie chce wziąć udziału w pracach nad konstytucją, które proponuje prezydent?
11: No ale przecież, panie redaktorze, przecież to jest jakaś delikatna farsa polityczna pana prezydenta. Przecież to wiemy doskonale, że tam nie chodzi ani pracy, jakieś poważne prace nad nową konstytucją. Już abstrahując od tego, że ona po prostu i tak nie jest potrzebna. Nasza konstytucja...
10: Uważa pan, że nie ma potrzeby zmieniania konstytucji?
11: Nie, absolutnie nie. Ta konstytucja jest sprawdzona też bojem. To jest konstytucja, która nam towarzyszy od wielu lat, w czasie obowiązywania której przecież zadziało się tyle dobrych rzeczy, możemy o tym mówić, i współpracowały ze sobą różne rządy. Wytworzyło się bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego właśnie w oparciu o tą konstytucję z punktu widzenia ochrony praw człowieka i praw obywateli.
10: Ale widzi pan, co się dzieje w tej chwili. Kiedy mamy trudny czas koabitacji, to ta konstytucja... Tę konstytucję można interpretować albo w jeden, albo w drugi sposób. I tutaj generalnie...
11: Panie redaktorze, proszę pożyć mi ustawę, której nie można czasami wyinterpretować w jedno, w drugi sposób. Rozporządzenia, które ma czasami wymiar już tylko techniczny, wykonawczy, a i tak czasami budzi wątpliwości interpretacyjne. A co dopiero konstytucja, która jest tworzona zawsze na pewnym poziomie ogólności. I tak jest w każdym kraju. Gdzieś na końcu musi być zawsze u osób, do których jest ona adresowana, prezydenta, prezesa Rady Ministrów, poszczególnych osób, elementarny rozsądek.
10: No dobrze, czyli pańskim zdaniem nie należy rozmawiać o zmianie konstytucji w ogóle?
11: No to rozmawiać sobie, oczywiście każdy ma prawo, to nie chodzi o to, ale w mojej ocenie ona absolutnie nie wymaga zmiany, zwłaszcza w obszarze instytucji czy zasad współpracy.
10: I ten rozdział władzy między prezydentem a premierem, on jest na tyle pańskim zdaniem klarowny i jasny, że my doskonale wiemy, gdzie i jak, jak są rozłożone kompetencje?
11: Tak. Jeszcze na to nałożymy orzecznictwo Trybunału, które nie za często, ale wypowiadał się w sprawie chociażby sporów, no to tak.
10: A co to w takim razie, jeżeli pan tak mówi, że doskonale z konstytucji wszystko wynika, niezwłocznie przyjmuje ślubowanie od członków, od sędziów wybranych przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
11: To wynika z ustawy.
10: No dobrze, ale...
11: To wynika z ustawy.
10: Wynika z ustawy, ma pan rację, ale co oznacza niezwłocznie? Bo prezydent cały czas nie przyjął ślubowania od tej czwórki sędziów, prawda?
11: No to niezwłocznie jest jedną z takich klauzul generalnych, których w polskim systemie jest oczywiście dużo, na których się zgromadziło potężne orzecznictwo. Potężne. Niezwłocznie jest wielokrotnie wskazywane, że to raczej powinno być podejmowane. I znowu trochę przez inne
10: niewykorzystane.
11: Bez zbędnej zwłoki. Oj, w pierwszych.
10: To nie jest możliwe, czy... panie ministrze.
11: Oczywiście, ale polskie prawo jest pełne nieostrych pojęć. Jest pełne nieostrych pojęć. No bo się nie da wszystkiego w sposób zero-jedynkowy napisać.
10: To co w takim razie z tymi sędziami, co z tą czwórką? Bo rozumiem, że cały czas przychodzą do gmachu Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Święczkowski ich nie dopuszcza do orzekania. Chcą składać wnioski do Sądu Pracy.
11: No jest to na pewno jakiś wariant i tutaj pojawiają się opinie, no, takie rozbieżne, na ile Sąd Pracy jest w stanie tę sytuację rozstrzygnąć i przesądzić faktycznie o dopuszczeniu. Czytałem gdzieś głosy sceptyczne, ale też jest sporo wypowiedzi, że tutaj faktycznie być może jedynym właściwym sądem właśnie będzie Sąd Pracy, który będzie nakazywał dopuszczenie do wykonywania obowiązków.
10: I wyobraźmy sobie, że Sąd Pracy nakazuje, że tak, mają być dopuszczeni do orzekania. I uważa pan, że prezes Święczkowski tak będzie respektował orzeczenie Sądu Pracy?
11: No, ja mam nadzieję, że każdy obywatel będzie przestrzegał orzeczenia sądowego i będzie je wykonywał. W szczególności osoba, która przez lat pełniła funkcje publiczne w prokuraturze, teraz w Trybunale Konstytucyjnym, no ale tak jak napisałem, większość orzeczeń do swojego wykonywania na przykład wymaga zaangażowania na przykład komornika, tak? Albo są przepisy wykonawcze dla poszczególnych gałęzi. Czy ciężko w tej sytuacji wymóc w sposób taki skuteczny, angażując jeszcze jakąś instytucję na panu prezesie, żeby po prostu podjął decyzję.
10: Czyli znowu słyszę bezradność?
11: To nie jest kwestia, panie redaktorze, bezradności, tylko na końcu każdego systemu jest człowiek. Każdego systemu jest człowiek. I albo człowiek próbuje być w kontrze do systemu i żadne orzeczenie sądu go nie przymusi, tylko wtedy prowadzimy do anarchizacji systemu. Wyobraźmy sobie, że każdy inny będzie się zachowywał analogicznie jak prezes Święczkowski. Przedsiębiorca, który ma do zapłaty jakieś świadczenie, kierowcy, ktokolwiek, wszyscy by ignorowali sobie orzeczenia.
10: I doprecyzowanie prawa tutaj w tej kontekście, konkretnej sprawie, rozumiem, panu by nie ułatwiło zadania.
11: Nie, doprecyzowania z punktu widzenia terminu na przyjęcie ślubowania.
10: Na przykład, tak.
11: No to ta próba była próba dokonania tego w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, która nie została podpisana przez prezydenta.
10: Pytanie, znowu wracamy, czy nie powinny być zmiany konstytucji?
11: Ale to jeżeli, panie redaktorze, wprowadzanie do konstytucji chociażby terminu na przyjęcie ślubowania, jest to czynność absolutnie techniczna, która powinna być i
10: jak
11: musi być uregulowana.
10: Ta czynność techniczna jest taka, że powoduje potężne zamieszanie polityczne.
11: Nie, to jest to po pierwsze, ale to dotyczy każdego przepisu ustawowego i za chwilę byśmy byli w dyskusji, na ile przepisów ustawy trzeba wciągnąć do ustawy zasadniczej.
10: 13-15 maja wybór członków do KRS przez Sejm, spośród tej 60 bodajże kandydatów wybranych w prawyborach przez sądy. A co jeśli prezydent nie uzna tej nowej KRS?
11: Przede wszystkim w sądach odbyło się takie zaopiniowanie oczywiście kandydatów. Przed nami wybór. No tutaj rola prezydenta w uznawaniu, nieuznawaniu powiedzmy sobie, żadna. Sejm wybiera.
10: Zgadza się, ale
11: są przedstawiciele wybrani
10: do KRS-u.
11: Ale potem
10: ta KRS będzie wskazywała sędziów. I tutaj już mianowanie sędziów przez prezydenta jest kluczowe. Zgadza się pan?
11: No w późniejszym procesie oczywiście tak.
10: I tutaj pan prezydent może powiedzieć... To nie są ludzie wyznaczeni przez taką KRS, o jaki myślałem. To jest KRS, który ja nie uznaję. No i co wtedy?
11: No i znowu wracamy do punktu wyjścia. Mamy urząd prezydenta, który jest w hierarchii pierwszym obywatelem, jest urzędem oczywiście jednym z najwyższych. I teraz, co zrobić w sytuacji, kiedy prezydent przez całą swoją kadencję nie wypełniłby żadnego z licznych obowiązków. Nie powołałby sędziego, nie podpisałby żadnej nominacji profesorskiej, awansów generalskich itd., itd. Pełna obstrukcja państwa. że nikt nie weźmie za rękę pana prezydenta i nie złoży za niego oczywiście podpisu. Nie ma postępowania przymuszającego, postępowania egzekucyjnego, któremu nakaże to zrobić. Tylko pytanie, czy jesteśmy w sferze dyskusji politycznej odmowy, czy są argumenty jakiekolwiek prawne do podejmowania tej decyzji.
10: No prezydent przytacza swoje argumenty prawne, prawda? Ma swoje argumenty, przytacza je, generalnie kładzie na stole, tam też są jakieś...
11: Właśnie nie ma argumentów prawnych. W dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym nie ma argumentów prawnych. Przy KRS-ie też jest pozbawiony argumentów prawnych.
10: No ale pan zna pewnie też orzeczenie Trybunału pana Święczkowskiego, który mówi, że ta cała procedura wyboru nowych członków do KRS, ona jest wadliwa.
11: W jakim zakresie? Znaczy, w jakim zakresie? Co jest takiego wadliwego w tej procedurze, na podstawie której zostali wybrani koleżanki i koledzy pana Święczkowskiego, która mu się podobała, była świetna, jak mówili, wzorcowa. Co nagle mu się nie podobało, proszę powiedzieć? Co jest takiego wadliwego w tej konstrukcji?
10: Wie pan, to jest generalnie problem między, rozumiem, z pewnego sporu politycznego, między...
11: Ale właśnie, politycznego!
10: No tak,
11: tylko... Ale czy prezes Święczkowski jest politykiem? Chce być, jeśli chce być politykiem, niech znowu wystartuje
10: tylko,
11: do Sejmu.
10: Panie ministrze, problem polega na tym, bo mówimy o prawie, które powinno być poza tym, ponad tymi sporami politycznymi.
11: No,
10: i teraz pytanie, czy mamy prawo odpowiednie do tak ostrego sporu politycznego, jaki mamy w tej chwili w kraju? Czy nie należy go zmienić? I wracamy do naszej dyskusji o Konstytucji.
11: Tylko... Jeszcze spór polityczny zawsze będzie, nie wiem, czy wyprzedzał, ale zawsze, że inaczej, system prawny nie wykluczy,
10: nie wyłączy
11: i nie będzie zapobiegał sporom politycznym. Jeśli pan Bogdan Święczkowski chce być politykiem, zapraszamy. Niech ponownie zapisze się na listy PiSu, niech wystartuje, niech uprawia politykę. Jeśli chce być sędzią w Trybunale Konstytucyjnym, pełnić ważną funkcję, to niech będzie i niech wypełnia obowiązki, które wynikają z ustawy.
10: Decyzja, czy pana opinia o tym, że nie należy do rozmawiać o Konstytucji, to jest opinia polityczna, czy to jest opinia prawna w takim razie?
11: Na pewno jest to moja ocena polityczna oceny Konstytucji od momentu jej uchwalenia dyskusja prawna. Czy nie jesteśmy w stanie jednego czy drugiego przepisu może w jakimś zakresie poprawić? Pewnie jesteśmy. Stąd też jest, mówi orzecznictwo Trybunału, ono zawsze wynika z tego, że wywodzi się z zasad prawnych konkretne i pewnie dałoby radę może jeden czy drugi przepis, ale o tym dyskusji dzisiaj nie ma. O tym dzisiaj przede wszystkim ma być dyskusja inicjowana po raz kolejny przez środowisko PiSu, bo przecież dla nich dyskusja o Konstytucji jest jakimś takim motywem przewodnim.
10: Ale o tym mogą być wybory następne, panie ministrze.
11: Miała być czwarta RP, tak? I była pierwsze wielkie plany zmiany Konstytucji. Później Andrzej Duda, wielkie referendum konstytucyjne, to nawet jego politycy PiSu uznali to, że mało poważna propozycja i nawet senatorowie PiSu nie poparli tego w Senacie. Dzisiaj przychodzi kolejny polityk PiSu i mówi, trzeba zmienić Konstytucję. Mówię, tylko pokażcie, co chcecie zmienić, oprócz tego, że nam się nie podoba relacja z premierem, bo tylko do tego to się na końcu sprowadza. O ukształtowanie relacji prezydenta z premierem. Czy tam jest dyskusja o jakichś innych elementach? Nie.
10: Bardziej, chodzi o to, żeby... rozumiem, chodzi o ostry spór polityczny. Czy dzisiejsza konstytucja spełnia swoje zadania, jeśli chodzi o rzeczywistość bardzo ostrego sporu politycznego między prezydentem a premierem?
11: No, tylko proszę zauważyć, chociażby przykład tego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie przepisy Konstytucji nie budzą wątpliwości. Niczyj, prezydenta też nie. Żadnych ekspertów. Nie budzą wątpliwości. Mamy ustawę, która w przepisie technicznym nie jest stosowana przez prezydenta. To pytanie, czy musimy zmienić Konstytucję, bo prezydent nie jest w stanie prostego technicznego przepisu wykonać? Nie. Wystarczy wykonać ten swoje zobowiązanie ustawowe i nagle nie mamy całej dyskusji o tym, czy Konstytucja jest wystarczająca. Wystarczy przestrzegać prawa.
10: Tak mówi Arkadiusz Myrcha, Koalicja Obywatelska, wiceminister sprawiedliwości, gość rozmowy o 7:00. Bardzo dziękujemy, panie ministrze.
11: Dziękuję bardzo.

0: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Waryński.
1: Zadymienie na oddziale dziecięcym w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano 27 nowotworów.
2: Doszło do tego w nocy. Dwie osoby podtruły się dymem. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Informacje w tej sprawie zbiera nasz dziennikarz. Połączymy się z nim w kolejnych faktach.
1: O 9.14 wczoraj w sieci pojawiły się tematy rozprawek, zostały opublikowane na platformie X. To było zdjęcie arkusza. Czy system wystarczająco karze za takie przestępstwo, a może wręcz do niego zachęca?
2: O to zapytamy gościa dzisiejszej rozmowy, porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, dzień dobry. O co jeszcze zapytasz swojego gościa?
3: Zapytam o to, czy unieważnienie egzaminu to wystarczająca kara za tego rodzaju przestępstwo, szczególnie wobec tych, którzy mają już maturę, a zdają ją ponownie jedynie w celu jej poprawienia albo właśnie wyniesienia dokumentów. Będę też pytał o to, czy skala tego procederu się zwiększa i czy ktokolwiek został kiedykolwiek w jakikolwiek sposób za to ukarany. Ale nie zabraknie także pytań o prace domowe, edukację zdrowotną i telefony komórkowe w szkołach.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza Igor Skrzypek.
5: Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Rząd zajmie się dziś ważnymi projektami z punktu widzenia naszych portfeli. Pierwszy to deregulacja w obszarze energetyki, a w niej zmiana, która może być bardzo widoczna. Chodzi o uproszczenie rachunków za energię. Na pewno znacie to z doświadczenia. Przychodzi faktura na kilka stron, a w niej tabelki, wykresy, drobny druczek. Trudno z takiego dokumentu dowiedzieć się czegokolwiek. I to ma się zmienić. Uproszczona, jednolita forma, w której łatwo odnajdziemy kwotę do zapłaty, poziom zużycia, opłaty stałe. Do tego rachunki mają wejść w XXI wiek. Umożliwiona ma zostać komunikacja cyfrowa, czyli rachunek będzie mógł trafić na skrzynkę mailową. Drugi projekt, jakim zajmie się rząd, niezwykle ważny dla inwestorów. Ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych, czyli kontach, które pozwolą na zwolnienie z podatku Belki, maksymalnie do kwoty 100 tysięcy złotych. Podczas prac pojawiły się poprawki. By skorzystać ze zwolnienia, inwestować będzie można tylko w instrumenty pochodzenia polskiego.
6: Musi być spółka z kapitałem zakładowym w złotych, a nie spółka kupiona za złotówki. Także nie będzie żadnej możliwości obejścia tego i kupienia zagranicznych aktywów w ramach tej ulgi.
5: Choć jak tłumaczy szef zespołu analiz regulacyjnych giełdy papierów wartościowych Maciej Bittner, będą wyjątki. Fundusze inwestycyjne będą mogły częściowo zawierać kapitał zagraniczny. Osobiste konta inwestycyjne mają wejście w życie w przyszłym roku. Dla inwestorów zagranicznych i nie tylko. Sprawdzamy poranne kursy walut. Złoty nieco traci. Euro kosztuje 4,25 zł. Dolar 3,64. Frank szwajcarski 4,64. Funt brytyjski 4,92.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Poranek Radia RMF 24 i Piotr Salak.

23 minuty zostały do godziny 8, to jest poranek z radiem RMF 24. Zaczynamy ten poranek od tego, co się wydarzyło w nocy w pobliżu Białego Domu. Bo doszło do, w tym parku położonym między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona, doszło do strzelaniny z udziałem funkcjonariuszy Secret Service. Według informacji przekazanych przez waszyngtońską policję, funkcjonariusze zauważyli podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który miał posiadać broń. Wiceszef Secret Service Matt Quinn poinformował, że jeden z agentów natychmiast podjął próbę zatrzymania podejrzanego. Mężczyzna, zamiast podporządkować się poleceniom, otworzył ogień w kierunku funkcjonariuszy. No i w wyniku wymiany ognia ranny został zarówno podejrzany, jak i przypadkowy nastolatek, który znalazł się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Obaj zostali natychmiast przewiezieni do szpitala. W momencie incydentu w pobliżu przejeżdżała kolumna pojazdów z wiceprezydentem J.D. Vance'em. Cały czas patrolujemy ten teren 24 godziny na dobę na pełnym zaangażowaniu. Czy to było skierowane do prezydenta, tego nie wiem, ale się dowiem. Tak mówił wiceszef Secret Service, czyli Matt Quinn. W reakcji na zagrożenie Secret Service natychmiast zamknęła kompleks Białego Domu. Radio RMF 24. Fakty na naszej antenie oczywiście punktualnie o godzinie 8 za 21 minut.

0: za 19 minut będzie godzina 8, Radio RMF 24, 5 maja, wtorek, a my będziemy o narciarstwie mówić. No, ja nie wiem, jak to pogodzimy, ale redaktor mówi, że trzeba o narciarstwie, to ja się słucham grzecznie. Redaktor,
1: ale skoro też trwają Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w hokeju, także cały czas gdzieś ta zima w jakimś sensie
0: jeszcze
1: nam towarzyszy.
0: Nie, Patryk Serwański, redakcja sportowa, razem ze mną. Będziemy mówić o nartach, ale to są narty narodowe i o nich możemy mówić przez cały czas. Mówimy oczywiście o skokach narciarskich, bo Stefan Horngacher będzie współpracował z polskimi skoczkami. Znowu, po 7 latach austriacki trener wraca do Polskiego Związku Narciarskiego, ale to już inne obowiązki chyba, prawda, Patryk?
1: No, wtedy był trenerem od 2016 do 2019. Teraz będzie koordynatorem kadr narodowych. No, ma być taką osobą, która będzie troszeczkę takim spoiwem łączącym to, co dzieje się w reprezentacji Maciusiaka, w reprezentacjach pozostałych. Ma też być taką osobą, która być może przyniesie do nas trochę tych nowinek technicznych, bo to jest jeden z koników Horngachera. Zresztą no, to jest perfekcjonista, więc on
0: oczywiście
1: będzie
0: pamiętam
1: taką osobą, która ma troszeczkę dbać o to, żebyśmy przeszli przez taką pewnie zmianę pokoleniową, bo ona nadchodzi. No, odejście Kamila Stocha to taki pierwszy sygnał. Kubacki, Żyła, no gdzieś są w kolejce do tego, żeby te kariery powoli kończyć. Trzeba umiejętnie wprowadzić nam tą młodzież i musi być ktoś. Wcześniej był taki pomysł trochę z Aleksandrem Szczeklem, pamiętamy. To akurat nie wyszło do końca. Tutaj Adam Małysz dość mocno pracował nad tym, żeby to był ktoś, kto raz zna nasze warunki, dwa, no jest taką osobą, która chce sukcesów, tak? To Horngacher jest kimś takim, kto lubi patrzeć, jak zawodnicy się rozwijają i no, ma wykorzystać to swoje doświadczenie.
0: Nie musisz mnie, kibiców, przekonywać, że to jest znakomity fachowiec.
1: To prawda.
0: Ale pytanie jest następujące. Jaką rolę będzie miał w tej kadrze, twoim zdaniem, i bo będą, wiesz, kluczowe decyzje, typu na przykład ustalenie składu na turniej czterech skoczni albo na Mistrzostwa Świata i wtedy będzie trener Maciusiak decydował, czy dyrektor Horngacher?
1: Rozumiem, że będzie decydował Maciusiak. Być może przy jakimś wsparciu Horngachera, ale wydaje mi się, że Horngacher ma być taką osobą troszeczkę z tego drugiego szeregu, to znaczy nie taką wybijającą się na pierwszy plan, tak bym to przynajmniej roboczo widział. Taką osobą, która będzie wspierać, pomagać, no właśnie ta rola koordynatora, doświadczenie oczywiście trenerskie bardzo duże, ale on ma też pomóc w takim przedstawieniu takiej długofalowej wizji funkcjonowania w ogóle tego naszego szkolenia, czyli bo oczywiście mamy jakiś system szkolenia, więc nie chodzi o to, żeby go tworzyć gdzieś od zera, ale jakoś może go przemodyfikować tak, żeby to jeszcze lepiej funkcjonowało. Także chodzi też o wprowadzenie pewnych długofalowych działań. No, Horngacher ma być takim początkiem jakiegoś nowego etapu w polskich skokach.
0: Bo rozumiem, że to jest to, o czym ty mówiłeś, czyli chodzi o zmianę pokoleniową, prawda? O to odchodzenie tych starszych, z którymi się będziemy powoli żegnać.
1: No i stąd ten system szkolenia niezwykle ważny. Skoki też się zmieniają, pamiętajmy o tym. To nawet widać było na przykładzie Dawida Kubackiego, tak? Jeżeli troszeczkę zmieniają się te zasady dotyczące strojów, dotyczące nart, nagle okazuje się, że pewne elementy techniki skoku, które były ważne, na przykład w przypadku Kubackiego to świetnie działało, ale też na przykład Graneruda, wszystko działa. Następują pewnego rodzaju zmiany w tym, jak wyglądają skoki narciarskie i niektórzy zawodnicy przestają tak dobrze skakać, bo te ich atuty już nie wystarczą, albo nie są po prostu najważniejsze, więc ten system szkolenia też trzeba trochę modyfikować.
0: A jak patrzysz na sukcesy trenera Horngachera jako trenera, to masz takie wrażenie, że te pierwsze lata zazwyczaj, kiedy on przyjmuje nową pracę, są fantastyczne, a potem coś zaczyna raptem szwankować. Trochę to tak wyszło w kadrze Polski, trochę to zaczęło się pojawiać w kadrze Niemiec też, prawda?
1: Ale jak przyszło co do czego, no to medal na igrzyskach jest, tak?
0: No tak,
1: także
0: oczywiście
1: on tych najważniejszych.
0: No my też mamy i to proszę.
1: Na najważniejszych imprezach Horngacher nie zawodził, no ale tutaj nie będzie tylko i wyłącznie tym trenerem, także tutaj widzę to troszeczkę inną rolę, być może też dla niego trochę wygodniejszą, bo zakładam, że nie będzie tydzień w tydzień latał na zawody Pucharu Świata. Może już mu się też, mówiąc najprościej w świecie, nie chce po prostu też, bo to jest jednak no, dość trudne życie, więc pewnie ta rola będzie inna i być może ona też będzie bardzo ważna właśnie teraz, w tym momencie okresu przygotowawczego, który się zaczyna już za chwilę na pierwszym zgrupowaniu. Ale też były dość duże kontrowersje, kiedy miał przyjść Horngacher, o tym jeszcze powiedzmy, bo Adam Małysz już mówił w Planicy, kiedy sezon się kończył, że będzie w kwietniu bomba, tak, że coś się w tych polskich skokach wydarzy. Od razu była mowa o tym, że to nie będzie zmiana trenera raczej, ale że coś pojawi się ktoś, kto będzie właśnie miał wpływ na te nasze skoki, ale później no, ta sytuacja z Horngacherem, to jego przyjście, to wszystko zawisło na włosku z uwagi na zarząd Polskiego Związku Narciarskiego. Chodzi o to, że niedługo są wybory, tak? No i członkowie obecnego zarządu trochę kwękali, że no nie chcą takiej decyzji podejmować, kiedy za chwilę wybory, będzie nowy prezes, nowy zarząd. Chodziło też o wysokie zarobki dla Horngachera, no bo to jest człowiek z takim doświadczeniem, że on się po prostu ceni i w tym nic dziwnego.
0: Absolutnie.
1: Też trwały jakiegoś rodzaju negocjacje w ostatnim czasie, żeby trochę może złagodzić, jeżeli tak można powiedzieć, te pensje Horngachera, żeby zarząd nie był aż tak na nie. No, dużo tam się działo i był taki moment, kiedy wydawało się, że w ogóle z tym Horngacherem to nie wyjdzie, że zarząd będzie generalnie bardzo przeciwny. No, udało się to jednak pospinać i bardzo dobrze, bo myślę, że Horngacher nie czekałby do czerwca do wyborów w Polskim Związku Narciarskim, żeby znowu siadać do negocjacji czy do rozmów z nowymi władzami.
0: A nie zmieni się postrzeganie Horngachera, kiedy się zmienią władze w Polskim Związku Narciarskim?
1: Wydaje mi się, że nie, w tym sensie, że Horngacher to jest za duża postać, za duże doświadczenie. Też doskonale zna to nasze środowisko, więc przez parę lat pracy w Polsce myślę, że też się różnych rzeczy nauczył. I nie wydaje mi się, żeby to był problem. To nie jest taki kaliber, żeby coś tutaj się miało zmienić.
0: Będziemy się temu przyglądać, oczywiście. Radio RMF 24.
1: Dziękuję.
0: Rzadko się zdarza taka sytuacja, muszę powiedzieć, żeby w jednym studiu na stosunkowo niewielkiej przestrzeni zgromadziło się dwóch dżentelmenów, z których żaden nie zdawał, mimo że są po studiach, nie zdawał matury z matematyki, prawda, panie redaktorze?
1: Tak, ja głębokie mogę cały czas mówić w tym zakresie.
0: Ja też. To wstrzeliliśmy się wtedy w okno pogodowe. Nie trzeba było, jeżeli ktoś kończył klasę humanistyczną, zdawać się matury z matematyki, dlatego trzymamy kciuki. O tym za moment.

0: Za 9 minut, godzina 8 w Radiu RMF 24, poranny program o 9, przypominam, drugi z egzaminów maturalnych w tegorocznej sesji, czyli matematyka. Matematyka na poziomie podstawowym i to jest obowiązkowy egzamin dla wszystkich maturzystów już od wielu, wielu lat. Chociaż były takie lata, przypominam, kiedy nie trzeba było matematyki zdawać. Przynajmniej niektórzy nie musieli. Przed trzecim liceum ogólnokształcącym w Lublinie już się zbierają pierwsi maturzyści. Nastroje wśród tych, którzy za chwilę będą zdawali, badał nasz egzamin. Raczej te nastroje są pogodne, mam takie wrażenie.
1: Akurat na matematykę jestem dobrze nastawiona. Myślę, że będzie też jeszcze łatwiejsza, w szczególności podstawowa.
2: Matematyka rozszerzona to jest zupełnie inna sfera zadań, wymagająca dużo więcej przygotowań, szczególnie jeżeli się jest na matfizie. Przed matematyką podstawową czuję się pewnie, nawet bardzo, natomiast przed rozszerzoną mam pewne wątpliwości, ale myślę, że one rozwieją się z czasem. Myślę, że jeszcze tydzień na to jest i to powinno wystarczyć.
3: I jestem raczej pozytywnie nastawiona, wolę się nie zamartwiać.
4: Co będzie łatwiejsze, matematyka czy polski?
3: To zależy, jakie dadzą pytania, więc no cóż, ale myślę, że dla mnie osobiście matematyka może jest troszeczkę łatwiejsza, bo po prostu jestem bardziej takim umysłem, powiedzmy, mniej polonistycznym, mniej humanistycznym.
5: No, ja jestem z klasy matematycznej, więc podstawa, to wiadomo, taka w sumie formalność.
4: Czego się obawiasz na matematyce?
6: Tego, że z nieuwagi popełnię błąd rachunkowy i przez to odejmą mi punkty. Nawet nie dlatego, że nie będę znała metody, tylko że pomylę się w wstukiwaniu w kalkulator albo w jakimś prostym obliczeniu.
7: Będzie dużo zadań, pewnie każde zdanie będzie mało rozwinięte, będą może 2, 3, 4 zadania, które będą bardziej rozwinięte, ale raczej taka lista pewniaczków i bez problemu da się ją zdać, jak ktoś ma problem.
0: No i to jest właśnie ta pewność, o którą nam chodzi. Z maturzystami z Lubelskiej Unii rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Trzymamy za Państwa kciuki. Na matematyce znakomicie zna się Katarzyna Lubnauer, bodajże nawet swego czasu wykładała matematyk. Katarzyna Lubnauer będzie gościem Tomasza Terlikowskiego tuż po 8:00.

0: RMF24 ma radę na każdą sytuację.
1: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
1: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy wtorek po 16:00 w radiu RMF24.

0: Katarzyna Lubnauer i Tomasz Terlikowski za chwilę, ale wcześniej fakty. Magdalena Wojtuń, Tomasz Weryński, jest 8.
1: Pilna informacja z Poznania.
2: Śmierć podczas policyjnej interwencji na Jeżycach. Zbieramy nowe fakty w tej sprawie.
1: Ewakuacja na oddziale dziecięcym Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
2: Znamy powód zadymienia.
1: Za godzinę matura z matematyki.
2: A już teraz gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM jest Katarzyna Lubnauer,
1: wiceminister edukacji. Śmierć podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Policjanci użyli gazu pieprzowego.
2: Od razu łączymy się z naszym dziennikarzem na linii Benjamin Kubiak-Piłat. Czego dotyczyła ta interwencja?
3: Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny z rozciętym gardłem. Podczas udzielania mu pomocy przez policjantów i ratowników pojawił się postronny mężczyzna. To on wdał się w awanturę z mundurowymi. Fizycznie przeszkadzał i uniemożliwiał pomoc rannemu. Przekazał o poranku młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Postronny mężczyzna stracił przytomność, której nie udało się już przywrócić. Do tej sprawy na pewno będziemy dziś wracać w faktach RMF FM.
2: 16 noworodków zostało ewakuowanych z oddziału w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To nowe fakty w sprawie nocnego zadymienia w szpitalu dziecięcym.
1: Z nami reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Dzień dobry.
1: Jakubie, co się tam dokładnie wydarzyło?
4: Na drugim piętrze oddziału dziecięcego doszło do zwarcia przewodów elektrycznych lampy. Na szczęście nie doszło do pożaru, ale spięcie spowodowało bardzo duże zadymienie. Znajdowało się tam w sumie 27 noworodków. Ewakuowane zostały natomiast te dzieci, które znajdowały się w salach, do których dotarł dym i występowało ryzyko zatrucia. Straż pożarna z Łodzi przekazała mi, że dymem podtruły się jednak dwie osoby z personelu Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, które pomagały w ewakuacji.
2: Po języku polskim dzisiaj matematyka.
1: Przed liceum w Mazurskim Węgorzewie jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
2: Dzień dobry Piotrze, tam będziesz dzisiaj z pomocą nauczycieli rozwiązywał zadania maturalne.
5: Zgadza się, dzień dobry. Tutaj na hali sportowej maturę z matematyki pisać będzie około 100 osób. Po niej zaczniemy rozwiązywać zadania. Ze mną jest matematyk i egzaminator maturalny pan Tomasz Wierzchowski. Ostatnie wskazówki?
6: Usiąść na spokojnie sobie w ławce, przyglądnąć cały arkusz,

0: Zacząć od zadań takich pewnych, które dla Was sprawiają najmniej problemów. Zwrócić uwagę na zadania otwarte, nierówność kwadratowa, wykres funkcji, bardzo łatwy zawsze jest. No i spokojnie zaznaczyć wszystkie zadania. Pamiętajmy, że każdy krzyżyk musi być umieszczony. 20% szans macie na każde zadanie.
1: Czy jeżeli nie zrobimy do końca jakiegoś zadania otwartego, można tam dostać za niektóre obliczenia punkty?
0: Tak, to warto. Jeżeli zadanie otwarte jest za 4 punkty, to warto coś tam napisać, może 1-2 punkty wpadną. Mamy takie powiedzenie, nie wiesz co robić, licz deltę.
1: Za wszystkich oczywiście trzymamy kciuki. Sprzed liceum w Węgorzewie Piotr Bułakowski.
2: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Tomasz Tardikowski i jego gość.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, moim gościem jest Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji Koalicji Obywatelskiej. Witam pani minister.
4: Dzień dobry, witam.
5: Dodajmy matematyczka. Jakieś ostatnie porady dla maturzystów przed egzaminem z matematyki?
4: Chyba jedna już w tej chwili, no bo już nic nie nadrobimy. Natomiast pamiętajmy, że naszym przyjacielem są tablice matematyczne, które uczeń ma do dyspozycji i w których tak naprawdę jest bardzo dużo informacji, wzorów i odpowiedzi na zadania, które są na maturze.
5: Tablice matematyczne to jeden przyjaciel, a telefon?
4: No telefonu nie wolno posiadać,
5: no, nie
4: to
5: wolno,
4: jest łamanie
5: ale jak
4: prawa.
5: Wiemy, ktoś wnosi,
4: no, ale to jest najczęściej problem. Ja przypomnę, że maturę w tym roku zdaje ponad 350 tysięcy uczniów, 355 tysięcy uczniów i zawsze wśród nich zdarzają się takie osoby, które w ogóle nie przychodzą po to, żeby zdać egzamin maturalny, tylko po to, żeby zobaczyć, jak wygląda, ponieważ skończyli jakiś tam etap, bo przypomnę, że na przykład bardzo często ci, którzy skończyli już technikum, już mają zawód w tym znaczeniu, że mają uprawnienie, już nawet mają tytuł technika, natomiast maturę podchodzą do niej, ale nie każdy chce ją zdać.
5: Są też tacy, którzy zdają drugi raz, albo trzeci, albo
4: drugi,
5: czwarty,
4: albo
5: poprawiają ją, to się tak ładnie nazywa.
4: Albo osoby, które są uczą się w szkołach dla dorosłych i tak naprawdę podchodzą potem.
5: Ale to oni robią te zdjęcia, oni wrzucają to do sieci? Bo
4: my
5: to jest
4: nie
5: pytanie
4: wiemy dokładnie, natomiast powiedzmy jedną rzecz. My od dłuższego czasu, na szczęście, odpukać w niemalowane, jakbym miała gdzie, nie mamy wycieków przed egzaminami, czyli to, co się pojawia, to się pojawiają zdjęcia już w tym momencie, w którym uczniowie już siedzą i piszą pracę. W związku z tym tego nie wolno robić i to jest zakazane, ale to już nie wytwarza takiej szkody, jak kiedyś, kiedy zdarzało się, że były wycieki przed egzaminami, no, i to był problem.
5: Wytwarza szkodę, dlatego że jak to wyciekło o 9.14 wczoraj, to odpowiedzi mogą być przy użyciu sztucznej inteligencji o 9.30 albo 9.40.
4: Ja wiem, że ktoś sobie wyobraża...
5: Jedni mają, drudzy nie mają.
4: No nie. Ja wiem, że niektórzy sobie wyobrażają taką scenę, jak z filmu akcji, że
5: idzie
4: ktoś
5: do łazienki,
4: wchodzi do ubikacji.
5: I dostaje.
4: Odkleja, jak, no, na co dostaje? Przecież nie ma telefonu. Przecież to nie jest tak, że jak wychodzi z sali, to daje telefon. No to ja wiem, wyobrażamy sobie pod toaletą przyklejony taśmą telefon, który wyciąga w tym momencie.
5: Może pani zapewnić, że tak nie jest?
4: Oczywiście w większości przypadków tak nie jest. Jeżeli w całej Polsce jeden James Bond się pojawił, który w ten sposób zrobił, to myślę, że nie jest to dużo.
5: Po co to jest ujawniane? Znaczy, no bo jeżeli nie po to, żeby
4: powodów.
5: Ktoś to rozwiązał,
4: po pierwsze,
5: to przecież
4: dlatego,
5: to nie dla sportu.
4: No, po pierwsze dlatego, że bardzo ciekawi tego są wszyscy dziennikarze, różne media takie internetowe.
5: Ale za to można sporo zapłacić, znaczy unieważnienie egzaminu.
4: Tak, dla tej osoby. Ale jeżeli ta osoba wchodzi nie zamierzając zdawać tego egzaminu, przychodzi tylko po to w tym celu, ponieważ nie jest jego celem zdawanie matury, no to w tym momencie ta szkoda, jaka jest wynikająca z faktu, że zostanie wyrzucona, jest dla niego mała.
5: Ale ma pani pewność, pani minister, że naprawdę nie jest tak, że ktoś z tego potem korzysta?
4: Mam pewność, że nie jest to zjawisko masowe, co najlepiej świadczy fakt, że nie mamy setek prac, w których na przykład z tych najważniejszych przedmiotów z rozszerzeń, typu biologia, chemia, które decydują na przykład o medycynie, albo nie wiem, historia, która decyduje o prawie, mamy masowo 100%.
5: Dobrze, to pytanie, czy jest planowane jakieś zaostrzenie kar? Bo na razie to jest unieważnienie egzaminu dla osoby, która nie chciała go zdawać, albo która go zdaje, żeby poprawić, albo tak naprawdę właśnie po to, żeby ujawnić, to jest żadna kara.
4: Oczywiście zgłaszamy takie CK, jeżeli uznaje, że doszło do złamania prawa, to zgłasza to do prokuratury. Natomiast my musimy zdać sobie sprawę, że w ogóle kwestia egzaminów to jest kwestia tego, że to w przyszłości musi się zmienić. I chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w czasach sztucznej inteligencji, w czasach, w których można mieć okulary ze sztuczną inteligencją i tak dalej, nawet nie trzeba wynosić tej pracy, jeżeli w ten sposób korzystamy. I więc musimy w przyszłości
5: to znaczy,
4: prawdopodobnie
5: co
4: pomyśleć.
5: Zmiany?
4: Myślę, że to jest pieśń na razie przyszłości, ale będą musiały być centra egzaminacyjne, w których nie ma dostępu internetu, w których rzeczywiście uczniowie piszą bardzo w kontrolowanych warunkach.
5: W puszkach takich, że nawet nie ma internetu, wszystko odcięte.
4: No to jest, niektóre są takie szkoły już w Warszawie, w których nie ma internetu, bo tak jest zbudowana sama szkoła, że po prostu nie dochodzi tam sieć.
5: No dobrze, to skoro jesteśmy przy tych... A jeszcze pytanie, ile takich zawiadomień do prokuratury w takich sprawach złożono?
4: Nie wiem, to tym się zajmuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, jeżeli uzna, że rzeczywiście doszło do złamania prawa.
5: Pytanie o te szkoły i bez telefonów. Od przyszłego roku ma być szkoła bez telefonów. Czy to nie jest tak, że już to trochę funkcjonowało i teraz tylko dobijamy to zakazem?
4: To jest oczekiwanie nauczycieli. My w ramach reformy Kompas Jutra spotykamy się z nauczycielami. Spotkaliśmy się już z ponad 20 tysiącami nauczycieli na spotkaniach, całe kierownictwo. Ja tych spotkań już odbyłam 20 parę. W sumie jako całe kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej ponad 70. I tego oczekiwali też nauczyciele. Mówią, że łatwiej jest im rozmawiać z rodzicami, łatwiej jest przekonywać do tego, że to rozwiązanie ma sens i jest konieczne w momencie, w którym jest to na poziomie ustawowym. W związku z tym zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, które ustawowo wprowadzi zakaz używania telefonów w szkole podstawowej, publicznej szkole podstawowej, od i na przerwach, i na lekcjach.
5: A czego się spodziewacie po tym zakazie?
4: Spodziewamy się, że po pierwsze to już wtedy będzie obejmować wszystkie szkoły, a nie tylko te kilkadziesiąt
5: ale
4: procent,
5: ale rozumiem, że chodzi nie tylko o to, żeby była taka zasada, tylko o to, żeby były jakieś skutki pozytywne.
4: Dla nas pozytywnym skutkiem będzie nawet to, że na przykład ci rodzice, którzy bardzo poważnie podchodzą do ograniczeń dotyczących i social mediów, i gier komputerowych i tak dalej, będą mieli większy wpływ na wychowanie swoich dzieci w tym znaczeniu, że nie będzie to przerywane na czas szkoły.
5: Tylko też wiemy, że ogromna większość rodziców albo spora część kupuje dzieciom telefon pierwszy w wieku 8, 7 albo 6 lat.
4: To zauważmy, co my robimy, bo to nie jest tak, że robimy jedno działanie. Bo ja przypomnę, że również w tej chwili zmieniając podstawy programowe i wprowadzając reformę, zrobiliśmy ostre ograniczenie ekranów w przedszkolach. Czyli już do celów edukacyjnych, tylko bez tych małych ekranów, czyli bez smartfonów, bez tabletów, już nie będzie można z nich korzystać w przedszkolu. Natomiast może być z tablicy interaktywnej, ale tylko w celach typowo edukacyjnych i z zasadami zachowania higieny cyfrowej.
5: A jak będzie wyglądać to, ten zakaz? Będą te telefony oddawane do depozytu, dzieci będą miały zakaz ich przenoszenia?
4: To zależy od szkoły. Szkoły mogą prowadzić różne zasady. Wiele szkół ma już, kilkadziesiąt procent szkół ma na przykład już szafki i to już funkcjonuje w szkołach. Są takie szkoły, które mają takie specjalne skarpetki, ale my to zostawiamy w szkole, bo jak jest mała szkoła, mamy mnóstwo też małych szkół, takich, które ma kilkudziesięciu uczniów, to nawet to może być w sekretariacie u dyrektora.
5: To jest też pytanie o inne skutki, bo na przykład we Francji zakaz telefonów w szkołach to już 2018 rok i nie wpłynęło ani na wyniki w nauce, ani na agresję rówieśniczą, ani nawet na koncentrację specjalnie
4: nie wpłynęło. Wyjaśnijmy kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że mamy dwa czynniki naraz. Po pierwsze, w te lata, które pan mówi, jednocześnie bardziej zwiększał się dostęp do internetu. My w tej chwili wiemy, i to wiemy z badań internet dzieci, że dzieci dziennie korzystają około 4,5 godziny z internetu. Z czego pół godziny w szkole, 4 godziny w domu. I teraz to, co my robimy, między innymi jest sygnałem dla rodziców. Zobacz, co robi twoje dziecko. Skorzystaj z zasad kontroli rodzicielskiej. Prowadź jednak pewne ograniczenia.
5: I tutaj stawiamy kropkę, za chwilę wrócimy do rodziców.
4: Musimy zdać sobie sprawę, że szkoła tylko wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.
5: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, Koalicja Obywatelska. No dobrze, wspieracie rodziców, większość użytku telefonicznego to
4: często
5: jest
4: też
5: dom.
4: Uświadamiamy. Ja poza spotkaniami z tymi z nauczycielami, spotykaliśmy się również z rodzicami, ponad 2000 rodziców, których spotkaliśmy. I praktycznie nie ma spotkania, żeby temat uzależnienia od smartfona, kwestii jednak higieny cyfrowej nie był omawiany. Z samej inicjatywy rodziców. To znaczy widać, że to jest dla nich bardzo ważny temat i temat, który ich bardzo niepokoi. W związku z tym wsparcie rodziców, ale pokazanie też tym rodzicom, którzy jeszcze sobie nie uświadamiają, jakie jest zagrożenie, jest bardzo ważnym elementem tego działania.
5: To jest jeszcze pytanie o media społecznościowe, bo to także jest jeden z projektów, który jest procedowany. Ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dzieci od którego roku życia ostatecznie?
4: Tam była mowa od 15 roku życia.
5: Do 15 roku życia ograniczamy.
4: To chodzi o to przejście między szkołą podstawową a liceum. I są raporty między innymi już z tego, co się stało w Australii, że to się okazało nieskuteczne.
5: No
4: i
5: właśnie,
4: żeby
5: no to się chciałem zapytać. Większość tych dzieci odzyskała swoje konta.
4: No tak, ale niech pan zwróci uwagę, tam kilka wniosków mamy. Po pierwsze, nieskuteczna była sama metoda. Okazało się, że te metody, które oni zastosowali, są nieskuteczne. My chcemy skorzystać z tak zwanej europejskiej tożsamości cyfrowej, która będzie dostępna już od grudnia tego roku. W związku z tym, po pierwsze, mamy skuteczniejsze narzędzie, po pierwsze. Po drugie, tam zwracają uwagę, że źle to podzielono jakby wiekiem, a nie podzielono jakby na etapy edukacyjne. My dlatego ten wiek 15 lat mówimy, że to jest koniec podstawówki, a inne rozwiązania już dla szkół ponadpodstawowych, gdzie już są starsze dzieci. W związku z tym to też jest kwestia wyciągnięcia jednak wniosków z tego, co się dzieje w Australii. W tej chwili również trwają w rządzie prace, to za to odpowiada Ministerstwo już Cyfryzacji, za kwestią ograniczenia dostępu dzieci do pornografii. My wiemy też, jaki jest ogromny problem z tym, że w tej chwili wystarczy kliknąć...
5: już niestety pierwsze mają dostęp do materiałów pornograficznych.
4: Działać trzeba na kilku frontach. Jednym frontem jest edukacja zdrowotna, ale drugim frontem jest to, że jednak wprowadzamy ostrzejsze ograniczenia po prostu cyfrowe dotyczące tego, kto ma akces, że to nie wystarczy tylko kliknąć, że ma się 18 lat.
5: I tutaj rozwiązania będą lepsze, rozumiem, będzie lepiej niż w Australii. Taką macie nadzieję.
4: Taką mamy nadzieję.
5: To jest, skoro jesteśmy przy edukacji zdrowotnej, arcybiskup Wojda na Jasnej Górze 3 maja ostro skrytykował MEN i powiedział, że wprowadza MEN jako przedmiot edukację zdrowotną, która jako przedmiot nieobowiązkowy cieszyła się zaledwie 30% frekwencją, ale to nie przeszkodziło, aby została wprowadzona jako obowiązkowo, podczas gdy na religię chodzi dzisiaj mniej więcej 70% uczniów i ona nie jest
4: Przynajmniej szczerze wreszcie episkopat odpowiedział, o co chodzi. Że chodzi tak naprawdę o to, że widzą, że spada liczba dzieciaków chodzących na religię, w związku z tym chcieliby, żeby była obowiązkowa religia.
5: Czyli co, episkopat chce ubić deal z Ministerstwem Edukacji Narodowej?
4: Wszystko na to wskazuje, sądząc po tych słowach Wojdy. Natomiast zauważmy, że nie może być obowiązkowa religia bądź etyka, to co zresztą wnioskuje również PiS, między innymi minister Czarnek, dlatego że mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku, który wyraźnie wskazuje, że zarówno religia, jak i etyka mają charakter formacyjny i musi być to kwestia decyzji rodzica dotyczącej wychowania dziecka. To, czy chce, żeby dziecko chodziło na oba te przedmioty, na żaden z tych przedmiotów lub na jeden z tych przedmiotów. My uważamy, że jeżeli ktoś mówi bardzo dużo o woli rodziców dotyczącej wychowania dziecka, w jakim duchu chcą wychowywać dziecko, to powinien też przestrzegać tej zasady, że to rodzic decyduje
5: o
4: tym wychowaniu.
5: Jednym słowem. Nie da się, bo może to ustępstwo
4: pierwsze,
5: by zakończyło całą tę dyskusję.
4: Edukacja zdrowotna nie jest przedmiotem ideologicznym. Jest przedmiotem czysto wiedzowym. Pan czytał je podstawę programową. Myślę, że pan jest jednym z nielicznych dziennikarzy zresztą, który przeczytał podstawę programową edukacji zdrowotnej.
5: Ale ja nie jestem stroną tego dealu, o tak bym powiedział.
4: Dobrze, ale edukacja zdrowotna jest przedmiotem wiedzowym. Co więcej, my wiemy, jak to się rozkładało w poszczególnych latach, jeśli chodzi o liczbę dzieci chodzących na edukację zdrowotną i wiemy, że to nie była decyzja rodziców o charakterze ideologicznym, bo najwięcej dzieci chodzi w najmłodszych klasach. Co więcej, znamy szkoły katolickie, w której chodzi 80% dzieci na edukację zdrowotną, mimo tego, że jest nieobowiązkowa. I teraz cała idea polega na tym, że zdajemy sobie również sprawę, że to różnie wyglądało z organizacją w różnych szkołach. Jeżeli ktoś organizuje edukację zdrowotną na godzinie 7:20 w piątek, no to nie dziwmy się, albo w poniedziałek jeszcze gorzej, to nie dziwmy się, że tam nie ma chętnych. Wynikało to po prostu z tego, jak to było zorganizowane.
5: Ale to jest odpowiedź edukacyjna. Ja się pytam o czystą politykę. Jeśli można się dogadać, osiągnąć deal, mieć spokój, to dlaczego tego nie zrobić?
4: Nie wprowadzimy obowiązkowej religii, albo jak to mówi pan Czarnek, obowiązkowej etyki z możliwością zamiany na religię. Ponieważ wyrok TK mówi jednoznacznie, że jedno i drugie ma charakter formacyjny. Co więcej, najczęściej uprawnienia do nauczania etyki mają ci sami katecheci, którzy uczą religii.
5: Ale uczą też poloniści, historycy i tak dalej.
4: No, ale to nie wszędzie jest wybór, więc w pewnym miejscach
5: dodajmy, mielibyśmy... Dodajmy, że edukacji zdrowotnej też czasem uczą katecheci.
4: Oczywiście, mają prawo, ale to jest przedmiot wiedzowy. Tam dziecko uczy się o tym, jak sobie radzić ze zdrowiem psychicznym, jak sobie radzić z kwestiami związanymi ze zdrowym odżywianiem, jak aktywnie żyć, w jaki sposób badać się i po co są ogólne badania.
5: Może się też
4: i tak
5: uczyć
4: dalej.
5: Tego, jak żyć Platon, jak uczył Arystoteles, jak uczyli stoicy.
4: Mimo wszystko, to mówi pan o filozofii, elementy filozofii są na przykład w historii.
5: Ale etyka to jest częścią filozofii. To tak by...
4: Elementy filozofii, taki moduł filozoficzny jest w wielu przedmiotach po reformie Kompas Jutra, bo też widzimy potrzebę uczenia młodych ludzi również o takich rzeczach jak
5: filozofia. To jest pytanie o stopień z edukacji zdrowotnej. Nie obawiacie się, że to jest dość niebezpieczne, bo to będzie służyć podnoszeniu średniej.
4: To niestety już jest wymóg formalny, wynikający z faktu, że nam też zawetował pan prezydent ustawę, która dawała nam trochę większą swobodę dotyczącą realizowania wielu przedmiotów, tą w grudniu, którą zawetował. My mamy jakby obowiązek, że jeżeli przedmiot jest obowiązkowy, to musi być na ocenę.
5: Dobrze, to jeszcze pytanie o nieobowiązkowe prace domowe. Czy nieoceniane nieobowiązkowe Świetnie. Prace domowe w ogóle nie będzie, czy tylko w tym roku?
4: Dobrze, no więc może ja przeczytam, ponieważ specjalnie się przygotowałam do dzisiejszej rozmowy.
5: Wiadomo, my zawsze pytamy o prace domowe, bo nas o to pytają nasi Dobrze. Słuchacze.
4: Na trud daremny. Uczeń się trudzi, pióro w dłoń chwyta, lecz wirtualna mądrość już świta. Po co po nocach kartki mazać żmudnie, gdy bot w sekundę skrobnie tekst cudnie? Nauczyciel czyta, sztuczny spryt chwali, a sens tej pracy w necie się spali.
5: To jest poezja czyja?
4: Pani... To jest poezja Google'a. To jest poezja, nawet już nie potrzebujemy do tego specjalnego czatu GPT.
5: To niestety to nawet nie jest ksiądz Baka, to tak jest
4: Ja rozumiem. Ja przypomnę, że ksiądz Baka, ksiądz Baka nie, ale któryś z tych autorów takich prawicowych został w swoim czasie do lektur wprowadzony, mimo tego, że poziom tej nie ma
5: poezji to jest oczywiście barok, ale powiedziałbym, to jest
4: ale
5: ciekawa
4: wie pan co? Barku. Wie pan co? Mam też gdzieś w stylu Kochanowskiego zrobiłam podobną fraszkę.
5: Fantastycznie. Ale nie będę już czytać. Uczyniła pustki w domu moja droga sztuczna inteligencja, tym pojawieniem swoim umyśle. Dobrze, ale zostawmy trenę.
4: Nie o to chodzi. Chodzi o
5: Wczoraj
4: tego.
5: Był egzamin
4: chodzi
5: z matematyki.
4: Chodzi o bardzo ważną rzecz, że my musimy w ogóle zmienić podejście do pewnych rzeczy, do tego, jak coś robimy, w momencie, w którym zmieniła się technologicznie edukacja. Mówiliśmy niedawno o kwestiach związanych z egzaminami, że jak się będą musiały zmieniać w przyszłości egzaminy, biorąc pod uwagę, co zrobiła z tym sztuczna inteligencja. Już ta sztuczna inteligencja jest dostępna dla każdego. To nie jest tak jak kiedyś, że musieliśmy mieć specjalne, płatne oprogramowanie. Ja specjalnie nie wykorzystałam czatu GPT, który mam w wersji płatnej, tylko wykorzystałam Google'a, który jest bezpłatny i który jest dostępny dla wszystkich.
5: Specjalnie dla naszych słuchaczy Google, rozumiem,
4: tak,
5: wygenerował ten wiersz.
4: Bo chodzi o to, żeby pokazać absurd tego. I teraz musimy powiedzieć, że najpierw zaczęło się od tego, że powstawały takie całe portale, zadajemy.pl czy jakiś inny tego typu, nie pamiętam jak on się nazywał, gdzie były rozwiązania do wszystkich tych zadań, które były w ćwiczeniówkach dla uczniów. To był
5: Ale
4: pierwszy
5: to
4: etap.
5: Zawsze tak było. Były nawet Dobrze. Książeczki takie, które można
4: to był
5: było kupić
4: etap.
5: Za moich czasów.
4: To był pierwszy etap.
5: Jak
4: Kolejny
5: ja chodziłem do szkoły.
4: Etap. No nie, to za moich czasów nie było tak, że były książeczki z rozwiązaniami zadań do prac domowych.
5: Były bryki i tak dalej.
4: To też już późniejsze czasy. Za naszych czasów nie było.
5: 74 rocznik.
4: Ja jestem 69.
5: W
4: związku z tym tego jeszcze nie było. Potem się pojawiły, rzeczywiście ma pan rację, bryki, potem się pojawiły całe strony, gdzie były rozwiązania zadań. W tej chwili to jest kwestia zrobienia zdjęcia i wrzucenia do Google'a, żeby mieć rozwiązanie z matematyki, chemii, z wypracowania.
5: Czyli rozumiem, nie przewidujecie w ogóle prac domowych.
4: Prace domowe
5: Powrotu obowiązkowych, sprawdzanych
4: prace
5: i ocenianych.
4: Powinny być zadawane i powinny być sprawdzane. Tylko po to, żeby otrzymać informację zwrotną, po to, żeby uczeń wiedział, co powinien poprawić. Jeżeli ona nie jest oceniana na ocenę, tylko uczeń otrzymuje informację zwrotną, to i sens tej pracy domowej istnieje.
5: Czyli nic się
4: Zachęcamy
5: nie zmieni w tej
4: nauczycieli
5: sprawie.
4: Do zadawania prac domowych, natomiast nie ma sensu oceniania czegoś, co nie jest pracą własną ucznia.
5: Dobrze, to jeszcze pytanie. Nic się nie zmieni. Krótko.
4: Nie.
5: Dobrze. I pytanie, jakie rekomendacje przekazał
4: Natomiast
5: zespół do spraw
4: zadań
5: domowych?
4: Natomiast my jedną rzecz mówimy od początku, żeby nie było wątpliwości. I to też zwraca nam uwagę. Ten zespół nie wypracował jednych spójnych zaleceń, dlatego że okazało się, że nawet wśród niego część uważa, że jest tak, jak jest absolutnie dobrze. Część uważała, że trzeba wzmocnić jedną rzecz.
5: Informacji, tak, jaką?
4: I to chcielibyśmy wzmocnić. Takie wsparcie dlatego, że jeżeli ktoś systematycznie odrabia te prace domowe, które nie są oceniane, to żeby nauczyciel mógł to docenić. On już w tej chwili to może docenić. Natomiast
5: docenić
4: myślę, że to
5: stopniem?
4: Powinniśmy ocenić przy uwzględnieniu na przykład przy ocenie końcowej.
5: To znaczy jakby podnieść stopień na koniec.
4: Tak. I to może
5: Ale
4: już w tej
5: nie
4: chwili nauczyciel robić.
5: Stopnia.
4: Nie, dlatego że oceniać można tylko to, co jest pracą własną ucznia. Czyli jeżeli nauczyciel pyta pana o wiersz, żeby pan zacytował, który miał się nauczyć pan na pamięć. Jeżeli kontroluje pana wiedzę w postaci klasówki czy kartkówki. Jeżeli prosi pana, żebyście w czasie lekcji zrobili jakąś prezentację albo napisali wypracowanie, to wtedy ocenia pana pracę. Jeżeli robi to uczeń w domu z użyciem sztucznej inteligencji...
5: Uczy się wiersza na pamięć, to uczy się wiersza na pamięć, czy z użyciem sztucznej inteligencji, czy bez
4: Oczywiście.
5: Tą.
4: I to ocenia normalnie nauczyciel. Chodzi tylko o pisemne prace domowe, które można zrobić nie, albo korzystając ze sztucznej inteligencji, albo z rodzica.
5: No tak, ale teraz to wszystko można zrobić ze sztuczną inteligencją, bo
4: Nauczyć
5: w szkole...
4: Nauczyć się wiersza na pamięć?
5: Tego nie można, ale w szkole można napisać tekst, jak się dobrze schowa telefon. Kiedyś się chowało ściągi, pani minister.
4: Ja rozumiem,
5: ale teraz się chowa telefon albo smartwatcha.
4: Ale to w takim razie sprowadził pan wszystko do absurdu, ponieważ na tych samym etapie można powiedzieć, że kiedyś, ponieważ były ściągi, w związku z tym i co więcej, nie wiem jak pana matura, ale na mojej maturze powiedzmy szczerze, że była wzajemna pomoc pomiędzy uczniami.
5: No, nauczyciele nawet pomagali czasem niektórym.
4: Czasami tak, ja pamiętam sama kolegę, który miał straszny problem z ortografią, był bardzo dobry, jeśli chodzi, wtedy nie było czegoś takiego jak dysortografia, w związku z tym nie było specjalnych przywilejów dla osób, które miały problem z ortografią, mimo tego, że ogólnie rzecz biorąc polonistycznie były bardzo dobre i mówiąc szczerze, to nauczyciel stał przy nim i mu pokazywał błędy. Ale to się zmieniły czasy, wtedy też inna była waga matury, bo nie wiem, czy pan pamięta, że wtedy tak naprawdę o wszystkim decydowały wstępne egzaminy na studia, które zresztą bardzo ograniczyły nasze możliwości pod jednym względem, że trzeba było wybrać właściwie jedne studia, jeden kierunek. Jeżeli się tam nie dostaliśmy, to mogliśmy mieć rok pauzy do tyłu. Natomiast w tej chwili uczeń może złożyć, dzięki temu, że są egzaminy zewnętrzne, jakim jest matura.
5: Może złożyć te kilkanaście uczelni, oczywiście tak.
4: I potem wybrać najlepszą spośród tych, która mu najbardziej
5: Pani
4: odpowiada.
5: Pani minister, pytanie od naszych słuchaczy, bardzo proszę. Teraz dwie koperty proszę od razu wylosować. A najpierw pani jedną wylosowała, zobaczymy, jak będzie długie to pytanie i długo odpowiedź.
4: Myślę, że nie musimy już na nie odpowiadać, bo pytanie jest o pracę domową.
5: No dobrze, to już odpowiedzieliśmy, nic się nie zmieni. To drugie pytanie, bardzo proszę. Drugie pytanie, mam nadzieję, że tylko jedno było o pracę domową.
4: Mam nadzieję. Powszechny jest brak szacunku uczniów wobec nauczycieli. Może czas bardziej rygorystycznie podchodzić do oceny zachowania uczniów na myśl zasady nie masz szacunku, nie zdajesz. Znaczy, proszę państwa, my musimy w ogóle inaczej trochę podchodzić w ogóle do oceny z zachowania, dlatego że musimy wyjść z założenia, że ocena z zachowania powinna premiować inne rzeczy. My na przykład w ramach reformy Kompas Jutra bardzo silnie mówimy o sprawczości. My uważamy, że rzeczywiście bardzo ważnym dokumentem, który powstaje, ja nawet dzisiaj mam przy sobie taką prezentację, to jest informacja o projekcie ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. I teraz to, co wprowadzamy, ona już jest w Sejmie w tej chwili, już przeszła pierwsze czytanie na sali sejmowej, to jest pierwszy raz bardzo wyraźne pokazanie, że jest pewien katalog obowiązków i katalog praw ucznia, z naciskiem oczywiście na kwestię tego, żeby nie było też konfliktów w szkole, żeby nie było pewnych rzeczy, które są nieostre, chociażby kwestia taka mocno dyskutowana stroju. Ten strój ma być zasadami współżycia społecznego, ale również nie może być obraźliwy dla kogoś, nie może być również stroju, który jest na przykład niebezpieczny dla kogoś, czyli umownie na WF-ie.
5: To będzie teraz opisywać, co może uczeń założyć, czego nie?
4: Opisane to nie jest w ustawie wprost, ale jest napisane w ten sposób, że na przykład szkoła może wprowadzić jakiś kod dotyczący na przykład uroczystości szkolnych, że może być wskazane, w jaki sposób powinien uczeń wyglądać uroczystość szkolna. Ma być go zgodny z zasadami współżycia społecznego, czyli z zasadami takiego, no, że nie przychodzimy na przykład w samych majtkach do szkoły, tylko raczej musimy się ubrać trochę bardziej starannie, albo że na przykład nie może być niebezpieczny lub porażający, czyli nie może być na przykład koszulka z jakimś wielkim obraźliwym napisem.
5: No dobrze, pytanie jest na przykład takie bardzo proste, bardzo klasowe też, no, bo czasami uczniowie przychodzą w bardzo drogich strojach, a drudzy przychodzą biednych i to natychmiast ustawia klasę.
4: Ale to nie ma wpływu, to znaczy szkoła może, za zgodą oczywiście rady rodziców i tak dalej, wprowadzić jakieś formy umundurowania. Nie wprowadzamy tego centralnie, ale są szkoły, które na przykład najlepsze często licea, które mają swoje mundurki. To jest jakby tradycja szkolna. I tam wtedy to jest uregulowane w postaci statutu szkolnego i w postaci rozwiązań szkolnych. Ogólnie rzecz biorąc, szkoła ma prawo wskazać, tak jak powiedziałam, z pewnych okazji, na przykład na uroczystości szkolne. Ma też, będzie według tej ustawy, prawo wskazać, że na przykład długie kolczyki nie może dziewczynka mieć czy chłopiec, no bądźmy równouprawnieniem na WF-ie, ponieważ są zwykle niebezpieczne. Albo nie można chodzić po korytarzu w kurtce z takimi ćwiekami wystającymi
5: kolcami,
4: bo się komuś się może coś stać. I takie rzeczy wpisujemy wprost w ustawę. Ale tam jest więcej. To jest w ogóle ustawa też o rzeczniku praw ucznia. Po co? Po to między innymi, żeby rozwiązywać konflikty. Żeby część tych konfliktów, które często w tej chwili trafia do rodziców, potem rodzice zgłaszają do kuratorium, była rozwiązywana na terenie szkoły. Rzecznik praw ucznia będzie na czterech poziomach. Obowiązkowo w szkole, w kuratorium i w ministerstwie, to będą obowiązkowe. Czwarty poziom, czyli samorząd, to już będzie decyzja samorządu. W wielu samorządach już są rzecznicy praw ucznia, bowiem więcej są też szkoły, w których są rzecznicy praw ucznia. W tej chwili to uregulowujemy po to, żeby realnie rozwiązywać konflikty, żeby było więcej mediacji, żeby było mniej konfliktów, żeby nie było takich tekstów o braku szacunku.
5: Pan minister, to jeszcze ostatni.
4: Ale ja chciałam jeszcze jedną rzecz o tym szacunku, braku szacunku. My niestety musimy zdać sobie sprawę, że my w tej chwili nadrabiamy to, co było zorganizowanym hejtem na nauczycieli. Pamięta pan słynne listy Dworczyka i dojechanie tych broniarzy, bo to się w tej chwili tak nazywało. I był hejt w telewizji, było wskazywanie bardzo wielu rzeczy. To niestety, to nie jest tak, że to się nie przenosi. To się przenosi na rodziców, to się przenosi wtedy na dzieci. I w tej chwili to, co my chcemy odbudować, to właśnie chcemy odbudować szacunek do nauczycieli.
5: To jeszcze ostatnie pytanie, naprawdę króciutko, bo też jest pytanie, szacunek do nauczycieli to jedno.
4: Bo jeżeli nie odbudujemy szacunku dla nauczycieli wśród rodziców, to będzie nam bardzo trudno wśród uczniów.
5: To jest oczywiste. I ostatnie pytanie o ocenę z zachowania, bo ona jest też często dość uznaniowa. To znaczy czasami znakomity uczeń, ale pyskaty, taki dyskutujący. Wystarczy, że jeden nauczyciel
4: dlatego
5: się na niego
4: zmieniamy
5: uprze.
4: Nacisk. Dlatego zmieniamy nacisk na inne elementy. Jeżeli mówimy o sprawczości, jeżeli mówimy o tym, że uczeń ma mieć wpływ na swoją rzeczywistość, to nie możemy wyjść z założenia, że tym głównym elementem jest tak zwana grzeczność, która bardzo premiuje zresztą dziewczynki, które lepiej jakby się wpasowują w tą
5: kulturowo
4: grzeczność.
5: Kulturowo są często.
4: Tak, dokładnie. Które często jakby od dzieciństwa są wskazywane. Innego są oczekiwania w stosunku do chłopców.
5: Inaczej są socjalizowane po prostu.
4: Dokładnie.
5: Dobrze, więc nie promujemy tylko dziewczynek, ale też chłopców. Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji Koalicji Obywatelskiej była naszym gościem.
4: Bardzo
5: dziękuję za rozmowę.
4: Życzę mojego dnia.

0: teren wojskowy w radiu RMF 24. Tu cywile mają wstęp.
1: I znowu wyszła ze mnie naiwność wojskowego. Do głowy by mi nie przyszło, że ktoś o zdrowych zmysłach może nie chcieć wziąć 44 miliardów euro na polskie bezpieczeństwo.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.
2: A teraz już trzeba wyjaśnić, że fakty mamy o 8:30. Magdalena Wojtuń, Tomasz Weryński.
3: Nie żyją dwie osoby, które zostały ranne w wypadku na Krajowej 57 w pobliżu Brzezic na Mazowszu.
4: Jak informowaliśmy w porannych faktach, na trasie Przasny-Chorzele samochód osobowy uderzył w drzewo, trasa jest zablokowana. Policja wyjaśnia przyczyny nocnego pożaru w Wiśle w Śląskiem. Jedna osoba tam zginęła. Akcja strażaków trwała całą noc.
3: Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Dzień dobry. Co się paliło?
5: To był pożar piętrowego murowanego domu. Ogień pojawił się tam przed pierwszą. Na miejsce skierowano 11 strażackich wozów. W domu przebywały 4 osoby. Dwie wyszły same na zewnątrz jeszcze przed przyjazdem strażaków. Kolejną wyprowadzili policjanci. Natomiast ciało czwartej osoby, to 95-letnia kobieta, strażacy znaleźli w czasie przeszukiwania pogorzeliska. Akcja na miejscu trwała, jak mówiliście, całą noc. Zakończyła się po 6:30.
3: Naturalne wycieki?
4: Na szczęście nie zdarzają się przed maturą, a w trakcie trwania egzaminu, mówi Katarzyna Lubnauer.
3: Wiceminister edukacji była gościem porannej rozmowy w RMF FM.
6: Musimy zdać sobie sprawę, że w ogóle kwestia egzaminów to jest kwestia tego, że to w przyszłości musi się zmienić. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w czasach sztucznej inteligencji, w czasach, w których można mieć okulary ze sztuczną inteligencją i tak dalej, nawet nie trzeba wynosić tej pracy, jeżeli w ten sposób korzystamy. Więc musimy w przyszłości prawdopodobnie pomyśleć. Zmiana? Myślę, że to jest pieśń na razie przyszłości, ale będą musiały być centra egzaminacyjne, w których nie ma dostępu internetu, w których rzeczywiście uczniowie piszą bardzo w kontrolowanych warunkach.
7: W puszkach takich, że nawet nie ma internetu, wszystko odcięte.
6: No to niektóre są takie szkoły już w Warszawie, w których nie ma internetu, bo tak jest zbudowana sama szkoła, że po prostu nie dochodzi tam sieć.
3: Przyznawała Katarzyna Lubnauer.
4: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z wiceszefową resortu edukacji jest na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Po 7 latach wraca do Polski Stefan Horngacher. Został współpracownikiem Polskiego Związku Narciarskiego.
3: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Dzień dobry. No Stefan Horngacher to bez wątpienia jedna z najciekawszych postaci w świecie skoków narciarskich. Skuteczny, bezkompromisowy, człowiek z charakterem niełatwym. Z polską kadrą już pracował jako trener od 2016 do 2019 roku, a teraz będzie koordynatorem systemu szkolenia. Polski Związek Narciarski podkreśla, że kompetencje, oczekiwania wobec Horngachera zostały jasno zdefiniowane. Późnym wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal zagra z Atletico Madryt w pierwszym meczu w hiszpańskiej stolicy Padre Mis 1-1. Sprawa awansu pozostaje więc otwarta. A zawsze musimy wracać do tych samych rzeczy. Musimy zagrać z dużą intensywnością, zrozumieć wymagania tego meczu. Liczę, że doświadczenie moich piłkarzy będzie kluczowe. Mamy dużo wiary w to, co robimy, wiemy, co chcemy osiągnąć, jesteśmy pewni siebie. Tak mówił trener Atletico Diego Simeone. Po dniu przerwy do rywalizacji na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A wracają nasi hokeiści. Wieczorem w Sosnowcu zagramy z Kazachstanem, który ma na koncie na razie 2 przekonujące zwycięstwa.
11: Będziemy zmierzać do tego, żeby się przygotować jak najlepiej i nawet jak będzie moment, gdzie będzie trzeba przecierpieć ten mecz, to przecierpimy i odniesiemy z tego cenne punkty.
10: Tak mówił Krzysztof Maciaś. Początek spotkania o 19:30. Porażka praktycznie odbierze nam szansę na awans do elity. Ruszył kolejny etap sprzedaży biletów na Mistrzostwa Europy Piłkarek Ręcznych. Polska będzie w grudniu współgospodarzem tego turnieju.
12: Już dziś serdecznie zapraszam Was na trybuny. Bądźcie z nami, wspierajcie nas i stwórzmy razem niesamowitą atmosferę. Wasz doping naprawdę daje nam siłę.
10: No, zapraszała reprezentantka Polski Daria Michalak. Biało-czerwone swoje mecze będą rozgrywały w Katowicach. W Superlidze piłkarzy ręcznych półfinały. Bliżej gry o Złoto Orlen Wisła Płock. Wyjazdowe zwycięstwo nad Wybrzeżem Gdańsk 32-21. Rewanż w Płocku w sobotę.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Trwa poranek Radia RMF 24. Jest z Wami

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, Radio RMF 24. Ostatnie chwile przed rozpoczęciem matury z matematyki, tak? Dzisiaj drugi dzień, no i czas na królową nauk. Na naszym portalu na rmf24.pl będziemy mieli oczywiście dla Was rozwiązania zadań. A jakie zadania w ogóle czekają maturzystów? Oto nasz reporter Piotr Bułakowski pytał Tomasza Wierzchowskiego. To jest matematyk z liceum w Mazurskim Węgorzewie, ale też egzaminator maturalny.
1: Maturalne pewniaki, jeżeli chodzi o matematykę na poziomie podstawowym.
2: Radzę na początku zacząć od testówek po kolei, ale jak czegoś nie umiecie, to nie róbcie tego, tylko zostawiajcie, później do tego wrócicie. Zawsze pierwsze zadanie jest takie zdradliwe, które powoduje, że uczeń jest zdenerwowany, więc jak pierwsze zadanie wam nie wychodzi, to zostawcie i idźcie dalej. Jeżeli chodzi o pewniaki, to szukajcie około zadania 10, nierówność kwadratowa. To jest zawsze na maturze i to powinniście mieć wytrenowane. Tak samo wykres z funkcji, gdzie jest rysunek. Bardzo łatwo tam złapać jakieś dobre punkty. No i jeszcze jedna ważna sprawa to jest statystyka. Zadanie 30 albo 29, mediana, dominanta, średnia, arytmetyczna, to powinno być dobrze wytrenowane i to są łatwe punkty.
1: Tutaj w liceum w Węgorzewie, no można powiedzieć, że sporo tych matur robiliście.
2: No tak, staraliśmy się przygotować dobrze uczniów do matury i tak raz na miesiąc robiliśmy próbną maturę. Matury były też dostosowane do poziomu uczniów. Jedni uczniowie mieli trochę trudniejsze matury, drudzy trochę łatwiejsze. No też staraliśmy się dawać informację zwrotną uczniom i każda matura była omówiona indywidualnie.
1: Czy na przestrzeni lat można powiedzieć, że ta matura jest na podobnym poziomie? Czy to się zmienia?
2: No przez ostatnie lata przeżyliśmy dużo zmian dotyczących podstawy programowej, natomiast od roku już mamy pewną stabilizację na kilka lat. No i trzeba powiedzieć, że ta matura, która ma być w tym roku, spodziewamy się, że będzie podobna do matury ubiegłorocznej.
1: A jak z pana punktu widzenia wygląda ocenianie matur, bo pan też jest egzaminatorem maturalnym?
2: No, pracujemy w komisjach egzaminacyjnych i tam jesteśmy rzetelnie przygotowani, mamy dobre klucze rozwiązań, zadań. Raczej uczniowie są oceniani rzetelnie.
0: A jeżeli tylko mogę coś podpowiedzieć, to delta równa się b kwadrat minus 4ac. To pamiętam. Chociaż ta matura już dawno była. Z matematyki nie zdawałem, ale to przypominam. Po raz kolejny trzymamy kciuki za maturzystów. Start o godzinie 9.

0: Radio RMF 24, wtorek, 5 maja. Czy się uda zdążyć ze wszystkimi procedurami przed planowanym na piątek podpisaniem umowy pożyczkowej SAFE? Umowa pożyczkowa dla naszego kraju, przypominamy, na stole 44 miliardy euro. Sporo. Jak mówi rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Riger, teraz piłka jest po stronie samej Komisji. Razem z nami oczywiście Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasia, piątkowy termin nie jest zagrożony. Powiedz, czy co jeszcze jest do wykonania po stronie Brukseli?
1: Po stronie Komisji Europejskiej to już jest naprawdę formalność. Wczoraj Dyrekcja Generalna do Spraw Obronnych zatwierdziła ten polski plan i teraz rozpocznie się procedura pisemna, czyli akceptacja przez unijnych komisarzy. Na pewno ta procedura skończy się do piątku. Piątek nie jest zagrożony. Polska by chciała być tym pierwszym krajem, który podpisze tą umowę pożyczkową. Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Czy to się uda? Prawdopodobnie nawet jeżeli, bo słyszałam, że te podpisy można składać elektronicznie, nawet jeżeli tym pierwszym krajem nie będzie, to na pewno będzie to podpisanie najbardziej uroczyste, bo w Warszawie przyjeżdżają komisarze, komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius, a także komisarz do spraw budżetowych Serafin. I tak więc no tutaj już niczego bym się nie spodziewała, to naprawdę już czekamy tylko na takie formalne sfinalizowanie. Komisja ze swojej strony teraz już dołoży wszelkich starań, żeby tą umowę jak najszybciej zatwierdzić i podpisać.
0: A powiedz, czy podczas tych negocjacji z Komisją Europejską nie było żadnych problemów?
1: No to, że teraz nie ma już żadnych problemów, nie oznacza, że tych problemów na linii Warszawa-Komisja Europejska nie było. Tym największą taką trudnością w rozmowach Warszawy z Brukselą było to, co w dalszym ciągu pozostaje taką trudnością, czyli ta data 30 maja. Po tym terminie Polska nie będzie już mogła samodzielnie realizować kontraktów czy inwestować w przemysł broni w Polsce samodzielnie. Będzie po 30 maja potrzebowała zawsze przynajmniej jednego kraju członkowskiego Unii, z którym będzie ten kontrakt, będzie wspólny kontrakt, bo Komisja Europejska bardzo naciska na te wspólne zakupy uzbrojenia, w którym uczestniczą co najmniej dwa państwa. I od samego początku Komisja na to naciskała, ostrzegała przed takim jakby zbyt luźnym wykorzystywaniem tej zasady, podkreślała za każdym razem, że każdy projekt, jeszcze przed złożeniem w styczniu, przed złożeniem przez Polskę tych projektów, podkreślała, że każdy ten samodzielny projekt musi mieć i tak takie wskazanie na współpracę z innym państwem. I to po prostu, jeżeli takiego wskazania nie było, Komisja mówiła, że nie będzie akceptacji. To było zresztą jeden z powodów, to był powód, dla którego Polska nie znalazła się w pierwszej grupie krajów, którym Komisja Europejska zaakceptowała ten plan. Potem, to znaczy całkiem niedawno, Polska jeszcze próbowała to renegocjować, mówiła, że ma tam jakieś zapewnienia ze strony Włoch, innych krajów, które też się, brzydko mówiąc, nie wyrobią się do 30 maja. Chciała przedłużyć tą datę w tym rozporządzeniu, ale otrzymała czarną polewkę. Komisja Europejska powiedziała stanowcze nie, po prostu Komisja nie zamierza tutaj tego przedłużać. Powiedziano mi, że to jest wyryte, że tak powiem, w marmurze. To jest unijne prawo, którego nie da się zmieniać. No, chodzi też o to, żeby nie pokazać, że coś tutaj nie gra. Nie. I też, jak słyszałam też taki argument, nie zmienia się zasad gry w trakcie trwania tej gry, w trakcie trwania tego programu. No to był taki największy problem, ale też to wyszło podczas rozmowy, czy praktycznie zaraz po rozmowie premiera Donalda Tuska z Ursulą von der Leyen 10 dni temu podczas szczytu na Cyprze. Tusk musiał rozmawiać z von der Leyen, bo Komisja Europejska miała troszkę wątpliwości co do roli Banku Gospodarstwa Krajowego. Komisja woli podpisywać umowy z rządami, a nie z przedstawicielami banków. Tusk musiał tłumaczyć, że to nie jest zwykły bank, lecz państwowa instytucja, która już się sprawdziła przy zakupach broni ze Stanami Zjednoczonymi czy z Koreą Południową. No ale ten bank również, czy w ogóle ta cała konstrukcja, że te pieniądze będą szły najpierw do funduszu wsparcia sił zbrojnych, a tym operatorem będzie BGK, no to też został jakby wymyślony na potrzeby chwili. To był ten plan B po wecie prezydenta i to też nieprawda, że to dla komisji było całkowicie bezproblemowe, jednak właśnie no, ta konstrukcja budziła pewne, przynajmniej na takich niższych szczeblach, pewne wątpliwości i musiał je rozwiać właśnie w rozmowie z szefową komisji Donald Tusk. Ale wszystko zakończyło się dobrze, tak jak mówiłam, rzeczywiście te wszystkie wątpliwości zostały rozwiązane. Po stronie komisji nie ma już żadnych zastrzeżeń i w piątek ta umowa zostanie podpisana.
0: I tyle, Katarzyna Szymańska, boginią Wprost z Brukseli. Bardzo dziękujemy. Co Polska może zyskać na tej umowie i na co wydać te ogromne pieniądze? O tym będziemy jeszcze rozmawiać w Radiu RMF 24. Po godzinie 9 umówiliśmy się z doktorem Łukaszem Stachem o Safe właśnie. A do faktów 10 minut.

Radio RMF 24. Za 4 minuty będzie godzina 9, a teraz doniesienia prosto z kosmosu na naszej antenie. Niedaleko naszej planety właśnie dzisiaj przeleci asteroida o dość znacznej średnicy. Od 50 do 100 metrów. Zbliżenie nastąpi dokładnie, gdyby ktoś chciał śledzić, 5 minut przed pierwszą w nocy polskiego czasu. Jeszcze troszkę zostało, co dla nas najważniejsze. Absolutnie nie ma żadnego ryzyka, że ten potężny obiekt uderzy w Ziemię. I to jest dobra informacja, bo w przypadku uderzenia ta asteroida mogłaby wywołać katastrofę o skali regionalnej. Zniszczeniu mogłoby ulec duże miasto. Najsłynniejszy tego typu krater w Arizonie, znany jako krater Barringera, został utworzony przez uderzenie planetoidy o średnicy około 50 metrów. Radio RMF 24. Do faktu 3 minutki.

0: jeszcze więcej informacji.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Europejska, w tym polska gospodarka, jest mniej podatna na szoki inflacyjne niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł, za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
1: Już czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: No i czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weliński już razem z nami. Możemy zaczynać, jest 9.
5: Magdalena Wojtoń, zapraszamy.
6: Nowe fakty w sprawie makabrycznego odkrycia na warszawskim Żoliborzu.
5: W mieszkaniu znaleziono ciało, a z okna wyskoczył mężczyzna.
6: Potem najnowsze ustalenia dotyczące nieodebranych przez Polskę szczepionek firmy Pfizer przeciwko koronawirusowi.
5: W szkołach właśnie w tej chwili otwierane są arkusze z zadaniami.
6: Rozpoczyna się właśnie matura z matematyki.
5: Zwłoki w znacznym stanie rozkładu znaleźli w mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu policjanci.
6: Wieczorem, gdy interweniowali w tym lokalu na wezwanie mieszkańców, z okna wyskoczył mężczyzna. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować.
5: Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, w mieszkaniu mundurowi znaleźli list. W faktach Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co było w tym liście?
7: Z moich ustaleń wynika, że było to pożegnanie. List napisany był do córki jednego z mężczyzn, w którym instruował ją, co ma zrobić po jego śmierci. Wiadomo, że w tym lokalu mieszkało dwóch braci. Policjanci, którym udało się wejść do środka, znaleźli zwłoki. Czyja, także jaka była przyczyna śmierci, to ustala policja. Przypomnę, że wieczorem funkcjonariuszy wezwano do bloku przy Powązkowskiej z powodu nieznośnego zapachu. Gdy mundurowi z wykorzystaniem podnośnika próbowali wejść do lokalu przez balkon, będący w środku mężczyzna wyrzucił przez okno sznur i wyskoczył, spadł z trzeciego piętra i zmarł.
8: O tym usłyszycie tylko w faktach RMF FM.
6: Ministerstwo Zdrowia wciąż nie otrzymało oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek firmy Pfizer przeciwko koronawirusowi, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: A chodzi o decyzję, która zapadła 1 kwietnia.
6: Sąd w Brukseli nakazał wtedy Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie 64 milionów zaległych dawek preparatu.
5: Dzisiaj 5 maja, minęło 35 dni. Michał jest przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie.
9: Tak, dzień dobry.
5: Michale, jakie znaczenie ma fakt, że wyrok wciąż nie został doręczony?
9: To ma kluczowe znaczenie formalne, bo dopiero gdy Polska fizycznie odbierze korespondencję z wyrokiem, zacznie biec czas, jaki będziemy mieć na złożenie apelacji, a nasz kraj na pewno chce to zrobić. To przyznała mi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
10: Też rozważamy złożenie wniosku do sądu o zawieszenie wykonalności wyroku na czas apelacji, bo w prawie belgijskim mamy

0: obowiązek zapłacenia zasądzonej kwoty przed złożeniem apelacji.
1: Na razie Ministerstwo Zdrowia, jak ustaliłem, otrzymało tylko odpis wyroku. To wstrzymuje formalną reakcję i w związku z tym na razie nic nie musieliśmy zapłacić firmie Pfizer. A stawka jest bardzo wysoka, bo 6 miliardów złotych Polska rocznie wydaje na przykład na terapie onkologiczne.
2: Utrudnienie o poranku na wjeździe do Gdańska, 4-kilometrowy korek na trasie Słucharskiego w kierunku Brzeźna i 8-kilometrowy zator na południowej obwodnicy Gdańska.
3: Powodem zderzenie samochodu osobowego i busa na moście Wantowym, jak przekazali nam strażacy, działania zostały zakończone, a korek powinien się rozładowywać.
2: Czy królowa nauk, czyli matematyka, będzie dzisiaj łaskawa?
3: No, to pytanie zadają sobie maturzyści, którzy właśnie zaczynają rozwiązywanie zadań.
4: Jestem bardzo dobrze przygotowana, uważam.
5: Szybki sprawdzian, wzór na deltę.
4: B kwadrat minus 4ac.
5: Jakich zadań się spodziewasz?
4: Funkcji kwadratowych, no dużo funkcji, ciągi, optymalizacja na pewno i dowody jakieś.
5: No i jaki nastrój przed matematyką?
4: Uważam, że będzie dobrze. Matematykę potrafię, więc tak powyżej 50 będzie.
5: Ile próbnych matur robiłaś wcześniej?
4: Z matematyki zrobiłam 5.
5: Ile procent zdobędziesz z matematyki na poziomie podstawowym?
6: No liczę tak powyżej 70.
5: Czyli raczej pewnie wchodzisz na salę?
6: Tak.
5: A jakich zadań się szczególnie obawiasz?
6: Na pewno. No, dowód geometryczny to będzie problem.
5: Pan matematyk patrzy, będzie problem?
7: Bartek dużo trenował, nawet Bartek nogę skręcił i dzięki temu to jeszcze bardziej się uczył.
3: Z maturzystami w liceum ogólnokształcącym w Węgorzewie na Mazurach rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Trzymamy kciuki.
3: Bardzo mocno. Pamiętajcie też, że po południu na rmf24.pl znajdziecie propozycje rozwiązań zadań maturalnych z matematyki.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. My wracamy do rozmowy, jaką Paweł Żuchowski, nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych, przeprowadził z Danielem Friedem, dyplomatą, byłym ambasadorem amerykańskim w Polsce. Oczywiście o relacjach europejsko-amerykańskich. Będzie też o programie SAFE. To już za moment, na co wydamy te ogromne pieniądze.

0: 9 minut po godzinie 9, Radio RMF 24 we wtorek, 5 maja. W piątek ma być podpisana umowa w sprawie SAFE. Mają trafić do Polski pierwsze pieniądze z tej gigantycznej góry gotówki. 44 miliardy euro do wydania. Dużo pieniędzy. To teraz na co je mądrze wydać? O tym porozmawiamy z naszym gościem, z politologiem doktorem Łukaszem Stachem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: To od czego zaczynamy w takim razie? Od bojowych wozów piechoty Borsuk, od systemu antydronowego SAN? Co jest taką pierwszą pilną potrzebą naszej armii, jeśli pan patrzy na tę listę, bo ta lista pewnie jest dosyć długa?
1: Lista potrzeb polskich sił zbrojnych jest bardzo, bardzo długa. Przede wszystkim jednak tutaj zwróciłbym uwagę na kwestie związane z systemami obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej. No, doświadczenia konfliktu na Ukrainie pokazują, że to stało się kluczową kwestią. Przecież Rosja stara się naciskać na Kijów, stara się doprowadzić chociażby do paraliżu ukraińskiej energetyki poprzez ataki rakietowo-dronowe wymierzone w system energetyczny. Musimy pamiętać, że na terenie Polski znajdują się bazy polskie, natowskie, które trzeba chronić przed tego typu atakami i właśnie obrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza, przeciwdronowa wydaje się być kluczowa. Bez skutecznych metod neutralizacji zagrożenia właśnie z powietrza, począwszy od małych dronów, skończywszy na rakietach hipersonicznych, no co z tego, że my będziemy mieli silną armię lądową czy silne lotnictwo, jak istnieje ryzyko, że one zostaną zniszczone.
0: Ale pana zdaniem, przepraszam, że wejdę w słowo, to powinniśmy zainwestować w ten program SAN przede wszystkim, bo to jest nasz program, rozumiem, budowany naszymi możliwościami, czy jednak wejść w tą kooperację polsko-ukraińską?
1: Generalnie rzecz biorąc, powinniśmy skorzystać z doświadczeń Ukrainy, ale przede wszystkim rozwijać własne zdolności. Przecież one istnieją, polskie podmioty oferują rozwiązania antydronowe i powinniśmy inwestować przede wszystkim w nadwiślański przemysł obronny. Wtedy te pieniądze safe, bo pamiętajmy, to nie jest żadna darmowa gotówka. To jest kredyt, który trzeba będzie spłacić. To jest bardzo duży kredyt, który trzeba będzie spłacić. Jeżeli te pieniądze wydamy w Polsce, one tutaj zostaną i spłata kredytu będzie łatwiejsza. Przy okazji te wydatki napędzą nasz wzrost gospodarczy. Natomiast jeżeli zaczniemy te pieniądze wydawać za granicą, no to wtedy pojawi się pewien problem, bo nie napędzi to mocno naszego wzrostu gospodarczego, a zadłużenie pozostanie.
0: A no właśnie, tu jest pewien kłopot, dlatego że czas nas goni, bo tylko do końca maja możemy podpisać umowy, czy renegocjować, czy aneksować umowy, które mamy z naszymi zakładami zbrojeniowymi. To jest bardzo mało czasu.
1: Tak, to jest bardzo mało czasu, ale to jest pytanie o po pierwsze, jak funkcjonuje państwo polskie, a po drugie o poziom skłócenia naszych elit politycznych. No tutaj jednak ta polaryzacja, którą obserwujemy wszyscy, no uniemożliwia racjonalną dyskusję na temat programu zbrojeniowego, no w tym wypadku na temat programów związanych z SAFE. Obie strony okopały się na swoich pozycjach. Nie ma woli porozumienia politycznego w tak, no niezwykle istotnej dla państwa kwestii. No i to powoduje, że wszystkie procedury ulegają opóźnianiu, no bo co, my kłócimy się o to, czy SAFE jest dobry, czy zły, a nie rozmawiamy o tym, jak racjonalnie go wykorzystać, ewentualnie jakie racjonalne alternatywy możemy zaprezentować. Znajdujemy się w trudnej sytuacji.
0: To panie doktorze, w takim razie pańskim zdaniem, czy polska grupa zbrojeniowa, to co mamy w tej chwili, jest gotowa do wchłonięcia aż takich pieniędzy tak szybko?
1: Nie sądzę, żeby polska grupa zbrojeniowa była w stanie zaabsorbować aż tak gigantyczne pieniądze. Część z nich tak, natomiast wszystkie nie. Natomiast no przede wszystkim to już dawno powinny istnieć kalkulacje, które wskazują, na co możemy wydać pieniądze efektywnie, w miarę szybko w polskim przemyśle obronnym. Zarówno polska grupa zbrojeniowa, jak też pamiętajmy, przecież istnieje sektor prywatny, który rodzi sobie całkiem dobrze. I tutaj również moglibyśmy go właśnie wspomóc tymi środkami. Chodzi o to, żeby te pieniądze wydawać w polskim sektorze zbrojeniowym. Mniej patrzmy, czy te podmioty są prywatne, czy publiczne.
0: Pan mówi oczywiście chociażby o takich grupach jak WB, prawda? Ona też jest znana z tego chociażby z produkcji dronowych, ale wczoraj rozmawiałem z wiceministrem Pawłem Zaleskim, który sugerował, że są 2-3 takie podmioty, które próbują na tym wszystkim jeszcze zarobić. To znaczy widząc, że jest duża kasa do wydania, że duże pieniądze są do wydania, mówiąc już tak kolokwialnie, to próbują podbić cenę, rzucając na stół dużo większe sumy niż były do tej pory w rozmowach.
1: No jest to mechanizm znany. Nagle po latach, powiedzmy, zastoju pojawiają się na stole ogromne pieniądze i każdy chce uszczknąć z tego tortu. Zadaniem aparatu państwa jest pilnowanie, aby polski podatnik, bo przecież on będzie spłacał ten kredyt, nie został poszkodowany i polskie państwo nie zostało po prostu poszkodowane. Przecież obserwowaliśmy to, co działo się w Rumunii, gdzie nagle pojawiły się informacje, że ceny sprzętu wojskowego wzrosły o 30%. Pojawiły się pieniądze, zaczynają działać prawa popytu, podaży, ale także zaczynają działać różnego rodzaju mechanizmy, no, które mają przede wszystkim zmaksymalizować zysk u niektórych podmiotów. Doskonale nie. Znamy ten mechanizm i zadaniem aparatu państwa jest ochrona interesów polskiego społeczeństwa i polskiego podatnika.
0: Wiadomo, że sejf służy budowaniu obronności. Wiadomo też, że sejf jest tak pomyślany, żeby budować obronność ogólnoeuropejską i uruchomienie, chodzi też o uruchomienie ogólnoeuropejskiego przemysłu zbrojeniowego. Pańskim zdaniem, w którym kierunku polskie zakłady zbrojeniowe będą patrzeć w przypadku tej ewentualnej kooperacji z innymi zakładami zbrojeniowymi?
1: No tutaj musimy bazować na tym, co już zostało wypracowane. No, przede wszystkim pamiętajmy po pierwsze, że jednak gro uzbrojenia zakupiliśmy ze Stanów Zjednoczonych i z Korei Południowej. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, no współpracujemy w kwestiach modernizacji marynarki wojennej ze Szwecją i z Wielką Brytanią. Jeżeli chodzi o systemy przeciwlotnicze, tutaj również pewna współpraca z Wielką Brytanią. Pytanie, co Niemcy, co Francja? No to są dwa główne podmioty na rynku zbrojeniowym, ale skala zakupów Polski w Francji czy w Niemczech jest jak do tej pory niewielka. Też musimy pamiętać o tym, że firmy niemieckie i francuskie są bardzo zainteresowane na wejściu na lukratywny polski rynek zbrojeniowy. Także tutaj istnieje pewne pole do współpracy, no ale jednak przede wszystkim powinniśmy dbać o to, aby rozwijać te zdolności, które już pozyskaliśmy. Mniej zastanawiać się, co kupić nowego. Oczywiście należy wypełnić pewne istniejące luki, ale przede wszystkim też powinniśmy zastanowić się, jak to, co kupiliśmy, pospinać w jakiś działający system. Bo można kupić samoloty, czołgi, okręty, ale jak to nie jest spięte razem, to po prostu nie działa.
0: A to już nie będzie kwestia safe, to już bardziej rozumiem kwestia planowania strategicznego, to bardziej kwestia odpowiedzialności resortu obrony i tych wszystkich komórek, które odpowiadają za bezpieczeństwo. To zapowiadane podpisanie porozumienia przez Donalda Tuska z Wielką Brytanią, ono, myśli pan, oznacza właśnie także rozbudowanie współpracy militarnej, na przykład zakupy uzbrojenia wprost z Wielkiej Brytanii?
1: Pytanie, co możemy kupić od Wielkiej Brytanii, no czego właśnie. Jeszcze nie kupiliśmy. Wielka Brytania i jej przemysł zbrojeniowy, no wyjąwszy domenę morską i powietrzną, jednak znajduje się w pewnym kryzysie. Wielka Brytania na przykład straciła bardzo poważne kompetencje, jeżeli chodzi o produkcję czołgów. Ona gwałtownie uległa załamaniu. No my tutaj też powinniśmy rozwijać współpracę z tymi partnerami, z którymi już współpracujemy. Ich jest całe mnóstwo. Także rozwijajmy to, co posiadamy. Niekoniecznie zawsze szukajmy nowych pól, ponieważ no, mnożenie bytów może w tym wypadku się nie sprawdzić. Jak najbardziej Wielka Brytania jest istotnym partnerem dla Polski, także jeżeli chodzi o politykę względem Rosji, a dlatego też te relacje powinny być rozwijane, ale przede wszystkim no, szanujmy pieniądze polskiego podatnika, wydawajmy je mądrze.
0: A wydamy wszystkie, pańskim zdaniem?
1: A nie sądzę. Tutaj musimy pamiętać o tym, że no, ten czas jest jednak krótki. Pieniądze do wydania są bardzo duże. No i też pytanie, czy my wydamy je z sensem, czy my wydamy je bezsensownie. Tu nie chodzi o to, żeby wydawać pieniądze, bo one są, ale wydawać je mądrze. Pamiętajmy o tym. I to jest bardzo ważna rzecz, o której mało się mówi. Koszt zakupu uzbrojenia to około 30% kosztów jego użytkowania. Pozostałe 70%, to w niektórych przypadkach 60%, to jest koszt jego utrzymania. My możemy wydać miliard euro bez sensu, a potem jeszcze dołożymy 2, 3, 4 miliardy na utrzymanie tego czegoś, co nie jest nam potrzebne. Dlatego też przede wszystkim był pewien czas na przygotowanie listy zakupów i mam nadzieję, że ona jest doprecyzowana, także rozpisane są koszty utrzymania tego sprzętu w dłuższej perspektywie.
0: Tak mówi nam dr Łukasz Stach, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za spotkanie.
1: Dziękuję państwu za uwagę, życzę miłego dnia.
0: Kłaniamy się oczywiście również do miłego dnia, życzę miłego dnia się dokładamy.

0: 26 minut po godzinie 9. Fakty za chwilę, jeszcze przed faktami. Ciekawa informacja. 5,5 miliona sztuk podrobionych opakowań do papierosów. Blisko 500 000 rolek z owijakami do papierosowych filtrów. To wszystko znaleźli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. W dwóch ciężarówkach zatrzymanych w Budzisku, to jest województwo podlaskie. Te ciężarówki wjechały do nas z Litwy. Szacunkowa wartość takiej ilości towaru to jest 1 000 000 zł. W sprawie oczywiście zostało wszczęte śledztwo, które pod nadzorem prokuratury rejonowej w Suwałkach prowadzi podlaski urząd celno-skarbowy w Białymstoku, a kierowcy ciężarówek zostali przesłuchani w charakterze świadków. To jest Białorusin i to jest kierowca z Rumunii. Za podrabianie znaków towarowych grozi do 5 lat więzienia.
1: Radio RMF

0: No i 9:30 na zegarach, czas na fakt. Agnieszka Pietrzak jest razem z nami. Dzień dobry, Agnieszka.
1: Dzień dobry, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zakończyła śledztwo i skierowała akt oskarżenia w sprawie 59-letniej stomatolog. Kobiecie wcześniej zostały postawione aż 682 zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej i oszustwa. Zdaniem prokuratury oskarżona miała wyłudzić z Narodowego Funduszu Zdrowia ponad ćwierć miliona złotych. W latach 2017-2022, prowadząc działalność w gabinetach stomatologicznych na terenie powiatu zielonogórskiego, miała wykazywać w dokumentacji rozliczeniowej świadczenia zdrowotne, które w rzeczywistości nie zostały wykonane. Śledztwo zostało wszczęte 4 lata temu, m.in. po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. Przesłuchanych zostało ponad 700 świadków, a oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. Egzaminy maturalne w szpitalu. Zdaje 17-letnia Zuzanna, która jest pod opieką lekarzy Kliniki Onkologii Dziecięcej placówki przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. To pierwszy taki przypadek w historii tego miejsca, by pacjentka przystąpiła do egzaminu dojrzałości. Dziś matura z matematyki wygląda tam podobnie jak wczorajsza z polskiego.
2: W pierwszym dniu matur, które dla wszystkich uczniów maturzystów kojarzą się z wielką salą egzaminacyjną i komisją składającą się z bardzo wielu osób. My w szkole szpitalnej po raz pierwszy w naszej historii również zmierzyliśmy się z egzaminem dzięki niezłomnej postawie naszej uczennicy i jej rodziców. Nie było to proste, natomiast podjęła to wyzwanie, z czego jesteśmy ogromnie dumni i cieszymy się, że mogliśmy jej pomóc w spełnieniu tego celu.
1: O wyjątkowej sesji egzaminacyjnej w szpitalnej sali opowiadała Justyna Krakowiak-Misiuna, dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie. Księżnice już przygotowują się do świętowania. 8 maja, czyli w najbliższy piątek, rozpocznie się 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W Dolnośląskim Wałbrzychu zapowiadają sporo atrakcji.
3: Chcemy do Państwa wyjść z propozycjami ruchu, wspólnej zabawy literackiej i dla młodszych, i dla starszych, bo przygotowaliśmy choćby grę zespołową Krążki Bajek, przygotowaliśmy, a właściwie razem z Państwem ją przygotujemy i stworzymy plenerową mapę odkryć Wałbrzycha w oparciu o fragmenty książek. Mamy także propozycje warsztatów komiksowych dla młodszych. Literackie bingo, literackie quizy.
1: To, o czym mówił przed chwilą Rafał Bijak z biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu w sobotę podczas pikniku literackiego przy multimedialnej bibliotece na Podzamczu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: To, co najlepsze w roku i newsach. Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24, za 23 minuty będzie godzina 10, to jest nasz poranek w Radiu RMF 24, oczywiście ciekawi goście, ciekawe opinie, także na tematy dotyczące, o których rzadko czasami mówimy, ale niezwykle ważne dla naszej przyszłości. Co będzie z amerykańską dyplomacją i jak polityka Donalda Trumpa zmienia swój kierunek w ostatnich miesiącach? O tym Paweł Żuchowski rozmawiał z Danielem Friedem. To jest były ambasador USA w Polsce oczywiście, ale to jest też dyplomata z 40-letnim stażem w Departamencie Stanu. Człowiek niesłychanie doświadczony.
1: Daniel Fried, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, jest moim gościem. Dzień dobry, panie ambasadorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie ambasadorze, bardzo proste pytania, a zarazem bardzo trudne. Co stało się z Ameryką?
2: Nie po raz pierwszy idziemy drogą izolacjonizmu i niechęć wobec krajów demokratycznych w Europie. Przed II wojną światową byliśmy w tym samym miejscu i taka polityka doprowadziła nas wszystkich do ruiny, do katastrofy. Ale to nie dobra strona naszej polityki, a dobra strona, że przeżyliśmy ten okres i możemy tym razem też.
1: Tylko tamtego pokolenia już nie ma, mamy nowe pokolenie, zwłaszcza młodych Polaków, którzy urodzili się już w wolnym kraju, stawiają pytanie, no co stało się z Ameryką? Historia historią, ale oni są zaskoczeni, panie ambasadorze, taką zmianą.
2: Rozumiały i oni mają rację, ale każdy kraj, każdy naród ma swoją ciemną stronę. Ameryka nie jest wykluczona z tym. Nasza wiara nas uczy, że linia między złem i dobrem idzie przez każde serce ludzkie.
1: Panie ambasadorze, ale czy Ameryka wróci do tej postaci, którą my znamy? Czy to się wydarzy?
2: No, obóz wolnego świata jest silny wśród republikanów i silny wśród demokratów. Przyjaciele wolności, przyjaciele Polski i wolnego świata jeszcze żyją i są aktywni. Jest inny obóz wśród Amerykanów, ale Polska nie musi czekać biernie dla powrotu tej dobrej Ameryki. Polska może wkładać do naszej debaty w sposób pozytywny. Ale jest walka, jest w toku i dzięki Bogu większość Amerykanów popierają i NATO, i wolny świat, i Polskę.
1: Panie ambasadorze, ale chciałbym pana zapytać, bo Amerykanie mieli prawo dokonać wyboru. Mieli prawo dokonać kolejnego wyboru, wyboru Donalda Trumpa. A Donald Trump w związku z tym, co obiecywał, ma prawo wprowadzać zmiany. Niektórzy twierdzą, że prezydent co innego mówił w kampanii. Ja uważam zupełnie inaczej, że Trump realizuje to, co zapowiadał, a że czasem też mija się z prawdą. Też wiedzieliśmy to w kampanii, więc tutaj zaskoczenia nie powinno być. Ale czy te 4 lata prezydentury Donalda Trumpa, jeżeli one, te dalsze lata, będą wciąż takie same, czy nie sprawią, że z tego America first, czyli Ameryka przede wszystkim, nie będzie tak, że Ameryka zostanie sama?
2: America first to było hasło pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Ameryka sama w prawdziwej izolacji jest konkretnym hasłem drugiej kadencji, ale nie jest popularny wśród Amerykanów. Nawet wśród Republikanów nie jest bardzo popularny. Czyli Polacy, którzy patrzą z pogardą wobec naszej debaty, mają przypominać sobie, że to administracja obecna nie przedstawia większości Amerykanów i jest nawet wśród administracji Trumpa są ci, którzy popierają nawet dzisiaj strategię wolnego świata.
1: Pan zna moje takie proamerykańskie podejście. Ja absolutnie nie jestem antyamerykański, ale czasem mi już brakuje argumentów w tłumaczeniu ludziom, żeby nie budować antyamerykańskich nastrojów.
2: Frustracje rozumiałe. Nie mogę się kłócić z Polakami, z innymi, którzy są frustrowani przez nas. Rozumiem kompletnie, ale frustracja nie jest polityka. Kwestia jest, co możemy zrobić, aby utrzymywać sojusz, aby odzyskać dobrą stronę amerykańskiej strategii i są możliwości.
1: Jakie są możliwości, panie ambasadorze?
2: No, Polska ma zalety. Polska ma kapitał polityczny nawet w Białym Domu. I prezydent Nawrocki i rząd mogą, o ile są w stanie współpracować na rzecz strategię wolnego światu. Oni mogą być, używając słów obozu Trumpa, dobrymi Europejczykami, żeby pokazać, że warto dla administracji Trumpa współpracować z Polską, bo Polska wszystko robi to, co domagają się Donald Trump. Są możliwości. Nie lubię tego. I powtarzam, rozumiem frustrację Polaków i innych Europejczyków, ale zawsze jest kwestia, co możemy zrobić. I Polska ma kapitał polityczny i mam nadzieję, że Polska będzie w stanie używać tego kapitału.
1: Panie ambasadorze, jak by pan określił obecną politykę Donalda Trumpa? Bo ja słyszałem, dzisiaj czytałem nawet taką opinię, że to już jest piractwo. Mowa tutaj, nawiązanie do sytuacji w cieśninie Ormus, ale to tak jest rozumiane szerzej, że to jest tak, że cła, relacje, no, że to jest taka piracka polityka wobec i sojuszników, i tych, z którymi Stanom Zjednoczonym do tej pory nie było po drodze.
2: Nie mam żadnej sympatii wobec reżimu w Iranu.
1: No, bo to trudno mieć.
2: Tak, oczywiście. Problem amerykański z Iranem istnieje i z dobrych powodów. Sposób rozwiązania tego problemu, który wybrał administracja Trumpa, nie jest bardzo mądra, ale może się kończyć nie katastrofalnie, może nawet nieźle. Może się kończyć nieźle. I Europejczycy, no, Brytyjczycy i Francuzi mają rację. Organizować jakiś sojusz, koalicję chętnych, aby wspierać otwarcie ścieśnienia Hormuzu. Czyli są możliwości w ramach europejskich wartości.
0: Tak mówi nam Daniel Fried w rozmowie z naszym korespondentem RMF FM w Waszyngtonie, z Pawłem Żuchowskim. To wszystko oczywiście do odsłuchania także na rmf24.pl. Polecamy gorąco, a za chwilę przyjrzymy się, jak wygląda sytuacja na Ukrainie, jeśli chodzi o wojska rosyjskie. Coraz trudniejsza sytuacja armii Putina w Ukrainie.

Radio RMF 24. Zasłuchałem się troszeczkę, ale teraz o tym, co się dzieje na Ukrainie, bo to nie była łatwa noc dla rosyjskiej obrony powietrznej. To nie tyle wydarzenia w Ukrainie, co związane oczywiście z agresją rosyjską na Ukrainę. Po wczorajszym uderzeniu Ukraińców w budynek w Moskwie, tym razem pociski trafiły w Czeboksary, a tam znajdują się kluczowe dla rosyjskiej machiny wojennej zakłady zbrojeniowe. Jak informuje agencja Interfax, powołując się na regionalny resort zdrowia, ranne zostały 3 osoby. Rosyjskie kanały na Telegramie, w tym Baza, podają, że w wyniku ataku uszkodzone zostało centrum handlowe. Alarm powietrzny też ogłoszono po raz pierwszy w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym. On się znajduje, uwaga, ponad 2000 kilometrów od granicy Rosji z Ukrainą. W ogóle o coraz większych problemach Rosjan w toczącej się wojnie na parę dni przed paradą zwycięstwa będziemy rozmawiać na antenie naszego radia. To chwilę po godzinie 10, także nie tak długo. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie rusycysta, profesor Grzegorz Przybinda z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gorąco polecamy oczywiście tę rozmowę, to spotkanie. Tomek w radiu po godzinie 10. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Piotr Salak. Słyszymy się oczywiście jutro w poranku Radia RMF 24 punktualnie o godzinie 7 rano. A do faktów zostało 7 minut.

0: Tu Radio RMF 24, jest godzina 10 na zegarach. Tomasz Terlikowski za chwilę, ale oczywiście wcześniej rzecz jasna fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński zapraszają.
1: Rosja zaatakowała w Ukrainie obwód połtawski dronami i rakietami.
2: 5 osób zginęło, o tym na początek.
1: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiada w RMF FM.
2: Chodzi o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
1: Bardzo wysokie ryzyko pożarów w lasach.
2: W większości kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia.
1: W tych faktach powiemy też, co naprawdę dzieje się między partnerami podczas tańca. Pięć osób nie żyje, a 37 zostało rannych w podwójnym rosyjskim ataku z powietrza na obwód połtawski w środkowej Ukrainie.
2: Armia Putina wystrzeliła drony w obiekt infrastruktury gazowej. Wybuchł pożar.
1: Gdy na miejsce przyjechali ratownicy, Rosjanie uderzyli kolejny raz. Użyli rakiet.
2: Wśród ofiar śmiertelnych jest 2 strażaków i 3 pracowników instalacji energetycznej.
1: Wśród poszkodowanych w wypadku w Lipsku nie ma Polaków. Tak przekazał RMF FM rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Przypomnijmy, wczoraj po południu 33-letni kierowca wjechał rozpędzonym autem w tłum ludzi w centrum tego wschodnio-niemieckiego miasta.
1: 2 osoby zginęło, co najmniej 25 zostało rannych. Chcemy większego skupienia na prawach i obowiązkach ucznia. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
2: I właśnie po to wprowadzony zostanie do prawa rzecznik praw ucznia. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, gdzie tacy rzecznicy się pojawią?
3: Rzecznicy praw ucznia mają pojawić się na 4 poziomach.
4: Obowiązkowo w szkole, kuratorium i w ministerstwie. To będą obowiązkowe. 4 poziom, czyli samorząd, to już będzie decyzja samorządu.
3: A jaki jest cel powołania tego nowego bytu?
4: W tej chwili to uregulowujemy po to, żeby realnie rozwiązywać konflikty, żeby było więcej mediacji, żeby było mniej konfliktów, żeby nie było takich tekstów o braku szacunku.
3: Ale projekt, o którym mowa, zmienia także model ocen z zachowania.
4: Jeżeli mówimy o sprawczości, jeżeli mówimy o tym, że uczeń ma mieć wpływ na swoją rzeczywistość, to nie możemy wyjść z założenia, że tym głównym elementem jest tak zwana grzeczność, która bardzo premiuje zresztą dziewczynki.
3: W tych dokumentach mają się także pojawić zapisy dotyczące strojów uczniowskich.
2: Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach na przeważającej części kraju.
1: Tak jest m.in. na Lubelszczyźnie, gdzie w lesie koło Kraśnika jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, dzień dobry. Jak
5: dzień dobry.
1: Tam wygląda sytuacja?
5: No jest bardzo sucho. Razem ze mną Dominika Kołodziejczyk z Nadleśnictwa Kraśnik, na którego terenie doszło ostatnio do kilku pożarów.
6: Tak, mieliśmy 6 pożarów od 16 marca, tak więc jest to spora ilość, jaka wystąpiła.
5: Dużo lasu spłonęło.
6: Łączna powierzchnia tych 6 pożarów to około 4,5 hektara.
5: Jest bardzo sucho. Teraz nie wiem, czy to są suche liście, które podniosłem z ziemi. Suche liście mają prawo być suche, ale czy to nie powinno nasiąknąć wodą? Czy to nie powinno być bardziej wilgotne? To się kruszy.
6: Tak, powinna być na pewno ta wilgotność ściółki dużo wyższa. Obecnie mamy wilgotność ściółki na poziomie około 10-11%.
5: To jak podpałka do grilla.
6: Idealnie się nadaje.
5: Dużo nie trzeba, żeby się zapaliło.
6: Tak naprawdę to 3 czynniki powinny decydować o pożarze. Po pierwsze wilgotność ściółki, po drugie oczywiście ten materiał palny, jaki las jest idealny, oraz trzeci to jest czynnik ognia, jaki najczęściej właśnie musimy podłożyć.
5: Prognozy mówią o deszczu. Czy ten deszcz pomoże?
6: Raczej nie sądzę, żeby pomógł, natomiast bądźmy dobrej myśli i bądźmy optymistami.
5: Z lasu Rutki Dominik Smaga.
7: Tajemnice ludzkie.

0: jego organizmu.
1: O tym,
0: faktach
1: że,
0: RMF FM.
1: O tym, że do tanga trzeba dwojga, doskonale wiemy. No i naukowcy z Uniwersytetu Colorado wiedzą teraz, na czym ten efekt dokładnie polega.
2: Wyniki ich najnowszych badań pokazują, że taniec łączy nie tylko ciała, ale i umysły tancerzy.
3: Do studia tanecznym krokiem.
2: Raz,
3: oczywiście.
2: Dwa, trzy, cztery.
3: Dołączył do nas Grzegorz Jasiński.
2: Dzień
3: jak
2: dobry.
3: To połączenie umysłów, Grzegorzu, wygląda?
2: Z pomocą aparatury EEG pokazano, że gdy tancerze poruszali się w idealnej harmonii, ich mózgi zaczynały pracować w niemal identycznym rytmie. Fale mózgowe, zarówno szybkie, beta, związane z koncentracją, jak i wolniejsze, teta, pojawiające się podczas relaksu, synchronizowały się w odpowiedzi na płynność i jedność ruchów partnerów. Tango jest szczególnym tańcem, w dużej mierze improwizowanym. Trzeba reagować na subtelne sygnały partnera i najsilniejsze sprzężenie obserwowano, gdy ta reakcja następowała błyskawicznie, w czasie krótszym niż 200 milisekund.
1: Ta wiedza, Grzegorzu, może się przydać nie tylko w tańcu.
2: Monitorowanie aktywności synchronizacji mózgu może pomóc wszędzie tam, gdzie wymagana jest ścisła współpraca bez użycia słów. Od gier zespołowych po wspólne muzykowanie.
3: Albo i czytanie faktów.
1: No to przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
3: A na kolejne wydanie faktów zapraszamy w imieniu Ewy Kwaśne.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tomasz Terlikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF 24. Zaczynamy nie od matur tym razem, ale od pytania, co słychać w Rosji i o planowanej paradzie zwycięstwa, na której Rosjanie wyraźnie się obawiają. Naszym gościem już za chwilę będzie profesor Grzegorz Szebinda. Zostańcie z nami. Ole!

0: Słuchajcie, radia RMF 24, a teraz porozmawiamy o zbliżającej się paradzie zwycięstwa i o coraz większych lękach Rosjan przed ukraińskimi atakami, które mogłyby się dokonać właśnie w tym dniu. Parada ma się odbyć 9 maja, bo właśnie wtedy Rosjanie obchodzą zakończenie II wojny światowej. I na ten dzień zapowiedzieli rozejm w wojnie. Co na to Ukraina ogłosiła swój rozejm, który ma się rozpocząć dzisiaj o północy. Skąd takie działania Rosji? Rosja ewidentnie obawia się ataku, dlatego tegoroczne obchody odbędą się bez kolumn ciężkiego sprzętu wojskowego, w tym czołgów i rakiet. A my łączymy się z profesorem Grzegorzem Przebindą, rusycystą, specjalistą od Rosji z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie profesorze, czy Rosja, czy Ukraina rzeczywiście byłaby w stanie zaatakować Moskwę w dniu zwycięstwa? Czy chciałaby przede wszystkim ją zaatakować?
1: No to dwa różne pytania. Sądzę, że i mogłaby, i chciałaby, ale pewnie by się nie odważyła. Dlaczego by mogła? No ostatnio drony uderzały w Jekaterynburg, znajdujące się już w zasadzie po drugiej stronie Uralu, czyli od granicy z Ukrainą, prawie 2000 kilometrów. A druga przyczyna, no bo ktoś powie, że Moskwa ma bardzo dobrą ochronę przeciwlotniczą. No ma, oczywiście, że ma, ale inne miejsca w Rosji nie mają i Ukraina w nie uderza. I taka sytuacja trwa już nie od tygodnia, nie od dwóch, ale od roku co najmniej. A jeszcze ostatnio doszedł do tego fakt, wydaje mi się też bardzo poważny, że Putin śmiertelnie się boi zamachu na samego siebie i to wyraźnie widać z mediów rosyjskich, nawet tych prorządowych, od czasu, gdy został zabity Chamenei w Iranie. Zaczęli nagle odłączać internet mobilny w Moskwie. Zresztą teraz, dosłownie godzinę temu, dostałem od znajomej z Moskwy informację, że Moskwa jest przyozdobiona flagami, tak jak to było rok temu na okrągłą rocznicę zwycięstwa, 80-lecie już. Dodam, bo tu było zapowiadane, że to jest rocznica zakończenia II wojny, że to jest zakończenia II wojny światowej. No nie jest tak dokładnie. Rosja... No
0: tak, wielkiej wojny wyciśnianej.
1: Tak, na zachodzie też II wojny światowej, tylko i wyłącznie, a Rosja ostatnio przecież bardzo się brata z Chinami i to zakończenie II wojny światowej traktowane jest obecnie w Rosji jako mające miejsce dopiero we wrześniu.
0: Dobrze, panie profesorze, ale powiedział pan, może jest w stanie, chciałaby, ale czy się odważy? No bo jak rozumiem, w takiej sytuacji, to jest bardzo symboliczny dzień w Rosji, no odwet prawdopodobnie byłby no, adekwatny do tego symbolicznego znaczenia tego święta.
1: No mam pan oczywiście rację i to opiera się nie tylko na przypuszczeniach, ale też na jawnym sygnale ze strony Kremla. Zeleński gdzieś sobie pozwolił na filipikę, też wydaje mi się, że niekoniecznie musi od razu się tak trochę, no jak taki młodzieniec buńczuczny, wypowiadać, że byłby w stanie uderzyć dronami w Moskwę. Kreml na to odpowiedział, że odpowie adekwatnie uderzeniem w centrum Kijowa. No i wydaje się, że jednak takich uderzeń nie będzie. Jestem przekonany, że nie będzie i że ta cisza mniej lub bardziej cicha nastąpi. Natomiast nie chciałbym też, panie redaktorze, mówić, że to doprowadzi do jakiegokolwiek rozejmu, czy tym bardziej pokoju. To będzie tylko nieznaczący epizod. To, o czym teraz mówimy, nie wejdzie do kronik tej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
0: No właśnie, a na jakim etapie jest w tej chwili wojna? Bo widać, że Rosja się zaczyna trochę bać. To znaczy, no być może to jest tylko symboliczny strach, ale jednak. Widać, że Ukraina oczywiście wcale nie jest w genialnej sytuacji, ale rzeczywiście pozwala sobie na dość ostre filipiki, szczególnie Zełenski. Jaki to jest etap? To znaczy, jesteśmy rzeczywiście przed jakimś dającym się przewidzieć w czasie przełomem, czy to jest jednak wciąż ten sam etap ciężkiej wojny pozycyjnej, której końca nie widać?
1: No, nie jest to wojna okopowa, nie jest to też wojna, która przypominałaby dotychczasowe wojny, bo jednak od roku, półtora przekształciła się ta wojna w wojnę dronową. Ukraina ma tutaj no, ogromne osiągnięcia i sukcesy. Cokolwiek byśmy mówili o przewadze niedużej Rosji na froncie, w ilości żołnierzy dużej, ale gdy chodzi o posuwanie się, zdobywanie kolejnych terenów, to w ostatnich miesiącach jest naprawdę bardzo minimalne, no to Ukraina w tej chwili jest w stanie uderzać w te punkty przetwarzania ropy naftowej czy w jakieś inne militarne obiekty w Rosji, to mieliśmy ostatnio do czynienia z 3 czy 4 uderzeniami po takich właśnie instytucjach, takich naftowych właśnie ośrodkach przerabiania ropy naftowej w Tuapse nad Morzem Czarnym. No przecież tam jest apokalipsa przypominająca Czarnobyl. Mieszkańcy spanikowani, ropa cieknie z nieba, ale czytałem niedawno wywiad, wczoraj bodaj, jakiego udzielił szef tych, tego, no nazwijmy to tak, tej części armii ukraińskiej, która odpowiada za drony z Brody, Węgier, Ukrainiec pochodzenia węgierskiego. No i on twierdzi, że te ataki mają na celu nie tylko niszczenie obiektów, które wpływają na potencjał wojenny Rosji, ale także właśnie sianie paniki wśród ludności cywilnej, żeby wreszcie Rosjanie się przekonali, że wojna wraca też tam, skąd przyszła.
0: I to jest coś, co może przekonać, no nie wiem, czy Putina, ale jego współpracowników do wymuszenia jakiejś formy, przynajmniej zamrożenia tego konfliktu.
1: Putina to nie przekona. Putin może nawet o tym nie wie, bo panie redaktorze, on żyje w bańce informacyjnej, nie korzysta z internetu. Właściwie tylko to, co mu przyniosą, powiedzą w papkach, to co zobaczy w telewizji. A telewizja pokazuje Rosję jako te miasta, jeżeli, bo zaczęła pokazywać już to Tuapse, bo długo nie pokazywała, to właśnie teraz w obliczu tej kolejnej rocznicy zwycięstwa zaczyna pokazywać to miasto jako ponownie atakowane przez nazistów, tym razem ukraińskich, więc tutaj absolutnie żadnego kroku ze strony Putina nie będzie. Gdy chodzi o ludzi, to też nie ma szans na żaden bunt w Rosji. Ludzie raczej się skonsolidują przeciwko Ukrainie. Natomiast może to doprowadzić rzeczywiście do buntu tych tak zwanych elit przeciwko Putinowi, bo ja może utopijnie, ale uparcie wciąż w to wierzę, że jednak Putin zostanie obalony i gdybym miał prorokować, to powiem, że to się stanie, ale dopiero w roku 2027.
0: Dlaczego akurat 2027? No tutaj oczywiście dlatego, 1917 się pojawia, stulecie, ale rozumiem, że nie chodzi o jako żadną numerologię.
1: Nie jestem tutaj absolutnie przesądny. Chodzi mi po prostu o to, że zostaną wyczerpane środki gospodarcze Rosji. To mogłoby być wcześniej, gdyby nie wojna z Ameryki, też zresztą bardzo nieudana, przeciwko Iranowi, bo to spowodowało znaczne podwyższenie cen ropy naftowej. Rosja żyje obecnie z tego, a przed 28 marca, czyli przed wybuchem tej wojny, była już w tragicznej sytuacji gospodarczej. Teraz to się poprawiło, ale jestem przekonany, że na początek następnego 27 roku to już będzie sytuacja katastrofalna.
0: Wspomniał pan profesor o tych obawach Putina przed zamachem. O nich zresztą pisze również CNN. Ale kto miałby przeprowadzić ten zamach? Ukraińcy? Czy jednak właśnie te no, widzące nadchodzący krach gospodarczy elity bliskie Putinowi?
1: No oczywiście, że ta druga ludzka przestrzeń. W Rosji się już dokonywały takie rzeczy. Pan jako też znawca tej przestrzeni dobrze wie, że Chruszczowa w ten sposób obalili towarzysze. Oczywiście tamto obalenie miało no, taki charakter negatywny, bo jednak cokolwiek by o Chruszczowie powiedzieć, był on jakimś reformatorem, ale teraz może się dokonać coś odwrotnego, dlatego że tak naprawdę ta wojna wielu ludziom skupionym wokół Putina nie odpowiada. Oni tak naprawdę niczego na niej nie zyskali. No i teraz pytanie, na ile oni się zmobilizują i doprowadzą do jego obalenia, ale jak mówię, to są moje przepowiednie, tak zwane w cudzysłowie proroctwa, które wynikają z jakiegoś oglądu przeszłości. No ale gdybyśmy, panie redaktorze, wyciągali wnioski z przeszłości na temat przyszłości, no to bylibyśmy w stanie każdą historię przewidzieć, a jak pan wie, szczególnie historia Rosji, wbrew temu, co się u nas mówi, jest jednak nieprzewidywalna.
0: Absolutnie nieprzewidywalna, szczególnie, że na przykład nie pojawiły się no, matki Afgańcy. Tamta wojna miała bardzo silny udział matek żołnierzy. Tu ich nie ma. W czasie I wojny światowej, wracający z frontu weterani byli siłą rewolucyjną. Teraz nie są.
1: No tak, ja bym może, gdybym miał rozstrzygać i mówić o rewolucji 17 roku, To bym może się mógł odwołać do tego, co ostatnio Ziuganow powiedział z trybuny Dumy, gdy przestrzegał przed taką sytuacją, to publicznie powiedział, ale i też nawiązywał do sytuacji gospodarczej. Ale ja bym tak daleko nie szedł. Gdy chodzi natomiast o te często przywoływane matki afgańskie, no tam sytuacja była nieco inna, dlatego że tam ci młodzi ludzie jako poborowi szli na tę wojnę, rodziny dowiadywały się o ich śmierci pokątnie, nie można było niczego o nich mówić, nie dostawali żadnych gratyfikacji finansowych, a teraz sytuacja jest całkiem odwrotna. To jest te matki czy te żony, które tracą swoich bliskich, dostają, no w większości, nie zawsze, ale w większości jednak dostają rekompensaty finansowe, no i chcą wierzyć, że ta śmierć miała sens. A Putin to podsyca. To jest Putin nie ukrywa, że oni zginęli, ale pojawia się często na takich spotkaniach z matkami i mówi, że oni zginęli za coś. No to taka matka woli, żeby jej syn zginął za coś, aniżeli żeby zginął i jeszcze określano go jako zbrodniarza.
0: No tak, albo żeby się zapił, bo to są często też ogromne środki, które te rodziny dostają. I to za ludzi, którzy niekoniecznie są elitą swoich lokalnych społeczności.
1: No ale władza chce zrobić z nich elity, bo jak pan zapewne wie, często ci, którzy z tej wojny wracają, to potem się dostają w przyulgowych warunkach na studia, otrzymują jakieś dodatkowe stanowiska, no i to z kolei budzi opór tych, którzy kiedyś ci ludzie skrzywdzili, bo często bywa, że zbrodniarz, który zabił kogoś, nagle staje się bohaterem, a rodziny zabitych protestują, no ale to wszystko tak się toczy i z taką sytuacją mamy teraz do czynienia.
0: Panie profesorze, to jeszcze na koniec pytanie. No właśnie, podejście Rosjan, bo oczywiście mamy wojsko, mamy Putina, nie mamy żadnych badań, bo też nikt nie będzie, to zresztą jest też stara tradycja rosyjska, że o pewnych rzeczach się nie mówi. Teraz to chyba nawet w domu się tak bardzo nie mówi. Ale czy my możemy powiedzieć cokolwiek o jakimś takim potencjale oporu, choćby minimalnym, wśród zwykłych Rosjan?
1: No, to bym musiał tam być wewnątrz, mam tylko sygnały i to nieśmiałe od kilku znajomych, którzy tam mieszkają w Moskwie czy w Kaliningradzie, ale oni oczywiście też obawiają się pisać otwarcie o tym przez te środki, jak Messenger czy nawet mail. Oni w zasadzie wolą o wojnie nie mówić. To jest, wolą tak żyć, jakby tej wojny nie było. Natomiast gdy chodzi o nastroje społeczne, no to jednak widać bardzo wyraźny spadek popularności Putina i to ogłaszają ostatnio takie centra oficjalne, rządowe, jak w CIOM. W ciągu ostatnich 7 tygodni spadła o 10% popularność Putina. W ostatnim tygodniu ten oficjalny portal sondażowy w ogóle nie opublikował wyników i to samo powtarza Centrum Lewady. No to mówi się, tam 60% ludzi tylko popiera Putina, to aż 60 ludzi popiera Putina, a 40% nie popiera. No ale policzmy, ile to jest tych 40%. To jest przecież no ładne kilkadziesiąt, ponad 50 milionów ludzi.
0: Pięknie dziękuję za te informacje. Naszym gościem był profesor Grzegorz Przebinda, rusycysta z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pięknie dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę.
1: Ja również. Miło mi było z panem porozmawiać.
0: Pięknie dziękuję. A już za chwilę w radiu RMF 24 najnowsze fakty RMF FM.

0: Jest 10.30, jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
1: Lista potrzeb polskich sił zbrojnych jest bardzo długa, zauważał w rozmowie w naszym radiu RMF24 politolog dr Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pytany o planowane na piątek podpisanie umowy pożyczkowej SAFE. Ekspert do spraw bezpieczeństwa zwraca szczególną uwagę na systemy obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej.
2: Doświadczenia konfliktu na Ukrainie pokazują, że to stało się kluczową kwestią. Przecież Rosja stara się naciskać na Kijów, stara się doprowadzić chociażby do paraliżu ukraińskiej energetyki poprzez ataki rakietowo-dronowe wymierzone w system energetyczny. Musimy pamiętać, że na terenie Polski znajdują się bazy polskie, natowskie, które trzeba chronić przed tego typu atakami i właśnie obrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza, przeciwdronowa wydaje się być kluczowa. Bez skutecznych metod neutralizacji zagrożenia właśnie z powietrza, począwszy od małych dronów, skończywszy na rakietach hipersonicznych, no co z tego, że my będziemy mieli silną armię lądową czy silne lotnictwo, jak istnieje ryzyko, że one zostaną zniszczone.
1: Przekonuje dr Łukasz Stach, minister finansów, potwierdzając, że prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE. W ciągu najbliższych dni, tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Ponad połowa kraju znów na czerwono na mapie zagrożeń pożarowych w lasach. Bardzo sucho jest na południu i wschodzie Polski, a także w centralnej części, w kujawsko-pomorskiej.
3: Może teraz jest za wcześnie o tym mówić, o skutkach suszy, natomiast widzimy przeciągający się wiosenny brak opadów. Po fitej zimie, po tym wszystkim, co ziemia przyjęła z opadów zimowych oraz z roztopów, zapowiadało to po prostu bardzo dobre warunki. Natomiast przeciągające się tygodnie bez żadnych opadów, no sprawiają, że pojawia się u nas myśl, że za chwilę te lasy będą wymagały specjalnej opieki, jeszcze większej czujności.
1: Zauważa Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec Kujawski. Przypomnę, jeśli wilgotność ściółki utrzymuje się poniżej 10% w ciągu 5 następujących po sobie dniach, wprowadzony może być zakaz wstępu do lasu. Nowe miejsce na relaks i aktywny wypoczynek może pojawić się w Tomaszowie Mazowieckim. Na Szymanówku, znanych mieszkańcom Błoniach, planowana jest budowa kompleksu basenów termalnych, które mogą całkowicie odmienić tę część miasta.
4: Wstępną koncepcję, nad którą będziemy od maja pracować i procedować ją poprzez wprowadzenie tego projektu pod obrady sesji Rady Miejskiej, a następnie wyłonienie wykonawcy, tak aby tą inwestycję mieszkańcom przekazać w 2028 roku na wakacje. Tak naprawdę taki mamy plan, optymistyczny plan, ale mam nadzieję, że to się uda zrealizować.
1: O tym optymistycznym planie informował prezydent Marcin Witko. Kolejne nasze informacje punktualnie o 11:00. Polecam fakty RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. Teraz będziemy mówić o tajemniczej epidemii, która wybuchła na statku wycieczkowym. W wyniku tej pandemii 3 osoby zmarły, a obywatel Wielkiej Brytanii w stanie ciężkim trafił do szpitala. Wszystko to działo się na statku wycieczkowym, jak mówiliśmy, który znajdował się w południowej części Oceanu Atlantyckiego. Na jego pokładzie potwierdzono już 7 przypadków hantawirusa. Na łączach jest nasz korespondent Bogdan Fremorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Bogdanie, jak wygląda obecnie sytuacja?
1: Otóż statek MV Hondius, bo tak się nazywa ta jednostka, znajduje się obecnie u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka, a na jego pokładzie wciąż przebywa 149 osób z 23 krajów. Jednostka nie może zawinąć do portu z uwagi na wciąż nieopanowaną sytuację na pokładzie. Statek nie otrzymał pozwolenia na zacumowanie. Właściciel wycieczkowca i lokalne władze zastanawiają się nad tym, co z tym fantem zrobić. No, gdzie można by ewakuować pasażerów, którzy marzyli o bajkowym rejsie wokół wysp na południowym Atlantyku, a obecnie uwięzieni są na pokładzie wycieczkowca. Warto przy okazji podkreślić, że szanse na rozprzestrzenianie się tego wirusa wśród ludzi są mało prawdopodobne, ale możliwe. Roznoszą go zazwyczaj gryzonie, takie jak myszy i szczury. Lokalne władze wolą jednak w tym zakresie dmuchać na zimę.
0: Co dalej zatem stanie się ze statkiem?
1: Holenderski właściciel statku bierze pod uwagę obranie kursu na Wyspy Kanaryjskie i umożliwienie pasażerom zejście z pokładu na jednej z tamtejszych wysp. Oznaczałoby to spędzenie kolejnych 6 albo nawet 8 dni na morzu. Już i tak trudnych warunkach dla ludzi, którzy zachorowali. Nie byłoby to komfortowe. Dla tych zdrowych oczywiście także. Konieczne jest wykonanie dalszych badań i podjęcie terapii z Wysp Kanaryjskich, które należą oczywiście do Hiszpanii. Pasażerowie mogliby zostać ewakuowani do europejskich szpitali, ponieważ mamy do czynienia z wybuchem mini epidemii na pokładzie statku. Załoga zmuszona była do odizolowania osób zakażonych od reszty pasażerów, czyli poniekąd podzielenia ich na zdrowych i chorych. No, niniejszym statek stał się takim pływającym szpitalem, ale bez odpowiedniego zaplecza i zabezpieczenia medycznego.
0: No, oczywiście możemy też zapytać, jaka atmosfera panuje teraz na pokładzie, szczególnie wśród pasażerów. Domyślam się, że nie ma tam wielkiego entuzjazmu.
1: Entuzjazmu ani radości oczywiście nie ma. Na pokładzie są pasażerowie w różnym wieku, ale w większości to ludzie starsi. Muszą oczywiście zdawać sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się znaleźli. Na przykład ciała ludzi, którzy zmarli, wciąż są na pokładzie statku. To musi robić na pasażerów wrażenie. W grę wchodzi oczywiście indywidualna odporność psychiczna, ale jestem pewien, że nikt nie przypuszczał, że kilkumiesięczny rejs obiecujący niezwykłe przygody zakończy się w ten sposób. Prawdę mówiąc, no, jeszcze się nie zakończył, no bo jest ta niepewność, co dalej. I to jest najgorsze dla wszystkich. W sieci pojawiły się nagrania zrealizowane przez pasażerów, którzy zdają sobie sprawę z położenia, w jakim się znaleźli, podkreślają jednocześnie, często ze łzami w oczach, że nie są nagłówkami w prasie, czy chwytliwymi, clickbaitowymi artykułami w internecie. Są ludźmi, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji.
0: Bardzo dziękuję. To był Bogdan Fremorgan. Bardzo dziękuję ci za te informacje.
1: Kłaniam się.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment powiemy o edukacji i porozmawiamy o tym, jak powinny wyglądać egzaminy, w tym egzaminy maturalne w czasach sztucznej inteligencji. O tym rozmawiałem z Katarzyną Lubnauer w czasie porannej rozmowy.

0: Słuchajcie, radia RMF 24 teraz będzie o tym, że trzeba poszukać nowych metod przeprowadzania egzaminów maturalnych. Dlaczego? Ano dlatego, że żyjemy w czasach sztucznej inteligencji, a ona naprawdę wiele zmienia. Choćby to, że można wejść na egzamin maturalny w okularach wirtualnych. Okularach. Mówiła o tym w radiu RMF FM dziś wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer. W rozmowie ze mną podkreślała, że w przyszłości będą się musiały pojawić centra egzaminacyjne.
1: Musimy zdać sobie sprawę, że w ogóle kwestia egzaminów to jest kwestia tego, że to w przyszłości musi się zmienić. I chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w czasach sztucznej inteligencji, w czasach, w których można mieć okulary ze sztuczną inteligencją i tak dalej, nawet nie trzeba wynosić tej pracy, jeżeli w ten sposób korzystamy. I więc musimy w przyszłości prawdopodobnie pomyśleć. Myślę, że to jest pieśń na razie przyszłości, ale będą musiały być centra egzaminacyjne, w których nie ma dostępu internetu, w których rzeczywiście uczniowie piszą bardzo w kontrolowanych warunkach.
2: W puszkach takich, że nawet nie ma internetu, wszystko odcięte.
1: No to jest, niektóre są takie szkoły już w Warszawie, w których nie ma internetu, bo tak jest zbudowana sama szkoła, że po prostu nie dochodzi tam sieć.
0: Mówiła Katarzyna Lubnauer. Resort edukacji chce też zakazu używania przez uczniów w publicznych szkołach podstawowych, oczywiście telefonów komórkowych i to już od nowego roku.
1: Tego oczekiwali też nauczyciele. Mówią, że łatwiej jest im rozmawiać z rodzicami, łatwiej jest przekonywać do tego, że to rozwiązanie ma sens i jest konieczne w momencie, w którym jest to na poziomie ustawowym. W związku z tym zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, które ustawowo wprowadzi zakaz używania telefonów w szkole podstawowej, publicznej szkole podstawowej i na przerwach, i na lekcjach.
2: A czego się spodziewacie po tym zakazie?
1: Spodziewamy się, że po pierwsze to już wtedy będzie obejmować wszystkie szkoły, a nie tylko te kilkadziesiąt
2: procent,
1: które obecnie.
2: Ale chodzi nie tylko o to, żeby była taka zasada, tylko o to, żeby były jakieś skutki pozytywne.
1: Dla nas pozytywnym skutkiem będzie nawet to, że na przykład ci rodzice, którzy bardzo poważnie podchodzą do ograniczeń dotyczących i social mediów, i gier komputerowych i tak dalej, będą mieli większy wpływ na wychowanie swoich dzieci w tym znaczeniu, że nie będzie to przerywane na czas szkoły.
2: Tylko też wiemy, że ogromna większość rodziców albo spora część kupuje dzieciom telefon pierwszy w wieku 8, 7 albo 6 lat.
1: To zauważmy, co my robimy, bo to nie jest tak, że robimy jedno działanie. Bo ja przypomnę, że również w tej chwili zmieniając podstawy programowe i wprowadzając reformę, zrobiliśmy ostre ograniczenie ekranów w przedszkolach. Czyli już do celów edukacyjnych, tylko bez tych małych ekranów, czyli bez smartfonów, bez tabletów, już nie będzie można z nich korzystać w przedszkolu. Natomiast może być z tablicy interaktywnej, ale tylko w celach typowo edukacyjnych i z zasadami zachowania higieny
2: Pani
1: cyfrowej.
2: A jak będzie wyglądać ten zakaz? Będą te telefony oddawane do depozytu, dzieci będą miały zakaz ich przenoszenia?
1: To zależy od szkoły. Szkoły mogą wprowadzić różne zasady. Wiele szkół ma już, kilkadziesiąt procent szkół ma na przykład już szafki i to już funkcjonuje w szkołach. Są takie szkoły, które mają takie specjalne skarpetki, ale my to zostawiamy w szkole.
0: Dodawała Katarzyna Lubnauer. A już za chwilę w radiu RMF 24 najnowsze fakty RMF FM. A po faktach powiemy o skokach narciarskich. Zostańcie z nami.

0: dzieje się na naszych oczach.
1: We need grill it.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już w sobotę po 12 w radiu RMF 24.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Ewa Kwaśny.
1: Znów za rok matura. Nasza reporterka opowie o tym, dlaczego kilkanaście osób będzie musiało powtarzać egzamin z języka polskiego. W faktach o 11 także o rozbitej grupie przestępczej produkującej nielegalnie papierosy, o utrudnieniach dla turystów związanych z remontem drogi z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka, a w faktach kulturalnych RMF FM o Met Gali w Nowym Jorku. Kilkanaście osób z unieważnionym egzaminem maturalnym z języka polskiego. To ustalenia reporterki RMF FM. To efekt wniesienia nas na salę telefonu. Z tymi informacjami już teraz Magdalena Greiner.
2: Dzień dobry.
1: Magdo, to oznacza, że te osoby będą mogły przystąpić do egzaminu dopiero za rok.
2: W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przyrządach i przyborach w czasie egzaminu jest wyraźny zapis, że samo wniesienie na salę egzaminacyjną telefonu, nawet jeśli zdający z niego nie skorzysta, jest powodem unieważnienia egzaminu. Podobna sytuacja może dotyczyć również dzisiejszej matury z matematyki.
3: Dzisiaj też mogą być takie przypadki. Nie mówię, że celowo, może być jakieś gaprostwo, no, ale procedury są jednoznaczne, że będzie egzamin unieważniony.
2: Powiedział mi przed chwilą dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Czy takie osoby będą? Dowiemy się, kiedy do CKE wpłyną protokoły ze szkół. Natomiast dziś do 9 nie odnotowano żadnych informacji o wycieku arkuszy egzaminacyjnych z matematyki.
1: Narazili Skarb Państwa na straty sięgające 640 milionów złotych. Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa rozbiły grupę przestępczą produkującą nielegalnie papierosy i handlującą nimi. Krzysztof Zasada teraz z nami w faktach. Witamy Cię.
4: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, co wiadomo o tej grupie?
4: Ona działała od 4 lat na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskim. W tym czasie miała wprowadzić do obrotu 485 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzowych. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zatrzymano 18 osób. Podczas tej akcji przeszukano ponad 40 miejsc w 3 województwach. Zabezpieczono maszyny do produkcji papierosów, a także gotówkę, złoto i samochody, w tym Ferrari, należące do podejrzanych. W sumie wartość tych zabezpieczeń to 10 milionów złotych. 5 zatrzymanych osób trafiło do aresztu.
1: Rozpoczął się remont drogi z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. To bardzo popularna trasa wśród turystów. Szczegóły zna reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Maćku, gdzie trzeba spodziewać się utrudnień?
5: Remont prowadzony jest na odcinku od Zasadnej, czyli skrętu w kierunku Małego Cichego, do ronda na Wierch Porońcu. Drogowcy rozpoczęli już frezowanie starej, zniszczonej nawierzchni i przygotowania do wylania nowego asfaltu. Te prace zaplanowane są do czwartku i w tym czasie na remontowanym fragmencie drogi ruch będzie odbywał się wahadłowo. Kierowcy, którzy chcą uniknąć stania w korkach, mogą skorzystać z objazdu przez Poronin i Bukowinę Tatrzańską. Kolejne prace związane z remontem tej drogi zaplanowane są na następne tygodnie. Trzeba więc przygotować się, że utrudnienia na trasie w kierunku Morskiego Oka mogą potrwać jeszcze znaczną część maja.
6: Inne oblicza sportu.
1: Zawodowy snooker to kosztowny sport, przyznaje w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Antoni Kowalski. Pierwszy polski zawodnik, który zagrał na Mistrzostwach Świata w tej pokrewnej do bilardu dyscyplinie. Na wyjazdy zagraniczne, hotele, sprzęt potrzebuje w sezonie nawet 150 tysięcy złotych. Ale jak zdradza na naszej antenie, da się wyjść na solidny plus.
7: Ja się z tym nie kryję, bo wszędzie ludzie mogą sobie w internecie sprawdzić, ile zarabiam. Punkty rankingowe to są pieniądze.
8: Okej. No to może powiesz.
7: Przez ostatnie dwa sezony miałem 80 albo 90 tysięcy punktów, więc to jest na przeliczenie tam po odjętych podatkach, tam zarobiłem z 350 tysięcy złotych.
8: Czyli na plus.
7: Jak najbardziej na plus.
1: Poznajcie lepiej snookerzystę Antoniego Kowalskiego. Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. A w faktach kulturalnych RMF FM na początek o Met Gali w Nowym Jorku zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
9: Schody nowojorskiego Metropolitan Museum of Art zamieniły się w wielką galerię sztuki, a gwiazdy i projektanci kostiumów udowodnili,

0: że moda to nie tylko ubiór, może być też manifestem. Kable zastąpiły koronki, mech wyparł tiul, a w roli głównej wystąpiła taśma filmowa. Wśród gości Beyoncé, która wróciła po 10 latach nieobecności, a Sabrina Carpenter pojawiła się w stroju, który był hołdem dla złotej ery Hollywood. Gali towarzyszyło otwarcie wystawy Sztuka kostiumu, która będzie czynna w Nowojorskim Muzeum przez najbliższe pół roku. Horacjusz to nowość na afiszu Teatru Polskiego w Warszawie. Modest Ruciński gra tytułowego bohatera.
1: Nie do końca wierzy w swoją wartość, jest bardzo ambitny, zdeterminowany i nie chce zawieść swojego ojca, a przede wszystkim swojej ojczyzny, Rzymu. I z takimi założeniami zaczyna spektakl i idzie na pole walki.
0: Reżyserem tego spektaklu jest Andrzej Seweryn. Meksykański aktor Diego Luna, znany m.in. z produkcji I Twoją Matkę Też, czy Dirty Dancing 2, dołącza do obsady Zaplątanych. Zagra w aktorskiej wersji słynnej animacji Disneya. Studio liczy na powtórzenie sukcesu Aladdyna czy Pięknej i Bestii.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tomasz Terzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy, tak jak mówiłem, od rozmowy na temat skoków narciarskich i nowej roli Stefana Hornhagera. Zostańcie z nami.

0: To jest wiadomość w Radiu RMF 24. Teraz taka będzie, na którą czekało wielu kibiców skoków narciarskich. Stefan Horngacher wraca do pracy w Polsce. Doświadczony Austriak nie będzie trenerem kadry, a będzie pełnił funkcję koordynatora systemu szkolenia, ściśle współpracując z trenerami kadr narodowych. To wynika z wczorajszego komunikatu Polskiego Związku Narciarskiego. Z nami jest Rafał Kot, członek zarządu PZN. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Co się stało i co się zmieniło przez ostatnie tygodnie, że Stefan Horngacher został jednak zatrudniony w Polskim Związku Narciarskim przed zbliżającymi się wyborami na nowego prezesa, a nie zaraz po?
1: Wszyscy, od tego bym chciał w ogóle zacząć, że wszyscy w zarządzie i prezes Adam, wszyscy byliśmy zgodni, że takiego fachowca chcemy i że Stefana Horngachera u nas chcemy. Tym bardziej, że już dwa razy pokazał się z bardzo dobrej strony. Raz przychodząc z Heinzem Kutinem jako trener tego zaplecza młodego. Z tego też zaplecza wywodzi się Piotr Żyła, Kamil Stoch, Maciek Kot, Dawid Kubacki. Także już wtedy pokazał swój kunsz, no i potem prowadząc naszą pierwszą kadrę narodową, gdzie największe sukcesy były za jego bytności. Zależało nam bardzo, żeby od tego sezonu 2006-2007 pracował u nas. Natomiast media zrobiły taką burzę, że nam ucieknie, że tego, że dlaczego nie chcemy. Więc stwierdziliśmy, żeby sytuacja była jasna i klarowna, żeby te grupy szkoleniowe, którymi on ma się zająć też, nadzorować to, ujednolicić ten cykl szkoleniowy, być tym koordynatorem wszystkich kadr, od pierwszej do tych najmłodszych, żeby mogli spokojnie zacząć pracować już razem z nim. Dlatego chcieliśmy, żeby przyjechał już, jest w Polsce, jest już z nimi. Dlatego zdecydowaliśmy się po uprzedniej jeszcze jednych rozmowach z nim dojść do porozumienia konkretnie, jakie obowiązki, jeżeli chodzi też o płatności. I zostało to wszystko między nami dogadane, pozmieniana część i myślę, że to satysfakcjonuje wszystkich i przyszły zarząd nie będzie miał żadnego podrzuconego czegoś takiego, żeby nie akceptował.
0: Jest no to właśnie, to znaczy, że Apollonius Steiner, który ma być prawdopodobnie będzie nowym lub starym, znaczy nowym prezesem i tak, starym też był, już się na to zgodził, zatwierdził go, rozmawialiście z nim?
1: To już proszę o to pytać wiceprezesa Wojciecha Gumnego, bo on prowadził rozmowy i ze Stefanem Horngacherem i pewnie też z Apolloniuszem Tainerem, także to jak coś, to on ewentualnie coś bliżej może na to powiedzieć. Ja takich wiadomości nie mam. Natomiast chcę podkreślić, że tutaj też na początku tego wszystkiego był bardzo zaangażowany obecny prezes Adam Małysz, który też dążył do tego, żeby go koniecznie zatrudnić.
0: No właśnie, bo były takie słuchy, że on chciał go zatrudnić zaraz po sezonie, ale wtedy nie było zgody reszty zarządu.
1: Po prostu musieliśmy doprecyzować pewne rzeczy, jeżeli chodzi o obowiązki, o płatności i to zostało wszystko troszeczkę pozmieniane, doprecyzowane i w tej chwili no, nikt nie ma do tego obiekcji.
0: Rozumiem, a to znaczy o co chodzi? Chodziło o pieniądze, o zakres odpowiedzialności, o coś jeszcze innego?
1: No chodziło o po prostu dokładne sprecyzowanie, czym ma się zająć, komu pomagać, jak koordynować oraz też warunki finansowe.
0: Wspomniał pan o tym, że jednym z powodów był taki szum medialny wywołany, a nie było rzeczywiście zainteresowania innych federacji usługami Horngachera, bo pan powiedział, że media stworzyły takie wrażenie, a nie było ich.
1: Na nas, nie. Media stworzyły na nas presję, że należy podpisać, bo ucieknie. Natomiast Stefan Horngacher miał propozycję, wiemy z jakich krajów, natomiast nie skorzystał, bardziej chciał przyjść do nas, gdyż zna już tutaj nasze polskie warunki, jakie są, jacy są zawodnicy i widzi tutaj potencjał.
0: Widzę, czytam nową funkcję Stefana Horngachera w Polskim Związku Narciarskim. Powtórzmy, on ma być koordynatorem systemu szkolenia ściśle współpracującym z trenerami kadr narodowych.
1: Tak. Ja
0: i pytam się, co to znaczy?
1: Co to znaczy? To znaczy to, że mieliśmy do tej pory zawodników spoza, nie rozmawiamy w tej chwili o tej pierwszej kadrze, prawda? Tylko z pozostałych kadr. Pokazywali się nam zawodnicy w bardzo dobry sposób, czy to w fiskapach, czy pucharach kontynentalnych, czy alpenkapach, to naturalne dostawali szansę potem startu w Pucharze Świata i tutaj była przepaść. Po prostu nic nie mogli uzyskać, żadnych satysfakcjonujących wyników, a tak się na przykład nie dzieje w innych krajach. Weźmy Norwegów, Austriaków, Niemców, Słoweńców. Tam każdy młody, co wchodzi do Pucharu Świata, już fajnie punktuje. U nas były w tym braki. I chodzi o to, że Stefan Horngacher ma się zająć tak szkoleniem i ujednoliceniem tego szkolenia, że zawodnik, który uzyskuje bardzo dobre rezultaty jakby w zawodach niższej rangi, przechodząc do tych najwyższej rangi, będzie potrafił już dużo lepiej startować, zdobywać punkty i nie będzie to dla niego jakąś przepaścią.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, to jest takie zadanie przygotowania tych trochę młodszych zawodników do wejścia do kadry narodowej, żeby oni zastępowali tych, no ten trzon, tak, który jest mocno po 30 już w tej chwili.
1: Tak, i ważne jest system szkolenia, żeby on był w miarę jednolity na przekroju tych wszystkich grup kadrowych.
0: Często narzekamy też...
1: Na tym też skorzystają kluby.
0: Bo?
1: No, prawda, no są zawodnicy, trenują w klubach. Jeżeli będą mieli ten system ujednolicony, to trenerzy coś też z tego będą mogli podglądać klubowi i będą podobnie szkolić.
0: Często narzekano w poprzednim sezonie na to, że odstajemy sprzętowo od czołówki. Czy tym też zajmie się Horngacher?
1: Myślę, że też w to się włączy. Mamy już jednego dobrego sprzętu, to jest Michał Doleżal, który na kombinezonach, można powiedzieć, zjadł zęby i tutaj mamy dobrego. Natomiast pozostałe, jeżeli chodzi o narty, szczególnie te struktury, które kulały u nas cały ten sezon poprzedni, no i wiązania, buty, to myślę, że tutaj Stefan Horngacher też będzie miał duże pole do popisu.
0: A on będzie jeździł na zawody razem z trenerem Maciusiakiem, czy będzie to raczej praca zza biurka?
1: Nie, zza biurka na pewno nie będzie tej pracy, bo właśnie nie chcieliśmy tak, żeby to wyglądało, że zza biurka, tylko będą to konsultacje pewnie, będą to jakieś może wspólne wyjazdy na obozy, jakieś sprawdziany. Natomiast co do konkretnych zawodów, pan pyta teraz o Puchar Świata, nie wiem, czy będzie jeździł, może na niektóre, ale tak to nie ma takiej potrzeby.
0: W poprzednich latach już zatrudniono wielkie nazwisko na stanowisku dyrektora koordynatora, chodzi oczywiście o Aleksandra Sztekla, ale mówiąc krótko, chyba nie wyszło to najlepiej i on się rozstał z PZN-em w niezbyt przyjemnych relacjach. Może pan zapewnić, że teraz będzie inaczej?
1: Tak, mogę zapewnić, że będzie inaczej. Sztegl nie miał jasno postawionych, za co odpowiada, co ma robić, co i jak. Dwa, że on tak przyszedł i zachowywał się, jakby nie chciał u nas być. No to wiele było czynników. Nie chcę już tutaj poruszać, jeżeli chodzi o sprawę Sztekla. Mamy Stefana Horngachera. Był, pracował już dwukrotnie u nas w kraju, to co mówiłem na początku naszej rozmowy. I jestem pełen optymizmu co do wyników tej jego współpracy.
0: Pięknie dziękuję. Z nami był Rafał Kot, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: A w radio RMF 24 i już za chwilę powiemy o cieśninie Ormus i o tym, co się tam dzieje.

Słuchajcie, Radio RMF 24, u nas tylko najważniejsze i najbardziej gorące informacje. Dwa amerykańskie niszczyciele przepłynęły przez strategiczną cieśninę Ormus i weszły na wody Zatoki Perskiej, odpierając zmasowany atak ze strony Iranu. O tym informują anonimowi przedstawiciele Pentagonu, cytowani przez CBS News. Z informacji wspomnianych urzędników wynika, że podczas przeprawy przez cieśninę Ormus amerykańskie okręty wojenne były wspierane m.in. przez śmigłowce Apache. Siły irańskie przeprowadziły skoordynowany atak z użyciem łodzi motorowych, rakiet i dronów. Mimo intensywności ostrzału, żaden z amerykańskich okrętów nie został trafiony, podkreślają przedstawiciele Pentagonu. A w Radiu RMF 24 już za moment najnowsze fakty RMF FM. A po faktach powiemy m.in. o święcie dziedzińców, które trwa Kordobie, ale nie będzie to jedyna informacja w tej godzinie. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia RMF 24.

0: 11.30 jest Agnieszka Pietrzak i są fakty.
1: Rosja może zakończyć wojnę w każdej chwili, jednak zamiast tego cynicznie prosi o rozejm dla przeprowadzenia propagandowych uroczystości, ale wcześniej jeszcze atakuje Ukrainę rakietami i dronami, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Ukraina będzie odpowiadać na rosyjskie ataki. Zełenski po doniesieniach o decyzji Putina dotyczącej zawieszenia broni obowiązującego 8 i 9 maja ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Od tego momentu będziemy reagować symetrycznie, zapowiedział.
2: Zastanawiają nas pewne fakty.
1: Czy Kijów mógłby zaatakować Moskwę podczas Parady Zwycięstwa? Ostrą zapowiedź prezydenta Ukrainy komentował w naszym radiu RMF24 profesor Grzegorz Przebinda, rusycysta z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Zełenski gdzieś sobie pozwolił na filipikę, też wydaje mi się, że niekoniecznie musi od razu się tak trochę jak taki młodzieniec buńczuczny wypowiadać, że byłby w stanie uderzyć dronami w Moskwę. Kreml na to odpowiedział, że odpowie adekwatnie uderzeniem w centrum Kijowa. No i wydaje się, że jednak takich uderzeń nie będzie. Jestem przekonany, że nie będzie i że ta cisza mniej lub bardziej cicha nastąpi. Natomiast nie chciałbym też mówić, że to doprowadzi do jakiegokolwiek rozejmu, czy tym bardziej pokoju. To będzie tylko nieznaczący epizod. To, o czym teraz mówimy, nie wejdzie do kronik tej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
1: Przekonuje profesor Grzegorz Przebinda. W Poznaniu zauważyli wzrost sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Z najnowszych danych wynika, że pasażerów korzystających regularnie z autobusów i tramwajów przybywa i ten trend utrzymuje się już od kilku lat.
4: Jeżeli chodzi o wartość sprzedaży brutto, to jest spory wzrost, bo to jest 20 milionów złotych. Tym bardziej, że ten trend widać, że on cały czas idzie do góry. Także pod względem liczby sprzedanych biletów było też więcej. Natomiast tutaj ten wzrost spektakularny, można powiedzieć, nie był, bo to było nieco ponad 1 milion sztuk biletów więcej. We wszystkich segmentach tak naprawdę tych biletów widać, że ta sprzedaż brutto wzrosła. Czy to, jeżeli chodzi o tę portmonetkę, czy to bilety krótkookresowe.
1: Zauważał w rozmowie z RMF Max Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Może rosnące ceny paliwa spowodują jeszcze większe zainteresowanie, a może popularność komunikacji miejskiej można zawdzięczać coverom znanej choćby piosenki Autobus Czerwony, zestawienie wykonane w wykonaniu Andrzeja Janeczki sprzed 30 lat, a później wersja współczesna, posłuchajmy.

0: Takie ilustracje dźwiękowe też mamy w Faktach w RMF24. Następne nasze informacje w samo południe.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF 24. Teraz będzie o najwyższym stopniu zagrożenia pożarowego, który utrzymuje się w lasach w znacznej części Polski. Bardzo sucho jest między innymi w lasach Lubelszczyzny, między innymi koło Kraśnika. Leśnicy z niepokojem patrzą na to, jak sucha jest ściółka, a prognozowany deszcz nie rozwiewa ich obaw, bo jak mówi Dominika Kołodziejczyk z Nadleśnictwa Kraśnik, deszcz pomoże tylko na chwilę.
1: Jak sucho jest w lasach?
2: Jest bardzo sucho. Nasza wilgotność ściółki jest określana na poziomie około 12-10%, co powinno być szczególnie wiosną dużo, dużo wyższa ta wartość.
1: Powinna być jeszcze woda ze śniegu, z tych deszczów wiosennych.
2: Przede wszystkim po śniegach i po tych roztopach powinno być na pewno dużo, dużo więcej. Natomiast wbrew pozorom, ale zima była sucha. I tak naprawdę kiedy...
1: A wydawała się taka śnieżna.
2: Tak, ponieważ ten śnieg się długo utrzymywał, bo było dosyć mroźno, natomiast tych opadów było dosyć mało. I ta ziemia była rozmarznięta, więc ta woda po prostu sobie rozpływała się i nie zatrzymywała się tak naprawdę w środku. Dlatego też jest ta wiosna dosyć sucha i brak opadów, co na naszych terenach praktycznie od miesiąca.
1: Nie ma deszczu, są pożary.
2: Są pożary od 16 marca. Już mieliśmy 6 pożarów.
1: Czy te prognozowane deszcze mogą poprawić sytuację?
2: Obawiam się, że raczej nie, z uwagi na to, że przewidywane są na naszym terenie burze. Burza ma to do siebie, że jest lokalna i nie zawsze może w każdym miejscu wystąpić.
1: I nie musi to być deszcz, to może być piorun, który spowoduje pożar.
2: Tak, albo mogą to być ulewne deszcze, które tak naprawdę ziemia nie wsiąknie ten opad, tylko zostanie od razu, ponieważ mamy skorupę w ziemi, bo jest tak bardzo ta ziemia pozbawiona tej wilgoci, że ten deszcz ulewny może po prostu z tej ziemi spływać i niekoniecznie wsiąkać. Więc to też jest potrzebny odpowiedni deszcz, który taka mgiełka, która pozwoli na tę wodzie wniknąć w tą ziemię.
1: No właśnie, jaki jest teraz najlepszy scenariusz dla lasów?
2: Żeby tak tydzień padało. To by był najlepszy scenariusz takiego delikatnego deszczyku, mgiełki. Na pewno natura by to też miło przyjęła, z uwagi na to, że jest okres wegetacji i te drzewa potrzebują tej wody, żeby wytworzyć swoją piękną, zieloną koronę.
0: Z Dominiką Kołodziejczyk z Nadleśnictwa Kraśnik rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smak. A my już za chwilę przeniesiemy się do słonecznej i ciepłej Hiszpanii i powiemy o Kordobie, a konkretnie o święcie dziedzińców. Zostańcie z nami.

0: już teraz w Radio RMF 24 przenosimy się do hiszpańskiej Kordoby. Tam trwa święto dziedzińców. La Fiesta de los Patios. Wydarzenie od kilkunastu lat jest na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Całe rodziny mieszkające często od pokoleń w starej części miasta dekorują kwiatami i roślinami dziedzińce swoich domów.
1: The first of patios, it started in the beginning.
0: Pierwsze święto zorganizowano na początku XX wieku, ale tradycja sięga wiele stuleci wstecz, do czasów rzymskich. Już wtedy budowano tu domy w ten sposób. Główny korytarz, wspólna przestrzeń, a na piętrze dookoła wiele pokoi. Święto tradycyjnie odbywa się na początku maja i trwa przez 2 tygodnie. Mówił przewodnik po Kordobie Rafael Soldevilla. Jak podaje, dziedzińce były miejscem, w którym latem spędzało się wspólnie czas. Tam jedzono posiłki, przyjmowano gości, by wspólnie tańczyć na przykład flamenco. To były miejsca jednoczące lokalną społeczność i sąsiadów. Rafael Soldevilla podkreśla jednak, że Kordoba ma do zaoferowania dużo więcej niż święto dziedzińców. Wielu turystów przyjeżdża tu tylko na jeden dzień. To nie wystarczy. Mamy w Kordobie duże stare miasto, 3 kilometry ze wschodu na zachód, 1,5 kilometra z północy na południe. W mieście jest naprawdę mnóstwo zabytków, mnóstwo dziedzictwa kulturowego. Jeden dzień nie wystarczy. 2-3 dni to moim zdaniem minimum, a mówimy tylko o Kordobie. Nie wspomnieliśmy nic o prowincji. A jak wygląda La Fiesta de los Patios, święto dziedzińców? Odsyłam was na rmf24.pl. Tam sobie wszystko dokładnie obejrzycie, co do najmniejszego szczególika. A jeśli chcecie najnowszych informacji, poczekajcie jeszcze trochę, ponad 10 minut, i u nas będą fakty.

0: lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
1: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy wtorek po 16 w radiu RMF 24.

0: czas nadaje, cały czas ma dla was najnowsze i najbardziej gorące informacje. Zastąpi mnie Michał Zieliński, który będzie was przeprowadzał przez dalszą część tego dnia. A teraz fakty w samo południe, a w nich Ewa Kwaśner.
1: Witam ponownie i zapraszam. Śledczy sprawdzają, co mogło doprowadzić do ogromnego pożaru dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Będzie nowy przetarg na system szyfrowanej łączności Tetra dla policji. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Maturzyści kończą egzamin z matematyki.
2: Zaskoczyło mi parę zadań, ale ogarnąłem po prostu temat.
1: W faktach także nowe obserwacje naukowców o tym, że dieta ma wpływ na zachowanie dzieci. Jest prokuratorskie śledztwo dotyczące pożaru dawnej fabryki drutu w Gliwicach. To był jeden z największych pożarów w tej okolicy w ostatnich latach. Ogień pojawił się w niedzielę wieczorem, ale akcja strażaków trwa. Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Dzień dobry.
3: Jestem.
1: Marcinie, na czym polegają ich działania?
3: Strażacy cały czas muszą jeszcze kontrolować wielkie pogorzelisko, które znajduje się w centrum miasta. Ma ono powierzchnię około 15 tysięcy metrów kwadratowych. To mniej więcej obszar zajmowany przez dwa pełnowymiarowe piłkarskie boiska. Teren już wczoraj miał być przekazany policji, ale znowu pojawiły się tam źródła ognia. Jak powiedział mi dziś jeden ze strażaków, w tej chwili to kłębowisko gruzu, zniszczonych maszyn i urządzeń, metalowych konstrukcji, nadpalonego drewna i części dachów. Zakład od dawna był nieczynny, a niektóre budynki częściowo rozebrane. W czasie akcji strażacy nie natrafili na nic, co mogłoby wskazywać, przynajmniej na razie, na nielegalne składowanie tam odpadów. W szczytowym momencie z ogniem walczyło tam ponad 200 strażaków.
1: Aktualny obraz faktów. Będzie nowy przetarg na system szyfrowanej łączności Tetra dla policji, dowiedział się reporter RMF FM. Jak już informowaliśmy, polski rząd rozważał unieważnienie wartego blisko 100 milionów złotych postępowania w związku z faktem, że jednym z dostawców sprzętu był podmiot powiązany z chińską firmą. Właśnie zapadła ta decyzja. Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, co teraz będzie działo się z tym przetargiem?
4: Już unieważniono wybór ofert. Kolejnym krokiem będzie unieważnienie całego postępowania i rozpisanie nowego przetargu. Jak się dowiedziałem, zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia tak, by dostosować go do nowych przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z tą regulacją producenci i łańcuch dostaw nie mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia interesu państwa. W unieważnianym postępowaniu uczestniczyła chińska firma, która w oparciu o nową ustawę mogła być uznana za tak zwanego dostawcę wysokiego ryzyka. Jeśli dostarczyłaby sprzęt, policja w ciągu 4 lat musiałaby się go pozbyć. Uznano więc, że z uwagi na interes zamawiającego przetarg trzeba unieważnić, także by uniknąć zarzutów o niegospodarność.
1: Prosić o rozejm i później atakować to cynizm ze strony Rosji, ocenił prezydent Ukrainy. Putin zdecydował o dwudniowym zawieszeniu broni 8 i 9 maja z okazji zwycięstwa Związku Radzieckiego nad III Rzeszą. Wołodymyr Zełenski ogłosił z kolei wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Minionej nocy Rosjanie ostrzelali obwód połtawski. 4 osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych. Wywiad USA ocenia, że czas potrzebny Iranowi na zbudowanie broni jądrowej nie zmienił się od zeszłego lata, mimo rozpoczętej w lutym wojny, podała agencja Reutera. Według źródeł agencji Teheran potrzebowałby na to około roku. Najnowsze ataki USA i Izraela koncentrowały się na konwencjonalnych celach wojskowych w Iranie, ale Izrael zaatakował też szereg ważnych obiektów jądrowych. W faktach w południe teraz doniesienia ze świata nauki. Norwescy naukowcy zauważyli zaskakujący związek między dietą dziecka a jego zachowaniem. Te doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Grzegorzu. Na czym ten związek polega?
5: Badania ponad 354-latków pokazały, że dzieci, które najczęściej sięgały po owoce i warzywa, rzadziej doświadczały problemów emocjonalnych i lepiej się zachowywały. Z kolei te, które regularnie jadły słodkie lub słone przekąski, częściej pokazywały wybuchy złości, agresje, miały inne niepożądane zachowania.
1: A można to jakoś wytłumaczyć?
5: Autorzy badania podkreślają, że te wyniki trzeba interpretować ostrożnie, bo badanie miało charakter przekrojowy, wyniki przedstawiają jedynie związek między dietą a zachowaniem, nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną, a co skutkiem. Być może więc dzieci spokojniejsze i mniej zestresowane dają się łatwiej namówić na zdrowe produkty, a te, których zachowanie pozostawia więcej do życzenia, łatwiej wymuszają niezdrowe smakołyki. Zależność jednak występuje, więc sugestia dla rodziców jest jasna. Warto spróbować, bo zamiana słodkich przekąsek, choćby na świeże owoce, może przynosić wymierne korzyści dla ciała i umysłu dziecka i dla spokoju rodziców.
1: Grzegorzu, a nie jesteś ciekawy, czy taka dieta też nie jest dobra dla rodziców właśnie?
5: Myślę, że dla wszystkich.
1: Myślę, że naukowcy też się w krótkim czasie zajmą tą sprawą. Część maturzystów egzamin z matematyki na poziomie podstawowym ma już za sobą. Niektórzy celują w 100%.

0: usłyszał w liceum ogólnokształcącym w Węgorzewie na Mazurach nasz reporter Piotr Bułakowski.
1: Bardzo łatwe, szczerze powiedziawszy. Takie może być życiówka.
2: Blisko setki będzie?
1: Raczej tak.
2: To przypomnij, jakie były zadania.
1: Proste, nie było jakiejś takiej za bardzo optymalizacji. Na koniec tam było jakieś zadanie, że była po prostu funkcja kwadratowa i wystarczyło P i Q obliczyć. W zasadzie to samo P i wszystko wychodziło ładnie.
3: Zaskoczyło mi parę zadań, ale poradziłem sobie jakoś, ogarnąłem po prostu temat. Z dowodem geometrycznym z trójkątem było takie cięższe zadanie, ale to jeden wzór trzeba było ogarnąć i wszystko w porządku. Maturę zrobiłem w ciągu 1,5 godziny, ale sprawdzałem kolejne 40 minut, bo żeby mieć pewność tego, że wszystko będzie okej.
0: Przypominamy, na naszej stronie na rmf24.pl po południu będziemy mieli dla Was przykłady rozwiązań. Ten film wzbudza ogromne emocje, choć do premiery jeszcze ponad 2 miesiące. Właśnie ukazała się filmowa zapowiedź widowiska Odyseja. O bardzo oczekiwanej produkcji powiemy w Faktach za godzinę. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: No na pewno przed maturą warto zjeść lekko i zdrowo. Chipsy z batonami to może nie być dobry pomysł przed egzaminem. Jak słyszeliśmy w faktach, nie tylko dotyczy to dzieci, które przestają być dziećmi, ale też maluchów. Tyle faktów w południe, już 6 minut po 12. Michał Zieliński, witam, zapraszam na popołudniowy program Radia RMF24. Za chwilę nakarmimy Was najnowszymi wieściami ze świata polityki prosto z naszego sejmowego studia.

0: Tu Radio RMF 24. Potwierdzają się nasze informacje. Wczoraj premier Donald Tusk przyznał, że trwają rozmowy mające na celu to, by klub parlamentarny Centrum zyskał większą liczbę przedstawicieli w rządzie. A do jakich resortów trafiliby politycy tej formacji? To już pytanie do gościa sejmowego studia RMF FM. Witamy Kaspra Wróblewskiego i jego gościa właśnie.
1: Dzień dobry, a z nami jest poseł klubu parlamentarnego Centrum, poseł Rafał Kasprzyk. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry.
1: Wspólne zdjęcie z premierem po ostatnim posiedzeniu Sejmu. No i wychodzi na to, że zapowiedź jakiejś bliższej współpracy, no bo szykuje się jakaś delegacja do rządu z klubu Centrum.
3: Tak, rzeczywiście mieliśmy tą okazję z panią minister, która uzyskała zaufanie większości rządowej czy parlamentarnej, co było oczywistą oczywistością, chociaż może nie dla wszystkich, jednak potwierdziło się i z panem premierem zrobiliśmy sobie zdjęcie na pamiątkę tego wydarzenia. No i rzeczywiście teraz do pracy. Wszyscy już wiedzą, że jesteśmy podmiotem tej koalicji i jako taki podmiot również przedstawiliśmy gotowość do wzięcia odpowiedzialności w różnych obszarach wzmocnienia koalicji rządowej. No i to od pana premiera będzie zależało, w jaki sposób wykorzysta nasze zasoby, naszą energię i nasze kompetencje.
1: Chodzi o sport i Ministerstwo Gospodarki? Bo ja jeszcze zanim pan odpowie, pamiętam jak pan był w Polsce 2050, jak jeszcze nie było klubu Centrum, to posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska bardzo chciała wesprzeć Ministerstwo Sportu, mówiąc tak mocno w cudzysłowie, walczyła o to, żeby tam się znaleźć i pytanie, czy tam się teraz znajdzie jako posłanka klubu Centrum.
3: Jeszcze raz podkreślę, że wszystkie decyzje w tym zakresie są w rękach pana premiera i on będzie decydował, kto, kiedy, w jakim obszarze będzie się mógł sprawdzić. Ja mogę tylko potwierdzić, że pani posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska byłaby świetną ministrą czy wiceministrą w sporcie i na pewno wniosłaby duży zasób energii, siły i wiedzy merytorycznej i działania w tym obszarze, ale również jesteśmy gotowi do podjęcia tej odpowiedzialności w innych obszarach. No, gospodarka jest w oczywisty sposób też naturalnym naszym know-how, które wnosi chociażby Ryszard Petru, ale również Rafał Komarewicz, moja skromna osoba i wielu innych posłów i posłanek. Też w obszarze tej gospodarki właśnie przecież działamy, zarówno w Komisji Deregulacji, w Komisji Gospodarki, ale również Finansów Publicznych i tutaj nie ma wątpliwości, że z pewnością wzmocnienie takie jest, jesteśmy na takie wzmocnienie gotowi, wzmocnienie rządu.
1: Zapewne pan mi nie powie, o jakie nazwiska chodzi, ale czy to już są takie ustalenia, że wy wiecie, kto gdzie mógłby się ewentualnie znaleźć? Czy na razie czekacie na ewentualną decyzję premiera i później będziecie ustalać, kto miałby za jaki obszar odpowiadać?
3: Nasz klub parlamentarny liczy 18 osób i każda ma swoje kompetencje w jasno określonym obszarze i z pewnością w tym obszarze, w którym kompetencje ma choćby przewodniczący Mirosław Suchoń, ja i jesteśmy gotowi do wzięcia odpowiedzialności również za obszar w rządzie, za jakąś część, którą pan premier, jeżeli będzie miał taką wolę, to powierzy któremuś czy którejś z nas.
1: Ale myśli pan, że to są stanowiska wiceministrów, czy ktoś by stanął na czele jakiegoś resortu?
3: Nie wiem, czy w radiu wypada powiedzieć pomidor. Po prostu nie znam odpowiedzi na to pytanie i naprawdę my stawiamy tutaj wszystkie nasze zasoby do dyspozycji. Skupiamy się jednocześnie na pracy, bo stworzyliśmy stowarzyszenie, ale za chwilę powstanie, będzie złożona partia. Jakby nasz proces wewnętrzny również jest bardzo zaawansowany. Zostały powołane regiony, struktury w całej Polsce i to jest bardzo, bardzo duży krok do przodu w rozwoju naszej organizacji i my skupiamy się na pracy, na działaniach.
1: Czyli będzie stowarzyszenie zakładane?
3: Stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji, za chwilę złożymy również wniosek o rejestrację partii. Działania polityczne w Sejmie i w Polsce będziemy realizować w sposób oczywisty. Politykę robi się w oparciu o instytucje partii.
1: No właśnie, kwestię rządu zostawmy z boku, no ale jest jeszcze parlament. Z tego, co słyszałem, wicemarszałek Senatu czy Sejmu też się marzy w klubie Centrum.
3: Myślę, że potwierdzę to głosowanie, które było w zeszłym tygodniu nad wotum zaufania dla dwóch ministrów. rządu 15 października potwierdziło, że jesteśmy my jako Klub Parlamentarny Centrum podmiotem bardzo ważnym, spoiwem tego rządu i tej koalicji. W związku z powyższym przedstawiliśmy również nasze zasoby do uwzględnienia przy wzmacnianiu tego rządu, bo na tym nam zależy. Nie na chwianiu tą łódką, tak jak to niektórzy próbują robić.
1: Czyli kto?
3: Czy podważaniu wiarygodności, choćby jak dzisiaj słyszałem w konkurencyjnym radiu, nie wiem czy kompetencji pana ministra Domańskiego, bo jakby brak spójności wizji podatkowej, to takie mocne słowa pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz w stosunku do wicepremiera jednak rządu i myślę, że no, to ta dyskusja, ta rozmowa prowadzona w dialogu takim właśnie konstruktywnym, no mam nadzieję, że przyniesie te efekty w postaci jakby docenienia podmiotowości Klubu Parlamentarnego Centrum, który wnosi realną wartość do rządu i działania Sejmu i Senatu.
1: Jeszcze niedawno.
3: Przypominam, że mamy bardzo, bardzo fajny klub senacki. 7 osób, które też w Senacie działają na rzecz koalicji 15 października i demokratycznych zmian.
1: Jeszcze niedawno to właśnie znaki zapytania nad przyszłością Pauliny Henning-Kloski się pojawiały, ale myśli pan, że po tych wypowiedziach Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, no i tym zwarciu, no bo tak trzeba przyznać, między innymi z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką, to minister funduszy musi się martwić o swoje stanowisko, czy raczej nie?
3: Ja bym wolał, żeby sprawami Polski 2050 i jakiejś nadaktywności wobec swoich partnerów w koalicji, no żeby nie pytano mnie, bo ciężko mi jest odpowiadać za działania, których nie bardzo rozumiem, chyba niewiele osób rozumie taką narrację skierowaną przeciwko koalicji, przeciwko mnie, posłom Klubu Parlamentarnego Centrum, jakby zapomnieniu tego, że przecież po drugiej stronie jest barykady, jest PiS i Konfederacje, czy dwie Konfederacje, a my wspólnie chcemy wygrać w 2027 roku dla Polski rządy demokratyczne i kontynuować to sprzątanie po PiSie, bo naprawdę przez 8 lat zdarzyło się bardzo dużo złych rzeczy, które dzisiaj powoli wychodzą na światło dzienne, choćby państwo dziennikarze wyciągacie informacje, że był wobec Zonda Krypto w poprzedniej nazwie, były umarzane przez Ziobro śledztwa chyba kilkukrotnie. No, niewiarygodne rzeczy się dowiadujemy i ja teraz coraz bardziej rozumiem, dlaczego Ziobro ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, bo jeżeli to się skumuluje, no to naprawdę będzie w poważnych opałach. Ziobro, Romanowski, Szmyt na Białorusi, no to jest właśnie ta twarz rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Po tym głosowaniu nad wotum nieufności wobec Pauliny Henning-Kloski gościem RMF FM popołudniowej rozmowy był poseł Rafał Komarewicz, poseł Klubu Centrum, no i on wtedy powiedział, że Paulina Henning-Kloska powinna zweryfikować pracę wiceministra klimatu Mikołaja Dorożały. Też PSL ma mnóstwo zastrzeżeń do tego wiceministra. Pan jest tego samego zdania, co kolega z klubu?
3: Ja jestem ze Świętokrzyskiego i akurat bardzo dużo z Mikołajem Dorożałą rozmawialiśmy, negocjowaliśmy między innymi powrót Łyśca w zarząd Świętokrzyskiego Parku Narodowego, bo PiS po prostu wyrwał serce Puszczy Jodłowej i zabrał to serce. Natomiast w takim dialogu, w jakim myśmy prowadzili rozmowę z gminami, z powiatem i z Urzędem Marszałkowskim, ale również z sąsiadami, z oblatami i z ministerstwem. Naprawdę życzę każdemu, żeby w takiej dobrej woli, w takich dobrych rozmowach uczestniczyć, bo to doprowadza do tego, co dzisiaj się zadziało bardzo skutecznie. To znaczy Łysiec jest w zarządzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pomimo tego, że, znaczy za zgodą wszystkich tych poziomów gminy, powiatu i województwa i za zgodą sąsiadów, no którzy tam przecież też korzystają, nikt nikogo tam stamtąd nie wyprasza. Nie dość tego, bliżyńskie lasy naturalne wokół Suchedniowa, 3000 hektarów, utworzyliśmy nowy rezerwat, obyło się bez protestów, bo...
1: Czyli pan zastrzeżeń nie ma do pracy?
3: Ja nie mam akurat w ogóle zastrzeżeń, dyskutujemy z Mikołajem, rozmawiamy, wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, żeby zabezpieczyć mieszkańców, żeby uwzględnić ich wolę. Pewne rzeczy również się nie udały, bo chcieliśmy poszerzyć Świętokrzyski Park Narodowy. ale mieszkańcy powiedzieli, że mają duże obawy, mają wątpliwości i na ten moment nie wyrazili zgody na powiększenie. Oczywistą oczywistością jest, że bez zgody mieszkańców tego się nie zrobi. To... Ale żadne ZUL-e, żadni pracownicy nie stracili pracy. W związku z tym też uważam tu za działania Lasów Państwowych w tym obszarze za dobre.
1: To pan tutaj podał przykład właśnie lokalny.
3: Ale weryfikacji
1: jasne, tylko
3: każdy
1: chciałem zapytać...
3: może podlegać. To jest absolutnie...
1: Oczywiście, tylko chciałem nawiązać do ustawy, którą złożyli posłowie Polski 2050 i PSL-u, ustawa o ochronie przyrody, w której tam, z tego co pamiętam, to gminy miałyby decydować o losach na przykład rezerwatów. Pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania? W ogóle wie pan, o jaką ustawę chodzi?
3: Tak, no to o rezerwatach to jest tak naprawdę chyba większość, jak nie wszystkie instytucje i stowarzyszenia, które zajmują się przyrodą, mówią, że to będzie po prostu liberum veto wobec powstawania jakichkolwiek rezerwatów i zablokuje powstawanie rezerwatów w ogóle w Polsce.
1: Czyli wy pod taką ustawą by się nie podpisali?
3: Ale jeżeli no, ja proszę zwrócić uwagę, że twarzą i autorem, takim motorem napędowym tego projektu jest chyba pan Bartosz Romowicz, który głosował razem z opozycją, czyli postawił się poza koalicją
1: rządową.
3: Powinny
1: go spotkać jakieś konsekwencje?
3: Zostawiam to panu premierowi. No naprawdę on mebluje sobie, on rząd, on wie, jakie konsekwencje
1: pan
3: wyciągać.
1: Romowicz nie jest w rządzie i tu jest...
3: No, trzeba z tego jakoś wyjść i myślę, że pan premier powinien podjąć jakąś decyzję w tym względzie. No, faktycznie przez kilka miesięcy prężono muskuły, chybotano tą łódką i jakby podawano wątpliwość właśnie między innymi to, czy pani minister Paulina Henik-Kloska jest członkiem koalicji rządowej. Kiedy doszło do, sprawdzam, wycofano się i wszyscy zagłosowali w oczywistą oczywistość, że jesteśmy i pani minister jest członkiem koalicji, poza panem Romowiczem, który z osobistych względów zdecydował inaczej.
1: A pan rozmawiał z nim po tym głosowaniu?
3: Ale ktoś proszę zwrócić centrum? Uwagę, że koalicje tworzą różne ugrupowania i jest kilka głosowań, które naprawdę są no, czerwoną linią taką podwójną. To jest głosowanie nad budżetem, bo to wywraca w ogóle sens istnienia koalicji, jeżeli się nie głosuje za budżetem, i głosowanie za odwołaniem ministrów. PiS już pokazywał, że można robić, nawet odwoływać w tym samym dniu po uzyskaniu wotum zaufania. Niemniej robi to premier. To premier ma narzędzia i możliwość decydowania o tym, jak będzie zbudowany jego rząd, bo on na końcu bierze odpowiedzialność za wszystkie działania każdego z ministrów. I ja myślę, że więcej szkody wprowadza minister, który krytykuje wszystkich dookoła, członków swojej koalicji, zamiast skupić się na takiej rzeczowej pracy i myślę, że tak nie powinno też to funkcjonować. Powinno się rozmawiać, uzgodnienia prowadzić w jakimś zaciszu, tak żeby wychodzić z projektami rządowymi z jednym zdaniem.
1: To ostatnie pytanie, proszę o bardzo krótką odpowiedź. Czy tych zmian dotyczących stanowisk w rządzie i klubu Centrum można się spodziewać jeszcze w tym miesiącu?
3: Nie odpowiem panu krótko, ponieważ nie znam takiej daty, nie znam takich ustaleń i to naprawdę zależy od pana premiera. My nie możemy, nie będziemy tutaj stawiać jakichkolwiek ultimatum, tak nawiązując do innych wypowiedzi. To jest decyzja pana premiera. Rozumiem, że powiedział chyba już, że rzeczywiście rozważa bardzo poważnie takie upodmiotowienie również nas i widzi, że mamy kompetentne osoby do objęcia pewnych stanowisk i o tych stanowiskach sam będzie komunikował.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Rafał Kasprzyk z Klubu Parlamentarnego Centrum był gościem Kacpra Wróblewskiego w naszym sejmowym studio. Mamy nowe informacje dotyczące maksymalnych cen paliw na kolejną dobę, na jutro. Minister Energii wskazał ceny paliw na środę 6 maja i okazuje się, że będą one, uwaga, dokładnie takie same jak dziś. To pierwsza taka sytuacja, od kiedy maksymalne ceny są ustalane. Przypomnę, te ceny dzisiejsze, litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 6,99 zł, a litr oleju napędowego nie może kosztować więcej w naszym kraju niż 7,31 zł.

0: studio pojawiła się Agnieszka Pietrzak. Jest 12:30, czas na najnowsze fakty.
1: Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiedział właśnie premier Donald Tusk. Jedyną zmianą będzie zaostrzenie kar dla tych, którzy oszukują ludzi i narażają bezpieczeństwo państwa na szwank, dodał szef polskiego rządu. Temat wróci w naszych informacjach. Na dziś zaplanowano przesłuchanie przed sądem 33-letniego Niemca, który wczoraj w Lipsku w centrum miasta na ruchliwym deptaku handlowym wjechał samochodem w ludzi. Zginęły dwie osoby, 63-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna. Trzy osoby są ciężko ranne, łączna liczba rannych wynosi około 80. Niemieckie służby nie sprecyzowały jednak, ile osób odniosło obrażenia fizyczne. Według portalu dziennika Die Welt sprawca był bokserem, był wcześniej znany policji, a przedwczoraj opuścił szpital psychiatryczny. W chwili zatrzymania zachowywał się w sposób, który mógł wskazywać na problemy psychiczne. Czwartkowe spotkanie sekretarza stanu USA Marco Rubio z papieżem Leonem XIV będzie obejmowało szczerą rozmowę na temat polityki administracji Donalda Trumpa, poinformował amerykański ambasador przy Stolicy Apostolskiej Brian Birch. Między narodami zdarzają się nieporozumienia i uważam, że jednym ze sposobów ich rozwiązania jest braterstwo i autentyczny dialog. Myślę, że sekretarz przyjeżdża tu w tym duchu, powiedział Birch dziennikarzom. W kwietniu przy okazji amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem, przypomnę, Donald Trump kilka razy ostro skrytykował pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych papieża. Prezydent USA zarzucał Leonowi XIV m.in. to, że lubi przestępczość i jest okropny w kwestii polityki zagranicznej.
2: Fakty z ziemi lubuskiej.
1: Z jak zielona, G jak góra, zgrane grono. To nazwa nowego programu w Zielonej Górze dla wszystkich mieszkańców miasta, dla wszystkich bez wyjątku, podkreśla prezydent miasta Marcin Pabierowski.
3: To jest przede wszystkim otwarcie na studentów, na uczniów, na singli. Program, który ma szerszą formułę, jest bardziej uproszczony technicznie, ale jest większa oferta dla Zielonogórzan. To mnie buduje, to jest nowe otwarcie, zgrane grono.
4: Korzystamy z samej karty czy z aplikacji? Czy aplikacja dopiero się pojawi?
3: Aplikacja będzie. Dziś prezentujemy 4 karty skierowane do potencjalnych odbiorców. Łatwiejszy dostęp do formularza oraz szerszy zakres usług.
4: Karta numer 1 będzie w jakimś specjalnym miejscu w portfelu?
5: Oczywiście, tak, bardzo się cieszę. W końcu mi się udało być numerem 1. Bardzo się cieszę, że Zielona Góra z taką inicjatywą wyszła. No i w końcu i ja mogę skorzystać z dobrodziejstw tej karty.
4: Z czego najchętniej będzie Pani korzystać?
5: Myślę, że z tych zniżek, które są oferowane na sportowe obiekty, czyli na baseny, czy na H2O. I zniżki są do kawiarni, do których uczęszczam. Szerokie spektrum wykorzystania tej karty.
1: Z karty numer 1 cieszy się zielonogórzanka Joanna, z którą rozmawiała reporterka RMF Max Agnieszka Der. By otrzymać nową kartę, należy złożyć wniosek. Można zrobić to elektronicznie. Uczestnicy poprzednich programów mogą korzystać ze starych kart jeszcze do końca tego roku. Bez konieczności wnioskowania do woli można korzystać z faktów i komentarzy w naszym Radiu RMF24. Wystarczy zostać z radiem informacyjnym.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Trwa popołudnie Radia RMF24. Jest z Wami Michał Zieliński.

0: tu Radio RMF 24. Teraz wrócimy do tematu, o którym mówiliśmy w faktach o 12. Chodzi o pożar w centrum Gliwic, dokładnie o pogorzelisko w centrum tego miasta. Tam jeszcze tli się ogień. Do pożaru doszło w nieczynnej od dawna fabryce drutu, która zapaliła się w niedzielę wieczorem. Nadal są tam strażacy, a to oznacza też, że na ten teren nie mogą wejść specjaliści, którzy będą próbowali ustalić przyczynę pożaru. Nasz reporter Marcin Buczek jest teraz z nami.
1: Dzień dobry,
0: Marcinie,
1: jestem.
0: Ilu strażaków gasiło ten pożar?
1: W kluczowym momencie na miejscu było ponad 220 strażaków i prawie 70 różnego rodzaju wozów z całego województwa. W czasie prowadzenia akcji między innymi wstrzymano ruch na pobliskich ulicach, a nad miastem unosiły się kłęby czarnego dymu. Nie stwierdzono zanieczyszczenia powietrza, to ważne, no ale strażacy, którzy brali udział w tej akcji, musieli używać aparatów do oddychania. Uruchomiono tam także nawet specjalny punkt, gdzie na bieżąco używane przez strażaków butle były napełniane. Dzisiaj rano na miejscu nadal były jeszcze dwa strażackie zastępy, bo wczoraj ciągle pojawiały się tam różnego rodzaju źródła ognia. Strażacy cały czas sprawdzają to miejsce, rozgrzebują to, co strawił już ogień, no i jak trzeba dogaszają to, co mogłoby się jeszcze zapalić. A przypomnę, że cała akcja rozpoczęła się w niedzielę tuż po 19:30. To wtedy wpłynęło do Straży Pożarnej pierwsze zgłoszenie w tej sprawie.
0: Mówimy o tym, że to jest dawna fabryka, nieczynna od jakiegoś czasu, więc tak. Co tam się dokładnie paliło?
1: No to jest, tak jak mówiłeś, pozostałość po dawnej fabryce drutu. Część tego zakładu była już rozebrana. Teraz, no, mówiąc obrazowo, to swego rodzaju kłębowisko. Gruzu ze zniszczonych budynków, nadpalonego drewna, połamanych i pogiętych metalowych konstrukcji i zniszczonych maszyn i urządzeń, które tam się znajdowały. Wszystko to znajduje się w centrum Gliwic. Pogorzelisko, jak powiedział mi jeden ze strażaków, ma około 15 000 m², czyli, mówiąc obrazowo, to powierzchnia dwóch pełnowymiarowych piłkarskich boisk.
0: A wiadomo coś na temat przyczyny pożaru?
1: No, zbieranie ewentualnych dowodów zacznie się, jak tylko Straż Pożarna przekaże ten teren policji, no i na pogorzelisko będą mogli wejść specjaliści. Na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji ani co do przyczyn, ani na przykład miejsca, gdzie mógł pojawić się ogień. Chodzi o dokładne sprecyzowanie tego, gdzie pożar się zaczął. Śledztwo w tej sprawie już rozpoczęła prokuratura w Gliwicach, a dotyczy ono wzniecenia pożaru.
0: Marcin Buczek mówił o pożarze dawnej fabryki drutu w centrum Gliwic. No, dobre tereny inwestycyjne swoją drogą i miasto zastanawia się, co z tymi terenami począć.

0: Dawna to wiem.
1: To Radio RMF 24. Mamy informacje teraz z Rosji o dwóch fizykach pracujących przy programie broni hipersonicznej, którzy zostali skazani za zdradę. 82-letni Walerii Zwiegincew i 71-letni Władysław Gałkin mają spędzić po 12,5 roku w kolonii karnej. Taki jest wyrok, o którym informują rosyjskie media państwowe. Oskarżeni nie przyznali się do winy, a ich współpracownicy twierdzą, że zarówno na ich publikacje naukowe, jak na ich udział w międzynarodowych konferencjach, rosyjskie służby wyrażały zgodę. W liście otwartym naukowcy ostrzegają też, że tego rodzaju procesy szkodzą rosyjskiej nauce i zniechęcają młodych badaczy do pracy w tej dziedzinie. A to już jest kolejna sprawa w całej serii procesów przeciwko rosyjskim naukowcom zajmującym się badaniami wykorzystywanymi przy budowie broni hipersonicznej, czyli pocisków poruszających się z prędkością co najmniej 5 razy większą niż wynosi prędkość dźwięku oraz potrafiących zmieniać trajektorię w trakcie lotu, co utrudnia śledzenie i przechwycenie tego rodzaju pocisków. Kreml podkreśla, że Rosja jest światowym liderem w tej dziedzinie, wytwarza takie pociski jak Cyrkon czy system Avangard. Armia Putina wykorzystywała wielokrotnie przeciwko Ukrainie pociski Kinjal. To też są tego rodzaju pociski hipersoniczne, właśnie wystrzeliwane z samolotów.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
1: Czy państwo jest odpowiedzialne za to, co się stało z Zonda Krypto, czy nie?
2: No, odpowiedzialni są właściciele Zonda Krypto i wszyscy ci, którzy obiecywali ludziom zyski i ich po prostu oszukali. Jeżeli mamy sytuację, gdzie KNF i służby miałyby większy nadzór i większy wpływ na ten rynek, no to oczywiście skala problemu byłaby na pewno dużo mniejsza.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już w poniedziałek.

0: Odliczamy sekundy do 13. Za chwilę minie 13, więc Ewa Kwaśny zaprasza na najnowsze fakty.
1: I jeszcze w tym tygodniu.

0: ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
1: Liczę na opamiętanie. Wszystkie karty są już na stole, mówił premier Donald Tusk, zwracając się do polityków opozycji. Minister energii zatwierdził jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Stawki za litr są takie same jak dzisiaj. Przypomnijmy, za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 49 groszy, za litr oleju napędowego 7 zł 31 groszy. To ceny maksymalne, oznacza to, że stacje mogą sprzedawać paliwa taniej, poniżej limitów. Kolejny gang pseudokibiców ze Śląska rozbity przez policję. Zatrzymano 7 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Reporter RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, jakie zarzuty postawiono podejrzanym?
2: Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i to o charakterze zbrojnym, obrót narkotykami oraz m.in. udział w bójce. Do zatrzymań doszło tu, w Katowicach, a także Siemianowicach i Warszawie. Grupa działała od 10 lat. Podejrzani m.in. w 2016 roku mieli brać udział w bójce na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie doszło do zatrzymania i uszkodzenia samochodów. Kilka lat później tu, w Katowicach, przed jedną z galerii handlowych był kolejny incydent związany z porachunkami z byłym członkiem grupy przestępczej. Aresztów dla zatrzymanych nie ma, ale wszyscy są pod policyjnym dozorem.
1: Aleja Gwiazd szczecińskiego sportu otwarta. Przy hali widowiskowo-sportowej Enea Arena stanął postument z nazwiskami kilkudziesięciu ważnych dla miasta sportowców. Medalistów olimpijskich i paraolimpijskich uhonorowano specjalnymi tablicami.
3: Chyba duma. Jednak coś się dla tego miasta zrobiło. Ja zawsze szczyciłem się tym, że jestem ze Szczecina. Wszędzie, gdzie wyjeżdżałem, wszystkich uczyłem tego trudnego wyrazu Szczecin. Oprócz swojego nazwiska Skrzypiński, gdzie to zawsze była zabawa językowa. Być na igrzyskach to jest coś wyjątkowego, fantastycznego i mało któremu niestety sportowcom jest to dane. Fajnie, że czegoś takiego również się doczekaliśmy u nas w mieście.
4: Jakie to uczucie?
5: Jestem pierwszą paraolimpijką ze Szczecina. W latach 80. startowałam, no i taki sukces. Kosztowało mnie to dużo pracy, zdrowia, ale warto było. Zaszczyt mnie spotkał tutaj być na tej alei. Doczekałam się po tylu latach.
1: Z paraolimpijczykami ze Szczecina, kolarzem Arkadiuszem Skrzypińskim oraz pływaczką Ireną Pienio rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Już jest. W sieci pojawił się pełny zwiastun Odysei, widowiska opartego na epopei Homera o losach Odyseusza i jego bardzo długim powrocie do domu po zakończeniu wojny trojańskiej. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
6: Dzień dobry ponownie.
1: Witamy. Kasiu, gdyby trzeba było określić go jednym słowem, to jakim?
6: Rozmach, na pewno, rozmach. Reżyser Christopher Nolan po raz pierwszy w historii nakręcił cały film kamerami IMAX. Muzyka Ludwiga Goranzona zapowiada emocje, a w zwiastunie zobaczyć można największe gwiazdy tego filmu. Help me go home. Pomóż mi wrócić do domu, tak prosi grany przez Matta Damona Odyseusz, a prosi o to Kalipso, w tej roli Charlize Theron. Król Itaki utknął na morzu, czeka na niego wierna żona Penelopa, ją gra Anne Hathaway, jest i Tom Holland, ale też Robert Pattinson w roli złoczyńcy. Homer to jest taki George Lucas swoich czasów, przekonywał z uśmiechem Christopher Nolan w show Stephena Colberta, a jego epopeje to taki ówczesny Marvel.
1: Kasiu, będzie to można oczywiście sprawdzić
6: od 17 lipca.
1: Wtedy właśnie kinowa premiera. A fakty w RMF FM już o 14:00 polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu RMF 24 i Michał Zieliński. Co u nas przed 14:00? Rząd zaczyna obrady jeszcze w tym tygodniu. Wróci projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Tak zapowiedział przed posiedzeniem premier Donald Tusk. Za chwilę fragment jego wypowiedzi. Wrócimy też do problemu zagrożenia pożarowego w lasach. W prognozach pogody na ten tydzień było deszczu i rośnie prawdopodobieństwo pożarowej tragedii.

0: W Radiu RMF 24 przeniesiemy się teraz zgodnie z zapowiedzią do kancelarii premiera. Jak mogliście już usłyszeć w faktach, rozpoczęło się tam niedawno posiedzenie rządu, a przed tym posiedzeniem premier Donald Tusk ogłosił, że do Sejmu jeszcze raz wróci rządowy projekt w sprawie kryptowalut.
1: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy projekt. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz szwank, a oszukują tych ludzi, którzy chcą zainwestować swoje oszczędności. A więc jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takiego oszustwa się, takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo no, nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie.
0: Mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. A w Rumunii rząd upada, to jest informacja sprzed chwili. Gabinet premiera Ilie Bolojana kończy swoją misję. Przegrywa głosowanie o wotum nieufności w parlamencie w Bukareszcie. No to wszystko, co się dzieje z tym proeuropejskim rządem, sprawiło w ostatnich dniach, że rumuńska waluta zaczęła mocno tracić na wartości. Więc nowy prezydent Nicus Ordan zapewnia, że mimo tego, co się dzieje w parlamencie, mimo tego kryzysu rządowego, Rumunia pozostanie na prozachodnim kursie.

0: Zrobiło się naprawdę ciepło, jest sucho. Mamy maj, czyli miesiąc, kiedy dochodzi do dużej liczby pożarów w lasach. No i mamy niestety najwyższy stopień zagrożenia pożarowego i dotyczy to lasów w znacznej części kraju. Bardzo sucho jest między innymi w lasach Lubelszczyzny, w tym w rejonie Kraśnika. Leśnicy z niepokojem patrzą tam na to, jak sucha jest ściółka, a prognozowany deszcz nie rozwiewa wcale ich obaw, bo jak tłumaczy Dominika Kołodziejczyk z Nadleśnictwa Kraśnik, deszcz pomoże, ale tylko na chwilę.
1: Jak sucho jest w lasach?
2: Jest bardzo sucho. Nasza wilgotność ściółki jest określana na poziomie około 12-10%, co powinno być szczególnie wiosną dużo, dużo wyższa ta wartość.
1: Powinna być jeszcze woda ze śniegu, z tych deszczów wiosennych.
2: Przede wszystkim po śniegach i po tych roztopach powinno być na pewno dużo, dużo więcej. Natomiast wbrew pozorom, ale zima była sucha. I tak naprawdę kiedy...
1: A wydawała się taka śnieżna.
2: Tak, ponieważ ten śnieg się długo utrzymywał, bo było dosyć mroźno, natomiast tych opadów było dosyć mało. I ta ziemia była rozmarznięta, więc ta woda po prostu sobie rozpływała się i zatrzymywała się tak naprawdę w środku. Dlatego też jest ta wiosna dosyć sucha i brak opadów, co na naszych terenach praktycznie od miesiąca.
1: Nie ma deszczu, są pożary.
2: Są pożary od 16 marca. Już mieliśmy 6 pożarów.
1: Czy te prognozowane deszcze mogą poprawić sytuację?
2: Obawiam się, że raczej nie, z uwagi na to, że przewidywane są na naszym terenie burze. Burza ma to do siebie, że jest lokalna i nie zawsze może w każdym miejscu wystąpić.
1: I nie musi to być deszcz, to może być piorun, który spowoduje pożar.
2: Tak, albo mogą to być ulewne deszcze, które tak naprawdę ziemia nie wsiąknie ten opad, tylko zostanie od razu, ponieważ mamy skorupę w ziemi, bo jest tak bardzo ta ziemia pozbawiona tej wilgoci, że ten deszcz ulewny może po prostu z tej ziemi spływać i niekoniecznie wsiąkać. Więc to też jest potrzebny odpowiedni deszcz, który taka mgiełka, która pozwoli na tę wodzie wniknąć w tą ziemię.
1: No właśnie, jaki jest teraz najlepszy scenariusz dla lasów?
2: Żeby tak tydzień padało. To by był najlepszy scenariusz takiego delikatnego deszczyku, mgiełki. Na pewno natura by to też miło przyjęła, z uwagi na to, że jest okres wegetacji i te drzewa potrzebują tej wody, żeby wytworzyć swoją piękną, zieloną koronę.
0: Z Dominiką Kołodziejczyk z Nadleśnictwa Kraśnik rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. No, na tydzień opadów to szans w prognozach nie widać.

0: 13.30, Agnieszka Pietrzak. Zapraszamy na fakty.
1: Polska 2050 poprze rządowy projekt ustawy w sprawie kryptowalut, powiedział przed chwilą w Sejmie Szymon Hołownia. Jak informowaliśmy, zapowiedziany przez premiera Donalda Tuska projekt od dwukrotnie zawetowanej przez prezydenta ustawy będzie różnił się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie.
2: Ja chciałbym pokazać, że różnimy się od prezydenta, ale że załatwiamy sprawy, które są ważne dla ludzi, jeżeli to jest możliwe również z prezydentem. Widocznie być może tak jest, że premier ma jakąś wiedzę. Ma jakieś dokumenty, ma jakąś wiedzę, której ja nie mam i która każe mu taki projekt przedłożyć. Ja myślę, że za chwilę ludzie zaczną się niecierpliwić, tupać nogą i mówić: dobrze, ile jeszcze będzie aktów w tej operze, zanim zaczniecie rzeczywiście zabezpieczać nas, już nie przed zonda krypto, bo na to już jest za późno, ale przed kolejnymi tego typu historiami, które mogłyby wykwitnąć, a ten rynek, jak wiecie, jest dziki.
1: Przekonuje wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Znieważenie przedmiotu czci religijnej. Pod takim kątem małopolska policja bada sprawę aktów wandalizmu w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na ścianach dwóch kaplic umieszczone zostały flamastrem napisy różnej treści, m.in. o satanistycznym wydźwięku. Poinformował o tym jeden z pielgrzymów. Za znieważenie przedmiotu czci religijnej grozi do 2 lat więzienia. Nawet wzrastające opłaty za parkowanie nie są w stanie zniechęcić skutecznie do parkowania w centrum Poznania. Urzędnicy zatem myślą o innych rozwiązaniach, m.in. o wprowadzeniu limitu parkowania w ścisłym centrum tego miasta, czy poszerzając strefę płatnego parkowania.
3: Pewnego rodzaju pomysł do dalszej dyskusji w kolejnych latach, to z całą pewnością nie jest jeszcze żadnego rodzaju decyzja czy kierunek, który już został przesądzony i obrany do wdrożenia. Pomysły są różne, chociażby kilka tygodni temu była na komisji analizowana petycja złożona przez jednego z mieszkańców dotycząca wprowadzenia czegoś na wzór londyński, czyli w ogóle opłaty za wjazd do centrum. Także można powiedzieć, że tutaj pomysły na to, w jaki sposób sprawić, żeby życie w Śródmieściu było przyjaźniejsze, jest bardzo wiele i każdy z nich z pewnością wymaga dyskusji. Nie wszystkie mieszczą się w ramach prawnych, które są możliwe do zastosowania.
1: Tłumaczył Jan Gosiewski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF

0: Utrudnienia na najbardziej popularnym szlaku w Tatrach, czyli drodze do Morskiego Oka, to nasz kolejny temat w radiu RMF 24. Dzisiaj zaczął się remont nawierzchni na odcinku między Zakopanem i Wierchporońcem. Jeszcze w maju ma się zacząć kolejny remont wyżej, na odcinku od Łysej Polany w stronę Wodogrzmotów Mickiewicza. W naszym zakopiańskim studio Maciej Połachicki. Dzień dobry, Maćku. Co z tego wynika dla turystów?
1: No, spore utrudnienia. Teraz może nawet troszeczkę mniejsze, bo ten odcinek między Zarzadnią, czyli między Zakopanem a Wierchporońcem, można ominąć przez Poronin i Bukowinę Tatrzańską. Można po prostu objechać troszkę dłuższą drogą, ale zupełnie dobrą. W związku z tym można ominąć korki. Natomiast problem będzie taki, kiedy zacznie się remont od Łysej Polany w stronę Szlabanu, za którym się zaczyna już szlak pieszy. Tam jeżdżą busy elektryczne i wozy konne aż do Wodogrzmotów Mickiewicza. No i wtedy zaczną się problemy, ponieważ jeżeli będzie lany asfalt, a będzie lany asfalt, nie będzie można tamtędy ani przejść, ani przejechać, więc nie będzie ani kursów dorożkami, ani nie będzie kursów elektrycznymi busami, a także nie będzie można przejść. Więc to jest spore utrudnienie dla turystów. Na razie wiemy tylko tyle, że remont zacznie się jeszcze w maju, a wykonawca tego remontu obiecał, że utrudnienia skończą się przed końcem czerwca, czyli przed tym szczytem sezonu. Ale dobrze jest, wybierając się w Tatry, wybierając się na ten najbardziej popularny szlak turystyczny w naszych górach, sprawdzić, kiedy ten remont się zacznie i kiedy można spodziewać się tych utrudnień.
0: Czyli przez kilka tygodni, o ile dobrze rozumiem, będzie można do Morskiego Oka dojść tylko niejako od góry. Prostradą.
1: Może to nie będzie aż kilka tygodni. Na pewno będzie to kilka dni, ponieważ wcześniejsze prace, jak frezowanie, przygotowanie tej nawierzchni, nie będą wymagały zamknięcia całej drogi, więc tam pewnie ruch będzie się odbywał, jeżeli nie samochodowy, czyli jeżeli nie tymi busami elektrycznymi i wozami konnymi, to na pewno pieszo będzie można przejść. Natomiast w momencie, kiedy się zacznie asfaltowanie, czyli wylewanie tej ostatecznej nawierzchni, nowej nawierzchni, no to już niestety nie będzie można przejść, więc to może potrwać, myślę, 3-4 dni jeszcze przed końcem czerwca.
0: Maćku, być może zaskoczyć jeszcze jednym pytaniem dodatkowym i może mnie coś umknęło, ale mieliśmy taką informację o zepsutym elektrycznym busie w pierwszym dniu kursowania, bodajże się zepsuł, prawda?
1: W drugim.
0: No i co z nim? Jaka jest diagnoza w warsztacie? Jeździ z powrotem, czy stoi?
1: Jeszcze nie jeździ. Trafił do serwisu w Nowym Sączu i z tego, co słyszałem, udało się go dzisiaj uruchomić, ale jeszcze ciągle nie wiadomo, co to za usterka i czy ona nie będzie się powtarzała, więc nie mamy jeszcze informacji, kiedy ten bus wróci na swoją stałą trasę. Na razie jeżdżą tam tylko 3 busy, bo w sumie Tatrzański Park Narodowy ma 4 busy elektryczne, no i czeka na przetarg na kolejnych kilkanaście busów. Także no cóż, no będziemy pewnie jutro wiedzieć, czy ten zepsuty bus wróci na trasy i kiedy to się stanie.
0: Maciej Płachicki prosto z Zakopanego, o remontach i innego rodzaju przeszkodach dla tych, którzy chcą spojrzeć w toń Morskiego Oka i podziwiać otaczający Morskie Oko szczyty. Bardzo dziękujemy.

0: tu Radiorem FM24. Mówimy o tym, co się dzieje na świecie. Mówimy też o tym, co się dzieje w Polsce. Od Tatr po Bałtyk. Byliśmy przed chwilą w Tatrach. No to teraz czas na Bałtyk. Będziemy w Szczecinie, gdzie doceniono sportowców. Otwarta została bowiem Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu. Z olimpijczykami i paraolimpijczykami rozmawiała w związku z tym wydarzeniem reporterka RMF FM Anna Pałamer.
1: To na pewno ważny dzień dla szczecińskich olimpijczyków i paraolimpijczyków. Zostali upamiętnieni specjalnymi tablicami na placu przed największą w mieście halą widowiskowo-sportową. Zgromadziło się tu dzisiaj kilkadziesiąt osób. Jak mówił mi Marek Kolbowicz, polski wioślarz, mistrz olimpijski z letnich igrzysk w Pekinie, a obecnie również miejski radny, o upamiętnienie szczecińskich sportowców zabiegali mieszkańcy od lat.
2: Powstał pylon, pamiętnia wszystkie imiona i nazwiska sportowców, którzy byli na igrzyskach olimpijskich, to są olimpijczycy i paraolimpijczycy, a także tablice wielkości płyty granitowej, po nich niestety można deptać i to są medaliści akurat. Oni są troszkę inaczej upamiętnieni, to są medaliści Igrzysk Olimpijskich i Paraigrzysk Olimpijskich.
1: Ilu tych sportowców zostało wyróżnionych w sumie?
2: W sumie jest ponad 130.
1: Tablicę ze swoim nazwiskiem i listą osiągnięć ma m.in. szczecińska paralimpijka z Arnhem z 1980 roku Irena Pienio-Rusewicz, zdobywczyni złota i dwóch medali brązowych w pływaniu.
3: Jestem pierwszą paraolimpijką ze Szczecina. W latach 80. startowałam, no i taki sukces. Kosztowało mnie to dużo pracy, zdrowia, ale warto było. Jestem przykładem też dla moich zawodników, ponieważ trenuję młodych ludzi niepełnosprawnych do tego, żeby też uprawiali sport. Zaszczyt mnie spotkał tutaj być na tej alei wśród również innych olimpijczyków i paraolimpijczyków. Doczekałam się po tylu latach.
1: Tablice i pamiątkowy pylon to nie jedyne zmiany, jakie pojawiły się przy hali przy ulicy Szafera w Szczecinie. Jest dużo bardziej zielono. Posadzono nowe drzewa, krzewy, są też ławki. No i plan jest taki, żeby z tego miejsca chętnie korzystali mieszkańcy, chętnie tu wypoczywali i też wypoczywali w taki bardziej sportowy sposób, no bo z tego placu już teraz chętnie korzystają rolkarze i deskorolkarze.
0: Anna Pałamar ze Szczecina. Skoro mowa o sportowcach, to jeśli chodzi o tych czynnych, akurat ze Szczecinem nie mających wiele wspólnego, to dziś wieczorem mecz Ligi Mistrzów. Poznamy pierwszego półfinalistę. Może być nim Arsenal Londyn, a może jednak Atletico Madryt. O tym spotkaniu więcej w faktach o 14 już za kilka minut.

0: Nie koniec słuchania radia RMF 24.
1: Zabierz je ze sobą dzięki aplikacji mobilnej RMF On.
2: Słuchaj w samochodzie, komunikacji miejskiej, na zakupach czy na siłowni.
0: Sprawdź aplikację mobilną RMF On już dziś. A już po 16:00 kolejny odcinek programu Lekarz Dyżurny.

0: Zbliża się 14. W Studiu Faktów pojawiła się Ewa Kwaśny i zaczniemy o powrocie ustawy dotyczącej kryptowalut.
1: A na początek polityczne komentarze po ogłoszeniu przez premiera Tuska, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny projekt ustawy dotyczący kryptowalut. W faktach także OKI, czyli osobiste konta inwestycyjne. Posłuchajcie, co zawiera projekt tej ustawy. Kryzys parlamentarny w Rumunii. Tamtejszy parlament przegłosował wotum nieufności wobec proeuropejskiego rządu Bolojana. O uwagę prosimy też kibiców piłki nożnej. Ten cyrk już był, tak o ponownym składaniu niemal identycznej ustawy o kryptowalutach, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. O tym, że do Sejmu trafi kolejny projekt, poinformował premier Donald Tusk. Jedyna zmiana ma polegać na zaostrzeniu kar za oszustwa związane z kryptowalutami. W Sejmie jest dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Dzień
1: witamy
2: dobry.
1: Cię, Kacprze. Czy to oznacza, że partia Hołowni nie poprze rządowej ustawy?
2: No, posłowie Polski 2050 zagłosują za ustawą, jednak jak podkreślał Szymon Hołownia, jego ugrupowanie złożyło w Sejmie projekt, który miał szansę na podpis prezydenta. Wicemarszałek Sejmu twierdzi, że przyjęcie tej samej ustawy doprowadzi do jednego.
3: Po raz kolejny my pokażemy, że prezydent

0: Rząd zajmuje się projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Mają one pozwolić na inwestowanie bez podatku Belki, maksymalnie do kwoty 100 tysięcy złotych rocznie. Pierwotnie OKI miały wejść w życie już w wakacje, jednak potrzebne były poprawki i termin startu odsunął się. W Faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy teraz możemy być pewni wejścia w życie ustawy?
1: Wygląda na to, że tak. OKI powinny zadebiutować 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej zastrzeżenia do projektu miał jeszcze resort rodziny, ale uwagi zostały wycofane. Osobiste konta inwestycyjne będą platformą, w ramach której będziemy mogli kupować akcje, fundusze inwestycyjne, ale też obligacje lub lokaty. By skorzystać ze zwolnienia z podatku Belki, kwota przeznaczona na instrumenty o niskim ryzyku, czyli właśnie na przykład obligacje, nie będzie mogła przekroczyć 20 tysięcy złotych. To ma być zachęta dla Polaków, by inwestować odważniej i inwestować w polskie instrumenty. Jedna z ostatnich poprawek zakłada, że zwolnienie z podatku będzie możliwe w przypadku inwestycji w spółki z kapitałem zakładowym w naszym kraju.
0: Tu RMF FM, słuchacie Faktów. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w obwodzie leningradzkim w północnej Rosji. W zakładzie wybuchł pożar. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował też o tym, że pociski manewrujące dalekiego zasięgu Flamingo zaatakowały obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Czebokosarach w europejskiej części Rosji. Rakiety pokonały ponad 1,5 tysiąca kilometrów. Parlament Rumunii przegłosował wotum nieufności wobec proeuropejskiej koalicji rządowej premiera Ilie Bolojana. Koalicja utraciła większość w parlamencie po odejściu z niej rumuńskiej partii socjaldemokratycznej.
2: Matura w Faktach RMF FM.
0: Dla wielu to najtrudniejszy egzamin. Maturzyści rozwiązywali dzisiaj zadania z matematyki na poziomie podstawowym. Nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał o tym z egzaminatorem maturalnym, matematykiem z liceum w Mazurskim Węgorzewie, Tomaszem Wierzchowskim.
3: Wychodzą uczniowie szczęśliwi, mówią, że super im poszło, że 100%, ale są uczniowie, którzy mówią, że matura była dziwna albo wręcz trudna. No jak to co roku?
4: Pozbieraliśmy od nich wywiad. Jakie były zadania?
3: Są nawiązaniem do ubiegłorocznych matur i do próbnych matur, które trenowaliśmy. Oczywiście była nierówność kwadratowa, taki pewniak maturalny. Układ równań to od roku się w każdym arkuszu pojawia.
0: Na naszej stronie na rmf24.pl będziecie mogli znaleźć przykłady rozwiązań dzisiejszych zadań. A dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn zagra z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Kto ma większe szanse na awans do finału? O tym już Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
5: Jeśli nie możesz meczu wygrać, to go zremisuj. To jedna z piłkarskich prawd, której w tym sezonie Champions League hołduje Arsenal. W tej edycji rozgrywek Londyńczycy rozegrali 13 meczów i nie przegrali ani razu. Dla porównania na koncie Atletico 5 porażek w 15 spotkaniach, w tym 2 na swoim stadionie. Ba, Arsenal w ostatnich latach naprawdę dobrze radzi sobie z hiszpańskimi zespołami. Londyńczycy są niepokonani w 8 spotkaniach przeciwko klubom z tego kraju. Tyle statystyka, która może nie mieć dziś najmniejszego znaczenia. 90 minut, 22 piłkarzy i to oni na bieżąco będą pisać scenariusz tego piłkarskiego wieczoru.
0: Początek meczu o 21:00. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 15:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24 i Michał Zieliński. Po raz pierwszy codzienna cena paliw dzisiaj się nie zmieniła. Ta cena urzędowa, która będzie obowiązywać na stacjach jutro. Jeśli chcecie wiedzieć, jak się może zmieniać ta cena w kolejnych dniach, zostańcie z nami, za chwilę rozmowa z ekspertem.

0: W Radiu RMF 24 teraz porozmawiamy o tym, co się dzieje na rynku paliw w naszym kraju, ale też na rynku ropy na świecie. Jak już informowaliśmy, ustalone przez ministra energii maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać na stacjach jutro, czyli w środę 6 maja, są dokładnie takie same jak te ceny dzisiejsze. Po raz pierwszy zdarza się taka sytuacja. Dla porządku ja przypomnę, że litr benzyny 95 może kosztować jutro nie więcej niż 6,49 zł. Cena benzyny 98 maksymalna też pozostanie taka sama jak dzisiaj, 6,99, jeśli chodzi o olej napędowy, to tutaj cena litra wynosi 7,31. My zastanowimy się teraz, jak długo będzie trwało to ustalanie cen maksymalnych. Z nami jest Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw biura Reflex. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Te ulgi zostały wprowadzone pod koniec marca i miały działać pierwotnie do 30 kwietnia. No, takie było założenie, powiedzmy, ostrożne, optymistyczne rządu. Następnie zostało przedłużone do 15 maja, czyli do następnego piątku, jeśli spojrzymy w kalendarz. No ale ta wyjątkowa sytuacja na rynku paliw jeszcze pewnie potrwa jakiś czas. Myśli pani, że będziemy mieć jeszcze sporo tych kolejnych przedłużeń, czy rząd w pewnym momencie powie, no dość, bierzemy na swoje barki ciężar niepopularności takiej decyzji, ale już więcej nie będziemy rezygnować z tych wpływów podatkowych.
1: Na tą chwilę wydaje się, że takim maksymalnym terminem, do którego rząd jest przygotowany, aby ten pakiet z niższymi podatkami utrzymywać, to jest 30 czerwca. Pamiętajmy, że pierwotnie ustawą rząd zyskał możliwość zastosowania obniżonej stawki akcyzy właśnie do tego okresu. Więc wydaje się, że jeszcze ten 15 maja może nie być tym końcowym terminem, do którego pakiet CPN będzie się utrzymywał. I oczywiście te kolejne terminy przedłużania pakietu wynikają z tego, że tutaj było takie, myślę, mocne przekonanie i oczekiwanie rządu, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się stabilizowała. Widzimy, że oczywiście to nie ma miejsca. Kolejne jakby tygodnie pokazują, że rynek jest bardzo wrażliwy na to wszystko, co słyszymy odnośnie sytuacji na Bliskim Wschodzie.
0: Przepraszam, że przerwę, o sytuacji na Bliskim Wschodzie jeszcze za moment, ale chciałem dopytać, czy ja dobrze rozumiem pani przewidywania. Myśli pani, że rząd jest gotowy na to, żeby tak z dnia na dzień powiedzieć, ciach, kończymy z tymi ulgami i zrobić to jeszcze u progu wakacji?
1: Sądzę, że przede wszystkim nie będzie, że jakby wyjście z tego pakietu nie będzie oznaczało, że nastąpi jednoczesna rezygnacja z niższego podatku akcyzowego i niższego podatku VAT. Tu oczywiście ministerstwo ma możliwość zastosowania jakby w różnym terminie odejścia od tych niższych stawek. Myślę, że to będzie bardzo mocno uzależnione naprawdę od tego, czy ceny ropy będą się stabilizowały, czy będziemy mieć je bardzo wysokie. Nawet jeżeli sytuacja się ustabilizuje i ceny ropy pozostaną w okolicach 95-100 dolarów za baryłkę, ale będzie perspektywa stabilizacji
0: sytuacji,
1: odblokowania ciśniny, tak, stabilizacji, a przede wszystkim odblokowania ciśniny Ormus i wznowienia dostaw ropy na rynki światowe z regionu Bliskiego Wschodu, to będzie ten moment, kiedy rząd będzie rozważał, myślę, bardzo poważnie wycofanie się z pakietu ceny paliwa niżej. Natomiast w momencie, kiedy dostawy paliwa będą z regionu Zatoki będą ograniczone, ropy nie będzie wypływało więcej niż teraz, bo oczywiście słyszymy, że któregoś dnia zostały przepuszczone 2 tankowce przez ciśninę, raz było to 7 czy 8 tankowców, to jest to dalej poziom, który jest absolutnie symboliczny i nie poprawia sytuacji globalnej, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na paliwo.
0: No właśnie, więc, tylko co musiałoby się stać, żeby, tak jak to pani ujmuje, można mieć pewność, że ta sytuacja się stabilizuje? No bo tak, mamy bardzo dużo propagandy, w której giną fakty dotyczące tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Mamy Donalda Trumpa, który raz grozi, że zmiecie Iran z powierzchni ziemi i za chwilę mówi, że Irańczycy są bardzo skorzy. dąży do porozumienia, że wszystko idzie dobrze. Mamy Iran, w którym najwyraźniej, czy to autentyczny, czy udawany, jest taki podział, powiedzmy, pomiędzy różne ośrodki władzy. Ta sytuacja jest bardzo nieklarowna, co zresztą odbija się na tym rynku paliw w postaci bardzo szybkich zmian, prawda? Mamy jednego dnia mamy wzrost 2-3%, za chwilę spadek, w zależności od tego, jakie wieści napływają z Bliskiego Wschodu. Ale też trzeba zauważyć, że jeśli byśmy uśrednili te zmiany, jeśli byśmy spłaszczyli tę krzywą, to widzimy jednak od kilku tygodni wyraźny wzrost. Już w tej chwili baryłka kosztuje ponad $110. Tu raczej nie ma nadziei na jakieś rychłe zmiany.
1: Tak, i najgorsze jest to, że niestety każdy kolejny tydzień tej sytuacji będzie powodował, że ten poziom powyżej $100 za baryłkę ropy Brent w kolejnych tygodniach będzie się prawdopodobnie utrzymywał, bo im dłużej będą te dostawy wstrzymane, tym sytuacja będzie coraz bardziej, sytuacja podażowa na świecie będzie coraz bardziej napięta, więc coraz trudniej będzie wrócić do niższych poziomów cen surowca w kolejnych tygodniach. Natomiast pamiętajmy też, że to jest dla rządu, to z jednej strony jest odpowiedź na te oczekiwania społeczne, a z drugiej strony jest dbałość o wpływy do budżetu. Więc tutaj rzeczywiście też każdy kolejny tydzień będzie sprawiał, że podjęcie tej decyzji o zakończeniu programu CPN będzie coraz trudniejsze, zwłaszcza w kontekście sezonu, w jakim się znajdujemy, a więc wzmożonego zapotrzebowania na paliwa, jakby sezonowo, który obserwujemy każdego roku, a z drugiej strony tutaj to jakby uszczuplenie wpływów do budżetu. Niemniej jednak wydaje mi się, że jeszcze 15 maja będziemy mieli informację o tym, że ten pakiet zostanie przedłużony. Pamiętajmy też o tym, że Unia Europejska jednak dosyć mocno podkreśliła, Komisja Europejska podkreśliła, że ta zastosowana przez nas obniżona stawka podatku VAT na paliwa do 8%, obniżona do 8%, jest w sprzeczności z prawem unijnym. My oczywiście podkreślamy, że jest to sytuacja nadzwyczajna, ale obawiam się, że też możemy zostać zmuszeni do tego, aby na kolejne dłuższe okresy nie stosować już jako państwo tej preferencyjnej stawki podatku VAT.
0: No, za tym rozwiązaniem przemawia fakt, że nie jesteśmy jedynym krajem, który stosuje takie rozwiązania, a niektóre z krajów członkowskich stosują dalej idące rozwiązania, które budzą znacznie większy sprzeciw Brukseli. Na koniec pytanie takie, już pomijając teraz kwestię samych cen i samych zniżek w podatkach. Pytanie mocno teoretyczne, przyznam. Co by można zrobić jeszcze innego, żeby te ceny obniżyć? Poza importem z Rosji, bo tego nie bierzemy pod uwagę. Ale czy są jakieś inne rezerwy tutaj? Można by wynegocjować, mimo tej całej sytuacji, jakieś nieco lepsze kontrakty? Czy to też jest czysto teoretyczne? Albo może Orlen mógłby jeszcze troszkę zejść z marsz?
1: Myślę, że tutaj nie ma dobrego rozwiązania, dlatego że to zależy, jakby cała ta sytuacja, którą mamy na rynku krajowym, jeśli chodzi o paliwa, wynika z naszej struktury zaspokajania popytu. Pamiętajmy, że o ile ceny ropy naftowej kształtują nam cenę przerobu w rafineriach i jakby powodują, że produkt, który produkowany jest w kraju, mógłby być niższy, gdyby nasi krajowi producenci jakby zrezygnowali jeszcze bardziej ze swojej marży, ale blisko 40% importu oleju napędowego, który ma miejsce, zaspokaja nasze wewnętrzne potrzeby. W związku z tym cenę tego paliwa, tej części oleju napędowego, którą my musimy sprowadzić z zagranicy, są kwotowane o bieżące notowania. I tutaj jakby polityka zarówno w krajowych rafineriach, jak i polityka cenowa importerów musi być zbieżna ze sobą, ale niestety, ponieważ ten olej napędowy na rynkach światowych, mówię o oleju napędowym, bo tutaj ta sytuacja jest bardziej jakby wymagająca dla Polski, ponieważ to strukturalnie więcej paliwa z importu, właśnie oleju napędowego potrzebujemy. W benzynach ten rynek jest bardziej zbilansowany, jesteśmy bardziej w stanie zaspokoić swoje własne potrzeby produkcją krajową, ale w przypadku właśnie oleju napędowego, gdyby krajowe rafinerie sprzedawały paliwo znacznie poniżej cen z importu, to proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że import byłby nieopłacalny i w dłuższym okresie importerzy przestaliby importować paliwo i wtedy mielibyśmy ryzyko niedoborów paliwa na rynku wewnętrznym. Do momentu, kiedy ceny paliwa krajowego i importowanego odpowiadają poziomowi tego właśnie paliwa na rynkach międzynarodowym, na rynkach międzynarodowych, import jest realizowany na bieżąco i w związku z tym to zapobiega tym potencjalnym niedoborom paliwa na rynku wewnętrznym. Więc to jest też ten aspekt, na który musimy zwracać uwagę i który tłumaczy, dlaczego krajowe rafinerie nie są w stanie bardziej obniżyć cen paliwa przerabianego już w swoich rafineriach, produkowanego w swoich rafineriach.
0: Jak działa ten wypełniony paliwem system naczyń połączonych, wyjaśniała Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw biura Reflex. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: No nawet gdyby nam trysnęła teraz gdzieś w kraju obficie ropa, to by i tak szybko też nie pomogło. Fontanna w Białymstoku w Parku Planty miała tryskać już ku uciesze mieszkańców i turystów, ale budowa jest opóźniona. Więcej na ten temat już wkrótce w radiu RMF24.

0: 14.30 w imieniu Agnieszki Pietrzak zapraszam na fakty.
1: Zacznijmy informacjami dla kierowców o popołudniowych problemach po zderzeniach. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 67 w Kujawsko-Pomorskim na trasie Lipno-Włocławek. W krzyżówkach po zderzeniu auta z motorowerem droga została zablokowana. Uważajcie też na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Między węzłami Południe i Zachód po kolizji ciężarówki z osobówką zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. Władze Białegostoku będą domagały się kar umownych za nierzetelną realizację umowy na budowę fontanny w Parku Planty. Zakończenia realizacji inwestycji w terminie, ani w nieco późniejszym okresie nie widać, dlatego rozwiązana została umowa z wykonawcą.
2: Przyczyną zakończenia współpracy z firmą, która podjęła się budowy fontanny, jest generalnie, tak jak widzimy, bezczynność na placu budowy. Do tej pory została rozebrana tylko część budynku technicznego i niecka fontanny, pozostała część nie ruszyła w ogóle. Fontannę dalej chcemy zbudować i w najbliższym czasie ogłosimy nowe postępowanie przetargowe, które mam nadzieję wyłoni wykonawcę, który tą fontannę zrealizuje w pełnej krasie i zamierzeniu tak, żeby w 2027 roku mieszkańcy mogli cieszyć się z tej fontanny.
1: Zapowiada Tomasz Klim, zastępca prezydenta Białegostoku, miasta z 12 na razie fontannami. Teraz już z górki. Takie też słychać opinie po drugim dniu egzaminów dojrzałości. Po wczorajszym pisemnym polskim na poziomie podstawowym dziś była matematyka. Oto co w Sopocie zarejestrowała przed trzecim liceum ogólnokształcącym reporterka RMF Max Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
3: Śmiech na twarzach?
4: Chyba dlatego, że już koniec po prostu.
3: No jak było? Jak
5: dla nas najgorsze, ale już najważniejsze, że z głowy.
3: Najważniejsze, że z głowy.
4: Potem angielski to spokojnie.
3: Mhm. Czyli co, najgorsze za wami?
5: Tak.
4: Chyba tak, jeszcze ustne.
3: Słyszałam od innych maturzystek, maturzystów, że matura w marcu próbna była trudniejsza, to prawda?
5: Prawda.
4: Tak, no to była cięższa.
5: I ważne, że z głowy.
3: Cały maraton przed wami, to nie tylko polski, nie tylko matematyka, co dalej?
4: Rozszerzony polski, rozszerzony angielski i filozofia.
5: Rozszerzony polski i rozszerzony angielski.
1: Rozszerzamy fakty w komentarzach w Radiu RMF24.pl. Taka nasza filozofia. Zostańcie z nami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Radio RMF 24. Mamy wtorek, 5 dzień maja, a już 17 lipca do kin na całym świecie trafi bardzo oczekiwany przez wielu widzów film Odyseja w gwiazdorskiej obsadzie. No właśnie pojawił się pełny, niemal 3-minutowy zwiastun tego filmu i dlatego będziemy o tym mówić razem z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą z redakcji kulturalnej RMF FM, która oczywiście, nie muszę chyba tego podkreślać, ten zwiastun już obejrzała i teraz nam opowie.
1: Ale ty też obejrzałeś, tak? No to porozmawiajmy, co... No właśnie, ja go obejrzałam tyle razy, że ja już mogę, nie oglądając go teraz, mogę ci opowiedzieć, jak to się zaczyna.
0: Trochę po łebkach.
1: Zaczyna się od rozmowy. Od rozmowy Odyseusza, którego gra Matt Damon i nimfy Kalipso, granej przez Charlize Theron. Jak wiemy z mitologii, ona go więziła 7 lat na wyspie, bo była w nim zakochana do szaleństwa. Tell me what you remember. Powiedz mi, co pamiętasz, tak mówi Kalipso.
2: Wife?
1: Żonę, i tu pojawia się obraz Anne Hathaway.
2: A son.
1: Syna, i tutaj widzimy taki najazd na Toma Hollanda, który jest na łódce. I co dalej? Wygraliśmy wojnę, mówi Odyseusz. Oglądamy epickie plenery, ogień, bitwy, wodę, wiry.
2: Help me go home.
1: Ale pomóż mi wrócić do domu, tak prosi Odyseusz. Król Itaki razem z towarzyszami utknął na zdradliwych wodach Morza Egejskiego po zwycięstwie w wojnie trojańskiej i nie może wrócić do swojej ojczyzny. A wiemy, że wierna żona Odyseusza, Penelopa, czeka na jego powrót, a kandydaci do ręki królowej zaczynają się ustawiać w szeregu, no bo są przekonani, że Odyseusz nigdy nie wróci.
0: Gasiu, to widowisko oparte na epopei Homera opowiada o losach Odyseusza, jego trwającym lata, a powrocie do domu po zakończeniu wojny trojańskiej. Rzeczywiście ten trailer, no, jest taki z dużym rozmachem,
1: Tak, jeszcze muzyka Ludwiga Göranssona taka bardzo podniosła.
0: Tak jest. I pewnie ten film też będzie imponujący. No tak, ten zwiastun ma zwiastować właśnie, że tak to ujmę.
1: A zobaczymy.
0: Co ma do tego filmu przyciągać młodych widzów?
1: No właśnie, bo z jednej strony nam się kojarzą te mity, o Jezu, w szkole mieliśmy, już nic nie pamiętam. No to Christopher Nolan, który jest reżyserem tego filmu, wszystko pięknie wyjaśnił niedawno. Nawet kultura komiksów, czy to Marvel, czy DC, w większości wywodzi się z epopei Homera. Homer to taki George Lucas swoich czasów. Tak mówił reżyser Christopher Nolan w show Stephena Colberta. Tam po raz pierwszy pojawił się ten zwiastun właśnie, o którym rozmawiamy, ten niespełna 3-minutowy. I jeszcze taki jeden cytat. Myślę, że współczesny komiks jest naszym wyrażeniem pragnienia, byśmy czuli lub wierzyli, że bogowie mogą poruszać się wśród nas, dodawał Nolan u Colberta. A mówił to do widzów wychowanych na ekranizacjach komiksów. Więc jest szansa. Christopher Nolan jest wybitnym reżyserem. To on zrobił na przykład Oppenheimera ostatnio, prawda? Oscarowy film o wybitnym naukowcu. Christopher Nolan przynosi do kina nam historie niesamowite, robi kino z rozmachem, ale robi też kino, o którym dyskutujemy, kino inteligentne i jest szansa, że pogodzi i tych, którzy lubią takie kino, nazwijmy je tradycyjne, ale też tych, którzy się wychowali na ekranizacjach komiksów. Odyseja, jak mówiłeś, 17 lipca w kinie. Nolan po raz pierwszy w historii nakręcił cały film kamerami IMAX. Oczywiście nie tylko w kinach IMAX można będzie ten film oglądać, no ale chodzi o pewien rozmach i taką rozpiętość na duży ekran. Przyzwyczaił nas do tego kinowego rozmachu, więc oczekiwania, trudno się dziwić, są ogromne. Ja też w ogóle bym chciała, żeby był 17 lipca, no ale dobra. Poczekamy te 2 miesiące i kawałek.
0: Podobno jak na współczesne standardy i jak, no, porównując to z Oppenheimerem, ten film ma być dość krótki, poniżej 3 godzin ma trwać.
1: No właśnie, nie wiem, co oni z tymi 3-godzinnymi filmami. Powiem ci szczerze, że ja to już, no, niedużo jest filmów, że jak już jesteś 2,5 godziny w kinie, to już się kręcisz, wiercisz. Mało jest takich filmów.
0: No ale w tym przypadku, w przypadku Odysei, no to można by powiedzieć, że to ta historia zasługuje na 3 godziny.
1: No wiesz, tak, mitologia, no właśnie, dobra.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. No, nowym filmie Christophera Nolana, Odyseja. Homer to George Lucas z swoich czasów. Tak, tak tłumaczył Nolan, to mi się spodobało. No i pewnie młodzi zaczynają garniać. Bardzo dziękujemy.
1: Dzięki.

0: Są takie w Polsce super szpitale, gdzie super dziewczyny, które w dzisiejszych czasach decydują się na dzieci, że tak to ujmę, walą drzwiami i oknami, żeby właśnie tam wydać na świat swoje upragnione potomstwo. I jest taki fenomen w czasie, gdy porodów w Polsce mamy tak mało, że porodówki tracą sens i są likwidowane. Są takie szpitale, gdzie liczba porodów rośnie. Chwali się tym choćby szpital powiatowy w wielkopolskim Śremie. Tam mają około 50 noworodków więcej rok do roku. Taką statystyką chwali się dr Magdalena Szymczak ze szpitala powiatowego w Śremie, a rozmawiał z nią nasz dziennikarz Benjamin Kobiak-Piłat.
1: Doktor, o jakich liczbach mówimy, jeśli chodzi o porodówkę tutaj w Śremie?
2: Obecnie mamy liczba porodów, które u nas w tej chwili odbyły się, to są to porody, które odebraliśmy w liczbie 734, więc są to liczby, które cały czas wzrastają.
1: W
2: ciągu roku, tak. I mamy tak zwaną tendencję wzrostową. Patrząc na rodność kobiet, na statystyki, które niestety w tych naszych punktach pokazują, że coraz mniej młodych osób chce rodzić, to w tym rejonie my tego nie widzimy, co daje nam ogromną satysfakcję i chęci do pracy, do stwarzania jeszcze lepszych warunków, aby te kobiety były bezpieczne, aby czuły się przy nas jak w domu. Pragniemy, aby ta sala porodowa była tak naprawdę salą rodzinną, domową. Stąd mieliśmy pomysł, żeby porody odbywały się przy udziale mężów, ale nie tylko w czasie porodu. Również mężowie mogą pozostać z kobietami przez dalsze godziny ich już trwania z nowym potomkiem. Jest to bardzo piękne, bo to oddaje możliwość takiej naprawdę rodzinnej atmosfery i odpowiedzialności za dziecko, które się narodziło.
1: Ale to w takim
2: również
1: razie,
2: ze strony mężów.
1: W takim razie chciałbym zapytać, czy to jest tak, że Śrem to jest taka kraina miłości, ostoja demografii polskiej? Czy mamy jednak taką, może trochę brzydko zabrzmi, ale turystykę porodową?
2: Wywodzę się z ośrodka, który kiedyś miał w swojej statystyce 8 tysięcy porodów. Chciałabym, aby Śrem był tym również ośrodkiem, który zwiększy ilość porodów, ale przede wszystkim da kobietom taką rodzinną atmosferę przy porodzie, z możliwością ograniczenia przede wszystkim bólu i aby one czuły się jak w domu, będąc przy mężu i również mając tą opiekę po porodzie ze strony ojca. Powiem szczerze, że obserwując pracę przede wszystkim położnych, to widzę ogromną empatię, ogromną chęć pomagania tym rodzącym. Ważne jest, że ta położna jest cały czas z nimi, rozmawia, analizuje. No, są to rzeczy bardzo ważne. Ta pacjentka nie jest zostawiona sama sobie. Wszystkie możliwości tej opieki są dostosowane do jej potrzeb. Staramy się, aby ta pacjentka, aby ta rodząca była dla nas partnerem w tym, co się dzieje, aby naszym marzeniem jest, aby rodziła bezbólowo i myślę, że do tego będziemy dążyć. Poród ma być pięknym aktem, a nie wymuszonym przez naturę sposobem i w konsekwencji chęcią posiadania dzieci. Dlatego myślę, że takie ośrodki, które dadzą nam rodzinną atmosferę, wspaniałe położne, które potrafią być przy tych pacjentkach i możliwość tej atmosfery może zmobilizuje nasze Polki do zwiększenia ilości posiadania dzieci. Będą chciały tu u nas być, z nami rodzić i cieszyć się rozwojem zdrowych dzieci, bo o to nam najbardziej chodzi.
0: Mówi dr Magdalena Szymczak ze Szpitala Powiatowego w Śremie, a my w internetowym radiu RMF24 składamy też dziś życzenia położnym, które w tym tygodniu świętują podwójnie, bo dziś jest międzynarodowy, zaś w piątek Polski Dzień Położnej. No, położne mają nadzwyczajną pracę.
1: Jeśli chodzi o samą pracę położnej, gdybyśmy mieli może trochę przybliżyć słuchaczom, którzy nie wiedzą, na czym ona polega.
3: No właśnie, to nie jest taka wcale, by się wydawało, jedno płaszczyznowa praca. Każdemu się kojarzy, że praca położnej to jest tylko praca z kobietą ciężarną, a właściwie najbardziej kojarzy się z pracą na sali porodowej czy z odbieraniem porodu. Natomiast faktycznie praca położna jest bardzo rozległa, bo dotyczy ona w zasadzie całego okresu życia kobiety od poczęcia do śmierci praktycznie, tak? Czyli przez wszystkie okresy kobiety położna ją przeprowadza. No my tutaj właściwie działamy wielobiegunowo, bo mamy położne i na sali porodowej stricte pracujące przy porodach, mamy na oddziałach położniczym, czyli tam, gdzie jest opieka już poporodowa, No i tutaj ta część, to jest część ginekologiczna, gdzie mamy i pacjentki ciężarne, czyli ten okres ciąży na różnych etapach, bo to jest i bardzo początkowe okresy ciąży i już ciąże donoszone, kiedy jeszcze nie rodzą, ale już wymagają jakiejś opieki. No i też bardzo duża grupa pacjentek ginekologicznych, ze schorzeniami ginekologicznymi. To też jest nasza opieka. Też pacjentek wszystkich tych po jakichś zabiegach, tak? Czy to zabiegach mniej rozległych, czy po operacjach, to również położne my przygotowujemy do zabiegów, my się opiekujemy pacjentkami po zabiegach. No i tak jak już mówiłam, tymi kobietami w okresie ciąży, gdzie jeszcze czekają na ten poród, nie?
1: A jak jest z chętnymi do pracy, jeśli chodzi właśnie o zawód położnej?
3: No, zawód położnej teraz, znaczy chętnych do pracy jest zawsze. Nawet generalnie można powiedzieć, że w związku z tym, że to już było wspominane, no ta demografia niestety nam się bardzo obniża, więc jakby ilość porodów jest mniej. Zresztą wiecie panowie na pewno, że wiele porodówek jest zamykanych, tak? Czyli generalnie tutaj, jeżeli chodzi o tę pracę na sali porodowej, to jest, można powiedzieć, coraz mniej, tak? Ale z kolei jakby rozwija się troszkę bardziej ta ginekologia, szczególnie ta ginekologia onkologiczna. No i tu jest właśnie pole do popisu dla położnych też, nie? Zależy też w dużej mierze, co kto chce robić, bo tak naprawdę opieka nad taką pacjentką ginekologiczną, a ciężarną czy przy porodzie, to jest bardzo różna praca tak naprawdę. Więc też zależy też od preferencji, tak? Co kto jakby bardziej lubi, w czym się bardziej odnajduje, kto ma jakieś bardziej predyspozycje.
0: Wyjaśniła Karolina Górniak, położna z wielkopolskiego Śremu. Jeszcze raz podkreślmy, to tam w szpitalu przychodzi na świat, mimo demograficznych trendów, coraz więcej Polek i Polaków. Gratulujemy, podziwiamy i pozdrawiamy.

0: po godzinie 7. Podejmujemy tematy, o których jest głośno.
1: Czy państwo jest odpowiedzialne za to, co się stało z Zonda Krypto, czy nie?
2: No, odpowiedzialni są właściciele Zonda Krypto i wszyscy ci, którzy obiecywali ludziom zyski i ich po prostu oszukali. Jeżeli mamy sytuację, gdzie KNF i służby miałyby większy nadzór i większy wpływ na ten rynek, no to oczywiście skala problemu byłaby na pewno dużo mniejsza.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już w poniedziałek.

0: Jest punktualnie 15:00, jest Ewa Kwaśny w Studio Faktów. Zapraszam.
1: Bardzo proszę. A w Faktach dziennikarz RMF FM z nowymi informacjami dotyczącymi przerzutu imigrantów. Chodzi o Bałtycki Kanał. Utrudnienia czekają kierowców na drodze krajowej nr 67 w Kujawsko-Pomorskim. Tam w wypadku ranna została jedna osoba. Za chwilę też ważne rady specjalistów dla alergików. Posłuchajcie, czego powinni unikać. Mamy też informacje dla fanów piłki siatkowej. Bałtycki kanał przerzutu migrantów z Białorusi do Polski przez Litwę, coraz bardziej popularny. Jak dowiedział się reporter RMF FM, od początku roku tym szlakiem próbowało się przedostać do naszego kraju więcej cudzoziemców niż bezpośrednio z Białorusi.

0: Przekraczania granic jest niższy niż w Polsce. Stamtąd próbowały, wykorzystując swobodny przepływ ludzi w strefie Schengen, dostać się na zachód. Dowiedziałem się natomiast, że ten wzrost liczby migrantów wykorzystujących kanał bałtycki nie wpływa na wzmocnienie sił na tym odcinku granicy. Straż uważa, że jej siły, a także wsparcie wojska w ramach przywróconych kontroli są tam wystarczające. Kontrole na litewskim pograniczu będą prowadzone co najmniej do października.
1: A teraz uwaga, zmotoryzowani. Utrudnienia na drodze krajowej nr 67 w Kujawsko-Pomorskiem. Na odcinku Lipno-Włocławek zderzenie samochodu osobowego z motorowerem. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana. A teraz dobra wiadomość dla mieszkańców Chorzowa. Otwarto centralne przejście dla pieszych pod częścią zamkniętej od prawie roku estakady. Jednocześnie zaczynają się prace, które mają pozwolić w ciągu miesiąca na uruchomienie kolejnych przejść oraz przejazdów samochodowego i tramwajowego.
2: Jak widać, piesi od teraz mogą już pod estakadą przejść.
3: Tak jest, tutaj już jest umożliwiony ten ruch. Te prace, które były wcześniej też nakazem m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeprowadzane na tej części są zakończone, więc tutaj nie ma tego zagrożenia. Kamienie czy też te elementy betonowe, które pokazywaliśmy, one są tutaj nad tą częścią tramwajową, dlatego tutaj jeszcze nie udostępniamy ruchu.
1: Z Szymonem Michałkiem, prezydentem Chorzowa, rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek.
4: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Betonowa dżungla jest większym zagrożeniem dla alergików niż naturalny las. W naszym jutrzejszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM będziemy mówić o sezonowej alergii. Najnowsze badania prowadzone w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pokazują, że choć w miastach jest mniej zieleni, to jednak zanieczyszczenie powietrza powoduje, że choćby pyłki drzew są bardziej agresywne.
5: Jeżeli pyłek jest otoczony zanieczyszczonymi składnikami powietrza, on unosi się na poziomie twarzy, łatwiej osadza się na błonach śluzowych nosa czy oskrzeli.
1: Co w takim razie specjaliści zalecają alergikom? Czego nie unikać?
5: Nie unikali spacerów i aktywności fizycznej na obszarach zielonych, ale niech unikają spalin samochodowych i innych zanieczyszczeń.
1: Podkreśla profesor Ewa Czarnobilska, kierująca Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przegląd wojsk. Tak prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej opisuje początek zgrupowania kadry siatkarzy. Polacy będą trenować w Spale pod okiem trenera Nikoli Girbicia. Na razie brakuje liderów zespołu. Jest za to duża grupa młodych siatkarzy. Cele na sezon reprezentacyjny, Liga Narodów i Mistrzostwa Europy.
6: Zdajemy sobie sprawę, że ten sezon będzie bardzo trudny. Pierwszy raz w historii Mistrzostwa Europy dają awans do Igrzysk Olimpijskich, więc wszystkie reprezentacje z Europy do tego się bardzo mocno przygotują i właśnie licząc na to, że już we wrześniu ten bilet do Los Angeles zostanie wywalczony. No my również. Czy damy radę? Zobaczymy.
1: Mówił Sebastian Świderski. O 15.30 nowe fakty w RMF FM, nie tylko sportowe. Polecamy i zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24, sezon pylenia rozpoczęty. Jak słyszeliśmy w faktach, dla alergików to trudny czas. Skoro mowa o zdrowiu, to wspomnę, że po 16 u nas cotygodniowy program Lekarz Dyżurny. Dzisiaj nie o alergii, ale o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją w medycynie.

0: Tu Radio RMF 24, a w nim teraz kraj, który zwykle mało nas interesuje, a to po Polsce najważniejsze bodaj państwo środkowo-wschodniej części Unii Europejskiej. Powierzchnia tego kraju odpowiada mniej więcej 3/4 obszaru Polski, ludność ponad połowie populacji naszego kraju, a gospodarka też jest druga pod względem wielkości po polskiej wśród unijnych dawnych krajów bloku wschodniego. Rumunia, bo to o niej oczywiście mowa, ma również istotne położenie strategiczne, podkreślone m.in. obecnością wojsk amerykańskich i instalacjami obrony przeciwrakietowej. Rumunia ostatnio zmniejszyła dystans do Europy pod wieloma względami, chociaż może się to nam nie mieścić specjalnie w głowach, zbliżając się też do nas, do Polski, jeśli chodzi na przykład o poziom wynagrodzeń. Ale dziś, jak już wspominaliśmy na naszej antenie, upadł rząd, gabinet Ilie Bolojana przegrał głosowanie nad wotum nieufności. I w związku z tym Jakub Pieńkowski jest ze mną, to jest analityk do spraw Rumunii, Bułgarii i Mołdawii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Chciałbym, żeby nam pan troszeczkę przybliżył sytuację w Rumunii, ale też to, co się stało dzisiaj, będzie tematem naszej rozmowy i to, co się może stać dalej. Może zacznijmy od tego, że w głosowaniu doszło do takiego nietypowego aliansu lewicy, która wyszła z koalicji, która teraz upadła, z prawicą. To pewnie dalekie porównanie, ale czy zgodzi się pan, że to trochę tak, jakby polska lewica zagłosowała razem z Konfederacją, żeby obalić rząd Donalda Tuska? Tak trochę?
1: Tutaj ja bym porównań z Polską wolał uniknąć, natomiast rzeczywiście na pozór jest to dosyć egzotyczny mariaż, bo z jednej strony mamy partię socjaldemokratyczną, to jest taka postkomunistyczna lewica, wywodząca się wprost jeszcze z partii komunistycznej. Oczywiście ona przeszła pewną transformację, ale pewne schematy zostały zachowane, a z drugiej strony mamy do czynienia z partią Sojusz na Rzecz Jedności Rumunów. To jest partia, bo trudno nazwać ją prawicową. Raczej bym mówił o takiej partii konserwatywno-nacjonalistycznej przede wszystkim. I to jest w tej chwili największa partia opozycyjna w Rumunii. Jeżeli byśmy popatrzyli na sondaże, kiedy ludzie są pytani, na kogo by zagłosowali w zbliżających się wyborach, jeżeli one by były organizowane na przykład w najbliższy weekend, to w tej chwili AUR, czyli ta partia Sojusz na Rzecz Jedności Rumunów, prowadzi w sondażach.
0: Czy to, co się stało z rządem, może doprowadzić jakoś szybko do przyspieszonych wyborów w Rumunii i do zmiany tej konstelacji w parlamencie?
1: Paradoksalnie sam upadek rządu to jeszcze za mało, żeby doszło do przedterminowych wyborów. W Rumunii je przeprowadzić jest bardzo trudno, to znaczy trudno jest rozwiązać parlament, trudno jest doprowadzić do przedterminowych wyborów. Tutaj konstytucja ma szereg zabezpieczeń, zresztą dotychczas w historii nowoczesnej, współczesnej Rumunii nigdy takie coś się nie udało. Tutaj, mimo że rząd otrzymał wotum nieufności, on będzie na razie urzędować jako rząd techniczny, to znaczy będzie zarządzać państwem w bieżących sprawach bez prawa do podejmowania jakichś strategicznych decyzji. A równocześnie prezydent Nikusz Ordan zwoła konsultacje w sprawie powołania nowego gabinetu. I tutaj dopiero po dwóch nieudanych próbach powołania nowego rządu, by mógł rozwiązać parlament. No i to by jeszcze wymagało najpierw by musiało minąć jeszcze 60 dni od pierwszego wniosku o powołanie tego nowego rządu, więc to jest i długotrwała procedura, i skomplikowana. Prezydent tutaj ma pewną dowolność tych działań, bo to nawet w konstytucji nie jest stwierdzone, że to po dwóch nieudanych próbach, ale jest powiedziane po co najmniej dwóch, więc tych prób może być oczywiście więcej. Więc koniec końców jest całkiem prawdopodobne, że będziemy mieli albo rządy mniejszościowe, albo próbę odtworzenia dotychczasowej koalicji, bo też tutaj no powiedzmy sobie, dlaczego PSD wyszło z koalicji i teraz złożyło wniosek o wotum nieufności. Otóż PSD zarzucało koalicjantom, a przede wszystkim personalnie premierowi Ilie Bolożanowi, że podejmując reformy oszczędnościowe, to tak naprawdę on działa na oślep. Czyli dokonuje różnorakich cięć, które zdaniem PSD nie przynoszą efektu w postaci zmniejszenia deficytu, natomiast powodują wyhamowanie wzrostu gospodarczego, powodują zubożenie Rumunów.
0: Ale czy to oznacza, że lewica nie podważa konieczności zaciskania pasa?
1: PSD co do zasady przyznaje, że rzeczywiście
0: tylko nie w ten sposób
1: są potrzebne, ale one są po prostu źle robione, są robione na oślep i dotykają przede wszystkim cięcia tych, którzy już w tej chwili są ubodzy. Oczywiście to jest pewna tylko retoryka, bo to tak naprawdę powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na to, że PSD było przede wszystkim niezadowolone z tego, w jaki sposób są dzielone fundusze w ramach rządu na poszczególne resorty i które regiony otrzymują, które regiony są bardziej, a które mniej dotykane cięciami. No i to też wywoływało presję ze strony lokalnych struktur PSD. Pamiętajmy, że jako partia postkomunistyczna jeszcze mająca te dziedzictwo z czasów komunistycznych, to ona ma bardzo rozbudowane struktury, a co oznacza bardzo rozbudowane także struktury takie klientelistyczne. Po prostu wokół partii, wokół lokalnych władz PSD wykształcił się cały system klientelistyczny różnych pociotków, różnych znajomych, którzy po prostu z tego wszystkiego żyją, mając udział w przetargach, mając udział w zatrudnieniu w administracji. No i ci ludzie byli niezadowoleni, że ich te cięcia dotykają bardziej niż oni by byli skłonni na to przystać.
0: Skoro pan mówi o tym klientyzmie i nawet ten skrót, nazwa tej partii troszeczkę przypomina skrót jednej z partii, nazwy jednej z partii działających w Polsce, to ja przyznam troszkę złośliwie, jeszcze raz odniosę tę sytuację do naszej sytuacji w Polsce. Mówimy o tym, że zaciskanie pasa w Rumunii jest konieczne, politycznie pewnie bardzo niepopularne, ale ekonomicznie właśnie niezbędne. Rumunia zmniejszyła dystans gospodarczy do Zachodu, ale też kosztem ogromnego wzrostu zadłużenia. W Polsce też u nas narasta szybko dług. Czy pana zdaniem politycy w Polsce powinni wyciągnąć taką lekcję pod tytułem trzeba hamować zadłużanie się, bo potem jak oszczędności będą konieczne, to może zagrozić politycznej stabilności i pomóc rosnąć partiom spoza tego skrystalizowanego układu?
1: Tutaj proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie, bo PiS nie komentuje polskiej polityki, natomiast w Rumunii doszło do tak wielkiego zadłużenia państwa właśnie na skutek rozbuchanych wydatków poprzednich rządów, w których samo PSD uczestniczyło. Więc tutaj sytuacja jest o tyle paradoksalna, że teraz PSD, które ponosi za to wszystko współodpowiedzialność, najgłośniej krzyczy łapać złodzieja.
0: Sprytnie. Tak czy inaczej, wracając do tego, jakie będą skutki tego, co się stało dzisiaj, rynek ocenia to, co się stało, z dużą dozą takiej ostrożności, jeśli nie nawet obaw. Kurs rumuńskiej waluty, leja, spadł dość wyraźnie, po spadkach z poprzednich dni również dość gwałtownych. Czy tutaj chodzi tylko o obawę dotyczącą właśnie dalszych planów poskramiania tej dziury w budżecie i poziomu zadłużenia? Czy chodzi o coś więcej? No bo trzeba pamiętać, że mieliśmy przecież niedawno w Rumunii anulowane wyniki wyborów po tym, jak znaczącą pozycję w tych wyborach uzyskały siły, powiedzmy, ciążące ku Rosji.
1: Tutaj jest przede wszystkim obawa o stabilność makroekonomiczną Rumunii, bo to nie jest po prostu wzrost zadłużenia, tylko ono osiągnęło już taki stan, że krajowi grozi wprost zapaść gospodarcza. Bez cięcia wydatków, bez cięcia deficytu grozi mu wstrzymanie funduszy europejskich, a to jest gospodarka, która w dużym stopniu cały czas rozwija się właśnie dzięki nim. No oczywiście też reformy, które polegają na oszczędnościach, są społecznie niepopularne, no bo one przynoszą efekt dopiero po jakimś czasie, a ludzie ponoszą ich konsekwencje już dzisiaj. I to oczywiście napędza poparcie dla ugrupowań skrajnych, dla ugrupowań populistycznych. Takim jest właśnie wspomniany AUR. No i to powoduje, że rzeczywiście gdyby były w tej chwili wybory, no to AUR by miał szansę stać się najsilniejszą partią i przejąć rządy.
0: A co by to oznaczało? Ja tu wrócę do tego pytania o kurs strategiczny, geopolityczny. Prezydent Nikus Ordan zapewnia, że proeuropejski kurs będzie zachowany. Mówi to z naciskiem. Ale czy taki rozpad koalicji rzeczywiście może zwiększyć prawdopodobieństwo, że Rumunia skręci na wschód?
1: Zakładając, że rzeczywiście AUR by przejął władzę, to jest partia o takim profilu nacjonalistycznym, izolacjonistycznym, antyeuropejskim, natomiast to nie oznacza, że ona jest prorosyjska. Oczywiście ona by odpowiadała interesom Rosji, ale w myśl takiej logiki, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Więc jeżeli AUR...
0: No to już jest dużo w obecnej sytuacji.
1: George Simion odwoływaliby się do takiego nurtu izolacjonistycznego, suwerennościowego. Weszli w konflikt z instytucjami unijnymi. Odwoływaliby się chętnie do sojuszu nawet nie ze Stanami Zjednoczonymi, co z ruchem MAGA i samym prezydentem Trumpem. No to dla Rosji to by było jak najbardziej pożądana zmiana, bo Rumunia jest w tej chwili jednym z filarów wschodniej flanki NATO, najsilniej zaangażowanym właśnie w umacnianie wschodniej flanki i dawanie odporu rosyjskim próbom destabilizacji regionu.
0: Jakub Pieńkowski, analityk do spraw Rumunii, Bułgarii i Mołdawii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, był moim i Państwa gościem. Gabinet Ilie Bolożana przegrał dzisiaj głosowanie nad wotum nieufności. Przypomnę.

0: MF24 ma radę na każdą sytuację.
1: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
2: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy wtorek po 16:00 w radiu RMF24.

0: że tak małe obiekty nie są w stanie grawitacyjnie utrzymać gazowej atmosfery. Jednak obserwacje z 2024 roku, kiedy to ciało niebieskie na pewien czas z perspektywy obserwatorów w Japonii przesłoniło odległą gwiazdę, pokazały, że atmosfera tam jest. Po prostu w charakterystyczny sposób jasność tej gwiazdy stopniowo zanikała i potem stopniowo rosła.
1: No to proszę wytłumacz nam jeszcze, że jeśli jest coś, czego nie powinno być, tak, no to skąd się wzięło?
0: Hipotezy są dwie. Pierwsza zakłada, że jest jakiś proces geologiczny, na przykład aktywność wulkaniczna, i ona wydobywa gazy z wnętrza tego obiektu na powierzchnię. Druga sugeruje, że atmosfera mogła powstać przejściowo w wyniku uwolnienia gazów po zderzeniu z kometą. Dalsze obserwacje powinny pomóc to wyjaśnić.
1: Jak można sobie te obserwacje wyobrazić, koniecznie zobaczcie i przeczytajcie na rmf24.pl. I to tyle faktów w tym momencie. Na fakty o 16 zapraszam już w imieniu Marleny Chudzio i Bogdana Zalewskiego. Za chwilę jeszcze klub ekonomiczny. Warto posłuchać.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: za maturzystami już druga tura egzaminu dojrzałości. Dzisiaj zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Wielu spośród zdających mówi nam, że zadania były trudniejsze niż się spodziewali, ale też mówią, że są dobrej myśli.
1: Świetnie, wspaniale, dobrze wszystko, zgodnie z planem. No mam nadzieję, że okej poszło.
2: Przewidywalne, ale no naprawdę zadania były tak poukładane, że jakieś dziwne liczby wychodziły.
3: Coś zaskoczyło?
4: Wszystko chyba. Większość.
5: Wszystko po kolei.
3: Czego się nie spodziewałeś?
5: No, chyba wszystkiego po kolei.
6: Myślę, że zdane. Nie uczyłem się zbyt sporo, ale coś z tego będzie chyba, tak?
4: Nie wiem, no. Myślałem, że będzie łatwiej trochę.
3: Nie było łatwo?
4: No, mi się wydaje, że nie. No, będzie sierpień chyba.
6: Myślałem może, że będzie więcej zadań z funkcją kwadratową. Tak to wszystko po myśli mi się wydaje.
3: A czego było za dużo?
6: A geometrii.
7: Szczerze liczyłem, że będzie 100%, ale najprawdopodobniej się zawiodę i będzie mniej.
1: Było fajnie, naprawdę 96% będzie, tak? Średnio, dziwne zadanie.
3: Z czym było ciężko?
1: Dowodem geometrycznym.
3: Trudna matura.
1: Mhm.
3: Rzeczywiście?
7: Nie. Nie, moim zdaniem nie była zła. Jak porównasz na przykład z tym, co było na egzaminie próbnym, to ona była dosyć prosta.
0: Jak słychać, humory dopisują. Z maturzystami z Kraśnika rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. A młodzi ludzie coraz częściej korzystają z chatbotów opartych na sztucznej inteligencji, nie tylko po to, żeby się przygotować do matury, ale do rozmów o sprawach osobistych i emocjonalnych. Więcej na temat nowych wyników badań już za chwilę w radiu RMF24.

Tu Radio RMF 24. Sztuczna inteligencja staje się powiernikiem człowieka, przynajmniej młodego człowieka, przynajmniej w Europie. Niemal połowa młodych Europejczyków korzysta z chatbotów opartych na sztucznej inteligencji po to, by rozmawiać o sprawach osobistych i emocjonalnych. Takie wyniki przynosi właśnie opublikowane badanie. Z tego badania wynika wprost, że sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej źródłem emocjonalnego wsparcia i wręcz doradztwa w sprawach dotyczących psychiki młodych ludzi w Europie. Według badania Ipsos BVA przeprowadzonego wśród 3800 osób w wieku od 11 do 25 lat we Francji, w Niemczech, w Szwecji i Irlandii, nieco ponad połowa respondentów uważa, że łatwo jest rozmawiać ze sztuczną inteligencją o zdrowiu psychicznym i problemach osobistych. Podobne zaufanie do pracowników ochrony zdrowia deklaruje 49% badanych, a do psychologów 37%. Wyżej, trzeba przyznać, plasują się wciąż relacje z bliskimi. 68% młodych ludzi wskazuje, że łatwo im się rozmawia z przyjaciółmi, a 61% z rodzicami. Gorsza sprawa, kiedy na przykład rodzice nie mają czasu, a przyjaciół nie ma. Badanie pokazuje również rosnące problemy ze zdrowiem psychicznym. U 28% respondentów stwierdzono choćby objawy sugerujące zaburzenia lękowe. Eksperci ostrzegają przed nadmiernym zaufaniem do sztucznej inteligencji w kwestii leczenia. Według nich chatboty potrafią udzielać przekonujących odpowiedzi, ale mogą przy tym na przykład sugerować się brzmieniem pytania. Mogą też, jak to się zdarza sztucznej inteligencji, dopowiadać sobie zbyt wiele. No i w ogóle, zdaniem ekspertów, chatboty nie powinny zastępować relacji międzyludzkich ani profesjonalnej pomocy, bo koniec końców technologia może wspiera, ale problemów nie rozwiązuje. Często ostatecznie, skoro tym problemem jest brak drugiego człowieka, to impulsy elektryczne udające tylko człowieka mogą nie pomóc. Co więcej, z deszczu samotności można wpaść pod rynne uzależnienia od czata, od sztucznej inteligencji. O zagrożeniach w medycynie, które niesie ze sobą wprowadzenie sztucznej inteligencji, będziemy mówić po 16 w radiu RMF 24. Zostańcie z nami.

0: Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski są już w Studio Faktu. Zbliża się 16. Michał Zieliński, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do jutra.
1: Poważne utrudnienia kolejowe na trasie Katowice-Wrocław.
2: Powodem jest pożar w okolicach Kleszczowa.
1: Zderzenie auta z autobusem.
2: Do wypadku doszło w Kluczborku w Opolskiem.
1: W faktach też obliczenia na egzaminie dojrzałości.
3: Dziwne liczby wychodziły. Ciężko się to liczyło trochę.
2: Na wyniki trzeba będzie poczekać.
1: Więc na razie pytamy o wrażenia z matury z matematyki.
2: Pożar trawy na nasypie kolejowym w okolicach Kleszczowa w Śląskiem.
1: Wstrzymano ruch pociągów na trasie Katowice-Wrocław. Na miejscu jest już około 20 strażackich wozów.
2: Marcin Buczek teraz w faktach. Co tam się teraz dzieje?
4: Sytuacja nadal nie jest opanowana. Trawa na nasypie pali się w kilku miejscach na odcinku kilku kilometrów. Poza Kleszczowem chodzi jeszcze o miejscowości Rudziniec, Rzeczyce i Rudno. Na miejscu już jest około 20 wozów strażackich, ale kierowane są tam kolejne. Wykorzystywane były także samoloty gaśnicze i śmigłowiec. Akcja prowadzona jest w trudnych warunkach, bo strażacy muszą pompować wodę z pobliskiego zbiornika. W tym celu konieczne było utworzenie ze strażackich węży tak zwanej magistrali. Jeden ze strażaków ma najprawdopodobniej niegroźne oparzenie. Niewykluczone, że przyczyną pożaru mogły być iskry wytworzone przez jadący tam pociąg.
2: Autobus zderzył się z samochodem w Kluczborku na Opolszczyźnie. Do wypadku doszło przy ulicy Byczyńskiej.
1: Jedna osoba została ranna, przekazał RMF FM kapitan Łukasz Nowak, rzecznik opolskich strażaków.
5: Łącznie w tym zdarzeniu brało udział 9 osób, z czego 5 podróżowało w autobusie i 4 w samochodzie osobowym. I tutaj jedna osoba jest poszkodowana z samochodu osobowego. Uraz kończyny z tego, co wstępnie zostało to oszacowane.
2: Na miejscu działają służby, które ustalają przyczynę wypadku.
6: Głos uczniów w RMF FM.
1: Działania na liczbach rzeczywistych, funkcje ich własności oraz ciągi liczbowe.
2: Z tymi matematycznymi

0: matematyka.
1: Zdalibyście dziś maturę z matematyki? Możecie się sprawdzić, wchodząc na naszą stronę rms24.pl.
0: Mamy tam arkusze tegorocznego egzaminu wraz z propozycjami rozwiązań.
1: Do tego lekarza dostaniecie się bez kolejek.
0: Już po faktach w radiu RMF24 Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego program Lekarz Dyżurny.
1: Dzisiaj nietypowo będzie mniej o profilaktyce, a więcej o nowych technologiach.
2: W dobie sztucznej inteligencji rewolucyjne zmiany nie omijają także medycyny. Czy obecnie więcej mamy pożytku czy szkód z użycia AI w ochronie zdrowia? Jak to wygląda z perspektywy lekarza, a jak pacjenta? Na te pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Zaprosiłem też eksperta, Ligię Kornowską, lekarkę, propagatorkę sztucznej inteligencji w medycynie, liderkę koalicji AI w zdrowiu. Serdecznie zapraszam.
0: Marek Łabno, nasz lekarz dyżurny. Do posłuchania w radiu RMF24.
1: Tę informacyjną stację znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl albo w aplikacji RMF On.
0: A za pół godziny fakty kulturalne RMF FM.
1: Zajrzymy m.in. na podwórka hiszpańskiej Kordoby.
0: Zaprosimy Was też na pływalnię.
1: Pływalnię w cudzysłowie. Szczegóły o 16:30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Lekarz dyżurny w radiu RMF24. O zdrowiu i profilaktyce.
2: Lekarz dyżurny Marek Łabno, witajcie. Zapraszam dzisiaj w podróż do świata medycznej sztucznej inteligencji. Gdzie staje się powoli niezbędna, a gdzie wciąż jej sporo brakuje? Jakie kierunki jej rozwoju będą kluczowe? Na co uważać jako pacjent, rozmawiając z Claude'em czy Google Gemini? Zostajemy razem do 18:00.

Cześć, wasz lekarz dyżurny Marek Łabdo melduje się w gotowości w swoim radiowym gabinecie. Czy jest wśród was ktoś, kto nie uciął sobie pogawędki z czatem GPT na dowolny temat? Tak się składa, że lekarz też człowiek i my też często rozmawiamy z czatem. Nie tylko prywatnie, ale też w swoich gabinetach w trakcie pracy. No i słuchajcie, całkiem niedawno do mojego znajomego pediatry wszedł wesoły nastolatek, którego mama zgłaszała częste potykanie się u niego przy zmęczeniu i w sumie tyle. Dosyć nietypowy i też mało poważnie brzmiący objaw, co? 15-latek został przez mojego kolegę dokładnie zbadany i wypuszczony kilkanaście minut później z prośbą o pokazanie się za miesiąc. Po tym czasie mama chłopca wciąż podtrzymywała, że nie zauważyła jakiejś wielkiej poprawy, ale też wielkiego pogorszenia. Ale sam pacjent zgłaszał, że ma poczucie gorszej koordynacji. Kolega zlecił badania obrazowe głowy. Nie, nic nie pokazały. Na trzeciej czy czwartej wizycie kolega odpalił któryś z modeli językowych AI, opisał dokładnie historię pacjenta i zapytał, o czym ma pomyśleć. Jedną z trzech pierwszych odpowiedzi była ataksja Friedricha. Rzadka, dziedziczna choroba, uszkadzająca stopniowo układ nerwowy, a przy okazji też serce. I choć niestety w przypadku ataksji Friedricha nie ma leczenia przyczynowego, to szybka diagnoza umożliwia sprawną rehabilitację. Pozwala też lekarzom ogarnąć pozostałe problemy pozaneurologiczne, które, jak już wam wspomniałem, są przy tej chorobie obecne, na przykład problemy z sercem. Jeszcze do niedawna nie mieliśmy takiego cudownego narzędzia jak AI w swoich gabinetach. W przypadku pacjenta, którego historię wam opowiedziałem, brak pomocy ze strony sztucznej inteligencji nie byłby totalnym game changerem. Diagnoza zostałaby pewnie postawiona ciut później, bo objawy z czasem się nasilają i zaczęłyby coraz bardziej intrygować lekarzy. Natomiast chciałem pokazać wam, że to, co kiedyś wymagało współpracy kilku lekarzy i też mega drobiazgowości w łączeniu faktów, dzisiaj staje się dodatkowym orężem w walce z chorobami u każdego z nas, u lekarza każdej specjalizacji. W jakich dziedzinach medycyny zastosowanie AI przynosi dzisiaj największe efekty? Zostańcie z nami w Radiu RMF24.

Popołudnie w Radiu RMF24. Marek Łapno. Opowiadam wam dzisiaj o AI i jej roli w medycynie. Zamiast zastanawiać się, które gałęzie medycyny są największymi beneficjentami użycia systemów sztucznej inteligencji, po prostu podam wam twarde dane. Na pierwszy ogień leci radiologia. Weźmy taki przykład. Podejrzenie raka piersi na podstawie mammografii. Duże badanie z użyciem ponad 90 tysięcy pacjentek wykazało, że AI zmniejszyło liczbę fałszywie negatywnych wyników o około 9%. Jednocześnie ograniczyło liczbę fałszywych alarmów o ponad 5%. Co to oznacza? Mniej niepotrzebnych biopsji, ale też mniej przeoczonych nowotworów. W dermatologii sytuacja wygląda dość podobnie jak w radiologii. Algorytmy analizujące zdjęcia skóry osiągają skuteczność wykrywania czerniaka na poziomie nawet 90%. Choć było to zależne od datasetu i dotyczyło warunków laboratorium. Niemniej jednak osiągnięto skuteczność porównywalną z lekarzami dermatologami. Dziwi was to? Mnie zdziwiło, że dermatolodzy nie zostali dużo bardziej z tyłu. AI potrafi wykrywać subtelne wzorce, których ludzkie oko nie zauważa. Między innymi niewielkie różnice w strukturze obrazu. A czy to oznacza, że wszystkich trzeba wyrzucić do kosza i jak segregować potem tych lekarzy? Ale chyba nie będzie tak źle. Pamiętajcie, że nawet najlepsze systemy nie mają monopolu na bycie bezbłędnymi i w części badań mylą się w kilkunastu procentach przypadków. Dalej, żebyście mieli jasność, postawienie rozpoznania danego typu nowotworu musi opierać się na wyniku histopatologicznym i żadne AI tego nie zmieni. Czyli, że nawet jak sztuczna inteligencja osiągnie stuprocentową skuteczność w analizowaniu mammografii, to i tak wychwycona w ten sposób pacjentka będzie musiała mieć zrobioną biopsję. Próbkę tkanki z tej biopsji obejrzy sobie w mikroskopie patomorfolog i dopiero on wyda werdykt. Być może też pomoże mu przy tym AI, ale tylko pomoże, nie zastąpi. Ktoś tych systemów zawsze będzie musiał doglądać. Jak myślicie, kogo prawnicy pociągną do odpowiedzialności, jeśli na którymś etapie diagnostyki onkologicznej omyłkowo zrobi się klops i pacjentowi stanie się krzywda? Na dziś opcje są dwie. Lekarza albo placówkę, w której ten lekarz pracuje. Myślę też, że wspomniani wcześniej radiolodzy też nie stracą pracy. I nie chodzi tu nawet o to, że lekarz zna kontekst kliniczny i zna mnóstwo istotnych informacji o pacjencie oraz o to, czy czuje daną sytuację z perspektywy doświadczenia. To oczywiście też jest mega ważne, ale zwróćcie uwagę na inną rzecz. Algorytm to nie nadprzyrodzona i nieomylna istota. Uczenie maszynowe polega, nie zgadniecie, na uczeniu z wykorzystaniem konkretnych danych. Jeśli te dane są obciążone błędem, nawet maleńkim, maluteńkim, AI je powiela. I zrobi to, odpowiadając na wasze pytania wręcz z narcystyczną pewnością siebie. Jednak nie tylko zbyt duża pewność siebie jest zagrożeniem. Za chwilę opowiem wam o halucynacjach sztucznej inteligencji. Zostańcie w Radiu RMF24.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Europejska, w tym polska gospodarka jest mniej podatna na szok inflacyjny niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł, za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
0: Już czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: 16.30. Czas na najświeższe fakty. RMF FM.
1: Pociągi na trasie Katowice-Wrocław jeżdżą, ale prędkość ograniczona do 20 km na godzinę.
2: Wszystko dlatego, że w rejonie Kleszczowa na odcinku kilku kilometrów pali się trawa na kolejowym nasypie.
1: Na miejscu jest już ponad 30 strażackich wozów. Gaszenie ognia trwa już ponad 4 godziny.
2: Polscy hokeiści po dniu przerwy wracają do rywalizacji w rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostwach Świata Dywizji 1A.
1: Biało-czerwoni w swoim trzecim meczu w turnieju zmierzą się dzisiaj z Kazachstanem.
2: W faktach z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
1: Witamy serdecznie. Podpowiedz nam, kto będzie faworytem dzisiejszego starcia.
3: No niestety Kazachstan, a wszystko dlatego, że to zespół, który przez wiele lat grał w Mistrzostwach Świata Elite, a w rozgrywanym w Sosnowcu turnieju ma na koncie jak na razie komplet zwycięstw.
4: Nie wyciągałbym jak się aż takie daleko idących wniosków jak najmocniejszy zespół na tym turnieju. Ja uważam, że najmocniejszy zespół będzie ten, który zdobędzie najwięcej punktów, a jeszcze mamy szansę być przed nimi przecież.
3: Mówił nasz reprezentant Krzysztof Maciaś. Pewne jest jednak to, że jeżeli polscy hokeiści chcą liczyć się w grze o awans do elity, muszą zdobyć dziś punkty w meczu z Kazachstanem. Początek spotkania w Sosnowcu o 19.30.
2: Będziemy śledzić to starcie w faktach sportowych, które na naszej antenie od 20.00. W związku z tremą maturzystów na egzaminie z matematyki pytamy was o wasze sposoby na opanowanie nerwów.
1: Napiszcie na fakty@rmf.fm, jak wy radzicie sobie ze stresem przed trudnym testem.
2: Wystarczy chwilę głęboko pooddychać.
1: Czy przenieść się na moment w bajkowy świat wyobraźni.
2: Wycieczkę do wirtualnej rzeczywistości zaproponowano w Wielkiej Brytanii.
1: Usłyszycie o tym o 17.00.
2: A teraz fakty kulturalne RMF FM i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Dzień dobry. Witamy serdecznie z zaproszeniem na pływalnię.
5: Tak, wieczorem w Łódzkim Teatrze Jaracza premiera Pływalni. To jest kolejny nowy spektakl w cyklu Opowieści na czas chaosu. Tym razem sztuka dotykająca trudnych tematów starzenia się i takich relacji międzyludzkich, która balansuje nastrojem od śmiechu po wzruszenie. Miejscem akcji jest miejski basen, na którym bohaterowie, i oni mają tak na imię, jakaś Maria, jakaś Krystyna, jakaś Janina, jakaś Elżbieta i jakiś Andrzej, uczą się pływać i rozmawiają o życiu. La Fiesta de los Patios. W hiszpańskiej Kordobie trwa festiwal dziedzińców w ramach projektu UNESCO. Mieszkańcy starej części miasta dekorują podwórka swoich domów i udostępniają je zwiedzającym. Pierwsze święto zorganizowano na początku XX wieku, ale początków tej tradycji musimy szukać wiele stuleci wstecz. Jeszcze w czasach rzymskich. Wydarzenie tradycyjnie odbywa się na początku maja i trwa 2 tygodnie, mówił przewodnik po Kordobie Rafael Soldevilla. Zdjęcia znajdziecie na rmf24.pl. W Krakowie niebawem Festiwal Muzyki Filmowej. W sobotę 16 maja w Tauron Arenie będzie gala seriali, czyli koncert z muzyką z najciekawszych seriali ostatnich lat. A zabrzmią kompozycje m.in. z takich fantastycznych produkcji jak Yellowstone, Biały Lotos, Emily w Paryżu, Pingwin czy Duna Proroctwo.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Radio RMF 24 i program Lekarz Dyżurny. Dzisiaj wciąż opowiadam Wam o korzyściach i wyzwaniach płynących z obecności AI w świecie medycyny. Gdybyście mieli podać najważniejszą cechę dobrego lekarza, co by to było? Sumienność w wykonywaniu swoich zadań? Może empatia? A może potężna wiedza? Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że najistotniejsza kwestia to wiedzieć, kiedy się nie wie. Każdy specjalista zajmujący się medycyną rodzinną, tak jak ja, czy to onkologią, czy endokrynologią, trafi czasem na przypadek, w którym nie jest pewny na 100%, co ma dalej robić. I wiecie co? To jest całkowicie naturalne. Każdy człowiek jest różny, każda choroba potrafi przebiegać po swojemu, nie słuchając w ogóle podręczników. A co robimy, kiedy trafimy na trudny case, wymagający od nas stwierdzenia, że nie jesteśmy wszystko wiedzący? No pewnie, konsultujemy się z innymi kolegami lekarzami. A teraz wyobraźcie sobie lekarza. Mówi bardzo pewnie, mówi niezależnie od złożoności problemu i używa perfekcyjnej terminologii. Ale co kilka zdań po prostu wymyśla brednie. To nie jest hipotetyczny scenariusz. To dokładnie to, co w świecie AI nazwiecie halucynacjami. Halucynacja w modelu językowym to sytuacja, w której system generuje informację brzmiącą wiarygodnie, ale niezgodną z rzeczywistością. I robi to maksymalnie na pewniaka. I teraz najważniejsze. To nie jest jakiś błąd per se, jakiś wirus komputerowy, jakaś złośliwość twórców. To jest po prostu cecha architektury AI. Modele językowe nie są zaprojektowane do mówienia prawdy. Są zaprojektowane do generowania najbardziej prawdopodobnej odpowiedzi językowej. W skrajnych scenariuszach medycznych modele potrafiły halucynować nawet w 83% przypadków bez zabezpieczeń. Czyli mamy zakres od 1 do nawet kilkudziesięciu procent. Teraz zobaczcie. Odpowiedzi na wasze pytania pasują do waszej historii medycznej. Nie sygnalizują jednak żadnych czerwonych flag i są bardzo płynne językowo. Idealne warunki do powstania fake newsa albo nieprawdziwej informacji. Potrafilibyście wymyśleć jakieś większe zagrożenia poza nietrafioną diagnozą wystawioną przez smartfon na waszej domowej kanapie? Zrobią to za was. Wymyślone interakcje lekowe, nieistniejące publikacje naukowe, błędne dawki, niby dopasowane do pacjenta. Sporo tego zła, nie? Zgłaszano przypadki, że AI tworzyło fikcyjne źródła i podawało nieprawidłowe dane epidemiologiczne. Natomiast pamiętajcie też o jednym. Halucynacja to nie wyjątek, to bardziej statystyczna konieczność. Istnieją prace pokazujące, że przy pewnych warunkach matematycznych model musi halucynować, bo nie ma pełnej informacji o świecie. To nie koniec opowieści o AI. Za moment spróbuję pobawić się dla was futurologa i nakreślę potencjalne kierunki rozwoju medycyny wspieranej AI. Bądźcie blisko.

Wasz lekarz dyżurny Marek Łabno. W Radiu RMF 24 zostają w temacie sztucznej inteligencji, ale tym razem popatrzą w przyszłość. Rynek AI w medycynie rośnie w tempie 30-35% rocznie. Błyskawica. Ale wiecie, ten rozwój nie dotyczy jedynie technologii. Będzie zmieniać się wszystko. Diagnostyka, leczenie, codzienna praca lekarza. Kiedyś wspomniałem wam w moim podcaście o tak zwanej medycynie spersonalizowanej. Polega ona na tym, że nie leczymy teoretycznego pacjenta z książki, a konkretną fizyczną osobą. Z jej genami, z jej stylem życia, z jej bagażem doświadczeń, z jej historią chorób. AI już teraz analizuje te złożone dane i przewiduje, jakie terapie mają największe szanse zadziałać. Zwłaszcza onkolodzy w przypadku leczenia nowotworów będą to coraz bardziej doceniać. Drugi kierunek, który dla was omówię, to monitorowanie zdrowia. Już teraz, korzystając ze smartwatchy, smartfonów i innych smart rzeczy, które tylko sobie wymyślicie, możecie analizować swój sen, tętno, swój rytm serca, swoją aktywność, czy nawet poziom cukru we krwi. Tych danych jest mnóstwo, więc kto potrafi przetwarzać je lepiej niż sztuczna inteligencja? Są już na przykład badania, że jedna z najczęstszych arytmii, czyli migotanie przedsionków, może być wychwycona z użyciem AI z dokładnością 90%. I to zanim poczujecie jakiekolwiek objawy. Wyobraźcie sobie taki świat, że dostajecie powiadomienie nie z banku, nie z Facebooka, a z apki ogarniającej wasze zdrowie. I tam model językowy przekazuje wam, że macie takie i takie prawdopodobieństwo takiej arytmii i macie iść do lekarza i powiedzieć mu o tym. I to nie jest wszystko za późno, tylko jeszcze zanim ta arytmia wystąpi. Trzeci kierunek? Postawiłbym na asystowanie lekarzom na co dzień. Słuchajcie, to jest zbrodnia w biały dzień. Ile my czasu musimy spędzać w papierologii? Nie pogardziłbym osobiście takim milusim asystentem AI, który podsumowałby dla mnie dokumentację, zasugerował rozpoznania, czy nawet wskazał, o czym powinienem pomyśleć w temacie diagnostyki różnicowej. To częściowo dzieje się już teraz, ale do pełnej integracji z miliardem różnych systemów szpitalnych i przychodnianych jest jeszcze naprawdę kawał drogi. Ostatni, najbardziej pasujący, przynajmniej dla mnie kierunek, to poszukiwanie nowych terapii i nowych leków. Dziś stworzenie nowego leku to około 10 lat i miliardy dolarów. Algorytmy natomiast analizują miliony związków chemicznych, szukają nowych zależności, potrafią wskazać te najbardziej obiecujące. Są przypadki, gdzie cząsteczki projektowane przez AI trafiały do badań klinicznych w czasie krótszym niż rok. Rok! I nie, nie myślcie, że terapie na choroby, które są z nami od zarania dziejów, będą powstawać co miesiąc. Ale z roku na rok będą powstawać coraz to nowe możliwości. Za chwileczką fakty o 17, a później wracamy do naszej rozmowy o świecie sztucznej inteligencji w medycynie. Zostańcie z nami w Radiu RMF24.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno. Czy państwo jest odpowiedzialne za to, co się stało z Zonda Krypto, czy nie?
1: No, odpowiedzialni są właściciele Zonda Krypto i wszyscy ci, którzy obiecywali ludziom zyski i ich po prostu oszukali. Jeżeli mamy sytuację, gdzie KNF i służby miałyby większy nadzór i większy wpływ na ten rynek, no to oczywiście skala problemu byłaby na pewno dużo mniejsza.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.

0: Wybiła 17. Przed nami fakty RMF FM.
1: Zapraszamy.
2: Dzień dobry. Dziel i rządź, rządź i mnóż.
1: Czy taka zasada zapanuje w koalicji Donalda Tuska?
2: Czy po podziale ugrupowania Szymona Hołowni na Polskę 2050 i Centrum trzeba będzie rozmnożyć stanowiska?
1: I w rządzie, i w Sejmie.
2: Jak radzić sobie ze stresem przed testem?
1: Na przykład z tremą maturalną. Pytamy was.
2: I podpowiadamy.
1: Jeszcze w tym miesiącu poznamy nazwiska nowych wiceministrów z klubu Centrum, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM.
2: Wczoraj premier Donald Tusk potwierdził, że toczą się rozmowy w tej sprawie.
1: Łączymy się z Kacprem Wróblewskim, który ustala nowe fakty w tej sprawie.
2: Witamy, Kacprze. Ile stanowisk mają otrzymać politycy Centrum?
3: W nieoficjalnych rozmowach pojawiają się najczęściej dwa resorty – sportu i gospodarki. Poseł klubu Centrum Rafał Kasprzyk powiedział mi, że jego ugrupowanie rozmawiało z premierem na temat stanowisk w rządzie.
4: Jesteśmy podmiotem tej koalicji. I jako taki podmiot również przedstawiliśmy gotowość do wzięcia odpowiedzialności w różnych obszarach wzmocnienia koalicji rządowej.
3: Politycy z klubu Centrum, który powstał po odejściu części polityków z Polski 2050, nie mogą zająć objętych już stanowisk, zaznacza były lider Polski 2050 Szymon Hołownia.
5: Zmiana jakakolwiek w wiceministrach czy ministrach PSL-u, Lewicy, Polski 2050 bez zgody zainteresowanych nie jest możliwa.
3: Jednocześnie, jak usłyszałem nieoficjalnie, oprócz stanowisk w rządzie, politycy Centrum będą chcieli też powołać swoich wicemarszałków Sejmu i Senatu.
1: Porozumienie o zawieszeniu broni między USA a Iranem pozostaje w mocy
2: mimo wczorajszych incydentów w cieśninie Ormus, ataków na okręty USA i wymiany ognia.
1: Takie zapewnienie padło ze strony amerykańskiej administracji.
2: O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie. Witamy Pawła Żuchowskiego.
6: Dzień dobry. Taką informację przekazał Pete Hegseth, szef Pentagonu. Zawieszenie broni jest w mocy, powiedział, tłumacząc, że USA rozgraniczają sprawę konfliktu z Iranem od projektu Wolność, który ma udrożnić cieśninę Ormus. Spodziewaliśmy się, że na początku nastąpią pewne zawirowania, które rzeczywiście miały miejsce, oświadczył Hegseth. Trochę to karkołomne tłumaczenie, bo przecież cieśnina Ormus była odblokowana przed konfliktem. Problemy zaczęły się po atakach USA i Izraela na Iran. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Waszym zdaniem.
2: Najpierw motywacja, przemówienie a la Steve Jobs i czujesz się jak geniusz.
1: Potem muzyka, bez tekstu.
2: A na koniec kilka ćwiczeń, żeby bolały mięśnie, a nie głowa.
1: Taki fantastyczny sposób na stres przysłał nam na adres fakty@rmffm.pl.

0: 7 minut i może być także zaplanowana przed zajęciami. Jak zapewniają dyrektorzy szkół biorących udział w pilotażowym programie, taka profilaktyczna dawka wirtualnej rzeczywistości pomaga uczniom w radzeniu sobie ze zmianami w codziennej rutynie, które także mogą być powodem stresu.
1: A teraz prace w realu.
2: Zaczął się remont drogi do Morskiego Oka.
1: Od dzisiaj zaczęło się frezowanie starej nawierzchni na odcinku od Zakopanego do ronda na Wierch Porońcu.
2: Najbardziej problematyczny będzie jednak odcinek od Łysej Polany przez parking na Polanie Palenicy w kierunku Wodogrzmotów Mickiewicza.
3: Realizujemy obecnie 3 km. To jest odcinek rozpoczynający się na rondzie na Łysej Polanie do szlabanu i 1800 metrów w górę szlakiem drogi zamkniętej. I tutaj już prace się rozpoczęły. Mimo że umowa jest do końca lipca, to firma zapewnia, że postara się, żeby do końca czerwca te prace zostały wykonane, tak ażeby w tym gorącym okresie te utrudnienia były jak najmniejsze.
1: Trzymamy kciuki i trzymamy za słowo starosty tatrzańskiego Andrzeja Skupienia.
2: Za pół godziny w faktach o relacjach pozrywanych z powodu polityki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Lekarz Marek Łapno w Radiu RMF 24. Medycyna i sztuczna inteligencja stają się nierozłączne. Ale czy dla ochrony zdrowia takie rewolucyjne zmiany oznaczają więcej szkody czy pożytku?

0: Lekarz dyżurny Marek Łabno. Dziś o sztucznej inteligencji w medycynie. Ze mną jest teraz Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24.
1: Witam, jestem.
0: Cześć Kamila. No to słuchaj, jak to jest? Czy sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy? Kamila, naprawdę?
1: A czujesz już ten chłodny, sztuczny oddech na plecach?
0: Jeszcze
1: można
0: nie,
1: by zapytać.
0: Jeszcze nie.
1: No przede wszystkim chciałam zapewnić, że lekarz dyżurny Marek Łabno jest jak najbardziej prawdziwy.
0: Jestem
1: inteligencja
0: tu.
1: Zdecydowanie nie sztuczna. Ale skąd to moje potwierdzenie? Niestety AI generuje treści bardzo wiarygodne i były już takie sytuacje prowadzące do rozczarowania, jak fałszywy lekarz na Instagramie. Postać stworzona przez sztuczną inteligencję, za sprawą której powstawały też filmiki i wszystkie inne treści na tym profilu, które budziły przekonanie, że to wszystko dzieje się naprawdę. Sztuczny lekarz polecał pewien suplement jako cudowny lek na wszystkie dolegliwości zdrowotne. No to już chyba powinno budzić wątpliwości, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: Ale jednak wiele osób dało się nabrać. Wszystko wyszło jednak na jaw. Nie ma lekarza, nie ma złotego środka na całe zło tego świata. Pozostało rozczarowanie i lekcja, że w dobie AI takie sytuacje mogą się przytrafiać, że będzie ich więcej. Najważniejsze jednak, że udało się to przerwać, no i nie ma więcej oszukanych osób.
0: Miejcie oczy szeroko otwarte, bo dzisiejszy świat jest trochę szalony. I wielokrotnie spotkacie się z fałszywkami, z nieprawdziwymi lekarzami w internecie. Miejcie do tego naprawdę dystans, bo sztuczna inteligencja potrafi pomagać, ale potrafi też zaszkodzić. No, ale to był sztuczny lekarz w sztucznym świecie. A jak jest w rzeczywistości?
1: No w rzeczywistości też sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do placówek medycznych, do szpitali. Z danych Centrum E-Zdrowia wynika, że w ubiegłym roku jej możliwości wykorzystywało ponad 13% placówek medycznych, a 2 lata temu o połowę mniej. Na salach operacyjnych pojawiają się więc roboty, AI jest wsparciem w analizie wyników badań diagnostyki obrazowej, pomaga też obsługiwać pacjentów. Specjaliści podkreślają jednak, że wszędzie tam musi być mimo wszystko człowiek, który podejmuje ostateczne decyzje, także to nie sztuczna inteligencja, ale ta prawdziwa inteligencja decyduje.
0: Uff, czyli jednak AI nas nie zastąpi. Kamila, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Ale zostajesz jeszcze z nami, prawda? Bo za chwilę odpowiemy na pytania słuchaczy.
1: No jeżeli nie weźmiesz sobie teraz na moje miejsce jakiegoś asystenta AI, to Claude, jestem i będę czytała.
0: Claude i Google Gemini muszą iść na kawę, bo ja chcę ciebie tutaj.
1: W takim razie ja prawdziwa, a nie sztuczna inteligencja za moment.
0: Zapraszamy.

0: To jest program Lekarz Dyżurny, Marek Łabno, cały czas z wami jestem. Dzisiaj opowiadam wam o AI i zastosowaniach sztucznej inteligencji w medycynie. Mam super gościa w tym temacie, Ligię Kornowską, lekarkę, propagatorkę sztucznej inteligencji w medycynie, liderkę koalicji AI w zdrowiu. Witam cię serdecznie, Ligia.
1: Dzień dobry.
0: Lecimy. Pierwsze pytanie. Gdybyś miała przekonać lekarza, wiesz, takiego sceptyka do używania AI, jakich argumentów byś użyła?
1: Myślę, że najważniejszy argument dotyczy tego, że niektóre algorytmy służące do diagnostyki i leczenia pacjenta wskazują na czułość i swoistość, czyli taką, powiedzmy, skuteczność wyższą niż wykazuje lekarz. W związku z tym zastosowanie takiego algorytmu może istotnie zwiększyć jakość opieki nad pacjentem. Poza tym wydaje się, że w najbliższej przyszłości, myślę, że to jest raczej perspektywa kilku lat niż kilkunastu lat, stosowanie algorytmów do diagnostyki i leczenia pacjenta, algorytmów, które mają potwierdzone działanie i potwierdzoną skuteczność i bezpieczeństwo, będzie standardem postępowania w medycynie w niektórych ścieżkach diagnostycznych.
0: A gdzie uważasz, że na razie mamy do czynienia bardziej z marketingiem niż z realnymi zastosowaniami?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Z pewnością realne zastosowanie jest w radiologii, z pewnością jest w kardiologii, a nawet w takich humanistycznych specjalizacjach jak psychiatria. Myślę, że na razie marketing jeszcze jest w obszarze medycyny, który ja uważam ma największe szanse zrobić prawdziwy przełom w medycynie, czyli w analityce predykcyjnej. To jest taka sytuacja, kiedy zdrowy pacjent przychodzi do nas i pokazuje, jakie ma wyniki badań medycznych, udziela dodatkowych informacji i algorytm jest w stanie przewidzieć, że na przykład ten pacjent za 10 lat z dużym prawdopodobieństwem zachoruje na przykład zawał serca albo udar niedokrwienny mózgu.
0: Medycyna...
1: Mamy pewne kalkulatory, które o tym mówią, natomiast wydaje się, że tutaj jeszcze nie mamy takich potwierdzonych algorytmów i cały czas jest to jeszcze troszkę marketing.
0: Jednym z przykładów, który teraz mi przyszedł do głowy, jest scoring, prawda? Czyli szacowanie ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów, którzy mają taki i taki poziom cholesterolu, takie i takie wartości ciśnienia tętniczego. I takie przewidywanie już teraz mamy, już mieliśmy w świecie przed sztuczną inteligencją, więc pewnie teraz przyspieszy to i to na wielu różnych frontach. Zgodziłabyś się?
1: Dokładnie tak. Takie scoringi mają całkiem niezłą skuteczność i generalnie pacjenci powinni być oceniani pod kątem właśnie rozwoju przyszłych chorób, na przykład w gabinecie lekarza rodzinnego. Mamy badania, które wskazują, że niektóre algorytmy AI, na razie badane, ale jeszcze nie wprowadzone na rynek, mogą mieć wyższą czułość i swoistość w przewidywaniu tych chorób niż standardowe scoringi. Natomiast, no właśnie, to jeszcze jest trochę do udowodnienia, zanim taki algorytm zastosujemy w prawdziwej praktyce klinicznej.
0: To jest coś niesamowitego. Za 15 lat obudzimy się w takim świecie, gdzie będziesz mogła powiedzieć pacjentowi, że jeśli pan nie zrobi tego i tego, to z 95% prawdopodobieństwem wydarzy się to i to. A propos właśnie takiego...
1: Myślę, że to bardziej 5 lat niż 15, szczerze mówiąc.
0: Tempo jest po prostu niesamowite. No to słuchaj, czy był taki moment, który sobie przypominasz, że pomyślałaś sama, wow, to jest coś niesamowitego, jak szybko to się zmienia i jak szybko zmienia się medycyna?
1: Oj, takich momentów było bardzo, bardzo dużo. W zasadzie z obecnym tempem rozwoju sztucznej inteligencji takie momenty mam średnio raz na miesiąc, jeśli nie częściej. Mhm. Na pewno był to moment, kiedy dowiedziałam się o tym, że w tej analityce predykcyjnej, o której rozmawiamy, powstał algorytm w czasach pandemii COVID-19 i jeden z krajów, konkretnie Izrael, zastosował ten algorytm do przewidywania, którzy pacjenci mają najwyższe ryzyko zgonu lub ciężkich powikłań po zachorowaniu na COVID-19. I do tych pacjentów było 200 tysięcy i do tych pacjentów zadzwoniono, informując, że oni szczególnie są narażeni na ryzyko i nie powinni w ogóle wychodzić z domu, a jeśli potrzebują opieki lekarskiej, to powinni się skoordynować ze swoim lekarzem rodzinnym, aby nie wystawiać się na zagrożenie zakażeniem COVID-19. I taka aktywność realnie pomogła im uniknąć nadmiernych zgonów. Więc widzieliśmy tutaj zastosowanie tej analityki predykcyjnej w sytuacji pandemii COVID-19, które realnie przyniosło efekty i to już było kilka lat temu. Także to na pewno był taki moment wow. Drugim momentem wow było zastosowanie sztucznej inteligencji, a w zasadzie cały czas jest, przez jedną z firm w Stanach Zjednoczonych do tworzenia tak zwanego cyfrowego bliźniaka pacjenta i zastosowanie tych cyfrowych bliźniaków w badaniach klinicznych. To jest taka sytuacja, kiedy standardowo w badaniu klinicznym mamy grupę badaną, czyli grupę pacjentów, która realnie dostaje lek, i grupę kontrolną, czyli grupę pacjentów, która myśli, że dostaje lek, ale realnie tego leku nie dostaje. Tak zwane placebo. Tak. Tutaj mamy sytuację, gdzie powstała grupa kontrolna pacjentów, prawdziwych pacjentów, która dostawała lek, i powstała grupa badana, i powstała grupa kontrolna, która nie była złożona z prawdziwych pacjentów, tylko była złożona z cyfrowego odwzorowania tych prawdziwych pacjentów i przewidywania, jak ci sami pacjenci by się zachowywali, jak by się zachowywały ich metryki zdrowia, gdyby tego leku nie otrzymali.
0: Wow, oczywiście, czyli nie trzeba było mieć fizycznych pacjentów, fizycznych ludzi, którzy też musieliby dostawać lek albo placebo.
1: Dokładnie tak. I oczywiście to jest cały czas wczesny etap. Musimy sprawdzać, czy to na pewno można w ten sposób robić, czy to jest bezpieczne i faktycznie udzieli nam dobrych odpowiedzi. Natomiast takie rzeczy już się dzieją na świecie i stanowią ogromną obietnicę przyspieszenia wyszukiwania nowych leków i wprowadzania ich na rynek.
0: Moim gościem jest Lidia Kornowska, lekarka i propagatorka sztucznej inteligencji w medycynie, liderka koalicji AI w zdrowiu. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.

0: wywiadu RMF24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkookresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Fakty o 17.30 przed nami.
1: Kilkadziesiąt zastępów straży walczy z dużym pożarem lasu na południu Lubelszczyzny.
2: Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia. Na miejsce ściągane są posiłki.
1: A więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jaki teren jest objęty pożarem?
3: Pożar zaczął się w miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim, ale teraz las pali się już w trzech powiatach. Strażacy mówią, że ogień przenosi się między wierzchołkami drzew. Pożar bardzo szybko obejmuje coraz większy teren. Na miejscu jest 60 wozów strażackich. Z ogniem walczy też grupa dronowa. Do gaszenia pożaru zadysponowano także helikoptery. Wiadomo, że to będzie bardzo ciężka walka o ocalenie kolejnych hektarów, bo w lasach jest bardzo sucho. Obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
1: Uwaga kierowcy w Świętokrzyskiem.
2: Nie przejedziecie krajową 78 przez Kliszów.
1: Droga między Jędrzejowem a Chmielnikiem jest zablokowana.
2: Dachował tam samochód. W wypadku ucierpiała jedna osoba.
1: Ile do tej pory stwierdzono nieprawidłowości w trakcie tegorocznych matur?
2: Czy będą zawiadomienia do prokuratury w sprawie publikacji arkuszy w internecie?
1: Joanna Górska zapyta o to dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2: Robert Zakrzewski już za pół godziny będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: Polityczna polaryzacja wpływa na relacje międzyludzkie i coraz częściej prowadzi do politycznych rozstań.
2: Najnowsze wyniki amerykańskich badań tego zjawiska i jego skutków przynosi Grzegorz Jasiński.
4: Dzień dobry. Polaryzacja i w Polsce, i w USA jest bardzo silna, więc czegoś na podstawie tamtych danych możemy się i o sobie dowiedzieć. Mieli decyzję o zakończeniu znajomości.
2: My znajomość ze słuchaczami będziemy kontynuować o 18.
1: A teraz zapoznamy się z faktami ekonomicznymi. Zapraszam.
2: Krzysztof Berenda.
1: Oczywiście.
5: Dzień dobry. Chińczycy chcą przejmować europejskie fabryki samochodów. Największe koncerny z państwa środka już złożyły oferty chociażby Stellantisowi. I tak, zamiast Fiata miałby być produkowany Dongfeng. Zamiast Opla byśmy jeździli samochodami Hongqi. Zamiast Peugeota byłby Xpeng. Zamiast Citroena Xiaomi. Oferty przejęcia fabryk dostał także Ford. W jego miejsce również chce wejść już wspominane Xiaomi, ale także Geely. To też chiński koncern. To wszystko to są ustalenia agencji prasowych Bloomberg oraz Reuters. Chińczycy demolują europejski sektor motoryzacyjny swoimi tanimi samochodami elektrycznymi. Produkcja tych, no, nazwijmy to, tradycyjnych europejskich aut była w zeszłym roku na najniższym poziomie od ponad 70 lat. Teraz Chińczycy chcą wejść jeszcze mocniej, kupując zakłady we Włoszech, w Niemczech, Francji i Hiszpanii. To pozwoliłoby im unikać ceł i oferować jeszcze niższe ceny. Jak widać, europejski przemysł motoryzacyjny jest na naprawdę ostrym zakręcie. W drugą stronę natomiast, tak prosto ku sukcesom, idzie natomiast europejski przemysł petrochemiczny, także ten polski. Ciekawa informacja, otóż Orlen osiągnął właśnie rekordową kapitalizację, czyli wartość giełdową, na poziomie 160 miliardów złotych. Orlen pod względem wielkości pokonał już rosyjski Gazprom, a następni do przeskoczenia są rosyjscy giganci Novatek oraz Łukoil. To będzie wspierać złotego, a na razie euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,64, a brytyjski funt 4,93.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: A w naszym gabinecie jest już lekarz dyżurny. Tylko w radiu RMF 24.

0: Marek Łabno, wasz lekarz dyżurny. Wciąż jesteśmy w temacie sztucznej inteligencji. Wciąż moim i waszym gościem jest dr Lidia Kornowska, lekarka, propagatorka sztucznej inteligencji w medycynie, liderka koalicji AI Zdrowia. To teraz porozmawiajmy, Ligio, jak rozsądnie i sensownie korzystać ze sztucznej inteligencji, jeśli jest się lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem.
1: Najważniejsza informacja jest taka, żeby stosować certyfikowane wyroby medyczne, czyli te certyfikowane algorytmy. Ta wiedza jeszcze niestety nie jest tak powszechna, jak powinna być, zarówno wśród personelu medycznego, jak i generalnie społeczeństwa. Jeśli stosujemy algorytmy, które mają certyfikację, to już połowa sukcesu. Warto by było też wiedzieć, jaką taki algorytm ma czułość i swoistość, czyli generalnie skuteczność, na ile nam mówi prawda, a na ile może kłamać. Mhm. No i oczywiście warto by było sprawdzić, na jakich danych był trenowany, bo wtedy będziemy wiedzieć, na jakich grupach pacjentów będzie działał, a na jakich grupach pacjentów nie będzie działał. Z takich organizacyjnych rzeczy warto by było, tak, ale to bardziej nawet uwaga do twórców algorytmów AI, trzeba te algorytmy tak zaprojektować, aby one nie obciążały dodatkową pracą personelu medycznego i aby mogły działać niejako w tle, czyli żeby oszczędzały czas pracy lekarza, a nie wymagały na przykład, żeby lekarz czy pielęgniarka dodatkowo na przykład jeszcze 10 kliknięć wykonali, żeby w ogóle uzyskać jakąś informację od algorytmu. To jest bardzo ważne dla wdrażania tych technologii w praktyce.
0: Właśnie chciałem Cię teraz podpytać o takie protipy dla naszych słuchaczy, nie tylko lekarzy, ale oczywiście ratownicy, pielęgniarki, lekarze też będą Ci wdzięczni. Już jeden wyłapałem, taki protip, mianowicie kliknijcie na te linki, które modele językowe Wam wyrzucają, żebyście sobie sprawdzili sami te badania naukowe, które macie zaproponowane, żebyście sami zweryfikowali, czy faktycznie te statystyki się Wam zgadzają. Ligio, podaj proszę jakieś kolejne protipy.
1: Kolejne protipy. Myślę, że najważniejsze jest właśnie sprawdzanie odpowiedzi od czata. Kolejny protip to jest zerknięcie do dokumentów źródłowych potwierdzających skuteczność takiego algorytmu, już niezależnie od tego, czy mówimy o certyfikowanym wyrobie medycznym czy dużym modelu językowym. Warto na przykład wiedzieć, z jaką, nawet jeśli stosujemy duży model językowy niecertyfikowany, na przykład do edukacji medycznej jako specjalista, wrzucamy tam na przykład informacje o objawach i patrzymy, co algorytm nam wypluje, no to warto wiedzieć, z jakim prawdopodobieństwem dany model mówi ogólnie prawdę o tematach medycznych. Wiemy na przykład, że ostatnio były takie duże badania wskazujące, że te modele na przykład zdają egzaminy lekarskie ze skutecznością ponad 90%, czyli wow, najlepsi studenci, ale z kolei z kilkunastoprocentową, mają kilkunastoprocentowe ryzyko, że przekażą informacje szkodliwe dla życia pacjenta właśnie w takich odpowiedziach. Warto być tego świadomym, bo wtedy zupełnie inaczej, nawet jako personel medyczny, patrzymy na te odpowiedzi czata. No i jeszcze może trzeci protip, a w zasadzie zasada korzystania z czatów, to jest zasada dotycząca tego, że nigdy nie powinniśmy wrzucać do czata wrażliwych danych o pacjencie, czyli imienia, nazwiska czy innych danych, które PESEL-u mogą, dokładnie tak, które mogą zidentyfikować, że pytamy o tego konkretnego pacjenta. No to jest po prostu naruszenie prawa do prywatności tego pacjenta.
0: Pamiętajcie, kochani, że też jako medycy pracujemy na wrażliwych danych, więc traktujmy je z należytą starannością i dbajmy o nie. Okej, Ligio, proszę podaj najczęstsze mity dotyczące AI, tak? Ogólnie, które dla Ciebie są jakoś osobiście najbardziej przesadzone.
1: Dla mnie osobiście takim mitem jest oczekiwanie, że AI będzie uzyska samoświadomość czy świadomość, ze względu na to, że nie musimy mówić, nie musimy rozmawiać o świadomości sztucznej inteligencji, bo po pierwsze mamy dużo więcej ryzyk związanych, większych ryzyk związanych z rozwojem AI niż samo osiągnięcie świadomości, a po drugie jest to zupełnie inny twór niż człowiek, mimo że ta inteligencja i tu jest z nazwy taka sama, a po trzecie dlatego, że jako ludzie nie wiemy, czym jest ta mityczna świadomość. Są w tym zakresie dyskusje już od lat prowadzone. Mhm. Drugi mit, taki medyczny może, przynajmniej na dzisiaj, bo wzrost, rozwój sztucznej inteligencji ma charakter wykładniczy, więc nie wiemy, co tak naprawdę będzie jutro, ale jeszcze dzisiaj, z dzisiejszym poziomem technologii, ogromnym mitem jest myślenie, że sztuczna inteligencja zastąpi lekarza czy jakąkolwiek specjalizację lekarską. Sztuczna inteligencja w tej chwili zastępuje pewne wąskie wycinki, najczęściej diagnostyczne, które mogą być zautomatyzowane i powinniśmy o AI myśleć jako o bardzo efektywnej technologii wspierającej działania personelu medycznego. Nie ma na razie możliwości, że taki jeden algorytm albo nawet wiele algorytmów AI współpracujących ze sobą zaopiekuje się pacjentem od początku do końca, nawet jeśli mówimy o jakiejś jednej konkretnej specjalizacji.
0: Super, że o tym wspominasz.
1: Tak, być może się to zmieni w przeciągu następnych lat, natomiast no, nie sądzę, żeby to była najbliższa przyszłość.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą super rozmowę. Moim i Waszym gościem była Ligia Kornowska, lekarka, propagatorka sztucznej inteligencji w medycynie, liderka koalicji AI w zdrowiu.

0: Tu lekarz Marek Łabno i Kamila Konturek-Zięba już przed komputerem.
1: Jestem ponownie.
0: O co pytałem słuchacze?
1: Już czytam. Najpierw pani Anna pyta, czy jeśli wyślę zdjęcie mojego znamienia na skórze do aplikacji z AI, to ona faktycznie odróżni czerniaka od zwykłego pieprzyka, tak samo jak dermatolog?
0: Czasem zbliżenie do poziomu dermatologa jest możliwe. Ale, w praktyce nie jest to równie bezpieczne ani wiarygodne. Pewnie chodzi ci o fragment dzisiejszego programu, w którym wspomniałem, że w pewnych sytuacjach, w kontrolowanych badaniach, niektóre modele AI trenowane na tych obrazach, to ładnie się mówi, dermatoskopowych, osiągają wyniki, no, ekstra. Prawie, że porównywalne z dermatologami i dotyczy to odróżniania czerniaka od takich zwykłych, łagodnych zmian. Kolokwialnie nazwijmy je pieprzykami. To teraz usiądź wygodnie, bo musisz posłuchać, jakie tutaj są haczyki. Do tych testów używano niemal idealnych, perfekcyjnych zdjęć ze specjalistycznego sprzętu, czyli właśnie tego dermatoskopu. Takiej kamery, no, nie będziesz miała w domu, tak? Więc to nie są zdjęcia ze smartfona. No i same warunki były idealne. Wyselekcjonowane przypadki, perfekt oświetlenia. W realnym użyciu apki AI nie widzi całego pacjenta, tylko widzi kawałek skóry. Nie ma kontekstu klinicznego, czyli nie wie, ile masz lat, na co chorujesz i tak dalej. Jakość obrazu też nie będzie idealna. Czyli AI w dermatologii to raczej narzędzie wsparcia, tak? Które może coś zasugerować dermatologowi, może pomóc mu coś zauważyć, ale nie diagnostyczny król, który zastąpi lekarza.
1: To teraz pytanie od pana Dariusza. Czy AI może wychwycić na badaniu RTG czy tomografii komputerowej coś, co mogło zostać przeoczone przez radiologa?
0: Ja kojarzę takie badanie, że AI bywała bardziej czuła w wykrywaniu wczesnego raka płuca na TK niż właśnie radiolodzy. TK, czyli na tomografii komputerowej. Algorytmy potrafią robić tak zwane pattern recognition, czyli rozpoznawanie wzorców. Łapią super drobne wzorce, ciężkie do wyłapania nawet doświadczonym okiem lekarskim. Poza tym radiolog się męczy, a AI nie. Do tego sztuczna inteligencja będzie super ultra dokładnie mierzyć objętości zmian, śledzić ich progresję w czasie. Ale jeśli myślisz, że radiolodzy mogą już pakować walizki, to absolutnie nie. Interpretacja obrazu to coś naprawdę dużo, dużo więcej niż wkucie na pamięć miliona obrazków. AI nie ma pojęcia, dlaczego badanie zostało zlecone, jakie są objawy, jakie leki pacjent przyjmuje. Ten cały kontekst kliniczny potrafi całkowicie zmienić to, jak powinien być opisany rentgen czy wynik tomografii komputerowej. Dalej, AI mogę powiedzieć, że to wciąż maszyna, więc będą też maszynowe błędy. False positives i false negatives, czyli fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne wyniki. A wiesz, co się stanie, jak twój przypadek będzie nietypowy, twoja choroba będzie bardzo rzadka lub na twoim tomografii pojawią się artefakty, czyli nic nieznaczące zmiany? AI może się po prostu pogubić, bo przecież nie była szkolona na wszystkich tomografiach świata. Dlatego najlepszy model pracy według mnie to radiolog plus AI. Taki team, taki tandem będzie niemal perfekcyjny w działaniu. Dzięki za dziś.
1: Ja również dziękuję. A następnym razem my prawdziwi czy my sztuczni?
0: My prawdziwi, także słuchajcie nas, bo wiecie, jeszcze nas długo sztuczna inteligencja nie zastąpi. Mam nadzieję.
1: Mam nadzieję.

0: Marek Łabno, bardzo dziękuję jeszcze raz za dziś, a u nas już teraz fakty RMF FM o 18.
1: Zaczynamy.
2: Zapraszamy.
1: Strażacy opanowali pożar na nasypie kolejowym w Śląskiem.
2: Nadal są jednak utrudnienia w ruchu pociągów.
1: Po egzaminie z polskiego i z matematyki czas na oddech.
2: Tak maturzyści mówią o sprawdzianie z angielskiego.
1: O egzaminie dojrzałości będziemy też rozmawiać w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem będzie Robert Zakrzewski,
1: dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2: Pożar na nasypie kolejowym w rejonie Kleszczowa i Rudzińca w Śląskiem został opanowany.
1: Pociągi na trasie Katowice-Wrocław muszą jednak jeździć wolniej.
2: Na miejscu jest około 30 strażackich wozów.
1: Ponownie dziś Marcin Buczek w Faktach RMF FM. Co tam się teraz dzieje?
3: Teraz strażacy dogaszają już to, co spłonęło, ale ta akcja może jeszcze potrwać. Zaczęło się od pożaru trawy na nasypie kolejowym. To było około południa. Z czasem jednak ogień zaczął się też przenosić na las. W sumie były tam 3 ogniska pożaru. Poza strażackimi wozami w gaszeniu brały też udział 2 samoloty oraz śmigłowiec. Akcja prowadzona jest w trudnych warunkach, bo dziś jest wysoka temperatura na zewnątrz, do tego mocno wieje, a wodę trzeba pompować z oddalonego zbiornika wodnego. Wstępnie, według strażaków, pożar mogły spowodować iskry z jadącego tam pociągu.
1: Kierowcy, uważajcie na S8 między węzłami Szczodrów i Syców Zachód na Dolnym Śląsku.
2: Ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu.
1: Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia.
2: Dziś zmierzyli się z matematyką, a jutro przed maturzystami język obcy, nowożytny, na poziomie podstawowym.
1: Dla większości będzie to po prostu angielski. Mhm.
2: Jakie ostatnie wskazówki mają nauczyciele?
4: Moją najlepszą wskazówką dla wszystkich, którzy piszą języki w ogóle, to jest zacząć myśleć w obcym języku. Jak najwcześniej przed maturą się przestawić na myślenie po angielsku, dużo, nie wiem, pooglądać sobie filmów, posłuchać jakichś podcastów. Przestawić się na myślenie będzie znacznie łatwiej i czytać, i słuchać, i pisać.
5: To mi też powiedzieli właśnie maturzyści, którzy zaznaczają, że chłoną ten język przede wszystkim właśnie gdzieś z jakichś programów, czy to w telewizji, czy to w internecie.
4: Dokładnie tak jest. Oni bardzo często więcej się nauczą, że tak powiem, w świecie niż w szkole. Podstawa z angielskiego jest chyba najłatwiejszą maturą, jaka w ogóle jest w szkole. Więc...
5: No właśnie, nie dziwi, że to dla nich jest praktycznie taki oddech w tym maratonie maturalnym.
4: Tak, jest łatwa, jest krótka i większość z nich będzie miała dobre wyniki.
1: Z Anną Kmiecik, nauczycielką języka angielskiego w liceum w Węgorzewie w Warmińsko-Mazurskim, rozmawiał nasz reporter.

0: świecie rzeczywiście wykorzystuje narzędzia takie, jakimi są dostępne. W granicach prawa, w granicach naszych procedur.
1: To wystarczy.
0: Nie mamy innej możliwości. Co roku ewaluujemy nasze procedury, zmieniamy procedury, tak żeby jak najbardziej uszczelnić system, tak żeby zapewnić wszystkich maturzystów, że o 9 rano albo o 14, kiedy zdają egzaminy po obiedzie, każdy z maturzystów miał równe szanse na napisanie swoich odpowiedzi.
1: Tylko panie dyrektorze, trudno o bardziej jaskrawy przykład, jak właśnie ten użytkownik portalu X, który nie dość, że w tamtym roku przekazywał właśnie pod takim samym nickiem informacje, co się dzieje na maturach, miał sprawę, która została umorzona, w tym roku wraca i znowu publikuje, zbiera pieniądze, mówi o środkach też przekazanych na cele charytatywne i prosi o wsparcie, żeby mógł jeszcze lepiej działać. Bardziej jaskrawego przykładu chyba się nie znajdzie.
0: Takich informacji, o których pani mówi, ja nie zbieram i nie gromadzę, ponieważ no, instytucja musi działać, wykonywać swoje zadania obowiązkowo. To od państwa dostaję takie informacje, stąd analiza i wniosek do prokuratury. I tak naprawdę mówimy o nieuczciwości egzaminacyjnej. To wcale nie chodzi o to, że oszuka dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To tak naprawdę jest oszustwo swoich kolegów, koleżanek, z którymi się spędziło 4 lata w szkole, bo z nieuczciwym wynikiem idą na studia, kandydują na studia i wtedy nawzajem zabierają sobie miejsce.
1: Ale ludzie są różni i moralni, i niemoralni. A jednak to, co się uzyska na maturze, otwiera drzwi na to, co dzieje się dalej w życiu, więc ludzie są, tak jak powiedziałam, tylko i wyłącznie ludźmi, a państwo jest od tego, żeby pilnować tych, którzy chcą w sposób spokojny zdać maturę. Taki użytkownik portalu X pomaga czy przeszkadza maturzystom?
0: To, co pani mówi, to jest formalna rzecz, że przeszkadza, ułatwia, ale tak naprawdę matura jest po to, żeby nauczyć się pewnego kanonu wiedzy, który jest zapisany w podstawie programowej, jak również wyćwiczyć pewne umiejętności, które również są zapisane w podstawie programowej. Umiejętności, które w moim przekonaniu one są uniwersalne, bo to jest na przykład korzystanie ze źródeł, to jest analiza krytyczna tekstów, to są krytyczne myślenie. Coś, czego nie będę potrafić, w przyszłości po prostu polegnę.
1: Ile zostało unieważnionych dzisiaj egzaminów z matematyki?
0: Mogę mówić o wczorajszym dniu, bo z wczorajszego dnia mam już większość protokołów i unieważnienie matur na tym etapie to jest decyzja dyrektora szkoły, wtedy kiedy na przykład wnosi urządzenie na salę egzaminacyjną, urządzenie telekom.
1: Zegarek, tak.
0: Dokładnie. Urządzenie, które łączy się z internetem, czy z inną, za pomocą inną technologią, technologią na zewnątrz.
1: Czyli
0: rzęd kilkanaście osób. Dzisiaj, ze względu na to, że był czas bardzo intensywny, ja z państwa pracowałem, nie miałem czasu zajrzeć do protokołów jeszcze, do systemu, a nie chciałbym zaglądać do systemu, jak nie, jestem poza siedzibą, więc tą informację będę miał rano.
1: W takim razie czekamy na informację zbiorczą i informację na temat tego, ile osób mogło postąpić w taki sposób, że z internetu dowiedziało się na przykład ktoś z zewnątrz, jakie są pytania, jakie są zadania, ile osób mogło pójść później do toalety na przerwę, przeczytać odpowiedzi, wrócić i napisać i zostało przyłapanych na ściąganiu.
0: Obawiam się, że takich danych nie zbieramy i takich danych w protokołach nie mamy. Mamy tylko dane unieważnienia egzaminu ze względu na wniesienie niedozwolonego urządzenia albo niesamodzielne rozwiązywanie zadań.
1: Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, czy matura w XXI wieku w takim kształcie, jakim jest, z technologią, ma sens?
0: To, co już powiedziałam wcześniej, że kiedyś wartością samą w sobie była wiedza, bo dostęp do tej wiedzy bardzo był ograniczony. Należało zrobić wysiłek, pójść do biblioteki, kupić książkę, przeczytać ją. Dzisiaj ta technologia pozwala nam, że ta wiedza jest bardzo szybka i bardzo, bardzo błyskawiczna. Możemy sprawdzić w internecie, w różnych bazach danych, czy jest coś prawdą, czy nie. Dzisiaj dodatkową wartością to są pewne umiejętności, które wcześniej powiedziałem. Korzystanie ze źródeł, analiza tekstów, wykrywanie deinformacji, krytyczne myślenie. To wszystko matura sprawdza.
1: I to wszystko pokazuje matura, do której można się przygotować właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji.

0: Jednym z narzędzi może być sztuczna inteligencja, ale pamiętajmy, że to jest tak tylko narzędzie.
1: No ale sprawdzamy wiedzę czy informacje, do których abiturient dociera?
0: Sprawdzamy umiejętności. Przede wszystkim sprawdzamy umiejętności na bazie twardej wiedzy. Umiejętności wysnuwania wniosków. Czy to, co dostałem, jest prawdziwe, czy nie. To też jest w dzisiejszym świecie bardzo ważna umiejętność.
1: Proszę powiedzieć, skoro mamy problem z przeciekami i z tym, co dzieje się na sali, to może powinniśmy przenieść matury ze szkół do budynków takich, które by zapewniały bezpieczeństwo.
0: Doprecyzowując, przecieki to są wtedy, kiedy materiał egzaminacyjny tajny wycieka. To jest materiał do godziny 9, do momentu rozpoczęcia egzaminu. To jest napisane na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, że materiał tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu.
1: W tym roku nie było, w ubiegłym też nie.
0: I tutaj nie wycieka. Natomiast mówimy o pewnej nieuczciwości egzaminacyjnej, którą rzeczywiście przypatrujemy się, zmieniamy te procedury.
1: Lepiej przenieść czy nie?
0: Wszystko zależy od tego, czym dysponujemy, jak dysponujemy. Jestem święcie przekonany, że matura jest częścią całego systemu edukacyjnego, systemu, który musi być od początku do końca. Jest to pewien etap podsumowania pracy danego ucznia, więc powinien on zostać w szkole.
1: Bardzo dziękujemy słuchaczom radia RMF FM. Na dalszą część rozmowy zapraszamy na rmf24.pl, a także na nasz kanał na YouTubie. Tam dalsza część rozmowy. Ja przypomnę, że naszym gościem jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski. Mówi pan, panie profesorze, że matura to jest jedna z części tego systemu edukacyjnego. Ja chciałabym jeszcze zapytać o egzamin ósmoklasistów. Czy tu z kolei jest sens, żeby ten egzamin się odbywał? Może lepiej wrócić do egzaminów do szkoły średniej?
0: Mamy system w takim, którym się umówiliśmy, że na koniec ósmej klasy uczeń podchodzi do egzaminu, weryfikujemy jego wiedzę i ten egzamin jest podstawą rekrutacji do szkoły średniej, do szkoły wyższej.
1: Do szkół średniej, przepraszam.
0: Natomiast znowu są głosy, że ten egzamin jest na tyle późno, że nie zdążymy. Znaczy wyniki są opublikowane wtedy, kiedy już są wakacje, a przecież każdy chce mieć wakacje. Szkoły średnie prowadzą rekrutację w czasie wakacji. Ósmoklasiści denerwują się, czy dostali się do wymarzonej szkoły, czy nie. Więc to jest wszystko kwestia czasu i walki z czasem, bo tak naprawdę Centralna Komisja Egzaminacyjna tak naprawdę walczy z czasem.
1: No ale to w takim razie powinny te egzaminy się odbywać ósmoklasistów? Czy nie? Czy lepiej zrezygnować?
0: Na dzień dzisiejszy myślę, że lepszego systemu nie wymyśliliśmy, systemu rekrutacji do szkoły średniej. Jeżeli wymyślimy, to
1: nie,
0: dlaczego
1: nie? Ale czy nie lepiej tego egzaminu zrobić na przykład w siódmej klasie, żeby mieć informacje na temat ucznia, nad czym trzeba pracować i nad tym pracować w ósmej klasie, albo w ogóle egzamin przenieść z maja na kwiecień, skoro nie można do siódmej klasy?
0: Taką propozycję pani minister wysunęła w nowelizacji ustawy, przenieść termin egzaminu ósmoklasisty z połowy maja na koniec kwietnia.
1: Zawetował prezydent.
0: I pan prezydent zawetował tą ustawę, w którym była zapisana.
1: Będzie drugie podejście?
0: Na razie przygotowujemy się do tej sesji, patrzymy, ewaluujemy, jak to zrobić, dlatego że trudnością jest to, że w tym roku, w przyszłym roku mamy bardzo dużą liczbę zdających i tu musimy się skupić na tym, żeby każdy maturzysta i każdy ósmoklasista o czasie dostał swój arkusz egzaminacyjny i o czasie również dostał swój wynik, tak żeby mógł ubiegać się w rekrutacji w kolejnym etapie edukacyjnym.
1: Proszę powiedzieć, jakie macie systemy, żeby rzeczywiście przyspieszyć ten czas oczekiwania na wyniki, czy to egzaminu ósmoklasisty, czy maturzystów? Czy tutaj wy korzystacie ze sztucznej inteligencji, zweryfikujecie w jakiś sposób to, jak oceniają egzaminatorzy, jak to wygląda, żeby było szybciej i lepiej?
0: ustawa nie mówi, że egzaminatorem, weryfikatorem może być system, musi być człowiek. Jest powiedziane, że powołuje się egzaminatora, powołuje się weryfikatora, więc tak naprawdę bazujemy na ciężkiej pracy egzaminatorów. Bardzo dziękuję tym egzaminatorom, którzy będą sprawdzać w tej sesji. To jest wyzwanie, większa liczba prac, więc...
1: A e-ocenianie w egzaminach dla ósmoklasistów, to czym jest?
0: Mhm. E-ocenianie to jest taki system, w którym wprowadzamy od poprzedniego roku. W poprzednim roku pokazałem całemu środowisku, jak będą wyglądać arkusze z matematyki, które będą poddawane ocenianiu. Nie dla tych, którzy zdawali, bo oni nie mogą poprawić tego egzaminu, bo nie da się nie zdać tego egzaminu. Natomiast dla środowiska, dla tych nauczycieli, którzy będą pracować z przyszłymi zdającymi, żeby technicznie też zdający mógł wyćwiczyć te umiejętności odpowiedzi. To jest taki system, w którym kiedy zdający napiszą swoje odpowiedzi w papierze, tradycyjnie, zostaną te prace przekierowane do odpowiednich ośrodków, głównie okręgowych komisji egzaminacyjnych. Każda praca zostanie zgilotylowana i zeskanowana każda kartka dla pytań otwartych. Po zeskanowaniu, po weryfikacji, czy każdy arkusz dotarł do tego systemu, egzaminatorzy w dowolnym swoim czasie będą mogli w dowolnym miejscu usiąść i zacząć sprawdzać i oceniać odpowiedzi zdających.
1: W przypadku matur to jest pieśń dalekiej przyszłości?
0: Nie. Liczę na to, że w 2028 roku jakiś przedmiot zostanie wprowadzony na maturze. Najpierw chciałbym zobaczyć to na matematyce w ósmoklasisty. W tym roku to jest 5 województw. W przyszłym roku chciałbym, żeby to był cały kraj.
1: Jak wygląda praca egzaminatorów, weryfikatorów?
0: Egzaminator, weryfikator to jest taka osoba, która ma duże doświadczenie egzaminacyjne. To jest osoba, która ma dużą wiedzę merytoryczną i ona po prostu bierze prace sprawdzone przez egzaminatorów i sprawdza, czy nie ma żadnej omyłki technicznej, czy nie ma żadnej pomyłki merytorycznej. To jest ten etap i to są te osoby, które uszczelniają system, żeby był dobrej jakości.
1: Sprawdzają na wyrywki.
0: Tak, oczywiście, to jest losowo, są procedury, jak sprawdzano są te prace.
1: Mhm. Chciałabym zapytać o tych, którzy zgłaszają się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z prośbą o sprawdzenie, czy na pewno ich praca maturalna została w odpowiedni sposób oceniona. Raport Najwyższej Izby Kontroli z ubiegłym roku mówi, że wśród tych wszystkich wniosków, które zostały złożone przez abiturientów w całym kraju, 25% tych przypadków dotyczyło właśnie podniesienia ocen, bo ten, który egzaminował, zaniżył oceny i punkty. Mhm. Więc to dużo, 25% ze wszystkich złożonych wniosków.
0: Dobrze, przeliczmy to na zdających. Czyli tak, do Centralnej Komisji nie zgłaszają się osoby o podniesienie punktów. Procedury mówią, że to okręgowe komisje egzaminacyjne organizują tak zwane wglądy. Czyli maturzysta po tym, jak ma wątpliwość, czy dobrze została oceniona praca, składa wniosek o wgląd. Mhm. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej umożliwia mu zobaczenie tej swojej pracy, zrobienie zdjęcia i później w kolejności, jak ma wątpliwości, to składa wniosek o weryfikację sumy punktów. I wtedy wskazuje, które odpowiedzi do zadań zostały źle według niego ocenione i podaje argumentację. Czyli to jest ten pierwszy moment, kiedy wykorzystuje swoją umiejętność z matury, podanie odpowiednich argumentacji, żeby już kolejny egzaminator, kolejna osoba, która będzie weryfikować tą pracę, mogła się odnieść do tej weryfikacji.
1: Nie sądzi pan, panie dyrektorze, że cała procedura jest odstraszająca?
0: Zaraz, dokończę swoją myśl poprzednią, bo padło hasło 25%. Chciałbym się do tego odnieść do wniosków, które zostały wniesione. Z jednej strony ja się cieszę, że jest ta zmiana wyników, bo to oznacza, że każdy maturzysta jest o siebie, jest zadbany o to, że idzie z prawidłowym wynikiem w rekrutacji. Te 25%, jeżeli przeliczymy na poszczególnych zdających, to w 2024 roku było 1 600 000 prac, które oceniliśmy i 3 000 z kawałkiem było podniesionych pracy, czyli wtedy i w 2025 roku to było na poziomie 0,6%. Oczywiście zgodzę się z tym, że to jest dramat i pewien dyskomfort dla tych zdających, którzy to dotyczyło. Dlatego zawsze będziemy tutaj patrzeć i zawsze będziemy się pochylać pod tymi pracami.
1: No i jest to ważne, bo na przykład w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu czy w 40% wniosków o weryfikację wyniku egzaminu maturalnego kończyło się jego podwyższeniem, więc rozumiem, że są miejsca, gdzie rzeczywiście egzaminatorzy że pracują rzetelnie i są miejsca, gdzie są poważne uchybienia i dobrze by było to uszczelnić.
0: Nie, proszę tak nie mówić, że są poważne uchybienia. To mogą być jakieś błędy, nieuwagi, których weryfikator nie wychwycił, bo on nie sprawdza wszystkich prac, nie wszystkich prac, więc tutaj mogą być różne omyłki.
1: No tak, co piąty egzaminator według raportu Najwyższej Izby Kontroli poznańskiego OKE popełnił błędy merytoryczne w ocenie prac maturalnych, a od 10 do 18% egzaminujących popełniło błędy techniczne.
0: Pomyłki, to co powiedziałam, zdarzają się i naprawiamy te pomyłki jak najbardziej. W całym systemie szkolimy naszych egzaminatorów w tym zakresie, jak również pracujemy z nimi cały rok, więc te osoby, które z nami współpracują, staramy się, żeby były dobrze przygotowane do tego zadania. Także bardzo też dziękuję za ten wkład, który oni ponoszą.
1: Pytam tak bardzo szczegółowo o te kwestie, bo chodzi o młodych ludzi, którzy no, czują, że dobrze napisali, a mają jednak gorsze wyniki niż się spodziewali. No, w tym roku być może nie będzie takiej sytuacji, bo na nasze pytania dziennikarzy, jak poszło, jak było, w większości są odpowiedzi: myślałam, że będzie trudniej. Czy matura w takim razie nie jest za łatwa?
0: Maturę przygotowujemy, tą dzisiejszą maturę przygotowaliśmy i poprzednią i następną przez trzy lata. Nasze procedury mówią o tych 3 lat, więc moją ambicją i jakby nie ambicją, tylko zadaniem, żeby były powtarzalne, tak? Mówimy w tym momencie na razie o przedmiotach w zakresie podstawowym, tak? Natomiast trudniej będzie na przedmiotach zakresu rozszerzonego, bo to de facto są egzaminy rekrutacyjne do szkoły wyższej. Więc na pewno zgłosicie się do Państwa, że matura z pewnych przedmiotów jest dużo za trudna, że sobie nie poradzili maturzyści, no ale to jest rekrutacja na studia.
1: Tak, tylko egzaminu w systemie rozszerzonym nie da się nie zdać. Po prostu ile uzyskasz punktów, tyle masz i z tym idziesz dalej na studia, albo
0: tak,
1: nie.
0: Tak, dlatego trzeba też uważać, żeby napisać ten egzamin jak najlepiej, bo tak naprawdę nie wiadomo, jaki będzie limit punktacji na studiach, czy się dostanę z tym wynikiem, czy nie, więc ten egzamin też jest ważny.
1: O czym świadczy zdana matura w 2021 roku, w 2026 roku?
0: Formalnie świadczy o poświadcza wykształcenie średnie, poświadcza pewne zakres umiejętności i wiedzy, do których maturzyści przystępowali, poświadcza, że może ubiegać się o miejsce na studiach w procesie rekrutacji.
1: A o czym świadczy brak matury i nieosiągnięcie nawet tych minimalnych 30%?
0: To, co powtarzam maturzystom, tak, że wynik z matury nie świadczy o jakości człowieka. Wynik z matury de facto świadczy, możemy powiedzieć, jak maturzysta poradził sobie z danym arkuszem egzaminacyjnym danego dnia i o danej godzinie. Bo przecież każdy z nas inaczej funkcjonuje każdego dnia, każdej porze dnia inaczej funkcjonuje. Więc być może, że ten dzisiejszy arkusz z matematyki, który był o godzinie 9, zupełnie inaczej by poszedł do godziny 14. Więc myślę, że tutaj wynik maturalny świadczy o tym.
1: Proszę powiedzieć, czy w tym roku również rozwiązywał Pan wszystkie arkusze maturalne, zanim puścił do druku?
0: Tak, czytałem te arkusze wszystkie maturalne. Starałem się wychwycić pewne nieścisłości, literówki, układy graficzne. Zastanawialiśmy się z ekspertami, czy taki układ graficzny na pewno będzie przejrzysty, klarowny, tak żeby nie było wątpliwości co do udzielania odpowiedzi, jak najbardziej te zadania, żeby były klarowne, przejrzyste i jednoznaczne.
1: I nie miał pan żadnych trudności, czy jednak jakieś po latach się pojawiły? Bo jednak my zdawaliśmy inną zupełnie maturę niż to ma teraz miejsce.
0: Nie mówię w tym momencie o zakresie wiedzy, bo na przykład taka historia sztuki...
1: Pan ma umysł ścisły, jest pan chemikiem,
0: tak,
1: prawda?
0: Jestem chemikiem, więc jak najbardziej arkusze maturalne z matematyki, chemii, fizyki, To jak najbardziej, ale właśnie z przedmiotów humanistycznych. Bardziej zadawałam pytanie, czy to sformułowanie jest dla Was jednoznaczne? Czy rzeczywiście taki układ graficzny, rysunek nad tekstem, pod tekstem, z lewej strony, z prawej strony, czy rzeczywiście maturzysta dobrze to odczyta, nie będzie to w jakiś sposób przeszkadzało mu w udzielaniu odpowiedzi? Ale zawsze twierdzę, że moje wątpliwości proszę skonsultować z recenzentami merytorycznymi. To nie może być tak, że arkusz maturalny jest jednoosobowy, bo on nigdy nie jest jednoosobowy. To jest grupa szeregu osób, które pracuje za tym.
1: Nie jest pan sam, panie dyrektorze. Zapytam i wrócę do pierwszego pytania. Kiedy możemy się spodziewać wniosków do prokuratury w sprawie tego, co dzieje się tuż po godzinie 9, kiedy zaczynają się egzaminy maturalne?
0: Po przeanalizowaniu materiału, który dostanę, myślę, że dopiero po całej sesji.
1: Czyli bliżej tego, jak będą wyniki maturalne?
0: Nie. Myślę, że pod koniec maja, jak się skończy sesja egzaminacyjna, a nie opublikowanie wyników.
1: Dobrze. W takim razie będziemy czekać na te informacje, bo też dobrze by było zadziałać, żeby oszuści w internecie nie sprzedawali, nie proponowali na przykład przecieków, które kosztują od 50 do 300 zł i pewniaków przed maturą. No i żeby też nie było zbiórek na to, żeby taki maturzysta, fotograf chodził na maturę tylko po to, żeby zrobić zdjęcie arkuszom, bo takie zjawiska też mają miejsce. Potwierdza pan?
0: Tak, oczywiście, że tak. Każda nieuczciwość egzaminacyjna, jak najbardziej powinniśmy o tym mówić, jak najbardziej powinniśmy to krytykować, bo w życiu należy być uczciwym i porządnym.
1: Dziękuję bardzo. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, profesor Robert Zakrzewski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: RMF 24.
1: Od samego rana jesteśmy w samym centrum wydarzeń
2: i relacjonujemy je dla was na gorąco.
3: W poranku Radia RMF 24 mamy też fakty co pół godziny i najważniejsze publicystyczne punkty dnia. Rozmowę o 7 i poranną rozmowę o 8.
0: Poranek Radia RMF 24. Już jutro od 7.

0: 18.30 na zegarze Radia RMF 24 się zbliża, zatem to jest czas faktów. U nas kolejne wydanie przedstawią w Radiu RMF 24 Marlena Chudzio i Bogdan Zarewski. Zapraszamy.
1: O kilkunastu przypadkach unieważnienia matur z języka polskiego mówił na antenie RMF FM szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski.
2: Jak wyjaśnił, decyzję o unieważnieniu podejmuje dyrektor szkoły, na przykład w przypadku, kiedy maturzysta wniesie na salę egzaminacyjną telefon.
1: Dyrektor CKE był pytany także o przecieki maturalne.
2: Wczoraj, tuż po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego, zdjęcia z arkuszami pojawiły się w sieci.
3: Tak, po 9:00 państwo monitorowali mi, mówili o tym, że znajdują się zdjęcia arkuszy maturalnych, arkusza maturalnego w internecie. Ja zbieram te materiały, analizuję również dzisiaj, więc jeżeli będzie jakaś cień mojego podejrzenia, że zostało złamane prawo, to taki wniosek złożę do odpowiednich służb.
1: Całej rozmowy Joanny Górskiej z profesorem Robertem Zakrzewskim możecie posłuchać na rmf24.pl.
2: Duże zagrożenie pożarowe obowiązuje w południowej i południowo-wschodniej części kraju.
1: Na Lubelszczyźnie, jak podawaliśmy w faktach, strażacy walczą z dużym pożarem lasu, który objął trzy powiaty: zamojski, biłgorajski i chrubieszowski.
2: Za chwilę najnowsze informacje o akcji gaśniczej. Na miejscu przekaże nam kapitan Tomasz Stachyra.
1: Rzecznik lubelskich strażaków będzie gościem internetowego radia RMF24.
2: Zapraszamy w imieniu Marcina Jędrycha. W tygodniu położne z polskich porodówek świętują podwójnie.
1: Dziś obchodzą międzynarodowy, a w piątek polski dzień położnej.
4: Każdemu się kojarzy, że praca położnej to jest tylko praca z kobietą ciężarną, a właściwie najbardziej kojarzy się z pracą na sali porodowej, czy z odbieraniem porodu. Praca położna jest bardzo rozległa, dotyczy ona w zasadzie całego okresu życia kobiety. Mamy położne i na sali porodowej stricte pracujące przy porodach, na oddziałach położniczym, czyli tam, gdzie jest opieka już poporodowa. Bardzo duża grupa pacjentek ginekologicznych, ze schorzeniami ginekologicznymi. To też jest nasza opieka.
2: Opowiedziała nam Karolina Górniak, położna z wielkopolskiego Śremu.
1: Pozdrawiamy wszystkie dzielne panie. W kolejnych faktach będą wieści elektryzujące na temat rachunków za prąd.
2: Uproszczonych. Szczegóły o 19:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24, także w wieczornej części naszego programu. U nas za chwilę, tak jak słyszeliście, zapowiedź w faktach, ważny komentarz dotyczący tego, co dzieje się w powiecie biłgorajskim, bo tam płonie las, to Lubelszczyzna, a zatem będziemy na bieżąco informować o aktualnych tematach. Wrócimy także do wydarzeń sportowych oraz do protestu Areny Sabalenki. Marcin Jędrych, zapraszam do 22:00.

0: Tu Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji. Tak jak zapowiadaliśmy, przenosimy się teraz na Lubelszczyznę, bo tam strażacy walczą z dużym pożarem lasu. I z nami teraz pan kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pierwsza kwestia to taka, czy możemy określić precyzyjnie lokalizację tego pożaru, jak bardzo on jest rozległy i w którym miejscu się znajduje?
1: Pożar, do którego doszło na terenie powiatu biłgorajskiego, jest w okolicach gminy Łukowa w miejscowości Kozaki. Jest to teren nadleśnictwa Józefów. W tej chwili na miejscu pracuje 70 zastępów strażaków, czyli około 300 strażaków. Dodatkowo nasze działania wspierają dwa śmigłowce gaśnicze z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Pożar powstał na styku trzech powiatów, biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. Na miejscu również jest zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Marek Chwalczuk, który koordynuje działania. Jest tam również nasz samochód dowodzenia i łączności, żeby wspierać tę akcję i by te działania zmierzały do tego, żeby jak najszybciej ten pożar ugasić. Ale chcę powiedzieć, że tego typu pożary, które częściowo są wierzchołkowe, jeśli chodzi o rodzaj pożaru lasu, to są bardzo trudne do ugaszenia. Z pewnością działania będą długotrwałe, jeśli chodzi o ten pożar.
0: Czy to może oznaczać, że to jest kwestia kilkunastu godzin, czy nawet może dni, jeśli chodzi o opanowanie tego pożaru?
1: Na tą chwilę trudno mi precyzyjnie i bardziej odpowiedzieć, ale na pewno jest to kwestia nie godzin, ale może nawet dłuższego okresu czasu.
0: Tutaj wiemy, że ta gmina i te miejscowości są połączone jedną drogą 849. Tutaj z tego, co czytałem, to ta droga w tej chwili jest zamknięta i pewnie tylko i wyłącznie do dyspozycji służb, które walczą z pożarem.
1: Tak, oczywiście koordynowanie tych działań wymaga czasami takich środków, żeby zabezpieczyć dostęp sprzętu i środków gaśniczych na teren pożaru. W tej chwili, z tego względu, że działa tam bardzo dużo jednostek straży pożarnej, to prosimy o ostrożność, o zwrócenie uwagi w trakcie przemieszczania się na przejeżdżające pojazdy ratowniczo-gaśnicze, tak żeby umożliwić strażakom jak najszybsze dotarcie do źródła pożaru.
0: Dokumentów, czy też ze zdjęć publikowanych w sieci wynika, że ten dym, który unosi się nad tym obszarem lasu, jest bardzo gęsty i bardzo, bo ten słup ognia widać podobno nawet 70, słup dymu widać ponad 70 kilometrów. Czy to może stanowić jakieś zagrożenie dla okolicznych mieszkańców, chociażby tych gmin, o których pan wspominał, Józefów albo też Łukowa?
1: No teren tego pożaru to jest teren leśny. Rzeczywiście, jeśli sytuacja byłaby niebezpieczna, to oczywiście będziemy o tym komunikować. Na tą chwilę nie mamy takich informacji. Oczywiście sytuację monitorujemy z tego względu, że cały czas nasze siły są na miejscu, więc jesteśmy w stanie określić, gdyby sytuacja się zmieniła, to oczywiście będziemy o tym informować.
0: To jeszcze jedna kwestia, czy na ten moment wydaje się, że te siły, które Państwo tam zgromadziliście, są wystarczające, czy też być może trzeba będzie szukać posiłków w sąsiednich gminach, albo może nawet i województwach?
1: Na razie wysyłane są jednostki z sąsiednich powiatów, z powiatu tomaszowskiego, zamojskiego, wspierają działania, ale oczywiście jeśli sytuacja tego będzie wymagała, to będziemy na pewno dysponowali jeszcze większe siły, żeby jak najszybciej ten pożar stłumić i ugasić.
0: Czyli w tej chwili, rozumiem, sytuacja jest taka, że jeszcze nie ma jakby opanowanego pożaru w takim stopniu, że Państwo możecie powiedzieć, że już wiemy, jak to opanować.
1: My panujemy nad tym, żeby zapanować nad tym pożarem, natomiast w naszej nomenklaturze ten pożar jeszcze nie jest zlokalizowany, czyli nie jest jeszcze ugaszony, nie ma takiej sytuacji, że się pożar nie rozprzestrzenia, dlatego mógłbym określić tę sytuację jako rozwojową. Trwa akcja gaśnicza, ale oczywiście z tego względu, że jest to teren leśny, dysponujemy znaczne siły do gaszenia tego pożaru.
0: To jeszcze jedna rzecz, o której pan wspomniał wcześniej. Powiedział pan o tym pożarze, że on jest częściowo wierzchołkowy. Czy to w kontekście jakby gaszenia pożaru jest łatwiejsze, bo też wiemy o tej wielkiej suszy, która panuje w całym kraju, co powoduje, że gdyby paliła się ściółka leśna, pewnie też byłoby ciężko to opanować, czy też ugasić. Jak to jest z punktu widzenia, no powiedzmy, technologii gaśniczych? Co jest trudniejsze do opanowania?
1: Na pewno każdy pożar lasu jest trudny do opanowania z tego względu, że jeśli towarzyszy temu okres suszy, a tak właśnie jest, bo na terenie województwa lubelskiego tak naprawdę od końca lutego nie mieliśmy opadów deszczu, takich, które byłyby w stanie tą ściółkę zwilżyć i spowodować, że tego typu pożary nie pojawiałyby się, więc każdy tego typu pożar na terenach leśnych jest bardzo trudny.
0: Czy na dzień dzisiejszy, na ten moment, czyli godzinę 18.42, możemy powiedzieć, że poza zadysponowanymi zastępami strażaków oraz z tym samolotem i śmigłowcem, czy coś jeszcze jest wam potrzebne? Być może będziecie zwracać się jakieś dodatkowe środki, nie wiem, do powiedzmy już poziomu wojewódzkiego albo krajowego?
1: Jeśli chodzi o działania strażaków, to one między innymi polegają na tym, że sytuacja jest cały czas monitorowana. Dowodzenie polega na tym, że bardzo często modyfikowane są różne decyzje, również odnośnie sił. Na tą chwilę te siły, które są na miejscu, są nam niezbędne do gaszenia tego pożaru. Jeśli będą potrzebne kolejne siły, oczywiście będą dysponowane.
0: Dziękuję bardzo za te informacje. Pan kapitan Tomasz Sachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Przypominam, że pożar jest w okolicach miejscowości Kozaki, to jest na drodze pomiędzy Łukową a Józefowem, to jest powiat biłgorajski. Tam w tej chwili droga numer 849 jest zamknięta, jest wyłącznie do dyspozycji strażaków, którzy walczą z tym pożarem. Tu Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji.

7.24. U nas jeszcze więcej informacji. Aktualny temat teraz i lekko zaskakujący. Otóż liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka oświadczyła, że jest gotowa zbojkotować wielkoszlemowe imprezy w tenisie, aby wywalczyć lepszy podział dochodów. Białorusinka nawiązała w ten sposób do stanowiska grupy tenisistów, którzy wyrazili głębokie rozczarowanie w związku z planowanym, ale niewystarczającym wzrostem puli nagród na paryski French Open. W ubiegłym roku czołowi artyści, gracze z cyklu ATP WTA podpisali wspólny list skierowany do organizatorów czterech turniejów Wielkiego Szlema. Domagali się w nim lepszego podziału dochodów, żądając, by udział przeznaczony dla graczy wzrósł do 22%. I chociaż organizatorzy French Open zwiększyli łącznie pulę nagród na tegoroczną edycję, to wielu zawodników nie jest zadowolonych ze stopnia tego wzrostu. W tej grupie jest właśnie Sabalenka. Uważam, że zasługujemy na lepsze wynagrodzenie, powiedziała Białorusinka podczas konferencji prasowej. W pewnym momencie trzeba zbojkotować turniej, jeśli to jedyne rozwiązanie, aby bronić naszych praw, kontynuowała. Do sprawy odniosła się także Iga Świątek, jej stanowisko jest jednak mniej radykalne. Zdaniem naszej zawodniczki niezbędna jest przestrzeń do dyskusji i potrzebne są negocjacje z organizatorami turniejów. U nas w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji po godzinie 19. Kolejny komentarz sportowy, tym razem dotyczący Ligi Mistrzów. Poprzedamy dziś pierwszy rewanż w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Moim gościem będzie znany piłkarz Roman Kosecki.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Europejska, w tym polska gospodarka, jest mniej podatna na szok inflacyjny niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł, za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
0: Już czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: tu Radio RMF24. 19 na zegarze, zatem nowe fakty już przed nami. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Zapraszam.
1: Wnioski do prokuratury dopiero po całej tegorocznej maturalnej rundzie.
2: O przeciekach mówi nam szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
1: Rachunki za prąd niższe nie będą.
2: Ale mają być prostsze.
1: Według rządowego projektu.
2: Omówi go dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM.
1: A sportowy reporter?
2: Przypomni nam o wieczornym piłkarskim widowisku.
1: Pod koniec maja, dopiero po całej sesji egzaminacyjnej, możemy spodziewać się zawiadomień do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w mediach społecznościowych.
2: Zapowiedział na antenie RMF FM szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski.
1: Jak podkreślił, najpierw muszą zostać przeanalizowane wszystkie materiały.
2: Joanna Górska dopytywała w tym kontekście o skuteczność przepisów i działanie państwa.
3: Wczoraj to było kilkanaście minut po godzinie 9:00, dzisiaj niespełna 9:30 już mieliśmy arkusz z matematyki i pytanie, czy państwo nie powinno działać szybciej, bo wszystko wskazuje na to, że to jest jedna i ta sama osoba albo grupa osób, która po prostu zarabia w ten sposób.
4: Tego nie wiem, to o czym pani mówi, natomiast rzeczywiście wykorzystuję narzędzia takie, jakie mi są dostępne. W granicach prawa, w granicach naszych procedur.
3: To wystarczy.
4: Nie mam innej możliwości. Co roku ewaluujemy nasze procedury, zmieniamy procedury, tak żeby jak najbardziej uszczelnić system.
1: Profesor Robert Zakrzewski w rozmowie z Janną Górską.
2: Całość do posłuchania na rmf24.pl.
1: Około 300 strażaków walczy z pożarem lasu na południu Lubelszczyzny.
2: Akcja może trwać jeszcze wiele godzin.
1: Informacje na ten temat zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jaką powierzchnię objął pożar?
5: Spłonęło lub płonie około 100 hektarów lasu, a ogień wciąż się przenosi. Przenosi między wierzchołkami drzew. Żeby go zatrzymać, strażacy rozważają wycięcie części lasu, aby ocalić resztę. Rozwój pożaru obserwowany jest z powietrza przez specjalną strażacką grupę dronową. Do gaszenia zaangażowano także dwa śmigłowce leśników. Z pożarem walczy już 70 zastępów straży. Pewne jest, że akcja nie zakończy się w nocy. Nie jest pewne, że uda się ją zakończyć jutro.
6: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
2: Zamiast wielu stron niezrozumiałych tabel i drobnego druczku...
1: Prosty, przejrzysty wzór.
2: Tak mają w przyszłości wyglądać rachunki za prąd. Rząd przyjął projekt deregulacji w energetyce.
1: A zainteresował się nim dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, redakcja ekonomiczna. Igorze, co dokładnie zmieni się w rachunkach?
7: Najważniejsze informacje mają znaleźć się już na pierwszej stronie rachunku, bez zbędnych wyliczeń, czyli ile musimy zapłacić, jakie mamy zużycie oraz ile wyniosły opłaty stałe. Czyli de facto to, co nas jako odbiorców i płatników interesuje. Do tego rachunki wreszcie staną się cyfrowe. Ustawa umożliwia, by były przesyłane w formie elektronicznej na skrzynkę mailową. Jeśli ktoś woli tradycyjną, papierową formę, nadal będzie to możliwe. Dokument wprowadza także zmiany w infrastrukturze. Rozszerza możliwość korzystania z jednego przyłącza do sieci przez kilka instalacji produkujących prąd. Z tego mechanizmu będą mogły teraz korzystać także magazyny energii. Ma to ułatwić ich budowanie również w gospodarstwach domowych.
2: Dziś późnym wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
1: W meczu rewanżowym w Londynie Arsenal podejmie Atletico Madryt.
2: Pierwszy mecz w stolicy Hiszpanii zakończył się remisem 1-1.
1: Mecz będzie śledził, no nie jeden, na pewno w dużym tłumie, ale bardzo uważnie. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM.
2: Dzień dobry. Piłkarze Arsenalu stają dziś przed historyczną szansą.
8: No a wszystko dlatego, że mogą po 20 latach znów awansować do finału najważniejszych

0: Champions League grał 10 lat temu. Stawka meczu jest więc ogromna.
1: A pierwszy gwizdek o 21:00.
2: A już za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe.
1: Zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.
5: Rozpoczynamy już wieczorną część naszego programu w Radiu RMF 24. To Marcin Jędrych. Dobry wieczór. Za chwilę właśnie o sporcie, o tym meczu, który niebawem się rozpocznie, czyli Arsenal kontra Atletico Madryt. Walka o finał Ligi Mistrzów. Moim gościem będzie były reprezentant Polski w piłce nożnej, Roman Kosecki. Zapraszam jak zawsze do słuchania Radia RMF 24, bo u nas jeszcze więcej informacji.

0: przyjdziesz też.
1: Tu Radio RMF 24. Wieczorny czas i porcja sportowych emocji, na które dziś wieczorem czekamy, no bo o 21:00 pierwszy rewanż w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Piłkarze Arsenalu podejmą w Londynie Atletico Madryt. W Hiszpanii było 1-1, no więc taki wynik, który właściwie o niczym nie przesądza. A jak będzie dziś, o tym będę rozmawiał z moim gościem, a jest pan Roman Kosecki, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Dobry wieczór panu. Proszę pana, takie spotkanie, które w pierwszym rozdaniu kończy się remisem 1-1, pokazuje, że tutaj raz, że wszystko się może wydarzyć, a po drugie chyba ciężko jest wskazać faworyta tego pojedynku, chyba że pan go już ma.
2: Nie, no oczywiście, że mam Atletico Madryt, natomiast mecz był pierwszy rzeczywiście po meczu PSG Bayern Monachium. Myślę, że wszyscy tak myśleli, że za dużo punktatorstwa i że trochę inny mecz. No, w rewanżu będzie, myślę, podobnie. Arsenal grał u siebie, tylko trzeba pamiętać, że nie można porównywać do tego meczu PSG Bayern, bo to było coś wyjątkowego. Ja dawno nie widziałem takiego spotkania, naprawdę wiele, wiele lat.
1: Tak.
2: Też jestem ciekaw, co będzie jutro. Natomiast no, to są podobne drużyny, które walczą. Atletico ostatnia szansa, żeby coś zdobyć w tym roku, bo odpadli, znaczy w finale przegrali Pucharu Króla. Barcelona wygra raczej, no, ma klasyk teraz z Realem, pewnie będzie chciała świętować tytuł mistrzostwo, a Atletico no, ma ostatnią szansę, by coś zdobyć w tym sezonie, właśnie no, w najważniejszych, myślę, dla nich rozgrywkach Lidze Mistrzów, ale Arsenal jest mocną drużyną. Włączył się znowu w walkę o mistrzostwo, bo Manchester City zremisował.
1: Tak, tak, to właśnie.
2: No ciekawe, ciekawe. No, myślę, że będzie bardzo takie spotkanie żywe. Oby nie było jakichś czerwonych kartek, bo myślę, że tu szczególnie Atletico Madryt gra tak dosyć bardzo, bardzo żywiołowo i agresywnie. No ale Arsenal gra u siebie i rzeczywiście widać, że ten mają pomysł na Atletico. No, ten pierwszy mecz troszeczkę zawiódł mnie przynajmniej, bo myślałem, że tam będzie jednak przewaga jednobramkowa dla Atletico, a skończyło się remisem. Też piłkarze wyczekiwali rzutów karnych, jakichś rzeczy, no więc
1: tak.
2: No, to spotkanie myślę, że będzie podobne. Będzie dużo kontrowersji, dużo takiej walki, rywalizacji na każdym meczu. No, ale Arsenal...
1: Tańczący Diego Simeone, czy też go zobaczymy pewnie przy linii bocznej?
2: No Diego Simeone zawsze taki był, jeszcze jako piłkarz, jak go pamiętam z szatni, zawsze tak. Wesoły, zawsze agresywny, zawsze taki walczący o każdy centymetr i tak chcę, żeby jego drużyna wyglądała. No ale mecz na pewno będzie, myślę, no, czuć już wagę tego spotkania i tak jak mówię, oby, no, dla mnie oczywiście Atletico wykorzystało sytuacje, które będzie miało, a my pewnie takie się przytrafią. I strzeliło tą jedną bramkę więcej. No, jest duża determinacja. Arsenal jeszcze ciągle ma tam w zanadrzu możliwość zdobycia krajowego tytułu mistrza. Na Atletico nie ma już nic, to im zostało jedyne, ostatnie, można powiedzieć, to tango.
1: No tak.
2: Ostatnie, bo później jeszcze jest finał. Więc no, duża nerwowość pewnie będzie.
1: To powiedział pan o tym, że jednak serce pana bije mocniej dla Atletico Madryt, że Arsenal może nie mieć na tyle siły, żeby pokonać drużynę właśnie w tym dzisiejszym pojedynku, ale też mówi się często, że Arsenal zdobywa te bramki głównie po stałych fragmentach gry. Czy to też jest pewnego rodzaju sposób na pokonanie przeciwnika? Mam na myśli, że Arsenal w taki sposób będzie chciał trochę no, ograć właśnie Atletico z tymi stałymi fragmentami?
2: No myślę, że jest, skoro to jest ten atut w tym sezonie, to na pewno na to liczą, ale Atletico potrafi wyprowadzać bardzo szybkie kontry, ma tam Alvareza z przodu i na pewno Griezmann, syn Giovanni Simeone też jest bardzo szybki, więc tam na pewno jest kilku zawodników, którzy mogą skontrować Arsenal. Będzie musiał ten zespół uważać też na tego typu kontry, no ale tak jak mówię, ciekawe spotkanie, oby nie było nudne, no bo wszyscy czekamy na jutrzejsze też spotkanie, co to będzie.
1: No tak, tutaj najgorsze jest to, że jak będzie do 80 minuty 0-0, to wtedy faktycznie robi się i nerwowo, i może i ciekawie pod koniec, no ale wtedy szkoda tych 80 minut.
2: Mogą być i dogrywka, i mogą być rzuty karne, które będą decydować o rzutach karnych. Pamiętajmy, że w finale Pucharu Króla nie strzelał ani Alvarez, ani zapomniałem, napastnik też norweski, który gra w Atletico i tak jak mówię, nie strzeli swoich karnych, więc to jest już tam loteria, ale
1: Coś mi się
2: wydaje, że to się rozstrzygnie jednak w czasie gry w 90 minutach.
1: Czy tutaj można przyjąć takie założenie, że któraś z drużyn na początku zacznie trochę jakby szachować i blokować jakby przeciwnika, czekając na jakiś błąd, na jakąś właśnie kontę, tak jak to wspomniał Atletico Madryt, czy też od razu jedni i drudzy, biorąc pod uwagę wynik z poprzedniego spotkania, ruszą do tego ataku, żeby szybko sobie coś strzelić i mieć jakby już pewniejszą grę?
2: No pamiętajmy, że Atletico grało w Barcelonie właśnie na ich stadionie i wyprowadzając szybkie kontry, eliminując Barcelonę z Ligi Mistrzów i mają tutaj duży potencjał. Ja myślę, że jeżeli chodzi o takie rozprowadzenie akcji, takie jakby się mówi bardziej poukładane i spokojne, to na pewno ma Arsenal, też się będzie grał u siebie. Natomiast ta nieprzewidywalność jest bardziej po stronie Atletico Madryt.
1: No a jeśli chodzi o, powiedzmy, ustawienie drużyn. Czy tutaj myśli pan, że trenerzy w jakikolwiek sposób w oparciu o doświadczenia z pierwszego meczu coś pozmieniają? Będą szukali jakiegoś zaskakującego układu po to, żeby no właśnie też trochę namieszać na boisku?
2: Ja myślę, że będzie właśnie bardziej cały czas pilnowanie swojej bramki i liczenie na, ze strony Atletico na te wyjścia z kontr i finalizację. No a Arsenal będzie próbował właśnie być może zdobywać rzuty wolne z boku, właśnie tak jak pan powiedział, rzuty rożne, by właśnie te stałe fragmenty też wykorzystać. Myślę, że będzie dużo też dzisiaj takiej taktyki.
1: Tak, no, wspomniał pan już wcześniej o tym poprzednim, drugim spotkaniu półfinałowym, czyli Bayernu z PSG. Tu niektórzy oczywiście twierdzili, że to był taki przedwczesny finał, takich dużo jest, powiedzmy, mocnych i czasami nawet trochę, może nawet na wyrost określeń, ale na pewno to spotkanie było wyjątkowe. Czy myśli pan, że takie spotkanie jutro też się może powtórzyć, że to będzie taki sam piłkarski show, jak był niedawno, kiedy Francuzi wygrali 5-4?
2: No w ogóle taki mecz, który oglądaliśmy, gdzie na każdym centymetrze, jak pan by zobaczył skład obydwu drużyn, każdy z zawodników miał przydzielonego swojego zawodnika i chciał udowodnić, że jest lepszy. To było dlatego, stąd było to piękne, że tak. Każda akcja szła za akcję praktycznie. I, no ale jednak jedną bramkę ma więcej PSG. Myślę, że tutaj będzie się, ich obrona nie jest aż taka mocna jak obrona Bayernu. Bayern gra u siebie i potrafi rzeczywiście narzucać duże tempo gry i bardziej myślę, bym tutaj patrzył na to rozstrzygnięcie w stronę Bayernu, ale znowuż Kvaratskhelia, właśnie Dembela, jest tam wielu zawodników, którzy potrafią grać i tak świetnie, jest właśnie szybki atak 1-1 i myślę, że też to będzie bardziej takie otwarte spotkanie niż dzisiejsze.
1: To jeśli miałby pan teraz tak pomyśleć, co panu podpowiada serce, jeśli chodzi o piłkarski finał Ligi Mistrzów. Jednym z nich będzie, już pan powiedział, Atletico Madryt, a kto dołączy do tej pana drużyny?
2: Jak wymienię, że Bayern Monachium, to żeby się nie okazało, że Atletico i Bayern wpadną.
1: Tak.
2: Ale no chyba tak mi się wydaje, że Bayern Monachium z Atletico Madryt, no ale to zobaczymy oczywiście, można tylko gdybać.
1: Oczywiście, to trzeba poczekać na piękno futbolu. Tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę naszym gościem w Radiu.
2: Myślę, żebyśmy się nie nudzili, tak, żeby było właśnie dużo fajnych zagrań i akcji.
1: Lepiej 5-4 niż 0-0. Zdecydowanie to jest esencja futbolu.
2: Zgadzam się zdecydowanie. Nie chcę widzieć włoskiego katanadzi.
1: Oj, tak, bo to na pewno unudzą się wszyscy od kibiców poprzez komentatorów, a na widzach skończywszy. Bardzo dziękuję. Roman Kosecki, były reprezentant Polski piłce nożnej, był gościem w Radiu RMF24. Dobrego wieczoru i dużo emocji dzisiaj wieczorem. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.

Wieczorny czas w Radiu RMF24. U nas aktualne tematy. Mimo wczorajszych incydentów w Cieśninie Ormus, zawieszenie broni nadal jest w mocy, poinformował Pete Hegseth. Szef Pentagonu w ten sposób odniósł się do ataków Iranu na okręty Stanów Zjednoczonych oraz statki handlowe i emiracki terminal eksportu ropy naftowej. Zaznaczył też, że rozpoczęty wczoraj projekt Wolność, czyli operacja mająca na celu umożliwienie statkom handlowym tranzytu przez Cieśninę Ormus, to działania defensywne, a także tymczasowe. Później Stany Zjednoczone przekażą odpowiedzialność za cieśninę partnerom. Nie szukamy walki, ale Iranowi nie można również pozwolić na blokowanie niewinnym krajom i ich towarom dostępu do międzynarodowego szlaku wodnego. Iran jest wyraźnym agresorem, nękającym cywilne statki, grożącym marynarzom z każdego kraju bez rozróżnienia i wykorzystującym krytyczny punkt przeładunkowy dla własnych korzyści finansowych. A przynajmniej próbującym to zrobić. Iran zbyt długo nęka statki, strzela do cywilnych tankowców ze wszystkich krajów i próbuje narzucić system opłat drogowych. Plan Iranu, będący formą międzynarodowego wymuszenia, jest niedopuszczalny i kończy się właśnie projektem Wolność. That ends with Project Freedom. Powiedział Pete Hegseth. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Kane poinformował, że od czasu zawarcia rozejmu blisko miesiąc temu Iran ostrzelał statki handlowe 9 razy i przejął 2 kontenerowce, a także zaatakował amerykańskie siły USA ponad 10 razy. Jednocześnie ocenił, że były to ataki poniżej progu konieczności wznawiania poważnych działań bojowych. Generał Kane podkreślił, że irański...

0: Radio RMF 24, teraz na wieczór nieco lżejszy temat, no taki też inspirujący. Otóż małą deską od pierwszego kilometra Wisły aż do Bałtyku. Takiego wyzwania podjął się Łukasz Santa-Chochorowski. Blisko 1000 kilometrów zamierza przepłynąć na desce SUP. To jest taka deska, na której pływa się w pozycji stojącej, odpychając się jednym wiosłem. No i jak to wygląda?
1: Taka duża deska touringowa, która właśnie służy do podróżowania i do przemieszczania się, na której płynę nie tylko ja, ale również moje marzenia, marzenia osób, którym chcemy pomóc, no i cały mój dobytek w postaci namiotu, ciuchów i wszystkiego innego, co tam będzie mi jeszcze potrzebne.
2: Po co to robisz?
1: Wiesz co, przede wszystkim po to, żeby spełnić swoje marzenie, zobaczyć, czy to jest możliwe, a z drugiej strony tak naprawdę cały projekt nazywa się Rzeka Dobra, więc z jednej strony chcemy pokazać Wisłę, w jaki sposób ona wygląda, bo każdy wie, jak wygląda Wisła w Krakowie albo w Warszawie, jeżeli tu mieszka, ale nie do końca widzi tą perspektywę, jak ta rzeka wygląda poza miastami, a nie oszukujmy się, że jest to jedna z naprawdę fajniejszych i naturalniejszych rzek w Europie, którą naprawdę warto moim zdaniem poznać, no i właśnie chcę to zrobić, a Dobra dlatego, że przy okazji samej akcji pomagamy potrzebującym dzieciakom z Fundacji Cancer Fighters, no bo jeżeli ja spełniam swoje marzenia, no to fajnie byłoby dać szansę również innym.
2: Jak ta trasa wygląda, gdzie rozpocząłeś, gdzie masz dopłynąć?
1: Start w Goczałkowicach przy Zaporza. Spłynęliśmy do zerowego kilometra Wisły, tak zwanego pierwszego żeglugownego przy ujściu Przemszy. No i płyniemy aż do samego Bałtyku. Będzie to prawdopodobnie około 971 kilometrów, jeśli dobrze wyliczyłem. Zobaczymy, co nam tracker później pokaże.
2: Kiedy planujesz tę wizytę, żeby przywitać się z Bałtykiem?
1: Wiesz co, każdy odcinek Wisły tak naprawdę rządzi się swoimi prawami, bo na przykład na południu mamy tutaj górny odcinek, który jest tak zwaną też górną kaskadą Wisły, gdzie jest dużo stopni wodnych, które trzeba omijać, więc liczę, że na tym odcinku będę robił około 60 km dziennie. No i mam nadzieję za Krakowem troszeczkę przyspieszyć, dlatego z naszej matematyki, nigdy nie byłem matematykiem, ale wyszło nam, że będzie to około 14 dni, no ale też zobaczymy, w jaki sposób zweryfikuje nas pogoda i warunki atmosferyczne, bo wiatr z jednej strony może być moim wielkim przyjacielem i pchać mnie do celu, a z drugiej strony może mówić, że nigdzie nie popłynę i cofać do tyłu.
2: No właśnie teraz czujemy ten wiatr. On pomaga, przeszkadza, czy to są takie momenty, kiedy jest okej, a w którymś momencie ojej, po co ten wiatr?
1: Tak, dzisiaj to tak średnio co 10 minut, bo ten wiatr cały czas zmienia kierunek i bardzo mocno kręci, dlatego właśnie tak jak mówię, czasami pomaga, czasami przeszkadza, ale no nie ukrywam, że jak tak często nie może dojść do porozumienia ze sobą samym, jest to dość mocno upierdliwe.
2: A są takie momenty na twojej trasie, kiedy liczysz na to, że ktoś przyjdzie, też pomacha, pomoże. Gdzie można cię znaleźć?
1: Wiesz co, jak najbardziej tak. Już zresztą spotkaliśmy sporo osób, które stoją na brzegu, łowią ryby, czy po prostu spędzają czas, w ogóle pytają, co jest grane, co ja tam za drożdżówki wiozę w tych torbach. Więc fajnie, bo widać, że jest duże zainteresowanie pod tym względem. No i tak samo tutaj w Krakowie wiem, że już kilka osób na pewno do mnie wyjdzie. W Warszawie też już się zapowiedział komitet powitalny. A jeżeli chcecie śledzić akcję, czy zobaczyć, w jaki sposób ona wygląda, to zapraszamy albo na naszą stronę internetową subkultura.com Rzeka Dobra, albo na Facebooku tak samo jest takie wydarzenie. Możecie tam na bieżąco podglądać moją pozycję, w którym jestem miejscu i tak samo dowiedzieć się czegoś na temat Wisły, no i wesprzeć akcję, do czego gorąco zachęcam.
2: To jeszcze spójrzmy na twój sprzęt. Co masz ze sobą?
1: Mam ze sobą touringową deskę SUP, czyli deskę stand-up paddle, pompowaną. Mam ze sobą dwie wielkie torby, które dzierżą cały mój dobytek. Są to tak zwane wodoodporne torby, czy też dafle, więc jak nawet deska mi się odwróci, to jestem spokojny, że wszystko, co tam mam, będzie całe. Mam ze sobą oczywiście kamizelkę asekuracyjną, bo jesteśmy na rzece, więc sama kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna pod tym względem. A w środku, w tych torbach, no jest dużo więcej rzeczy, tak jak mówiłem, jest namiot, jest cała kuchnia polowa, no budujemy tak każdego dnia tak naprawdę buduję sobie taki mały obóz, w którym spędzam noc, no i płynę dalej. No i oczywiście mój nieodłączny, że tak powiem, partner, czyli moje wiosło, biomechaniczne przedłużenie mojego ciała, które mam nadzieję zaniesie mnie do morza.
0: No faktycznie budująca to historia i pełna podziwu zarazem z naszej strony, bo przecież to naprawdę kawał drogi, biorąc pod uwagę, jak długa jest Wisła, jak czasami wije się przez nasz piękny kraj od samego południa aż po północ. Tak te relacje zebrał nasz reporter Paweł Konieczny. Jeśli chcecie wesprzeć akcję, można wykupić poszczególne kilometry tej blisko 1000-kilometrowej trasy Wisły. Szczegóły, tak jak słyszeliście, w sieci. Polecamy. Tu Radio RMF24. U nas jeszcze więcej informacji.
3: Radio RMF24.

0: Radio RMF24. U nas najnowsze doniesienia za wschodniej granicy. Otóż w wyniku uderzeń w rafinerię ropy naftowej i port w Tułapce w kraju krasnodarskim Rosja straciła ponad 300 milionów dolarów. Taką informację przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wczoraj Ministerstwo Obrony w Kijowie poinformowało, że ukraińskie drony realizujące zadania w ramach tak zwanego Deep Strike, czyli głębokich uderzeń, zaatakowały w kwietniu 14 obiektów rosyjskiego sektora paliwowego, w tym rafinerię i terminale naftowe. Celami ukraińskich ostrzałów były m.in. rafinerie w Ufie w Baszkirii, Tułapce, wspomniana w kraju krasnodarskim, a także terminale naftowe m.in. w Primorsku w obwodzie leningradzkim oraz w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym. Ukraińskie wojska uderzyły również w rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym, w tym za pomocą dronów nawodnych, a także w okręty rosyjskiej floty. W porcie wojennym w Sewastopolu zostały uszkodzone dwa duże okręty desantowe, a także fregata wyposażona w wyrzutnie pocisków manewrujących kalibr. Według ocen przedstawionych w ubiegłym tygodniu przez Wołodymyra Załęskiego, od początku roku Rosja straciła co najmniej 7 miliardów dolarów zysków bezpośrednio na skutek ukraińskich uderzeń wymierzonych w obiekty sektora naftowego. U nas w Radiu RMF24 aktualne tematy na bieżąco także na radiowej stronie, a u nas już po 20 kolejny ważny temat. Będziemy rozmawiać o wirusie, który w ostatnich dniach jest bardzo głośny, przynajmniej na razie tylko w mediach, ale czy nam coś grozi, o tym będę rozmawiał z ekspertem, a moim gościem będzie główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Zapraszam do pozostania z nami.
1: Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, u nas już prawie godzina 20, a to oznacza kolejne wydanie faktów. Jest już przygotowane, a przedstawią je Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Witamy gorąco.
2: 150 hektarów lasu płonie na Lubelszczyźnie.
1: To ogromna powierzchnia, prawie 210 boisk piłkarskich.
2: Rosja przypuściła atak na Zaporoże.
1: Najpierw bombowy, potem dronowy.
2: Powiemy też o rzece Dobra.
1: W projekcie, z którego płynie pomoc.
2: A w faktach sportowych rzut oka na lodowisko w Sosnowcu.
1: Tam polscy hokeiści kontra Kazachowie.
2: To 50 hektarów objął już pożar lasu na południu Lubelszczyzny.
1: 81 zastępów strażackich prowadzi akcję gaśniczą na styku trzech powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego i chrubieszowskiego.
2: Część dróg w tych rejonach może być nieprzejezdna. Lokalne władze apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsc objętych ogniem.
1: To pożar bardzo trudny do ugaszenia. Płoną wierzchołki lasów. Zwrócił uwagę w internetowym radiu RMF24 kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskich strażaków.
3: Ten pożar jeszcze nie jest zlokalizowany, czyli nie jest jeszcze ugaszony. Nie ma takiej sytuacji, że się pożar nie rozprzestrzenia. Dlatego mógłbym określić tę sytuację jako rozwojową. Trwa akcja gaśnicza, ale oczywiście z tego względu, że jest to teren leśny, dysponujemy znaczne siły do gaszenia tego pożaru.
2: Na gorącą linię dostaliśmy od Was dużo zdjęć, na których widać pożar na Lubelszczyźnie. Publikujemy na naszej stronie na rmf24.pl.
1: Jak piszecie, kłęby dymu widoczne były z odległości 30 kilometrów. Do tych dramatycznych scen wróćmy w kolejnych faktach.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Co najmniej 12 osób nie żyje, a 16 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże na Ukrainie.
1: Uderzono w kilka przedsiębiorstw. Tak opisywała to przedstawicielka miejskich władz Regina Karczenko.
2: Cyniczny atak na obiekty w Zaporożu. 4 kierowane bomby lotnicze. Po trafieniu wróg celowo rozpoczął ataki na te miejsca dronami Shahed. Przez bardzo długi czas pracownicy Państwowej Służby Ratowniczej i Służby Miejskiej nie mogły zbliżyć się do tego miejsca.
1: Rosjanie uderzyli też na Kramatorsk w obwodzie donieckim. Tam zginęło 5 cywili.
2: W drugim dniu matur znów doszło do kilkunastu przypadków unieważnienia egzaminu, tym razem z matematyki.
1: Potwierdza to w rozmowie z RMF FM szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Powód ten sam co wczoraj. Maturzyści złamali zakaz i wnieśli na salę telefon.
2: W wieczornych faktach z nami Michał Radkowski.
5: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Co dalej z uczniami, którym unieważniono dziś egzaminy?
5: No, ponownie podejść do matematyki mogą dopiero za rok, a to oznacza, że jeśli planowali pójść po wakacjach na studia, to składanie dokumentów na uczelnię muszą odłożyć o 12 miesięcy.
6: Egzamin nie może być powtórzony ani w sesji dodatkowej, ani w sesji poprawkowej. Ten egzamin może być powtórzony dopiero w przyszłym roku.
5: Czyli cały ten rok muszą poczekać na swoją drugą szansę.
6: Tak, muszą poczekać cały rok na drugą szansę, ale to nie oznacza, że nie mogą przystąpić jutro do egzaminu obowiązkowego z języka obcego nowożytnego.
5: Powiedział mi przed chwilą profesor Robert Zakrzewski, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W poprzednim roku unieważniono w sumie 70 egzaminów. Jak słyszeliście w popołudniu w dniowej rozmowie RMF FM, pod koniec tego miesiąca komisja będzie składać zawiadomienia do prokuratury w sprawie ujawnienia w sieci arkuszy maturalnych.
2: Od punktu zero aż do Bałtyku, na niewielkiej desce w szczytnym celu.
1: Łukasz Santa-Chochorowski w ciągu 14 dni chce pokonać blisko 1000 kilometrów, płynąć Wisłą na desce SUP.
2: Wczoraj rozpoczął trasę w Goczałkowicach. Dziś mija Kraków, gdzie na swojej wodnej drodze spotkał naszego reportera Pawła Koniecznego.
7: Duża deska touringowa, która właśnie służy do podróżowania i do przemieszczania się, na której płynę nie tylko ja, ale również moje marzenia, marzenia osób, którym chcemy pomóc, no i cały mój dobytek. Projekt nazywa się Rzeka Dobra, więc z jednej strony chcemy pokazać Wisłę, że jest to jedna z naprawdę fajniejszych i naturalniejszych rzek w Europie, którą naprawdę warto moim zdaniem poznać, a Dobra dlatego, że przy okazji samej akcji pomagamy potrzebującym dzieciakom z Fundacji Cancer Fighters, no bo jeżeli ja spełniam swoje marzenia, no to fajnie byłoby dać szansę również innym.
1: Aby wesprzeć akcję, można wykupić poszczególne kilometry.
2: Jest ich na trasie blisko 1000.
1: A my mamy teraz na trasie fakty dla kibiców.
2: A za godzinę fakty, na które zaprasza

0: Prowadzeniu 1-0, bramkę już na początku meczu. W drugiej minucie zdobył Patryk Wronka. W drugiej tercji Kazachstan miał przewagę, ale biało-czerwoni dzielnie się bronią. A za chwilę początek trzeciej części tego spotkania. Siatkarze reprezentacji Polski już trenują w Spale, a władze związku pracują w gabinetach. Efekt, nowy sponsor i to nie spółka Skarbu Państwa.
1: Dla nas to jest też bardzo ważne wizerunkowo, bo widać, że te firmy, które chcą współpracować z nami, to są poważni gracze, to są liderzy w swoich strefach i my też chcemy z takimi podmiotami współpracować. Dla nas to jest pokazanie, że jesteśmy rzetelni i wiarygodni.
0: Mówił prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. W Spale zgrupowanie rozpoczęło 20 zawodników, głównie debiutantów i tych, którzy zakończyli już ligowy sezon. Wśród nich są m.in. Szymon Jakubiszak czy Maksymilian Graniczny.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Radio RMF24.
4: Wieczorny program w Radiu RMF24. U nas aktualne tematy na bieżąco. Za chwilę wrócimy do matur i oceny tego z poziomu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Roberta Zakrzewskiego. A ponadto Trump znów krytykuje Leona XIV. No i jest reakcja Watykanu.

0: Tu Radio RMF 24. Wracamy do ważnego tematu kończącego się dnia. Otóż prawdopodobnie pod koniec maja Centralna Komisja Egzaminacyjna złoży zawiadomienia do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkuszy maturalnych z języka polskiego na platformie X. Poinformował o tym w popołudniowej rozmowie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Posłuchajmy.
1: Ja zbieram te materiały, analizuję również dzisiaj, więc jeżeli będzie jakaś cień mojego podejrzenia, że zostało złamane prawo, to taki wniosek złożę do odpowiednich służb.
2: Wczoraj to było kilkanaście minut po godzinie 9:00. Dzisiaj niespełna 9:30 już mieliśmy arkusz z matematyki i pytanie, czy państwo nie powinno działać szybciej, bo wszystko wskazuje na to, że to jest jedna i ta sama osoba albo grupa osób, która po prostu zarabia w ten sposób.
1: Tego nie wiem, to o czym pani mówi, natomiast rzeczywiście wykorzystuję narzędzia takie, jakie mi są dostępne. W granicach prawa, w granicach naszych procedur.
2: To wystarczy.
1: Nie mam innej możliwości. Co roku ewaluujemy nasze procedury, zmieniamy procedury, tak żeby jak najbardziej uszczelnić system, tak żeby zapewnić wszystkich maturzystów, że o 9 rano albo o 14, kiedy zdają egzaminy po obiedzie, każdy z maturzystów miał równe szanse na napisanie swoich odpowiedzi.
0: Gość Joanny Górski odniósł się także do tak zwanego e-oceniania egzaminów.
1: E-ocenianie to jest taki system, w którym wprowadzamy od poprzedniego roku. W poprzednim roku pokazałem całemu środowisku, jak będą wyglądać arkusze z matematyki, które będą poddawane ocenianiu. Nie dla tych, którzy zdawali, bo oni nie mogą poprawić tego egzaminu, bo nie da się nie zdać tego egzaminu. Natomiast dla środowiska, dla tych nauczycieli, którzy będą pracować z przyszłymi zdającymi, żeby technicznie też zdający mógł wyćwiczyć te umiejętności odpowiedzi. To jest taki system, w którym kiedy zdający napiszą swoje odpowiedzi w papierze, tradycyjnie, zostaną te prace przekierowane do odpowiednich ośrodków, głównie okręgowych komisji egzaminacyjnych. Każda praca zostanie zgilotylowana i zeskanowana każda kartka dla pytań otwartych. Po zeskanowaniu, po weryfikacji, czy każdy arkusz dotarł do tego systemu, egzaminatorzy w dowolnym swoim czasie będą mogli w dowolnym miejscu usiąść i zacząć sprawdzać i oceniać odpowiedzi zdających.
2: W przypadku matur to jest pieśń dalekiej przyszłości?
1: Nie, liczę na to, że w 2028 roku jakiś przedmiot zostanie wprowadzony na maturze. Najpierw chciałbym zobaczyć to na matematyce w ósmoklasisty. W tym roku to jest 5 województw. W przyszłym roku chciałbym, żeby to był cały kraj.
0: Całą rozmowę Joanny Górskiej z Robertem Zakrzewskim znajdziecie na naszej radiowej stronie rmf24.pl. Tam też dzisiejsze arkusze maturalne z matematyki oraz, co ważne, propozycje rozwiązań. Oczywiście polecam, a u nas wracamy do tego ogromnego pożaru na Lubelszczyźnie. Mamy nowe informacje w tej sprawie. Radio.

0: W Radiu RMF24. W ten wieczorny czas teraz po raz kolejny przenosimy się na Lubelszczyznę, bo tam ogromny pożar lasu na południu regionu, jak słyszeliście w faktach, nie został jeszcze opanowany. Przypominamy, co powiedział przed chwilą na briefingu prasowym Zenon Pisiewicz, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
1: Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne. Przy tego typu pożarach wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew. I te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej od miejsca pożarów, w miejscach zupełnie wydawałoby się bezpiecznych. Dlatego nasi strażacy monitorują teren z powietrza. Mamy grupę dronową, która monitoruje sytuację. Przekazywany jest obraz do sztabu i wtedy, jeżeli pojawiają się nowe zarzewia ognia, wysyłane są siły wtedy na miejsce i te zarzewia są likwidowane. Zakładamy, że sytuacja jeszcze potrwa na pewno kilkanaście godzin. W tej chwili mamy siły w ilości około 70 zastępów, 300 strażaków, tak jak zostało to powiedziane. Praktycznie rzecz biorąc, siły są z powiatów ościennych, czyli powiat biłgorajski, zamojski, tomaszowski, a także cysterny praktycznie z całego województwa. 5 system został uruchomiony z całego województwa, ponieważ jest problem z dostarczaniem wody. Wodę czerpiemy zarówno z tam lokalnych ujęć rzecznych, ale też z zbiorników wodnych. Woda jest dowożona. Organizujemy też przetłaczanie wody, podawanie wody na duże odległości, żeby tą ciągłość podawania wody zapewnić.
0: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorowski informuje, że na miejscu jest ponad 70 strażackich zastępów, to w sumie ponad 300 mundurowych.
2: Na chwilę obecną sprzęt i zasoby kadrowe z sąsiednich powiatów również zostały oddelegowane, również z Podkarpacia. W akcję zostały włączone również statki powietrzne, bo i helikopter, i 3 dromadery, doszło do 5 zrzutów wody. Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z Komendy Stołecznej Policji, ale ma dotrzeć we wczesnych godzinach porannych. Wiemy o tym, że pożar do tej pory nie zagroził żadnemu mieszkańcowi, cywilom.
0: Na razie strażacy nie informują o przyczynach pożaru. Oczywiście do tego tematu będziemy wracać na bieżąco na radiowej stronie rmf24.pl i w faktach o godzinie 22. To już za mniej więcej 30 minut.
3: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Wieczorny czas w Radio RMF 24. U nas na bieżąco aktualne tematy. No teraz coś takiego, powiedziałbym, bardziej ponadczasowego, bo rezygnują z dojazdu samochodem, wybierają rowery, hulajnogi i deskorolki. Ruszył Rowerowy Maj, kampania, która promuje zdrowy styl życia. Na inauguracji akcji w Warszawie uczniowie opowiadali naszej reporterce o plusach tego rodzaju transportu.
1: Ziemi to pomaga.
2: A dzisiaj jak przyjechałeś do szkoły?
1: Deskorolką.
2: Daleko macie do szkoły z domu?
1: No, jakieś 3-4 kilometry.
2: No to jest kawałek.
1: No jest.
2: A ty ile długo jedziesz?
1: Ja jadę krótko. Tam na Wilanowie mieszkam.
2: Kilka minut? Kilkanaście? Ile się jedzie do szkoły?
1: Kilka minut.
2: Czyli o której z domu wychodzisz, jeżeli tutaj...
1: Wychodzę z domu o 7:45.
2: A, no to super. A potem jest co zrobić z tym rowerem, słuchajcie?
1: Tak, tam odkładamy i przypinamy.
2: Czym można jeździć, słuchajcie?
1: Deskorolką, hulajnogą,
3: na rolkach,
1: rowerem.
2: A najwięcej osób czym jeździ?
1: Rowerem, bo tak najlepiej.
2: A jak ktoś przyjeżdża na rolkach, to co potem może z nimi zrobić w szkole?
1: Schować je do szafki.
2: Jak zachęcicie ludzi, żeby przesiedli się na rowery, hulajnogi, deskorolki?
1: Żeby nie używali samochodów, bo to jest po prostu złe dla planety.
4: Żeby też zbierali naklejki.
5: Ja wychodzę o 7:40.
2: A gdybyś jechała samochodem?
5: To bym wyszła o 7:30.
6: Nie, jeszcze nie.
2: Czyli tak naprawdę nawet czasowo się bardziej opłaca.
5: Tak, opłaca się bardziej.
2: A jakie są plusy?
5: Na przykład mamy aktywność fizyczną, dużo jej.
2: A właśnie, można zadbać o formę.
5: Tak.
7: I nie zanieczyszczamy też terenu, bo spaliny są z auta, a rowerem po prostu można pedałować i jest szybciej też.
6: Nie ma korków.
2: To też jest plus, nie stoicie w tych porannych korkach.
7: Tylko można sobie przejechać między autami, jakimiś dróżkami mniejszymi, nie zmieścisz się tam autem.
2: A czy wy jeździcie już same? No bo wy nie jesteście takimi...
7: Tak, ja jeżdżę sam od drugiej klasy, więc...
6: Ja też
5: jeżdżę samemu od czwartej klasy.
2: Pani dyrektor, chętnie dzieciaki korzystają z możliwości przejeżdżania tutaj właśnie na hulajnogach, na rowerach.
8: Bardzo. To nie tylko u nas w maju, ale praktycznie nawet w okresie zimowym dzieci przejeżdżają rowerami. Zresztą ja też. I naprawdę jak, czy to kwiecień, czy to będzie czerwiec, czy to będzie listopad, to u nas widać naprawdę mnóstwo rowerów, mnóstwo hulajnóg. Praktycznie zawsze wszystkie miejsca są zajęte. Jak mi się zdarzy na przykład nawet chwilę po 8 przyjechać, to nie mam gdzie zaparkować swojego roweru.
2: Właśnie o to chciałam podpytać, jak ta logistyka wygląda, żeby udało się te rolki, rowery, hulajnogi tutaj u was przechować?
8: No mamy te wszystkie stojaki, a kiedy jest właśnie rowerowy maj, to dostawiamy dodatkowe, mamy takie przenośne stojaki, także raczej udaje nam się mieścić.
2: Dzieci poza korzyściami z tego, że aktywnie spędzają czas, że dbają o środowisko, mają też takie korzyści, które zbierają na co dzień.
8: Tak, więc dzieci zbierają naklejki, jeśli przyjadą do szkoły hulajnogą, rowerem, deskorolką, na rolkach i kiedy uzbierają 15 naklejek, to mogą ten dzienniczek wymienić na nagrodę. Na przykład jest to bilet na mecz Legii Warszawa, bądź do parku trampolin, tak? Więc dzieci są naprawdę bardzo podekscytowane i z niecierpliwością czekają, żeby te dzienniczki wykorzystać.
0: Z Magdaleną Ludwińską, dyrektorką szkoły podstawowej nr 300 na warszawskim Wilanowie i uczniami tej szkoły rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jeszcze jedna gorąca informacja z ostatniej chwili. Otóż minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na platformie X, że Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE. To blisko 190 miliardów złotych dla naszej armii i dla naszego przemysłu zbrojeniowego, napisał Kosiniak-Kamysz. Szerzej o tym także w faktach o 22:00, to już za 20 minut.
9: Radio RMF 24.

0: Radiu RMF 24 u nas aktualne tematy. My wracamy do emocji piłkarskich związanych z drugim półfinałem Ligi Mistrzów, właściwie rewanżowym spotkaniem. Śledzi to spotkanie Wojciech Marczyk, redakcja sportowa.
1: Dobry
0: Arsenal
1: wieczór.
0: Londyn kontra Atletico Madryt. Już miałem powiedzieć jakieś 2 minuty temu, że nuda straszna, 0-0. Tego się spodziewaliśmy, aż tu nagle coś się wydarzyło.
1: No tak tuż przed przerwą, rzutem na taśmę byśmy powiedzieli, tak. Bo właśnie zakończyła się pierwsza połowa, arbiter doliczył minutę, a w 45 minucie, no, kapitan dzisiaj Arsenalu, Saka zdobył gola. No trzeba przyznać wprost, że taki, no, nie do końca oczywisty gol byśmy powiedzieli, bo najpierw gdzieś z prawej strony Jokeres pędził, wyszedł oblak, wydawało się, że ta akcja nie może przynieść już jakiegoś dużego zagrożenia, no ale wrzucenie piłki w pole karne, no i taki strzał z narożnika pola karnego Trossarda, piłkę odbija oblak, dopada do niej Saka i kieruje piłkę do bramki Atletico Madryt i Arsenal w końcówce wychodzi na prowadzenie. Przez wcześniejsze minuty tego spotkania, no co tu dużo mówić, szału nie było.
0: Nie było, tak oj, nie było nic.
1: Delikatnie. Do tego momentu nie było nawet strzału celnego na bramkę z jednej czy drugiej strony. Więc to pokazuje, że tych okazji bramkowych jak na lekarstwo. Oczywiście oba zespoły próbowały gdzieś strzelać na bramkę, ale to wszystko było niecelne. Więc no trudno wskazać drużynę, która miałaby tutaj jakąkolwiek przewagę, no chyba, że spojrzymy sobie tak naprawdę w statystyki i dokładnie byśmy je sobie gdzieś analizowali, no to więcej posiadania piłki miał Arsenal, ale wiemy, że dzisiaj to posiadanie piłki wcale niewiele oznacza, bo są zespoły, które notorycznie nie mają piłki przy nodze, a wygrywają spotkania. To też jest sposób. Tutaj tak nie ma. Tutaj Arsenal był więcej przy piłce, nie miał konkretnych sytuacji, no poza tym trafieniem Saki w końcówce pierwszej połowy, no i teraz zobaczymy, co przez te 15 minut przerwy wymyśli Diego Simeone, żeby jeszcze nakręcić swoją drużynę, napędzić. Na pewno będzie musiał się otworzyć, zaryzykować i szukać wyrównania. No a to może być woda na młyn dla Arsenalu, bo to zespół, który no, ma kim straszyć w kontratakach, paru szybkich zawodników ma w swoim składzie. No więc może się w tych drugich 45 minutach sporo jeszcze dziać.
0: No tak, czekamy zatem na kolejną połowę, emocje piłkarskie, no i rozstrzygnięcie tego pojedynku piłkarskiego pomiędzy Arsenalem a Atletico Madryt. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa. Fakty sportowe już za 11 minut o 22:00. A zatem do usłyszenia, Wojciech.
1: Do usłyszenia. Radio RMF 20.

Na koniec dzisiejszego wydania programu w Radiu RMF 24 mamy jeszcze niestety tragiczne informacje z Lubelszczyzny. Podczas gaszenia dużego pożaru lasu, o którym dziś już wielokrotnie informowaliśmy, rozbił się samolot uczestniczący w akcji gaśniczej. Zginął pilot. Zbieramy informacje dla Was w tej sprawie. Jak będziemy wiedzieli więcej, przekażemy Wam oczywiście te informacje w faktach o 22:00. To już za 7 minut. Zapraszam.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczynamy od tragicznej informacji z Lubelskiego. Podczas gaszenia lasu rozbił się śmigłowiec biorący udział w akcji gaśniczej. Zginęła jedna osoba. Bardzo trudne działania strażaków obejmują 3 powiaty. Na miejsce ściągane są posiłki z innych regionów. Sytuację na miejscu śledzi dziennikarz RMF FM. Za chwilę jego relacja. Katastrofa lotnicza na Lubelszczyźnie. Rozbił się samolot uczestniczący w akcji gaszenia dużego pożaru lasu. Nie żyje pilot, dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, który jest teraz z nami. Dominiku, co wiadomo o wypadku?
2: Maszyna rozbiła się w rejonie wsi Osuchy na skraju kompleksu leśnego, który dziś po południu zajął się ogniem. Pożar zauważono w nieodległej wsi Kozaki. Do jego gaszenia ściągnięto setki strażaków, śmigłowce i samoloty gaśnicze. Właśnie taki samolot rozbił się w Osuchach. Pilot nie żyje. Tuż obok miejsca tej tragedii trwa walka o las. Kompleks leśny, w którym szaleje pożar, ma, jak mówi komendant wojewódzki Straży Pożarnej, powierzchnię około 1000 hektarów. Spłonęło 100. Ogień nie jest zlokalizowany. Wiatr wiejący z południa przesuwa pożar. Strażacy wycinają las, żeby zatrzymać ogień.
1: Dziękujemy za relację. Przypomnijmy, na Lubelszczyźnie trwa bardzo trudna akcja gaśnicza. Prowadzona jest na styku 3 powiatów: Zamojskiego, Biłgorajskiego i Tomaszowskiego. Jak przekazał w czasie konferencji prasowej Zenon Pisiewicz, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, działania ratowników mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. A my ponawiamy apel służb do mieszkańców tych terenów, aby nie zbliżać się do miejsc objętych ogniem. W związku z pożarem nieprzejezdna jest także część dróg. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam możecie zobaczyć zdjęcia i film, na których widać skalę tego żywiołu. Otrzymaliśmy je od Was na gorącą linię. O sytuacji na miejscu będziemy mówić w kolejnych faktach RMF FM.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Komisja Europejska zaakceptowała umowę pożyczkową Safe dla Polski. Potwierdza to RMF FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu Safe.
4: Polska umowa Safe została przez Komisję Europejską zatwierdzona jako pierwsza. Do Polski trafi największa część z całego mechanizmu Safe, bo blisko 1/3 wszystkich pieniędzy trafia właśnie do nas. Ponad 43 miliardy euro ze 150 miliardów, czyli z całej puli, która jest rozdzielona pomiędzy 19 państw członkowskich.
1: W piątek w Warszawie umowę Safe podpiszą unijni komisarze Piotr Serafin, Andrius Kubilius, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Pieniądze, które trafią do Polski, zostaną przeznaczone na dozbrojenie naszej armii. O poranku zachęcamy Was do słuchania naszych publicystycznych rozmów w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. Pierwsza z nich o 7:00. Usłyszycie wtedy Piotra Salaka i Michała Gramatykę, wiceministra cyfryzacji. Z kolei 7:58 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. I Wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: W RMF FM czas na ostatnie dziś fakty sportowe, które Wojciech Marczyk rozpoczyna od półfinałowego meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów.
6: 45 minut gry w Londynie za nami. Arsenal w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów prowadzi 1-0 z Atletico Madryt. Gola tuż przed końcem pierwszej połowy zdobył Saka, dobijając strzał jednego ze swoich kolegów. Wcześniej w pierwszej części meczu działo się niewiele. Przed chwilą rozpoczęła się druga część tego spotkania, a przypomnę, że pierwszy mecz zakończył się remisem 1-1, więc prowadzenie 1-0 daje awans do finału drużynie z Londynu, która jak na razie jest w defensywie, a to Atletico. Od tych pierwszych minut drugiej części meczu ruszyło do ataku. W Sosnowcu zaś druga porażka na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A polskich hokeistów. Biało-czerwoni, mimo że prowadzili przez 2/3 z Kazachstanem, ostatecznie przegrali 2-3. Ta porażka nie pozbawia jednak szans na awans do elity naszej reprezentacji. Jutro w kolejnym meczu biało-czerwoni zmierzą zmierzą się z Japonią. Jutro możemy też poznać medalistów siatkarskiej plus ligi. Najpierw o 17:30 w Rzeszowie czwarty mecz o brąz, a Asseco Resovia mierzy się z PGE Projektem Warszawa. Poprzednie starcie wygrał zespół z Podkarpacia, ale bliżej medalu nadal jest drużyna ze stolicy, która w serii do trzech wygranych prowadzi 2-1.
7: Dali sobie zdajemy sprawę, że jest 2-1 dla Warszawy, oni dalej grają bardzo dobrze. Na pewno faworytem jeszcze nie jesteśmy w tej rywalizacji, ale zrobimy wszystko, żeby powalczyć o brąz. No i zrobić to myślę, że przede wszystkim dla kibiców.
6: Mówił Marcin Janusz, rozgrywający Asseco Resovia.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, gościem rozmowy o 7 jest wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam.
1: Panie ministrze, czy państwo polskie będzie pomagać poszkodowanym w aferze Zonda Krypto?
2: No, przede wszystkim śledztwo, które zostało wszczęte kilkanaście dni temu, musi wyjaśnić i doprowadzić do finału sprawę, która bulwersuje ostatnie czasy.
1: Ale ja mówię bardziej o odpowiedzialności cywilnej. Czy państwo jest odpowiedzialne za to, co się stało z Zonda Krypto, czy nie?
2: No, odpowiedzialni są właściciele Zonda Krypto i wszyscy ci, którzy obiecywali ludziom zyski i ich po prostu oszukali.
1: A gdyby nie weto prezydenta, to doszłoby do aż takich szkód, czy nie? Tak mówi Andrzej Domański, minister finansów.
2: No, jeżeli mamy sytuację, gdzie KNF i służby miałyby większy nadzór i większy wpływ na ten rynek kryptowalut, no to oczywiście skala problemu byłaby na pewno dużo mniejsza, ale dzisiaj nikt nie jest w stanie oszacować, jak bardzo byłaby mniejsza.
1: No to, panie ministrze, to trochę logiki w tym nie ma, bo kodeks cywilny mówi wyraźnie, za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa. Czyli Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za działanie prezydenta?
2: Za działalność prezydenta?
1: No, za działalność władzy.
2: Za wydanie jakiegoś aktu, to mówimy tu o roszczeniach chyba z 417 z indeksem 1.
1: Tak jest, dokładnie.
2: Jeśli pan redaktor, to mówimy tu o na przykład odpowiedzialność odszkodowawczą w wyniku na przykład uchwalenia przepisów.
1: A nie które... uchwalenie, zaniechanie?
2: Tylko polski rząd doprowadził dwukrotnie do uchwalenia. Więc w takim wypadku, jeśli roszczenia można by, nie zakładajmy, nigdy tego nie analizowałem, czy można by pozwać Skarb Państwa, którego stacją fizji byłby prezydent Rzeczypospolitej, z tego tytułu, że zawetował ustawę. Wydaje mi się, dla paru prawników bardzo interesująca i karkołomna konstrukcja, ale przed polskimi sądami nie wiem, czy by się obroniła.
1: To, panie ministrze, w takim razie, czy jest związek przyczynowo-skutkowy między brakiem tej ustawy a szkodą ludzi, którzy ponieśli szkodę w aferze Zonda Krypto, czy nie?
2: Na pewno ustawa, która miała dopasować polski system prawny do rozporządzenia MiCA i do wymogów funkcjonowania rynku kryptowalut, w dużej mierze pewne kwestie by uporządkowała, chociażby wyposażając KNF w większe narzędzia nadzoru. I teraz sytuacja, w której kilka miesięcy temu prezydent po raz pierwszy wetuje ustawę, powoduje, że wszystkie obawy związane z rynkiem kryptowalut po prostu zaczęły się materializować. Te straty zaczęły być realne. I teraz...
1: No nie, ale to jest proste pytanie w takim razie. Czy gdyby była ustawa, czy ci ludzie ponieśliby szkodę, czy nie ponieśliby szkodę?
2: No, na pewno możemy mówić o minimalizowaniu tych ryzyk. Nie wiem, czy dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć, że ani jedna osoba, czy może dwie osoby nie poniosłyby szkody. Tego pewnie wykluczyć by się nie dało. Ale nie mielibyśmy pewnie do czynienia z sytuacją, jaką mamy teraz, że już ponad 1000 osób zgłosiło się do prokuratury jako ofiary, jako poszkodowani tego systemu stworzonego de facto przez jedną spółkę. I takiej skali na pewno można było uniknąć.
1: No to w takim razie, czy państwo będzie, to wracam do tego pierwszego pytania, czy państwo, pańskim zdaniem, powinno w jakiś sposób rekompensować straty tym ludziom, czy nie?
2: Znaczy, jeżeli państwo wkracza z odpowiedzialnością za pewien system, no to ma jakby specjalne mechanizmy, jest na przykład Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
1: Oczywiście,
2: w przypadku,
1: tak.
2: Kiedy
1: tutaj
2: mamy
1: takiej
2: na przykład...
1: historii nie ma.
2: Więc tutaj nie mamy takiego mechanizmu, który by uaktualniał odpowiedzialność konkretnych instytucji czy funduszy na wypadek na przykład upadłości jakiegoś dużego podmiotu. To tak mamy w przypadku systemu bankowego i obejmowanie ich działaniem bankowego funduszu. Więc tu przede wszystkim państwo musi zareagować chociażby w ten sposób, żeby, tak jak powiedziałem, wyjaśnić okoliczności, dlaczego spółka doprowadziła do takich gigantycznych szkód.
1: Panie ministrze, bo ja dostrzegam pewnego rodzaju niekonsekwencje, bo jeżeli słyszę ze strony koalicji rządzącej, że przez zaniechanie, czy przez zaniedbanie, czy przez weto prezydenckie doszło do strat, że ci ludzie ponieśli straty, no to to jest odpowiedzialność państwa także. Nieważne, czy to prezydent zaniechał, czy rząd, to już jest inna sprawa, to już jest kwestia polityczna. Natomiast jeżeli to instytucje państwowe poniosły, czy zaniechały pewnego rodzaju czynności, no to obywatele mają się prawo domagać odszkodowania. Chyba że powiemy, nie, to nie ma żadnego znaczenia, czy prezydent zawetował tą ustawę, czy nie. Ci ludzie inwestowali w ryzykowny mechanizm finansowy, oparty na prawie estońskim i generalnie można się ewentualnie odwoływać, ale w Estonii, a nie w Polsce. To w takim razie, jaka jest odpowiedź na ten dylemat?
2: No, panie redaktorze, za działania prezydenta ciężko teraz próbować obwiniać rząd.
1: To jest element państwa.
2: Nie, ja rozumiem,
1: rozumiem, że ciężko obwiniać rząd politycznie, ale to jest element funkcjonowania państwa.
2: No, no dobrze, ale to rozumiem, że każde roszczenie kierowane w stosunku do państwa jest zawsze kierowane w stosunku do Skarbu Państwa, które ma osobowość prawną i ponosi. Ale stąd też mamy podział w całej tej sytuacji poszczególnych instytucji. Znaczy, przykładowo, za to, że nie wiem, komuś postawiono niesłusznie zarzut, ale został niesłusznie zatrzymany, aresztowany, nie ponosi prokuratura czy Skarb Państwa, może wszystkie prokuratury w Polsce, tylko konkretna jednostka, chociaż na końcu odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa.
1: Państwo, oczywiście.
2: Więc jeżeli dałoby radę, chociaż tego, tak jak powiedziałem, nie analizowałem, wywieźć roszczenie do Skarbu Państwa, gdzie byłby prezydent Rzeczpospolitej, no to mówię, to jest na pewno bardzo ciekawa, no przynajmniej na pewno byłaby nowa konstrukcja w naszym systemie.
1: To panie ministrze, w takim razie, dlaczego polski sąd zażalenie na areszt w przestępstwie zagrożonym wysoką karą wieloletniego więzienia będzie rozpatrywał 7 miesięcy od lutego do września?
2: My mówimy to o przykładzie pana Zbigniewa Ziobry.
1: No, oczywiście,
2: Jak rozumiem, że tak.
1: Bo gdybyśmy mówili o przykładzie Kowalskiego czy Nowaka, to nie byłoby mowy o 7 miesiącach, tylko zdaje pan sobie sprawę, że wtedy sąd by się zajął sprawą w ciągu 2 tygodni.
2: No, powiem tak. Nie ukrywam, sam byłem zaskoczony taką informacją, jak zobaczyłem, że termin zażalenia, który został wyznaczony teraz, nie w lutym. W lutym wpłynęło zażalenie, a termin został wyznaczony teraz w maju.
1: Tak jest.
2: Został wyznaczony na wrzesień. Też mnie ta informacja trochę zaskoczyła.
1: To o czym to świadczy, panie ministrze?
2: Na pewno Sąd Okręgowy Warszawa jest wyjątkowym pod względem problemów organizacyjnych, wolumenu spraw, zaległości.
1: Ale my to wiemy od wielu lat, prawda? Że jest wyjątkowy i że ma wiele spraw, bo wiemy to mniej więcej od wybuchu afery frankowej, bo to od tego momentu się wszystko zaczęło.
2: No mniej więcej.
1: No dobrze, to wiemy to w takim razie, to jest jakby sprawa wiadoma. To dlaczego ten system nie zadziałał i że tutaj dlaczego trzeba czekać 7 miesięcy na rozpatrzenie zażalenia?
2: Ja tak jak powiedziałem, mnie też ta informacja zaskoczyła.
1: No ale pan odpowiada za sądy, w pewnym zakresie.
2: Nie, ja rozumiem, ja nie mam jeszcze informacji zwrotnej, dlaczego jest tak odległy.
1: To ja panu powiem, jak pan nie wie. Dlatego, że jeden z sędziów jest na długotrwałym urlopie zdrowotnym, chociażby, jeżeli pan tego nie wie. Potem trzeba było losować po raz kolejny, przeprowadzić losowanie. Jest 6000 tomów akt, kolejny sędzia musi się wdrożyć. Takie rzeczy się zdarzają, tylko pytanie, czy system jest na to przygotowany?
2: Znaczy, system musi być przygotowany na każdą okoliczność.
1: Cieszę się, że pan to mówi.
2: Znaczy, to jakby poza dyskusją. Natomiast nie w tego typu, nie w takich sprawach, kwestia zażalenia na stosowanie środka w postaci tymczasowego aresztowania w mojej ocenie nie powinno być historią odkładaną na kilka miesięcy.
1: No ale dobrze, to w takim razie co Ministerstwo Sprawiedliwości, czy cokolwiek Ministerstwo Sprawiedliwości może z tym faktem zrobić?
2: No to przede wszystkim Minister Sprawiedliwości, jakkolwiek my może nie podzielać decyzji sądu, nie może na nią wpływać, ani jej zmienić. Tak samo na wyznaczenie terminu wokandy. Nie wiem na ile tutaj będzie jakaś inicjatywa ze strony prokuratury, która jest po prostu stroną tego postępowania, żeby w miarę możliwości, jeżeli jest taka przestrzeń, żeby ten termin po prostu wyznaczyć na inny, na wcześniejszy. Więc no, przepraszam, tutaj więcej jest pola do popisu, jeżeli chodzi o stronę postępowania, niż oczywiście niż nadzór administracyjny.
1: Czyli chce mi pan powiedzieć, że w gruncie rzeczy ma pan, czy Ministerstwo Sprawiedliwości macie związane ręce, jeśli chodzi o decyzję sądu, tak?
2: No to na tym polega nadzór administracyjny zewnętrzny Ministra Sprawiedliwości, że jego uprawnienia kończą się w momencie, kiedy są podejmowane decyzje orzecznicze albo związane z zarządzaniem referatem czy wyznaczeniem terminu wokandy.
1: Czyli minister, czyli mecenas Zbigniewa Ziobry po prostu znakomicie wykorzystuje źle funkcjonujący system.
2: Każdy adwokat, każdy obrońca czy pełnomocnik podejmuje wszelkie działania, które z punktu widzenia jego zleceniodawcy mogą być korzystne. Nawet jeżeli wywiązałoby się to z torpedowaniem postępowania, wręcz próbą wystawiania na jakieś ośmieszenie systemu. A tutaj mieliśmy taką do czynienia z sytuacją, gdzie na przykład były kierowane pisma ewidentnie bez podpisu, tylko po to, żeby wydłużyć całe procedowanie.
1: Czyli sam pan użył tego określenia, system został ośmieszony w takim razie?
2: Nie, ja tylko mówię, że często próbują podejmować tak daleko idące działania, które czasami po prostu mogą próbować wystawiać cały funkcjonujący system
1: Ale jesteśmy w tyle trudnej sytuacji, że rozumiem, że dopóki sąd nie rozpatrzy tego zażalenia, to nie może ruszyć sprawa europejskiego nakazu aresztowania.
2: No bo europejski nakaz aresztowania jest konsekwencją zgody sądu na zastosowanie czasowego aresztowania.
1: Czyli będziemy czekać, rozumiem, do września, żeby znowu sąd podjął decyzję w sprawie europejskiego nakazu aresztowania.
2: Czy do września, tak jak powiedziałem, tutaj jest może będzie przestrzeń do jakiejś inicjatywy po stronie uczestników postępowania, czyli tak jak tutaj jest prokuratury, żeby wyznaczyć inny termin, co nie zmienia postaci rzeczy, że na dzisiaj mamy wyznaczony termin wrześniowy.
1: Panie ministrze, dlaczego koalicja rządząca nie chce wziąć udziału w pracach nad konstytucją, które proponuje prezydent?
2: No ale przecież, panie redaktorze, przecież to jest jakaś delikatna farsa polityczna pana prezydenta. Przecież to wiemy doskonale, że tam nie chodzi ani jakieś poważne prace nad nową konstytucją. Już abstrahując od tego, że ona po prostu i tak nie jest potrzebna, nasza konstytucja.
1: Uważa pan, że nie ma potrzeby zmieniania konstytucji?
2: Nie, absolutnie nie. Ta konstytucja jest sprawdzona też bojem. To jest konstytucja, która nam towarzyszy od wielu lat, w czasie obowiązywania której przecież zadziało się tyle dobrych rzeczy, możemy o tym mówić, i współpracowały ze sobą różne rządy. Wytworzyło się bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego właśnie w oparciu o tą konstytucję z punktu widzenia ochrony praw człowieka i praw obywateli.
1: Ale widzi pan, co się dzieje w tej chwili. Kiedy mamy trudny czas koabitacji, to ta konstytucja, tę konstytucję można interpretować albo w jeden, albo w drugi sposób.
2: Panie redaktorze, proszę pożyć mi ustawę, której nie można czasami wyinterpretować w jedno, w drugie. Rozporządzenia, które ma czasami wymiar już tylko techniczny, wykonawczy, a i tak czasami budzi wątpliwości interpretacyjne. A co dopiero konstytucja, która jest tworzona zawsze na pewnym poziomie ogólności, i tak jest w każdym kraju. Gdzieś na końcu musi być zawsze u osób, do których jest ona adresowana, prezydenta, prezesa Rady Ministrów, poszczególnych osób, elementarny rozsądek.
1: No dobrze, czyli pańskim zdaniem nie należy rozmawiać o zmianie konstytucji w ogóle?
2: No to rozmawiać sobie, oczywiście każdy ma prawo, to nie chodzi o to, ale i w mojej ocenie ona absolutnie nie wymaga zmiany, zwłaszcza w obszarze instytucji czy zasad współpracy.
1: I ten rozdział władzy między prezydentem a premierem, on jest na tyle pańskim zdaniem klarowny i jasny, że my doskonale wiemy, gdzie i jak, jak są rozłożone kompetencje?
2: Tak, jeszcze na to nałożymy orzecznictwo Trybunału, które może nie za często, ale wypowiadał się w sprawie chociażby sporów, no to tak.
1: A co to w takim razie, jeżeli pan tak mówi, że doskonale z konstytucji wszystko wynika, niezwłocznie przyjmuje ślubowanie od sędziów wybranych przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
2: To wynika z ustawy.
1: No dobrze, ale wynika z ustawy, ma pan rację, ale co oznacza niezwłocznie? Bo prezydent cały czas nie przyjął ślubowania od tej czwórki sędziów, prawda?
2: To niezwłocznie jest jedno z takich klauzul generalnych, których w polskim systemie jest oczywiście dużo, dlatego których się zgromadziło potężne orzecznictwo. Potężne. Niezwłocznie, kiedy jest wielokrotnie wskazywane, że to raczej powinno być podejmowane. I znowu trochę przez inne
1: nieokreślone.
2: Bez zbędnej zwłoki.
1: Panie ministrze.
2: Oczywiście, ale polskie prawo jest pełne nieostrych pojęć. No bo się nie da wszystkiego w sposób zero-jedynkowy napisać.
1: To co w takim razie z tymi sędziami, co z tą czwórką? Bo rozumiem, że cały czas przychodzą do gmachu Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Święczkowski ich nie dopuszcza do orzekania. Chcą składać wnioski do Sądu Pracy.
2: No jest to na pewno jakiś wariant. I tutaj pojawiają się opinie takie rozbieżne. Na ile Sąd Pracy jest w stanie tę sytuację rozstrzygnąć i przesądzić faktycznie o dopuszczeniu, czytałem gdzieś głosy sceptyczne, ale też jest sporo wypowiedzi, że tutaj faktycznie być może jedynym właściwym sądem właśnie będzie sąd pracy, który będzie nakazywał dopuszczenie do wykonywania obowiązków.
1: I wyobraźmy sobie, że sąd pracy nakazuje, że tak, mają być dopuszczeni do orzekania. I uważa pan, że prezes Święczkowski tak będzie respektował orzeczenie sądu pracy?
2: No, ja mam nadzieję, że każdy obywatel będzie przestrzegał orzeczenia sądowego i będzie je wykonywał. W szczególności osoba, która przez lat pełniła funkcje publiczne w prokuraturze, teraz w Trybunale Konstytucyjnym. No ale tak jak napisałem, większość orzeczeń do swojego wykonywania na przykład wymaga zaangażowania na przykład komornika, tak? Albo są przepisy wykonawcze dla poszczególnych gałęzi. Czy ciężko w tej sytuacji wymóc w sposób taki skuteczny, angażując jeszcze jakąś instytucję na panu prezesie, żeby po prostu podjął decyzję.
1: Czyli znowu słyszę bezradność?
2: To nie jest kwestia, panie redaktorze, bezradności, tylko na końcu każdego systemu jest człowiek. Każdego systemu jest człowiek. I albo człowiek próbuje być w kontrze do systemu i żadne orzeczenie sądu go nie przymusi, tylko wtedy prowadzimy do anarchizacji systemu. Wyobraźmy sobie, że każdy inny będzie się zachowywał analogicznie jak prezes Święczkowski. Przedsiębiorca, który ma do zapłaty jakieś świadczenie, kierowcy, ktokolwiek, wszyscy by ignorowali sobie orzeczenia.
1: I doprecyzowanie prawa tutaj w tej kontekście, konkretnej sprawie, rozumiem, panu by nie ułatwiło zadania.
2: Nie, tutaj doprecyzowania z punktu widzenia terminu na przyjęcie ślubowania.
1: Na przykład, tak.
2: Ta próba była, próba dokonania tego w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, która nie została podpisana przez prezydenta.
1: Pytanie, znowu wracamy, czy nie powinny być zmiany konstytucji?
2: Ale to jeżeli, panie redaktorze, wprowadzanie do konstytucji chociażby terminu na przyjęcie ślubowania, jest to czynność absolutnie techniczna, która powinna być i musi być uregulowana.
1: Czynność techniczna jest taka, że powoduje potężne zamieszanie polityczne.
2: Nie, to jest to po pierwsze, ale to dotyczy każdego przepisu ustawowego i za chwilę byśmy byli w dyskusji, na ile przepisów ustawy trzeba wciągnąć do ustawy zasadniczej.
1: 13-15 maja wybór członków do KRS przez Sejm, spośród tej 60 bodajże kandydatów wybranych w prawyborach przez sądy. A co jeśli prezydent nie uzna tej nowej KRS?
2: Przede wszystkim w sądach odbyło się takie zaopiniowanie oczywiście kandydatów. Przed nami wybór. No tutaj rola prezydenta w uznawaniu, nieuznawaniu jest, powiedzmy sobie, żadna. Sejm wybiera.
1: Zgadza się, ale
2: są przedstawiciele wybrani do KRS-u.
1: Ale potem ta KRS będzie wskazywała sędziów. I tutaj już mianowanie sędziów przez prezydenta jest kluczowe. Zgadza się pan?
2: No w późniejszym procesie oczywiście tak.
1: I tutaj pan prezydent może powiedzieć: to nie są ludzie wyznaczeni przez taką KRS, o jakiej myślałem, to jest KRS, której ja nie uznaję. No i co wtedy?
2: I znowu wracamy do punktu wyjścia. Mamy urząd prezydenta, który jest w hierarchii pierwszym obywatelem, jest urzędem oczywiście jednym z najwyższych. I teraz, co zrobić w sytuacji, kiedy prezydent przez całą swoją kadencję nie wypełniłby żadnego z licznych obowiązków. Nie powołałby sędziego, nie podpisałby żadnej nominacji profesorskiej, awansów generalskich i tak dalej, i tak dalej. Pełna obstrukcja państwa. Że nikt nie weźmie za rękę pana prezydenta i nie złoży za niego oczywiście podpisu. Nie ma postępowania przymuszającego, postępowania egzekucyjnego, który mu nakaże to zrobić. Tylko pytanie, czy jesteśmy w sferze dyskusji politycznej odmowy? Czy są argumenty jakiekolwiek prawne do podejmowania tej decyzji?
1: No prezydent przytacza swoje argumenty prawne, prawda? Ma swoje argumenty, przytacza je, generalnie kładzie na stole, tam też są jakieś...
2: Właśnie nie ma argumentów prawnych. W dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym nie ma argumentów prawnych. Przy KRS-ie też jest pozbawiony argumentów prawnych.
1: No ale pan zna pewnie też orzeczenie Trybunału pana Święczkowskiego, który mówi, że ta cała procedura wyboru nowych członków do KRS, ona jest wadliwa.
2: W jakim zakresie? Znaczy, w jakim zakresie? Co jest takiego wadliwego w tej procedurze, na podstawie której zostali wybrani koleżanki i koledzy pana Święczkowskiego, która mu się podobała, była świetna, jak mówili, wzorcowa. Co nagle mu się nie podobało, proszę powiedzieć? Co jest takiego wadliwego w tej konstrukcji?
1: Wie pan, to jest generalnie problem między, rozumiem, z pewnego sporu politycznego, między...
2: Ale właśnie, politycznego!
1: No tak,
2: tylko... Ale czy prezes Święczkowski jest politykiem? Chce być, jeśli chce być politykiem, niech znowu wystartuje
1: tylko,
2: do Sejmu.
1: Ministrze, problem polega na tym, bo mówimy o prawie, które powinno być poza tym, ponad tymi sporami politycznymi.
2: No,
1: i teraz pytanie, czy mamy prawo odpowiednie do tak ostrego sporu politycznego, jaki mamy w tej chwili w kraju? Czy nie należy go zmienić? I wracamy do naszej dyskusji o konstytucji.
2: Tylko... Jeszcze spór polityczny zawsze będzie, nie wiem, czy wyprzedzał, ale zawsze, inaczej, system prawny nie wykluczy, wyłączy,
1: tak?
2: I nie będzie zapobiegał sporom politycznym. Jeśli pan Bogdan Święczkowski chce być politykiem, zapraszamy. Niech ponownie zapisze się na listy PiSu, niech wystartuje i niech uprawia politykę. Jeśli chce być sędzią w Trybunale Konstytucyjnym, pełnić ważną funkcję, to niech będzie i niech wypełnia obowiązki, które wynikają z ustawy.
1: Decyzja, czy pana opinia o tym, że nie należy rozmawiać o konstytucji, to jest opinia polityczna, czy to jest opinia prawna w takim razie?
2: Na pewno jest to moja ocena polityczna oceny konstytucji od momentu jej uchwalenia dyskusja prawna. Czy nie jesteśmy w stanie jednego czy drugiego przepisu może w jakimś zakresie poprawić? Pewnie jesteśmy. Stąd też jest, mówi orzecznictwo Trybunału, ono zawsze wynika z tego, że wywodzi się z zasad prawnych konkretne i pewnie dałoby radę może jeden czy drugi przepis, ale o tym dyskusji dzisiaj nie ma. O tym dzisiaj przede wszystkim ma być dyskusja inicjowana po raz kolejny przez środowisko PiSu, bo przecież dla nich dyskusja o konstytucji jest jakimś takim motywem przewodnim.
1: Ale o tym mogą być wybory następne, panie ministrze.
2: Miała być czwarta RP, tak? I była pierwsze wielkie plany zmiany konstytucji. Później Andrzej Duda, wielkie referendum konstytucyjne, to nawet jego politycy PiSu uznali to, że mało poważna propozycja i nawet senatorowie PiSu nie poparli tego w Senacie. Dzisiaj przychodzi kolejny polityk PiSu i mówi, trzeba zmienić konstytucję. Mówię, tylko pokażcie, co chcecie zmienić, oprócz tego, że nam się nie podoba relacja z premierem, bo tylko do tego to się na końcu sprowadza. O ukształtowanie relacji prezydenta z premierem. Czy tam jest dyskusja o jakichś innych elementach? Nie.
1: Bardziej, rozumiem, chodzi o ostry spór polityczny. Czy dzisiejsza konstytucja spełnia swoje zadania, jeśli chodzi o rzeczywistość bardzo ostrego sporu politycznego między prezydentem a premierem?
2: No, tylko proszę zauważyć, chociażby przykład tego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie przepisy konstytucji nie budzą wątpliwości. Niczyjej, prezydenta też nie. Żadnych ekspertów. Nie budzą wątpliwości. Mamy ustawę, która w przepisie technicznym nie jest stosowana przez prezydenta. To pytanie, czy musimy zmienić konstytucję, bo prezydent nie jest w stanie prostego technicznego przepisu wykonać? Nie. Wystarczy wykonać ten swoje zobowiązanie ustawowe i nagle nie mamy całej dyskusji o tym, czy konstytucja jest wystarczająca. Wystarczy przestrzegać prawa.
1: Tak mówi Arkadiusz Myrcha, Koalicja Obywatelska, wiceminister sprawiedliwości, gość rozmowy o 7:00. Bardzo dziękujemy, panie ministrze.
2: Dziękuję bardzo.

0: Punktualnie o północy mamy dla Was aktualne fakty w RMF FM. Posłuchajcie najistotniejszych informacji od Katarzyny Podrazy.
1: Zapraszam. Katastrofa lotnicza na Lubelszczyźnie. W akcji gaszenia potężnego pożaru lasu rozbił się wczoraj wieczorem dromader. Zginął pilot. Na miejscu trwają działania służb w trzech powiatach. Przed strażakami bardzo trudna noc.
2: Tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy i sporą wyobraźnię, żeby posłać ludzi do gaszenia tego typu pożaru.
1: Nie żyje pilot dromadera, biorącego udział w gaszeniu pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Jak podawaliśmy w faktach, do tragedii doszło w powiecie biłgorajskim. Maszyna należąca do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie spadła w pobliżu miejscowości Osuchy, niedaleko drogi wojewódzkiej nr 849. Z ustaleń RMF FM wynika, że do tragedii doszło w ostatniej fazie lotu. Jak poinformował RMF FM Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, na miejscu jest ponad 80 zastępów strażackich. To oznacza, że z ogniem walczy ponad 300 mundurowych.
3: To są jednostki z terenu województwa lubelskiego oraz dodatkowo tutaj na miejsce z rejonu województwa podkarpackiego przyjechało 6 zastępów samochodów ciężkich ratowniczo-gaśniczych.
1: Przed strażakami na Lubelszczyźnie bardzo trudna noc, ostrzega generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
2: Jest to pożar trudny, jest to pożar, w którym mamy jednocześnie i pożar ściółki, i pożar wierzchołkowy. Pożar wierzchołkowy to są pożary, które występują głównie w lasach iglastych, a charakteryzuje je, zwłaszcza w warunkach wiatru, olbrzymia szybkość przemieszczania się. Pożar wierzchołkowy potrafi się przerzucić na odległość, no nawet do 100 metrów.
4: Mówi pan cały czas o tych ekstremalnie trudnych warunkach. Czy ta sytuacja z gaszeniem pożaru jest takim bezpośrednim zagrożeniem dla tych, którzy biorą udział w tej akcji gaśniczej?
2: Zdecydowanie tak. Tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy i sporą wyobraźnię, żeby posłać ludzi do gaszenia tego typu pożaru. Dlatego, że zmiana prędkości rozprzestrzeniania się pożaru może nastąpić nagle i zmienić sytuację w diametralnie różną od tej, od której zaczynaliśmy.
1: Mówił generał Ryszard Grosset w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Radkowskim.
5: Fakty ze świata.
1: Operacja Epicka Furia w Iranie zakończyła się. Prezydent Trump poinformował o tym kongres, przekazał podczas briefingu prasowego w Białym Domu szef amerykańskiej dyplomacji. Marco Rubio oznajmił, że miejsce Epickiej Furii zajął teraz projekt Wolność, który jest całkowicie defensywną operacją. Sekretarz stanu USA wyraził też nadzieję, że Rosja i Chiny poprą otwarcie cieśniny Ormus. Laureatka Oscara i Złotego Globu Goldie Hawn napisała książkę dla dzieci. O nowej roli słynnej aktorki opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
6: Od pewnego czasu Goldie Hawn rzadko widywana jest na ekranie. Skupia się na rozwoju swojej fundacji, która uczy dzieci o funkcjonowaniu mózgu i o sposobach regulowania emocji. I ta nowa książka jest zgodna z programem profilaktyki zdrowia psychicznego. Gwiazda kina napisała ją wspólnie z Lynn Oliver, autorką bestsellerów New York Times. Aktorka ma na koncie występy w kultowych komediach. Pewnie znacie ją z Zmowy pierwszych żon czy z filmu Ze śmiercią jej do twarzy. Jest mamą aktorki Kate Hudson i od wielu lat partnerką innej legendy kina, Kurta Russella.
1: I na koniec faktów przypominamy o tragedii na Lubelszczyźnie. Doszło do niej wczoraj wieczorem podczas gaszenia potężnego pożaru. W powiecie biłgorajskim rozbił się samolot, który uczestniczył w tych działaniach. Zginął pilot. Maszyna spadła w rejonie akcji gaśniczej w pobliżu miejscowości Osuchy przy drodze wojewódzkiej 849. Bardzo trudna akcja gaśnicza prowadzona jest na styku trzech powiatów. Zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego. Działania ratowników mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. A my na koniec ponawiamy jeszcze apel służb do mieszkańców tych terenów, aby nie zbliżać się do miejsc objętych ogniem. W związku z pożarem nieprzejezdna jest także część dróg. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam możecie zobaczyć zdjęcia i film, na którym widać skalę tego żywiołu. Otrzymaliśmy je od Was na gorącą linię. O sytuacji na miejscu będziemy mówić oczywiście w kolejnych faktach RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji Koalicji Obywatelskiej. Witam, pani minister.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dodajmy matematyczka. Jakieś ostatnie porady dla maturzystów przed egzaminem z matematyki?
2: Chyba jedna już w tej chwili, no bo już nic nie nadrobimy. Natomiast pamiętajmy, że naszym przyjacielem są tablice matematyczne, które uczeń ma do dyspozycji i w których tak naprawdę jest bardzo dużo informacji, wzorów i odpowiedzi na zadania, które są na maturze.
1: Tablice matematyczne to jeden przyjaciel, a telefon?
2: No telefonu nie wolno posiadać,
1: no, nie
2: to
1: wolno,
2: jest złamanie prawa.
1: Wiemy, ktoś wnosi.
2: No, ale to jest najczęściej problem. Ja przypomnę, że maturę w tym roku zdaje ponad 350 tysięcy uczniów, 355 tysięcy uczniów i zawsze wśród nich zdarzają się takie osoby, które w ogóle nie przychodzą po to, żeby zdać egzamin maturalny, tylko po to, żeby zobaczyć, jak wygląda, ponieważ skończyli jakiś tam etap, bo przypomnę, że na przykład bardzo często ci, którzy skończyli już technikum, już mają zawód w tym znaczeniu, że mają uprawnienia, już nawet mają tytuł technika, natomiast maturę podchodzą do niej, ale nie każdy chce ją zdać.
1: Są też tacy, którzy zdają drugi raz, albo trzeci, albo drugi, czwarty, albo poprawiają ją, to się tak ładnie nazywa.
2: Dokładnie, albo osoby, które są uczą się w szkołach dla dorosłych i tak naprawdę podchodzą
1: trochę.
2: Ale
1: to oni robią te zdjęcia, oni wrzucają to do sieci? Bo
2: my
1: to jest
2: nie wiemy
1: pytanie
2: dokładnie, natomiast powiedzmy jedną rzecz. My od dłuższego czasu, na szczęście, odpukać niemalowane, jakbym miała gdzie, nie mamy wycieków przed egzaminami. Czyli to, co się pojawia, to się pojawiają zdjęcia już w tym momencie, w którym uczniowie już siedzą i piszą pracę. W związku z tym tego nie wolno robić i to jest zakazane, ale to już nie wytwarza takiej szkody, jak kiedyś, kiedy zdarzały się, że były wycieki przed egzaminami, myślę, i to był problem.
1: Wytwarza szkodę, dlatego że jak to wyciekło o 9.14 wczoraj, to odpowiedzi mogą być przy użyciu sztucznej inteligencji o 9.30 albo 9.40.
2: Ja wiem, że ktoś sobie wyobraża...
1: Jedni mają, drudzy nie mają.
2: No nie. Ja wiem, że niektórzy sobie wyobrażają taką scenę, jak z filmu akcji, że ktoś wchodzi do ubikacji.
1: I dostaje.
2: Odkleja, na co dostaje? Przecież nie ma telefonu. Przecież to nie jest tak, że jak wychodzi z sali, to daje telefon. No to ja wiem, wyobrażamy sobie pod toaletą przyklejony taśmą telefon, który wyciąga w tym momencie.
1: Może pani zapewnić, że tak nie jest?
2: Oczywiście w większości przypadków tak nie jest. Jeżeli w całej Polsce jeden James Bond się pojawił, który w ten sposób zrobił, to myślę, że nie jest to
1: dobrze. To po co to jest ujawniane? Znaczy, no bo jeżeli nie po to,
2: z kilku powodów.
1: Ktoś to rozwiązał,
2: po pierwsze,
1: to przecież
2: dlatego,
1: nie dla sportu.
2: No, po pierwsze dlatego, że bardzo ciekawi tego są... wszyscy dziennikarze, różne media takie internetowe.
1: Ale za to można sporo zapłacić, znaczy unieważnienie egzaminu.
2: Tak, dla tej osoby, ale jeżeli ta osoba wchodzi nie zamierzając zdawać tego egzaminu, przychodzi tylko po to w tym celu, ponieważ nie jest jego celem zdawanie matury, no to w tym momencie ta szkoda, jaka jest wynikająca z faktu, że zostanie wyrzucona, jest dla niego mała.
1: Ale ma pani pewność, pani minister, że naprawdę nie jest tak, że ktoś z tego potem korzysta?
2: Mam pewność, że nie jest to zjawisko masowe, co najlepiej świadczy fakt, że nie mamy setek prac, w których na przykład z tych najważniejszych przedmiotów z rozszerzeń, typu biologia, chemia, które decydują na przykład o medycynie, albo nie wiem, historia, która decyduje o prawie, mamy masowo 100%.
1: Dobrze, to pytanie, czy będzie planowane jakieś zaostrzenie kar? Bo na razie to jest unieważnienie egzaminu dla osoby, która nie chciała go zdawać, albo która go zdaje, żeby poprawić, albo tak naprawdę właśnie po to, żeby ujawnić, to jest żadna kara.
2: Oczywiście zgłaszamy takie CK, jeżeli uznaje, że doszło do złamania prawa, to zgłasza to do prokuratury. Natomiast my musimy zdać sobie sprawę, że w ogóle kwestia egzaminów to jest kwestia tego, że to w przyszłości musi się zmienić. I chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w czasach sztucznej inteligencji, w czasach, w których można mieć okulary ze sztuczną inteligencją i tak dalej, nawet nie trzeba wynosić tej pracy, jeżeli w ten sposób korzystamy. I więc musimy w przyszłości prawdopodobnie pomyśleć. Myślę, że to jest pieśń na razie przyszłości, ale będą musiały być centra egzaminacyjne, w których nie ma dostępu internetu, w których rzeczywiście uczniowie piszą bardzo w kontrolowanych warunkach.
1: W puszkach takich, że nawet nie ma internetu, wszystko odcięte.
2: No to jest, niektóre są takie szkoły już w Warszawie, w których nie ma internetu, bo tak jest zbudowana sama szkoła, że po prostu nie dochodzi tam sieć.
1: No dobrze, to skoro jesteśmy przy tych... A jeszcze pytanie, ile takich zawiadomień do prokuratury w takich sprawach złożono?
2: Nie wiem, to tym się zajmuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, jeżeli uzna, że rzeczywiście doszło do złamania prawa.
1: Pytanie o te szkoły i bez telefonów. Od przyszłego roku ma być szkoła bez telefonów. Czy to nie jest tak, że już to trochę funkcjonowało i teraz tylko dobijamy to zakazem?
2: To jest oczekiwanie nauczycieli. My w ramach reformy Kompas Jutra spotykamy się z nauczycielami. Spotkaliśmy się już z ponad 20 tysiącami nauczycieli na spotkaniach, całe kierownictwo. Ja tych spotkań już odbyłam 20 parę. W sumie jako całe kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej ponad 70. I tego oczekiwali też nauczyciele. Mówią, że łatwiej jest im rozmawiać z rodzicami, łatwiej jest przekonywać do tego, że to rozwiązanie ma sens i jest konieczne w momencie, w którym jest to na poziomie ustawowym. W związku z tym zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, które ustawowo wprowadzi zakaz używania telefonów w szkole podstawowej, publicznej szkole podstawowej, i na przerwach, i na lekcjach.
1: A czego się spodziewacie po tym zakazie?
2: Spodziewamy się, że po pierwsze to już wtedy będzie obejmować wszystkie szkoły, a nie tylko te kilkadziesiąt procent, które obecnie.
1: Ale chodzi nie tylko o to, żeby była taka zasada, tylko o to, żeby były jakieś skutki pozytywne.
2: Dla nas pozytywnym skutkiem będzie nawet to, że na przykład ci rodzice, którzy bardzo poważnie podchodzą do ograniczeń dotyczących i social mediów, i gier komputerowych i tak dalej, będą mieli większy wpływ na wychowanie swoich dzieci w tym znaczeniu, że nie będzie to przerywane na czas szkoły.
1: Tylko też wiemy, że ogromna większość rodziców albo spora część kupuje dzieciom telefon pierwszy w wieku 8, 7 albo 6 lat.
2: To zauważmy, co my robimy, bo to nie jest tak, że robimy jedno działanie. Bo ja przypomnę, że również w tej chwili zmieniając podstawy programowe i wprowadzając reformę, zrobiliśmy ostre ograniczenie ekranów w przedszkolach. Czyli już do celów edukacyjnych, tylko bez tych małych ekranów, czyli bez smartfonów, bez tabletów, już nie będzie można z nich korzystać w przedszkolu, natomiast może być z tablicy interaktywnej, ale tylko w celach typowo edukacyjnych i z zasadami zachowania higieny cyfrowej.
1: Panie ministrze, jak będzie wyglądać ten zakaz? Będą te telefony oddawane do depozytu? Dzieci będą miały zakaz ich przynoszenia?
2: To zależy od szkoły. Szkoły mogą wprowadzić różne zasady. Wiele szkół ma już, kilkadziesiąt procent szkół ma na przykład już szafki i to już funkcjonuje w szkołach. Są takie szkoły, które mają takie specjalne skarpetki, ale my to zostawiamy w szkole, bo jak jest mała szkoła, mamy mnóstwo też małych szkół, takich, które ma kilkudziesięciu uczniów, to nawet to może być w sekretariacie u dyrektora.
1: To jest też pytanie o inne skutki, bo na przykład we Francji zakaz telefonów w szkołach to już 2018 rok i nie wpłynęło ani na wyniki w nauce, ani na agresję rówieśniczą, ani nawet na koncentrację specjalnie
2: nie
1: wpłynęło.
2: To wyjaśnijmy kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że mamy dwa czynniki naraz. Po pierwsze, w te lata, które pan mówi, jednocześnie bardziej zwiększał się dostęp do internetu. My w tej chwili wiemy, i to wiemy z badań internet dzieci, że dzieci dziennie korzystają około 4,5 godziny z internetu. Z czego pół godziny w szkole, 4 godziny w domu. I teraz to, co my robimy, między innymi jest sygnałem dla rodziców. Zobacz, co robi twoje dziecko. Skorzystaj z zasad kontroli rodzicielskiej. Prowadź jednak pewne ograniczenia.
1: I tutaj stawiamy kropkę, za chwilę wrócimy do rodziców.
2: Musimy zdać sobie sprawę, że szkoła tylko wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.
1: A ja przypominam, naszym gościem jest Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, Koalicja Obywatelska. No dobrze, wspieracie rodziców, większość użytku telefonicznego to jest dom.
2: Często też uświadamiamy. Ja poza spotkaniami z nauczycielami, spotykaliśmy się również z rodzicami, ponad 2000 rodziców, których spotkaliśmy. I praktycznie nie ma spotkania, żeby temat uzależnienia od smartfona, kwestii jednak higieny cyfrowej nie był omawiany. Z samej inicjatywy rodziców. To znaczy widać, że to jest dla nich bardzo ważny temat i temat, który ich bardzo niepokoi. W związku z tym wsparcie rodziców, ale pokazanie też tym rodzicom, którzy jeszcze sobie nie uświadamiają, jakie jest zagrożenie, jest bardzo ważnym elementem tego działania.
1: No teraz jeszcze pytanie o media społecznościowe, bo to także jest jeden z projektów, który jest procedowany. Ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dzieci, od którego roku życia ostatecznie?
2: Tam była mowa od 15 roku życia. Do 15 roku życia
1: ograniczamy.
2: To chodzi o to przejście między szkołą podstawową a liceum. I są raporty między innymi już z tego, co się stało w Australii, że to się okazało nieskuteczne.
1: No właśnie,
2: chciałem zapytać.
1: Większość tych dzieci odzyskała swoje konta.
2: No tak, ale niech pan zwróci uwagę, tam kilka wniosków mamy. Po pierwsze, nieskuteczna była sama metoda. Okazało się, że te metody, które oni zastosowali, są nieskuteczne. My chcemy skorzystać z tak zwanej europejskiej tożsamości cyfrowej, która będzie dostępna już od grudnia tego roku. W związku z tym, po pierwsze, mamy skuteczniejsze narzędzie. Po pierwsze. Po drugie, tam zwracają uwagę, że źle to podzielono jakby wiekiem, a nie podzielono jakby na etapy edukacyjne. My dlatego ten wiek 15 lat mówimy, że to jest koniec podstawówki, a inne rozwiązania już dla szkół ponadpodstawowych, gdzie już są starsze dzieci. W związku z tym to też też jest kwestia wyciągnięcia jednak wniosków z tego, co się dzieje w Australii. W tej chwili również trwają w rządzie prace, to za to odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji, za kwestią ograniczenia dostępu dzieci do pornografii. My wiemy też, jaki jest ogromny problem z tym, że w tej chwili wystarczy kliknąć...
1: Ośmiolatki już niestety pierwsze mają dostęp do materiałów pornograficznych.
2: I tutaj działać trzeba na kilku frontach. Jednym frontem jest edukacja zdrowotna, ale drugim frontem jest to, że jednak wprowadzamy ostrzejsze ograniczenia po prostu cyfrowe dotyczące tego, kto ma akces, że to nie wystarczy tylko kliknąć, że ma się 18 lat.
1: I tutaj rozwiązania będą lepsze, rozumiem, będzie lepiej niż w Australii. Taką macie nadzieję.
2: Taką mamy nadzieję.
1: To jest, skoro jesteśmy przy edukacji zdrowotnej, arcybiskup Wojda na Jasnej Górze 3 maja ostro skrytykował MEN i powiedział, że wprowadza MEN jako przedmiot edukację zdrowotną, która jako przedmiot nieobowiązkowy cieszyła się zaledwie 30% frekwencją, ale to nie przeszkodziło, aby została wprowadzona jako obowiązkowo. Podczas gdy na religię chodzi dzisiaj mniej więcej 70% uczniów i ona nie jest
2: Przynajmniej szczerze wreszcie episkopat powiedział, o co chodzi. Że chodzi tak naprawdę o to, że widzą, że spada liczba dzieciaków chodzących na religię, w związku z tym chcieliby, żeby była obowiązkowa religia.
1: Episkopat chce ubić deal z Ministerstwem Edukacji Narodowej?
2: Wszystko na to wskazuje, sądząc po tych słowach Wojdy. Natomiast zauważmy, że nie może być obowiązkowa religia bądź etyka, to co zresztą wnioskuje również PiS, między innymi minister Czarnek, dlatego że mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku, który wyraźnie wskazuje, że zarówno religia, jak i etyka mają charakter formacyjny i musi być to kwestia decyzji rodzica dotyczącej wychowania dziecka. To, czy chce, żeby dziecko chodziło na oba te przedmioty, na żaden z tych przedmiotów lub na jeden z tych przedmiotów. I my uważamy, że jeżeli ktoś mówi bardzo dużo o woli rodziców dotyczącej wychowania dziecka, w jakim duchu chcą wychowywać dziecko, to powinien też przestrzegać tej zasady, że to rodzic decyduje o
1: tym
2: wychowaniu.
1: Czyli tego nie będzie słowem. Nie da się, bo może to ustępstwo
2: pierwsze,
1: by zakończyło całą tą dyskusję.
2: Edukacja zdrowotna nie jest przedmiotem ideologicznym. Jest przedmiotem czysto wiedzowym. Pan czytał jej podstawę programową. Myślę, że pan jest jednym z nielicznych dziennikarzy zresztą, który przeczytał podstawę programową edukacji zdrowotnej.
1: Ale ja nie jestem stroną tego dealu, tak bym powiedział.
2: Dobrze, ale edukacja zdrowotna jest przedmiotem wiedzowym. Co więcej, my wiemy, jak to się rozkładało w poszczególnych latach, jeśli chodzi o liczbę dzieci chodzących na edukację zdrowotną. I wiemy, że to nie była decyzja rodziców o charakterze ideologicznym, bo najwięcej dzieci chodzi w najmłodszych klasach. Co więcej, znamy szkoły katolickie, w której chodzi 80% dzieci na edukację zdrowotną, mimo tego, że jest nieobowiązkowa. I teraz cała idea polega na tym, że zdajemy sobie również sprawę, że to różnie wyglądało z organizacją w różnych szkołach. Jeżeli ktoś organizuje edukację zdrowotną na godzinie 7:20 w piątek, no to nie dziwmy się, albo w poniedziałek jeszcze gorzej, to nie dziwmy się, że tam nie ma chętnych. Wynikało to po prostu z tego, jak to było zorganizowane.
1: Ale to jest odpowiedź edukacyjna. Ja się pytam o czystą politykę. Jeśli można się dogadać, osiągnąć deal, mieć spokój, to dlaczego tego nie zrobić?
2: Nie wprowadzimy obowiązkowej religii, albo jak to mówi pan Czarnek, obowiązkowej etyki z możliwością zamiany na religię. Ponieważ wyrok TK mówi jednoznacznie, że jedno i drugie ma charakter formacyjny. Co więcej, najczęściej uprawnienia do nauczania etyki mają ci sami katecheci, którzy uczą religii.
1: Ale uczą też poloniści, historycy i tak dalej.
2: No ale to nie wszędzie jest wybór, więc w pewnym miejscu
1: mielibyśmy... Dodajmy, że edukacji zdrowotnej też czasem uczą katecheci.
2: Oczywiście, mają prawo, ale to jest przedmiot wiedzowy. Tam dziecko uczy się o tym, jak sobie radzić ze zdrowiem psychicznym, jak sobie radzić z kwestiami związanymi ze zdrowym odżywianiem, jak aktywnie żyć, w jaki sposób badać się i po co są ogólne badania.
1: Może się też
2: i tak dalej.
1: Uczyć tego, jak uczył, jak żyć Platon, jak uczył Arystoteles, jak uczyli stoicy.
2: Mimo wszystko, to mówi pan o filozofii, elementy filozofii
1: no,
2: są na przykład
1: etyka
2: w historii.
1: To jest częścią filozofii. To tak by...
2: Elementy filozofii, taki moduł filozoficzny jest w wielu przedmiotach po reformie Kompas Jutra, bo też widzimy potrzebę uczenia młodych ludzi również o takich rzeczach jak filozofia.
1: To jest pytanie o stopień z edukacji zdrowotnej. Nie obawiacie się, że to jest dość niebezpieczne, bo to będzie służyć podnoszeniu średniej.
2: To niestety już jest wymóg formalny, wynikający z faktu, że nam też zawetował pan prezydent ustawę, która dawała nam trochę większą swobodę dotyczącą realizowania wielu przedmiotów, tą w grudniu, którą zawetował. My mamy jakby obowiązek, że jeżeli przedmiot jest obowiązkowy, to musi być na ocenę.
1: Dobrze, to jeszcze pytanie o nieobowiązkowe prace domowe. Czy nieoceniane nieobowiązkowe
2: Świetnie.
1: Prace domowe w ogóle nie będzie, czy tylko w tym roku?
2: Dobrze, no więc może ja przeczytam, ponieważ specjalnie się przygotowałam do dzisiejszej rozmowy.
1: Wiadomo, zawsze pytam o prace domowe, bo nas o to pytają nasi
2: Dobrze.
1: Słuchacze.
2: Na trud daremny. Uczeń się trudzi, pióro w dłoń chwyta, lecz wirtualna mądrość już świta. Po co po nocach kartki mazać żmudnie, gdy bot w sekundę skrobnie tekst cudnie. Nauczyciel czyta, sztuczny spryt chwali, a sens tej pracy w necie się spali.
1: To jest poezja czyja?
2: To jest poezja Google'a. to jest poezja, nawet już nie potrzebujemy do tego specjalnego czatu GPT.
1: Niestety to nawet nie jest ksiądz Baka, to tak jest
2: słabe. Ja rozumiem.
1: Słabe.
2: Ja przypomnę, że ksiądz Baka, nie, ksiądz Baka nie, ale któryś z tych autorów takich prawicowych został w swoim czasie do lektur wprowadzony, mimo tego, że poziom tej nie ma
1: poezji, to jest oczywiście barok, ale powiedziałbym, to jest ciekawą.
2: Wie pan co, mam też gdzieś w stylu Kochanowskiego zrobiłam podobną fraszkę.
1: Fantastycznie. Ale wielkie nie będę już czytać. Uczyniła pustki w domu moja droga sztuczna inteligencja, tym pojawieniem swoim umyśle. Dobrze, ale zostawmy trenę.
2: Nie o to chodzi. Chodzi o
1: wczoraj był egzamin
2: chodzi o bardzo ważną rzecz, że my musimy w ogóle zmienić podejście do pewnych rzeczy, do tego, jak coś robimy, w momencie, w którym zmieniła się technologicznie edukacja. Mówiliśmy niedawno o kwestiach związanych z egzaminami, że jak się będą musiały zmieniać w przyszłości egzaminy, biorąc pod uwagę, co zrobiła z tym sztuczna inteligencja. Już ta sztuczna inteligencja jest dostępna dla każdego. To nie jest tak jak kiedyś, że musieliśmy mieć specjalne płatne oprogramowanie. Ja specjalnie nie wykorzystałam czatu GPT, który mam w wersji płatnej, tylko wykorzystałam Google'a, który jest bezpłatny i który jest dostępny dla wszystkich.
1: Specjalnie dla naszych słuchaczy Google wygenerował ten wiersz.
2: Bo chodzi o to, żeby pokazać absurd tego. I teraz musimy powiedzieć, że najpierw zaczęło się od tego, że powstawały takie całe portale, zadajemy.pl czy jakiś inny tego typu, nie pamiętam jak on się nazywał, gdzie były rozwiązania do wszystkich tych zadań, które były w ćwiczeniówkach dla uczniów. To był pierwszy etap.
1: Zawsze tak było. Były nawet książeczki takie, które można było kupić za moich czasów.
2: To był pierwszy etap.
1: Jak ja chodziłem do szkoły.
2: No nie, to za moich czasów nie było tak, że były książeczki z rozwiązaniami zadań do prac domowych.
1: I tak dalej.
2: To też już późniejsze czasy. Za naszych czasów nie było.
1: 74 rocznik.
2: Ja jestem 69.
1: W
2: związku z tym tego jeszcze nie było. Potem się pojawiły, rzeczywiście ma pan rację, bryki. Potem się pojawiły całe strony, gdzie były rozwiązania zadań. W tej chwili to jest kwestia zrobienia zdjęcia i wrzucenia do Google'a, żeby mieć rozwiązanie z matematyki, chemii, z wypracowania.
1: Czyli rozumiem, nie przewidujecie w ogóle prac domowych.
2: Prace domowe
1: Powrotu obowiązkowych, sprawdzanych
2: prace
1: i ocenianych.
2: Prace domowe powinny być zadawane i powinny być sprawdzane. Tylko po to, żeby otrzymać informację zwrotną, po to, żeby uczeń wiedział, co powinien poprawić. Jeżeli ona nie jest oceniana na ocenę, tylko uczeń otrzymuje informację zwrotną, to i sens tej pracy domowej istnieje.
1: Czyli nic się
2: zachęcamy nauczycieli do zadawania prac domowych, natomiast nie ma sensu oceniania czegoś, co nie jest pracą własną ucznia.
1: Dobrze, to jeszcze pytanie, nic się nie zmieni. Krótko.
2: Nie.
1: Dobrze. I pytanie, jakie rekomendacje przekazał
2: zespół do spraw zadań domowych? Natomiast my jedną rzecz mówimy od początku, żeby nie było wątpliwości. I to też zwraca nam uwagę. Ten zespół nie wypracował jednych spójnych zaleceń, dlatego że okazało się, że nawet wśród niego część uważa, że jest tak, jak jest absolutnie dobrze. Część uważała, że trzeba wzmocnić jedną rzecz.
1: Informacji, tak, jaką?
2: I to chcielibyśmy wzmocnić. Takie wsparcie, dlatego że jeżeli ktoś systematycznie odrabia te prace domowe, które nie są oceniane, to żeby nauczyciel mógł to docenić. On już w tej chwili to może docenić. Natomiast
1: docenić
2: myślę, że to
1: stopniem?
2: Powinniśmy ocenić przy uwzględnieniu, na przykład przy ocenie końcowej.
1: To znaczy jakby podnieść stopień na koniec.
2: Tak. I to może
1: ale
2: już w tej chwili nauczyciel
1: robić. Stopnia.
2: Nie, dlatego że oceniać można tylko to, co jest pracą własną ucznia. Czyli jeżeli nauczyciel pyta pana o wiersz, żeby pan zacytował, który miał się nauczyć pan na pamięć. Jeżeli kontroluje pana wiedzę w postaci klasówki czy kartkówki. Jeżeli prosi pana, żebyście w czasie lekcji zrobili jakąś prezentację albo napisali wypracowanie, to wtedy ocenia pana pracę. Jeżeli robi to uczeń w domu z użyciem sztucznej inteligencji.
1: No, uczy się wiersza na pamięć, to uczy się wiersza na pamięć, czy z użyciem sztucznej inteligencji,
2: tego,
1: czy bez.
2: Oczywiście, i to ocenia normalnie nauczyciel. Chodzi tylko o pisemne prace domowe, które można zrobić. Nie, albo korzystałem ze sztucznej inteligencji, albo z rodzica.
1: No tak, ale teraz to wszystko można zrobić ze sztuczną inteligencją, bo
2: nauczyć
1: i w szkole
2: się wiersza na pamięć?
1: Tego nie można, ale w szkole można napisać tekst, jak się dobrze schowa telefon. Kiedyś się chowało ściągi, pani minister.
2: Ja rozumiem, no ale,
1: a teraz się chowa telefon albo smartwatcha.
2: No ale to w takim razie sprowadził pan wszystko do absurdu, ponieważ na tych samym etapie można powiedzieć, że kiedyś, ponieważ były ściągi, w związku z tym i co więcej, nie wiem jak pana matura, ale na mojej maturze powiedzmy szczerze, że była wzajemna pomoc pomiędzy uczniami.
1: No, a nauczyciele nawet pomagali czasem niektórym.
2: Czasami tak, ja pamiętam sama kolegę, który miał straszny problem z ortografią, był bardzo dobry, jeśli chodzi, wtedy nie było czegoś takiego jak dysortografia, w związku z tym nie było specjalnych przywilejów dla osób, które miały problem z ortografią. Mimo tego, że ogólnie rzecz biorąc polonistycznie były bardzo dobre. I mówiąc szczerze, to nauczyciel stał przy nim i mu pokazywał błędy. Ale to się zmieniły czasy. Wtedy też inna była waga matury. Bo nie wiem, czy pan pamięta, że wtedy tak naprawdę o wszystkim decydowały wstępne egzaminy na studia, które zresztą bardzo ograniczyły nasze możliwości pod jednym względem. że trzeba było wybrać właściwie jedne studia, jeden kierunek. Jeżeli się tam nie dostaliśmy, to mogliśmy mieć rok pauzy do tyłu. Natomiast w tej chwili uczeń może złożyć, dzięki temu, że są egzaminy zewnętrzne, jakim jest matura.
1: Może złożyć te kilkanaście uczelni, oczywiście tak.
2: I potem wybrać najlepszą spośród tych, która mu najbardziej
1: Panie
2: odpowiada.
1: Panie minister, pytanie od naszych słuchaczy, bardzo proszę. Teraz dwie koperty proszę od razu wylosować. A najpierw pani jedną wylosowała, zobaczymy, jak będzie długie to pytanie i długo odpowiedź.
2: Myślę, że nie musimy już na nie odpowiadać, bo pytanie jest o pracę domową.
1: A, no dobrze, to już odpowiedzieliśmy, nic się nie zmieni. To
2: jedno,
1: drugie pytanie, bardzo
2: drugie.
1: Proszę. Drugie pytanie, mam nadzieję, że tylko jedno było pracę domową.
2: Mam nadzieję. O, powszechny jest brak szacunku uczniów wobec nauczycieli. Może czas bardziej rygorystycznie podchodzić do oceny zachowania uczniów na myśl zasady nie masz szacunku, nie zdajesz. Znaczy, proszę państwa, my musimy w ogóle inaczej trochę podchodzić w ogóle do oceny z zachowania, dlatego że musimy wyjść z założenia, że ocena z zachowania powinna premiować inne rzeczy. My na przykład w ramach reformy Kompas Jutra bardzo silnie mówimy o sprawczości. My uważamy, że rzeczywiście bardzo ważnym dokumentem, który powstaje, ja nawet dzisiaj mam przy sobie taką prezentację, to jest informacja o projekcie ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. I teraz to, co wprowadzamy, ona już jest w Sejmie w tej chwili, już przeszła pierwsze czytanie na sali sejmowej. To jest pierwszy raz bardzo wyraźne pokazanie, że jest pewien katalog obowiązków i katalog praw ucznia, z naciskiem oczywiście na kwestie tego, żeby nie było też konfliktów w szkole, żeby nie było pewnych rzeczy, które są nieostre, chociażby kwestia taka mocno dyskutowana stroju. Ten strój ma być zasadami współżycia społecznego, ale również nie może być obraźliwy dla kogoś, nie może być również stroju, który jest na przykład niebezpieczny dla kogoś, czyli umownie na WF-ie.
1: A to będzie teraz opisywać, co może uczeń założyć, czego nie?
2: Opisane to nie jest w ustawie wprost, ale jest napisane w ten sposób, że na przykład szkoła może wprowadzić jakiś kod dotyczący na przykład uroczystości szkolnych, że może być wskazane, w jaki sposób powinien uczeń wyglądać uroczystość szkolna. Ma być go zgodny z zasadami współżycia społecznego, czyli z zasadami takiego, no, że nie przychodzimy na przykład w samych majtkach do szkoły, tylko raczej musimy się ubrać trochę bardziej starannie. Albo, że na przykład nie może być niebezpieczny lub pożerający, czyli nie może być na przykład koszulka z jakimś wielkim, obraźliwym napisem.
1: No dobrze, ale pytanie jest na przykład takie bardzo proste, bardzo klasowe też. No, bo czasami uczniowie przychodzą w bardzo drogich strojach, a drudzy przychodzą biednych i to natychmiast ustawia klasę.
2: Ale to nie ma wpływu, to znaczy szkoła może, za zgodą oczywiście Rady Rodziców i tak dalej, wprowadzić jakieś formy umundurowania. Nie wprowadzamy tego centralnie, ale są szkoły, które na przykład najlepsze często licea, które mają swoje mundurki. I to jest jakby tradycja szkolna. I tam wtedy to jest uregulowane w postaci statutu szkolnego i w postaci rozwiązań szkolnych. Ogólnie rzecz biorąc, szkoła ma prawo wskazać, tak jak powiedziałam, z pewnych okazji, na przykład na uroczystości szkolne. Ma też, będzie według tej ustawy, prawo wskazać, że na przykład długie kolczyki nie może dziewczynka mieć czy chłopiec, no bądźmy równouprawnieniem na WF-ie, ponieważ są zwykle niebezpieczne. Albo nie można chodzić po korytarzu w kurtce z takimi ćwiekami wystającymi kolcami, bo się komuś się może coś stać. I takie rzeczy wpisujemy wprost w ustawę. Ale tam jest więcej. To jest w ogóle ustawa też o rzeczniku praw ucznia. Po co? Po to między innymi, żeby rozwiązywać konflikty, żeby część tych konfliktów, które często w tej chwili trafia do rodziców, potem rodzice zgłaszają do kuratorium, była rozwiązywana na terenie szkoły. Rzecznik praw ucznia będzie na czterech poziomach. Obowiązkowo w szkole, w kuratorium i w ministerstwie, to będą obowiązkowe. Czwarty poziom, czyli samorząd, to już będzie decyzja samorządu. W wielu samorządach już są rzecznicy praw ucznia. Powiem więcej, są też szkoły, w których są rzecznicy praw ucznia. W tej chwili to uregulowujemy po to, żeby realnie rozwiązywać konflikty, żeby było więcej mediacji, żeby było mniej konfliktów, żeby nie było takich tekstów o braku szacunku.
1: Ale
2: ja chciałam jeszcze jedną rzecz o tym szacunku, braku szacunku. My niestety musimy zdać sobie sprawę, że my w tej chwili nadrabiamy to, co było zorganizowanym hejtem na nauczycieli. Pamięta pan słynne listy Dworczyka i dojechanie tych broniarzy, bo to się w tej chwili tak nazywało. I był hejt w telewizji, było wskazywanie bardzo wielu rzeczy. To niestety to nie jest tak, że to się nie przenosi. To się przenosi na rodziców, to się przenosi wtedy na dzieci. I w tej chwili to, co my chcemy odbudować, to właśnie chcemy odbudować szacunek do nauczycieli.
1: To jeszcze ostatnie pytanie, naprawdę króciutko, bo też jest pytanie, szacunek do nauczycieli to jedno,
2: bo jeżeli nie odbudujemy szacunku dla nauczycieli wśród rodziców, to będzie nam bardzo trudno wśród uczniów.
1: To jest oczywiste. I ostatnie pytanie o ocenę z zachowania, bo ona jest też często dość uznaniowa. To znaczy czasami znakomity uczeń, ale pyskaty, taki dyskutujący, wystarczy, że jeden nauczyciel
2: dlatego
1: się na niego
2: zmieniamy
1: uprze.
2: Nacisk. Dlatego zmieniamy nacisk na inne elementy. Jeżeli mówimy o sprawczości, jeżeli mówimy o tym, że uczeń ma mieć wpływ na swoją rzeczywistość, to nie możemy wyjść z założenia, że tym głównym elementem jest tak zwana grzeczność, która bardzo premiuje zresztą dziewczynki, które lepiej jakby się wpasowują w tą grzeczność.
1: Kulturowo są często
2: tak, dokładnie,
1: grzeczne.
2: Które często jakby od dzieciństwa są wskazywane, innego są oczekiwania w stosunku do chłopców.
1: Inaczej są socjalizowane po prostu.
2: Dokładnie.
1: Dobrze, więc nie promujemy tylko dziewczynek, ale też chłopców. Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji Koalicji Obywatelskiej, była naszym gościem.
2: Bardzo.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Życzę mojego dnia.
0: Radio RMF 24.

0: na zegarach. Za chwilę godzina pierwsza. Czas poznać najnowsze fakty, które ustalała Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Okoliczności wypadku samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie ma wyjaśnić prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podczas gaszenia pożaru lasu zginął pilot. Działania strażaków są trudne, ale służby są przygotowane na każdy scenariusz.
2: Tu o zasoby ludzkie nie martwimy się.
1: W akcji ponad 300 strażaków. Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który uległ wypadkowi podczas gaszenia pożaru w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, przekazały Lasy Państwowe. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz podkreślił podczas briefingu prasowego, że na tym etapie trzeba dać czas ekspertom.
3: Cały proces zostanie bardzo dokładnie zbadany. Stan techniczny tego samolotu, prawda, tego dromadera, który się udał na miejsce tego działania, kiedy miał resurs, jak był przygotowany, jaki był poziom wyszkolenia pilotów i oczywiście Państwowa Agencja Żeglugi przekazała nam właśnie te informacje, które, no ale będzie również komisja, która będzie badała do spraw wypadków w komunikacji powietrznej. Przekaże dokładne informacje, co było przyczyną. Trzeba dać czas ekspertom, żeby stwierdzili, widzieliśmy zdjęcia, jak to mniej więcej wyglądało, ale zdjęcia to jeszcze, to nie jest obraz sytuacji, z którą mogliśmy mieć do czynienia.
1: W związku ze śmiercią pilota Leśnicy złożyli wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego. Do nocy ogień opanował około 150 hektarów lasu, a w jego gaszenie zaangażowanych zostało ponad 300 strażaków i 70 pojazdów. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. O zasoby ludzkie nie martwimy się, mówi Paweł Frysztak, zastępca komendanta głównego PSP. Wiele będzie zależało od pogody.
4: W stan gotowości postawiliśmy dwie kolejne kompanie gaśnicze. Gdy będzie taka konieczność, te kompanie kolokwialnie mówiąc na jeden gwizdek zmobilizują się i tam one już są zmobilizowane i dojadą na miejsce. Do dyspozycji mamy również kadetów naszych szkół pożarniczych, podchorążych naszych szkół pożarniczych. Także tu o zasoby ludzkie nie martwimy się. Ogromny wpływ będzie miało to, co pan minister powiedział. Jaka jutro okaże się pogoda?
1: Jesteśmy jednym z najlepiej przygotowanych krajów unijnych do gaszenia wielkich pożarów lasów, mówi w rozmowie z RMF FM generał Ryszard Grossat, były zastępca komendanta głównego straży pożarnej.
5: Mamy i siły, i środki, mamy dowódców, mamy 5 albo 6 grup specjalistycznych przeznaczonych do gaszenia pożarów lasu. Część z tych grup już w tej chwili zostało zadysponowanych. Te grupy są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, jaki w tej chwili istnieje w skali Europy, na pewno w skali świata przypuszczalnie.
1: Ekspert dodaje, że akcja gaśnicza będzie niezwykle trudna. Wkrótce powinny do niej dołączyć śmigłowce Black Hawk. Na miejsce akcji na Lubelszczyźnie udają się minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska oraz dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak, przekazał rzecznik resortu środowiska Marek Pogorzelski. Minister Henik-Kloska wyruszyła z Warszawy o północy. Jej przybycie na miejsce tragicznego zdarzenia przewidywane jest między godziną 2 a 3 w nocy.
6: To także są fakty.
1: Bon senioralny z zielonym światłem od rządu. To wsparcie dla osób starszych, które nie będzie wypłacane w formie gotówki, lecz w formie usług pomocy. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
7: To szeroko rozumiana opieka, której mogą wymagać seniorzy. Pomoc w ubraniu się, w przygotowaniu jedzenia, sprzątaniu. Wszystko, co w obliczu wyzwań związanych z jesienią życia, może sprawiać trudności. Na sfinansowanie takiego właśnie wsparcia trafią pieniądze z bonu.
8: Ważnym elementem tej ustawy będzie wprowadzenie koordynatora opieki senioralnej. Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby każdego, kto chce skorzystać z takiej opieki, żeby był poinformowany o tym.
7: Dodaje rzecznik rządu Adam Szłapka. By z niego skorzystać, trzeba będzie spełnić warunki. Trzeba mieć więcej niż 65 lat oraz średni miesięczny dochód poniżej 3410 zł. Obsługą programu zajmą się samorządy i będzie on wprowadzany stopniowo. Najpierw w gminach, które do tej pory nie oferowały takiej pomocy, i tam seniorzy mogą jej potrzebować najbardziej.
1: I na koniec faktów przypominamy o tragedii, do której doszło wczoraj wieczorem podczas gaszenia potężnego pożaru na Lubelszczyźnie. W powiecie biłgorajskim rozbił się samolot, który uczestniczył w tych działaniach. Zginął pilot. Maszyna spadła w rejonie akcji gaśniczej w pobliżu miejscowości Osuchy, w pobliżu drogi wojewódzkiej 849. Dodajmy jeszcze, że bardzo trudna akcja ratowników obejmuje trzy powiaty: Zamojski, Biłgorajski, Tomaszowski. Te działania mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. Przypominamy też apel służb do mieszkańców tych terenów, aby nie zbliżać się do miejsc objętych ogniem. W związku z pożarem nieprzejezdna jest także część dróg. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam możecie zobaczyć zdjęcia i filmy, na których widać skalę tego żywiołu. Otrzymaliśmy je od Was na gorącą linię. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Te najnowsze z Lubelskiego już za niecałą godzinę, a przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, a gościem radia RMF FM jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, profesor Robert Zakrzewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i na początek pytanie o to, co działo się wczoraj, o ujawniony zaraz po 9 arkusz z języka polskiego i czy jest wniosek do prokuratury w tej sprawie.
2: Tak, po 9 państwo monitorowali mi, mówili o tym, że znajdują się zdjęcia arkuszy maturalnych, arkusza maturalnego w internecie. Ja zbieram te materiały, analizuję również dzisiaj, więc jeżeli będzie jakaś cień mojego podejrzenia, że zostało złamane prawo, to taki wniosek złożę do odpowiednich służb.
1: Wczoraj to było kilkanaście minut po godzinie 9:00, dzisiaj niespełna 9:30 już mieliśmy arkusz z matematyki i pytanie, czy państwo nie powinno działać szybciej, bo wszystko wskazuje na to, że to jest jedna i ta sama osoba albo grupa osób, która po prostu zarabia w ten sposób.
2: Tego nie wiem, to o czym pani mówi, natomiast rzeczywiście wykorzystuję narzędzia takie, jakie mi są dostępne w granicach prawa, w granicach naszych procedur.
1: To wystarczy.
2: Nie mam innej możliwości. Co roku ewaluujemy nasze procedury, zmieniamy procedury, tak żeby jak najbardziej uszczelnić system, tak żeby zapewnić wszystkich maturzystów, że o 9 rano albo o 14, kiedy zdają egzaminy po obiedzie, każdy z maturzystów miał równe szanse na napisanie swoich odpowiedzi.
1: Tylko panie dyrektorze, trudno o bardziej jaskrawy przykład, jak właśnie ten użytkownik portalu X, który nie dość, że w tamtym roku przekazywał właśnie pod takim samym nickiem informacje, co się dzieje na maturach, miał sprawę, która została umorzona, w tym roku wraca i znowu publikuje, zbiera pieniądze, mówi o środkach też przekazanych na cele charytatywne i prosi o wsparcie, żeby mógł jeszcze lepiej działać. Bardziej jaskrawego przykładu chyba się nie znajdzie.
2: Takich informacji, o których pani mówi, ja nie zbieram i nie gromadzę, ponieważ instytucja musi działać, wykonywać swoje zadania obowiązkowo. To od państwa dostaję takie informacje, stąd analiza i wniosek do prokuratury. I tak naprawdę mówimy o nieuczciwości egzaminacyjnej. To wcale nie chodzi o to, że ktoś oszuka dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To tak naprawdę jest oszustwo swoich kolegów, koleżanek, z którymi się spędziło 4 lata w szkole, bo z nieuczciwym wynikiem idą na studia, kandydują na studia i wtedy nawzajem zabierają sobie miejsce.
1: Ale ludzie są różni i moralni, i niemoralni. A jednak to, co się uzyska na maturze, otwiera drzwi na to, co dzieje się dalej w życiu, więc ludzie są, tak jak powiedziałam, tylko i wyłącznie ludźmi, a państwo jest od tego, żeby pilnować tych, którzy chcą w sposób spokojny zdać maturę. Taki użytkownik portalu X pomaga czy przeszkadza maturzystom?
2: To, co pani mówi, to jest formalna rzecz, że przeszkadza, ułatwia, ale tak naprawdę matura jest po to, żeby nauczyć się pewnego kanonu wiedzy, który jest zapisany w podstawie programowej, jak również wyćwiczyć pewne umiejętności, które również są zapisane w podstawie programowej. Umiejętności, które w moim przekonaniu one są uniwersalne, bo to jest na przykład korzystanie ze źródeł, to jest analiza krytyczna tekstów, to są krytyczne myślenie. Coś, czego nie będę potrafić, w przyszłości po prostu polegnę.
1: Ile zostało unieważnionych dzisiaj egzaminów z matematyki?
2: Mogę mówić o wczorajszym dniu, bo z wczorajszego dnia mam już większość protokołów. I unieważnienie matur na tym etapie to jest decyzja dyrektora szkoły, wtedy kiedy na przykład wnosi urządzenie na salę egzaminacyjną, urządzenie telekom.
1: Zegarek, tak.
2: Dokładnie. Urządzenie, które łączy się z internetem, czy z inną, za pomocą inną technologią, technologią na zewnątrz.
1: Czyli
2: rzęd kilkanaście osób. Dzisiaj, ze względu na to, że był czas bardzo intensywny, ja z państwa pracowałem, nie miałem czasu zajrzeć do protokołów jeszcze, do systemu, a nie chciałbym zaglądać do systemu, jak nie jestem poza siedzibą, więc tą informację będę miał rano.
1: W takim razie czekamy na informację zbiorczą i informację na temat tego, ile osób mogło postąpić w taki sposób, że z internetu dowiedziało się na przykład ktoś z zewnątrz. Jakie są pytania, jakie są zadania, ile osób mogło pójść później do toalety na przerwę, przeczytać odpowiedzi, wrócić i napisać i zostało przyłapanych na ściąganiu.
2: Obawiam się, że takich danych nie zbieramy i takich danych w protokołach nie mamy. Mamy tylko dane unieważnienia egzaminu ze względu na wniesienie niedozwolonego urządzenia albo niesamodzielne rozwiązywanie zadań.
1: Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, czy matura w XXI wieku w takim kształcie, jakim jest, z technologią ma sens?
2: To, co już powiedziałem wcześniej, że kiedyś wartością samą w sobie była wiedza, bo dostęp do tej wiedzy bardzo był ograniczony. Należało zrobić wysiłek, pójść do biblioteki, kupić książkę, przeczytać ją. Dzisiaj ta technologia pozwala nam, że ta wiedza jest bardzo szybka i bardzo, bardzo błyskawiczna. Możemy sprawdzić w internecie, w różnych bazach danych, czy jest coś prawdą, czy nie. Dzisiaj dodatkową wartością to są pewne umiejętności, które wcześniej powiedziałem. Korzystanie ze źródeł, analiza tekstów, wykrywanie deinformacji, krytyczne myślenie. To wszystko matura sprawdza.
1: I to wszystko pokazuje matura, do której można się przygotować właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji.
2: Jednym z narzędziem może być sztuczna inteligencja, ale pamiętajmy, że to jest tak tylko narzędzie.
1: No ale sprawdzamy wiedzę czy informacje, do których abiturient dociera.
2: Sprawdzamy umiejętności. Przede wszystkim sprawdzamy umiejętności na bazie twardej wiedzy, umiejętności wysnuwania wniosków. Czy to, co dostałem, jest prawdziwe czy nie. To też jest w dzisiejszym świecie bardzo ważna umiejętność.
1: Proszę powiedzieć, skoro mamy problem z przeciekami i z tym, co dzieje się na sali, to może powinniśmy przenieść maturę ze szkół do budynków takich, które by zapewniały bezpieczeństwo.
2: Doprecyzowując, przecieki to są wtedy, kiedy materiał egzaminacyjny tajny wycieka. To jest materiał do godziny 9, do momentu rozpoczęcia egzaminu. To jest napisane na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, że materiał tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu.
1: W tym roku w ubiegłym też nie.
2: I tutaj nie wycieka. Natomiast mówimy o pewnej uczciwości egzaminacyjnej, którą rzeczywiście przepatrujemy się, zmieniamy te procedury.
1: Lepiej przenieść czy nie?
2: Wszystko zależy od tego, czym dysponujemy, jak dysponujemy. Jestem święcie przekonany, że matura jest częścią całego systemu edukacyjnego, systemu, który musi być od początku do końca. Jest to pewien etap podsumowania pracy danego ucznia, więc powinien on zostać w szkole.
1: Bardzo dziękujemy słuchaczom radia RMF FM. Na dalszą część rozmowy zapraszamy na rmf24.pl, a także na nasz kanał na YouTubie. Tam dalsza część rozmowy. Ja przypomnę, że naszym gościem jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski. Mówi pan, panie profesorze, że matura to jest jedna z części tego systemu edukacyjnego. Ja chciałabym jeszcze zapytać o egzamin ósmoklasistów. Czy tu z kolei jest sens, żeby ten egzamin się odbywał? Może lepiej wrócić do egzaminów do szkoły średniej?
2: Mamy system w takim, którym się umówiliśmy, że na koniec ósmej klasy uczeń podchodzi do egzaminu, weryfikujemy jego wiedzę i ten egzamin jest podstawą rekrutacji do szkoły średniej, do szkoły wyższej.
1: Do szkoły średniej, przepraszam.
2: Natomiast znowu są głosy, że ten egzamin jest na tyle późno, że nie zdążymy. Znaczy wyniki są opublikowane wtedy, kiedy już są wakacje, a przecież każdy chce mieć wakacje. Szkoły średnie prowadzą rekrutację w czasie wakacji. Ósmoklasiści denerwują się, czy dostali się do wymarzonej szkoły, czy nie, więc to jest wszystko kwestia czasu i walki z czasem, bo tak naprawdę Centralna Komisja Egzaminacyjna tak naprawdę walczy z czasem.
1: No ale to w takim razie powinny te egzaminy się odbywać ósmoklasistów, czy nie? Czy lepiej zrezygnować?
2: Na dzień dzisiejszy myślę, że lepszego systemu nie wymyśliliśmy, systemu rekrutacji do szkoły średniej. Jeżeli wymyślimy, to
1: nie,
2: dlaczego nie?
1: Ale czy nie lepiej tego egzaminu zrobić na przykład w siódmej klasie, żeby mieć informacje na temat ucznia, nad czym trzeba pracować i nad tym pracować w ósmej klasie, albo w ogóle egzamin przenieść z maja na kwiecień, skoro nie można do siódmej klasy.
2: Taką propozycję pani minister wysunęła w nowelizacji ustawy, przenieść termin egzaminu ósmoklasisty z połowy maja na koniec kwietnia.
1: Zawetował prezydent.
2: I pan prezydent zawetował tą ustawę, w którym była zapisana.
1: Będzie drugie podejście?
2: Na razie przygotowujemy się do tej sesji. Do tej sesji patrzymy, ewaluujemy, jak to zrobić. Dlatego, że trudnością jest to, że w tym roku, w przyszłym roku mamy bardzo dużą liczbę zdających i tu musimy się skupić na tym, żeby każdy maturzysta i każdy ósmoklasista o czasie dostał swój arkusz egzaminacyjny i o czasie również dostał swój wynik, tak żeby mógł ubiegać się w rekrutacji w kolejnym etapie edukacyjnym.
1: Proszę powiedzieć, jakie macie systemy, żeby rzeczywiście przyspieszyć ten czas oczekiwania na wyniki, czy to egzaminu ósmoklasisty, czy maturzystów? Czy tutaj korzystacie ze sztucznej inteligencji, zweryfikujecie w jakiś sposób to, jak oceniają egzaminatorzy, jak to wygląda, żeby było szybciej i lepiej?
2: Ustawa nie mówi, że egzaminatorem, weryfikatorem może być system, musi być człowiek. Jest powiedziane, że powołuje się egzaminatora, powołuje się weryfikatora, więc tak naprawdę bazujemy na ciężkiej pracy egzaminatorów. Bardzo dziękuję tym egzaminatorom, którzy będą sprawdzać tej sesji. To jest wyzwanie. Większa liczba prac, więc...
1: A e-ocenianie w egzaminach dla ósmoklasistów to czym jest?
2: E-ocenianie to jest taki system, w którym wprowadzamy od poprzedniego roku. W poprzednim roku pokazałem całemu środowisku, jak będą wyglądać arkusze z matematyki, które będą poddawane ocenianiu. Nie dla tych, którzy zdawali, bo oni nie mogą poprawić tego egzaminu, bo nie da się nie zdać tego egzaminu. Natomiast dla środowiska, dla tych nauczycieli, którzy będą pracować z przyszłymi zdającymi, żeby technicznie też zdający mógł wyćwiczyć te umiejętności odpowiedzi. To jest taki system, w którym kiedy zdający napiszą swoje odpowiedzi w papierze tradycyjnie, zostaną te prace przekierowane do odpowiednich ośrodków, głównie okręgowych komisji egzaminacyjnych. Każda praca zostanie zgilotolowana i zeskanowana każda kartka dla pytań otwartych. Po zeskanowaniu, po weryfikacji, czy każdy arkusz dotarł do tego systemu, egzaminatorzy w dowolnym swoim czasie będą mogli w dowolnym miejscu usiąść i zacząć sprawdzać i oceniać odpowiedzi zdających.
1: W przypadku matur to jest pieśń dalekiej przyszłości?
2: Nie. Liczę na to, że w 2028 roku jakiś przedmiot zostanie wprowadzony na maturze. Najpierw chciałbym zobaczyć to na matematyce w ósmoklasisty. W tym roku to jest 5 województw. W przyszłym roku chciałbym, żeby to był cały kraj.
1: Jak wygląda praca egzaminatorów, weryfikatorów?
2: Egzaminator, weryfikator to jest taka osoba, która ma duże doświadczenie egzaminacyjne. To jest osoba, która ma dużą wiedzę merytoryczną i ona po prostu bierze prace sprawdzone przez egzaminatorów i sprawdza, czy nie ma żadnej omyłki technicznej, czy nie ma żadnej pomyłki merytorycznej. To jest ten etap i to są te osoby, które uszczelniają system, żeby był dobrej jakości.
1: Sprawdzają na wyrywki.
2: Tak, oczywiście, to jest losowo, są procedury, jak sprawdzano są te prace.
1: Chciałabym zapytać o tych, którzy zgłaszają się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z prośbą o sprawdzenie, czy na pewno ich praca maturalna została w odpowiedni sposób oceniona. Raport Najwyższej Izby Kontroli z ubiegłym roku mówi, że wśród tych wszystkich wniosków, które zostały złożone przez abiturientów, w całym kraju 25% tych przypadków dotyczyło właśnie podniesienia ocen, bo ten, który egzaminował, zaniżył oceny i punkty. Więc to dużo, 25% ze wszystkich złożonych wniosków.
2: Dobrze, przeliczmy to na zdających. Czyli tak, do Centralnej Komisji nie zgłaszają się osoby o podniesienie punktów. Procedury mówią, że to okręgowe komisje egzaminacyjne organizują tak zwane wglądy. Czyli maturzysta po tym, jak ma wątpliwość, czy dobrze została oceniona praca, składa wniosek o wgląd. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej umożliwia mu zobaczenie tej swojej pracy, zrobienie zdjęcia i później w kolejności, jak ma wątpliwości, to składa wniosek o weryfikację sumy punktów. I wtedy wskazuje, które odpowiedzi do zadań zostały źle według niego ocenione i podaje argumentację. Czyli to jest ten pierwszy moment, kiedy wykorzystuje swoją umiejętność z matury, podanie odpowiednich argumentacji, żeby już kolejny egzaminator, kolejna osoba, która będzie weryfikować tą pracę, mogła się odnieść do tej weryfikacji.
1: Nie sądzi pan, panie dyrektorze, że cała procedura jest odstraszająca?
2: Zaraz, dokończę swoją myśl poprzednią, bo padło hasło 25%. Chciałbym się do tego odnieść, do wniosków, które zostały wniesione. Z jednej strony ja się cieszę, że jest ta zmiana wyników, bo to oznacza, że każdy maturzysta jest zadbany o to, że idzie z prawidłowym wynikiem w rekrutacji. Te 25%, jeżeli przeliczymy na poszczególnych zdających, to w 2024 roku było 1 600 000 prac, które oceniliśmy, i 3 000 z kawałkiem było podniesionych pracy, czyli wtedy i w 2025 roku to było na poziomie 0,6%. Oczywiście zgodzę się z tym, że to jest dramat i pewien dyskomfort dla tych zdających, którzy to dotyczyło. Dlatego zawsze będziemy tutaj patrzeć i zawsze będziemy się pochylać pod tymi pracami.
1: No i jest to ważne, bo na przykład w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu czy w 40% wniosków o weryfikację wyniku egzaminu maturalnego kończyło się jego podwyższaniem, więc rozumiem, że są miejsca, gdzie rzeczywiście egzaminatorzy pracują rzetelnie i są miejsca, gdzie są poważne uchybienia i dobrze by było to uszczelnić.
2: Nie, proszę tak nie mówić, że są poważne uchybienia. To mogą być jakieś błędy, nieuwagi, których weryfikator nie wychwycił, bo on nie sprawdza nie wszystkich prac, więc tutaj mogą być różne omyłki.
1: No tak, co piąty egzaminator według raportu Najwyższej Izby Kontroli poznańskiego OKE popełnił błędy merytoryczne w ocenie prac maturalnych, a od 10 do 18% egzaminujących popełniło błędy techniczne.
2: Pomyłki, to co powiedziałam, zdarzają się i naprawiamy te pomyłki jak najbardziej. W całym systemie szkolimy naszych egzaminatorów w tym zakresie, jak również pracujemy z nimi cały rok, więc te osoby, które z nami współpracują, staramy się, żeby były dobrze przygotowane do tego zadania. Także bardzo też dziękuję za ten wkład, który oni ponoszą.
1: Pytam tak bardzo szczegółowo o te kwestie, bo chodzi o młodych ludzi, którzy czują, że dobrze napisali, a mają jednak gorsze wyniki niż się spodziewali. No, w tym roku być może nie będzie takiej sytuacji, bo na nasze pytania dziennikarzy, jak poszło, jak było, w większości są odpowiedzi: myślałam, że będzie trudniej. Czy matura w takim razie nie jest za łatwa?
2: Maturę przygotowujemy, tą dzisiejszą maturę przygotowaliśmy i poprzednią, i następną przez 3 lata. Nasze procedury mówią o tych 3 latach, więc moją ambicją, i jakby nie ambicją, tylko zadaniem, żeby były powtarzalne, tak? Mówimy w tym momencie na razie o przedmiotach w zakresie podstawowym, tak? Natomiast trudniej będzie na przedmiotach z zakresu rozszerzonego, bo to de facto są egzaminy rekrutacyjne do szkoły wyższej, więc na pewno zgłosicie się do państwa, że matura z pewnych przedmiotów jest dużo za trudna, że sobie nie poradzili maturzyści, ale to jest rekrutacja na studia.
1: Tak, tylko egzaminu w systemie rozszerzonym nie da się nie zdać. Po prostu ile uzyskasz punktów, tyle masz i z tym idziesz dalej na studia, albo nie.
2: Tak, dlatego trzeba też uważać, żeby napisać ten egzamin jak najlepiej, bo tak naprawdę nie wiadomo, jaki będzie limit punktacji na studiach, czy się dostanę z tym wynikiem, czy nie, więc ten egzamin też jest ważny.
1: O czym świadczy zdana matura w 2021 roku, w 2026 roku?
2: Formalnie świadczy o poświadcza wykształcenie średnie, poświadcza pewne zakres umiejętności, wiedzy, do których maturzyści przystępowali, poświadcza, że może ubiegać się o miejsce na studiach w procesie rekrutacji.
1: A o czym świadczy brak matury i nieosiągnięcie nawet tych minimalnych 30%.
2: To, co powtarzam maturzystom, tak, że wynik z matury nie świadczy o jakości człowieka. Wynik z matury de facto świadczy, możemy powiedzieć, jak maturzysta poradził sobie z danym arkuszem egzaminacyjnym danego dnia i o danej godzinie. Bo przecież każdy z nas inaczej funkcjonuje każdego dnia, każdej porze dnia inaczej funkcjonuje. Więc być może, że ten dzisiejszy arkusz z matematyki, który był o godzinie 9, zupełnie inaczej by poszedł o godzinie 14. Więc myślę, że tutaj wynik maturalny świadczy o tym.
1: Proszę powiedzieć, czy w tym roku również rozwiązywał Pan wszystkie arkusze maturalne, zanim puścił do druku?
2: Tak, czytałem te arkusze wszystkie maturalne. Starałem się wychwycić pewne nieścisłości, literówki, układy graficzne. Zastanawialiśmy się z ekspertami, czy taki układ graficzny na pewno będzie przejrzysty, klarowny, tak żeby nie było wątpliwości co do udzielania odpowiedzi, jak najbardziej te zadania, żeby były klarowne, przejrzyste i jednoznaczne.
1: I nie miał Pan żadnych trudności, czy jednak jakieś po latach się pojawiły? Bo jednak my zdawaliśmy inną zupełnie maturę niż to ma teraz miejsce.
2: Nie mówię w tym momencie o zakresie wiedzy, bo na przykład taka historia sztuki...
1: Pan ma umysł ścisły, jest Pan chemikiem,
2: tak,
1: prawda?
2: Jestem chemikiem, więc jak najbardziej arkusze maturalne z matematyki, chemii, fizyki, to jak najbardziej, ale właśnie z przedmiotów humanistycznych. Bardziej zadawałam pytanie, czy to sformułowanie jest dla Was jednoznaczne? Czy rzeczywiście taki układ graficzny, rysunek nad tekstem, pod tekstem, z lewej strony, z prawej strony, czy rzeczywiście maturzysta dobrze to odczyta, nie będzie to w jakiś sposób przeszkadzało mu w udzielaniu odpowiedzi? Ale zawsze twierdzę, że moje wątpliwości proszę skonsultować z recenzentami merytorycznymi. To nie może być tak, że arkusz maturalny jest jednoosobowy, bo on nigdy nie jest jednoosobowy. To jest grupa szeregu osób, które pracuje za tym.
1: Nie jest Pan sam, panie dyrektorze. Zapytam i wrócę do pierwszego pytania. Kiedy możemy się spodziewać wniosków do prokuratury w sprawie tego, co dzieje się tuż po godzinie 9, kiedy zaczynają się egzaminy maturalne?
2: Po przeanalizowaniu materiału, który dostanę, myślę, że dopiero po całej sesji.
1: Czyli bliżej tego, jak będą wyniki maturalne?
2: Nie. Myślę, że pod koniec maja, jak się skończy sesja egzaminacyjna, a nie opublikowanie wyników.
1: Dobrze. W takim razie będziemy czekać na te informacje, bo też dobrze by było zadziałać, żeby oszuści w internecie nie sprzedawali, nie proponowali na przykład przecieków, które kosztują od 50 do 300 zł i pewniaków przed maturą. No i żeby też nie było zbiórek na to, żeby taki maturzysta, fotograf chodził na maturę tylko po to, żeby zrobić zdjęcie arkuszom, bo takie zjawiska też mają miejsce. Potwierdza Pan?
2: Tak, oczywiście, że tak. Każda nieuczciwość egzaminacyjna, jak najbardziej powinniśmy o tym mówić, jak najbardziej powinniśmy to krytykować, bo w życiu należy być uczciwym i porządnym.
1: Dziękuję bardzo. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, profesor Robert Zakrzewski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Radio RMF 24.

0: Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę drugą. Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Witamy.
1: Witam, zapraszam. Ponad 300 strażaków nadal walczy z żywiołem na Lubelszczyźnie. Po jego opanowaniu dogaszanie pożaru może potrwać nawet tydzień. Donald Trump wstrzymuje projekt Wolność i to dzień po jego uruchomieniu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów. Ponad 80 jednostek Straży Pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak informowaliśmy w faktach, do nocy ogień opanował około 150 hektarów lasu, a w jego gaszenie zaangażowanych zostało ponad 300 strażaków. Nie wiadomo dokładnie, ile może jeszcze potrwać walka z żywiołem, ale jak przekazał nam rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, dogaszanie pożaru może potrwać nawet ponad tydzień.
2: Warunkami sprzyjającymi jest pora nocna, ponieważ wzrosła troszeczkę wilgotność, spadła temperatura powietrza, niemniej jednak utrudnieniem jest właśnie ciemność i prowadzenie działań gaśniczych w terenie leśnym w porze nocnej. No jest niestety utrudniona z uwagi na to, że widoczność jest ograniczona. Musimy zachować szczególną ostrożność, nawet poruszając się ratownicy, jeżeli gdzieś tam muszą przejść z jednego miejsca w drugie, trzeba bardzo ostrożnie uważać, aby nie popchnąć się, nie doznać urazów podczas poruszania się w porze nocnej na terenie leśnym. Ciężko jednoznacznie określić, ile jeszcze te działania potrwają, czy to będzie kilka dni, czy być może tydzień, bądź więcej.
1: Jak ostrzegają strażacy, z powodu dużego poboru wody w pobliskich miejscowościach może brakować wody w kranach. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że projekt Wolność, uruchomiony dzień wcześniej w celu wsparcia żeglugi przez cieśninę Ormus, został tymczasowo wstrzymany. Decyzję uzasadnił postępami w rozmowach z Iranem. Jak przekazał, ruch ten jest efektem konsultacji z innymi państwami oraz, jak to określił, sukcesów militarnych USA w regionie. Dodał, że strony zbliżają się do zawarcia pełnego porozumienia. Mimo zawieszenia projektu, blokada cieśniny pozostaje w mocy. Ma to umożliwić ocenę, czy negocjacje zakończą się podpisaniem umowy. Prezydent nie przedstawił dodatkowych szczegółów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci kolejny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów, zapowiedział Donald Tusk. Jedyna zmiana ma polegać na zaostrzeniu kar za oszustwa związane z kryptowalutami. Ten cyrk już był. Tak, o ponownym składaniu niemal identycznej ustawy o kryptowalutach mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
3: Po raz kolejny my pokażemy, że prezydent jest jakoś umoczony w kryptowaluty, a prezydent się odwinie w